0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki. Plac na rozdrożu.
1: Minęła 21, a więc plac na rozdrożu w Radiu 357. Audycję realizuje Milena Krupińska. A my dzisiaj, proszę Państwa, zajmiemy się tematem bezpieczeństwa w sieci, cyberbezpieczeństwa, ale również bezpieczeństwa młodzieży. A to wszystko dlatego, że Francja oficjalnie poparła rozwiązanie zakazujące dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia. Zostało to już zatwierdzone przez francuskie Zgromadzenie Narodowe. No i można powiedzieć, że kraj chce chronić dzieci przed mediami społecznościowymi. To pewnie nie jest nic nowego. Słyszeliśmy już, że podobne regulacje wprowadziła Australia. Wiele krajów chce walczyć z uzależniającym wpływem mediów społecznościowych na młodzież, chce walczyć z dezinformacją, manipulacjami i ingerencjami zagranicznych państw. Każdy z tych celów pewnie można uznać za uzasadniony. Problem zaczyna się jednak wtedy, kiedy do osiągnięcia tego celu powstają mechanizmy, które pozwalają identyfikować użytkowników internetu i nadzorować cyfrową przestrzeń publiczną, a także decydować, które działania informacyjne stanowią zagrożenie dla demokracji, a które nie. I tutaj już pojawia się problem. Na przykład francuska opozycja po wprowadzeniu tego zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla młodzieży stwierdziła, że jest to niejako koniec anonimowości w sieci. Wszystko to oczywiście zbiega się akurat w tym wątku francuskim z wyborami prezydenckimi w przyszłym roku, ale gdybyśmy mieli zastanowić się, czy podobne regulacje nie wywołają równie kontrowersyjnych wątpliwości u nas nad Wisłą, no to można chyba postawić takie fundamentalne pytanie. Gdzie kończy się ochrona obywatela w sieci, a zaczyna jego kontrola? I o tym wszystkim dzisiaj w Placu na Rozdrożu będziemy sobie do godziny 22 mówić.

0: To Franz Ferdinand. Przypomnę, dzisiaj plac na rozdrożu, o tym, gdzie kończy się ochrona obywatela, a zaczyna kontrola obywatela, a to wszystko na kanwie przepisów, które weszły we Francji i nie tylko we Francji, czyli ograniczenia mediów społecznościowych, czy wręcz ich zakazu dla użytkowników poniżej 15 roku życia. Dzisiaj o tym w kontekście cyberbezpieczeństwa będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi w studiu Karol Bojka, ekspert Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: A przy telefonie wiceprezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pani Renata Szredzińska. Dobry wieczór, pani Renato.
2: Dobry wieczór.
0: To ja od razu do pani z tym pytaniem. Czy ma pani poczucie, że te regulacje francuskie były konieczne i czy jest pani zwolenniczką takiego rygorystycznego podejścia, zakaz mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 15 roku życia?
2: To ja powiem przede wszystkim tak, że to nie jest zakaz dla dzieci, tylko powinniśmy mówić o tym, że to jest zakaz dla platform korzystania z danych i z uwagi naszych dzieci do pewnego ich wieku, bo to platformy spowodowały to, że stały się środowiskiem, które dla dziecka po prostu nie jest bezpieczne.
0: Rozumiem, czyli zmieniamy w ogóle spojrzenie na problem, okej.
2: Okay. Tak, zdecydowanie. Czy jestem zwolenniczką? Oczywiście, że najbardziej chciałabym, żeby dzieci mogły bezpiecznie korzystać z platform i żeby te platformy ich nie uzależniały, nie doprowadzały do tego, że spotykają tam praktycznie na każdym kroku nieodpowiednie dla siebie treści, podsuwane im są algorytmicznie treści, które mogą wywoływać różnego rodzaju zachowania niepożądane też u dzieci, że są wystawione w tej chwili na znajomości czy kontakty ze strony osób, których nie znają i które wcale nie chcą dla nich dobrze. Chciałabym, żeby tak nie było, ale póki tak jest, to uważam, że jako odpowiedzialni dorośli powinniśmy spowodować to, że te platformy faktycznie do naszych dzieci dostępu do pewnego wieku nie będą miały.
0: Przyznam, że zadałem pytanie tak, a nie inaczej, bo chyba jednak żyjemy w epoce konsumpcjonizmu i założyłem, że to po prostu my konsumujemy media, a nie odwrotnie.
2: No, tylko one nas do tego zachęciły, tak? Jak ktoś jest w moim wieku, to pamięta, jak wyglądał Facebook na samym początku, to faktycznie byli nasi znajomi, których znaliśmy z naszego życia codziennego w innej przestrzeni niż tylko wirtualna. Dzieliliśmy się rzeczywiście prywatnymi rzeczami, zdjęciami. Teraz w zasadzie to są przypadkowe jakieś wiadomości, które się na naszych feedach, w naszym streamie pojawiają. Coraz więcej reklam, których wcale nie chcieliśmy obserwować, tak więc ta uwaga, te media się bardzo zmieniły, więc one też muszą ponieść odpowiedzialność, czy przyjąć część odpowiedzialności za to, że zmieniły się w kierunku, który jest szkodliwy. I w związku z tym, z jednej strony ja jestem bardzo wielką zwolenniczką DSA, czyli tej ustawy o usługach cyfrowych, która niestety w Polsce została zawetowana przez pana prezydenta, bo ona kładła ten nacisk na platformy, jeszcze nie wprowadzając faktycznie takiego wieku ustalonego, do którego platformy absolutnie nie powinny swoich usług dzieciom oferować, natomiast jakoś zmuszając je, czy nakłaniając, bo zmuszając to może za mocne słowo, nakłaniając do tego, żeby poprawiły zasady bezpieczeństwa. Z drugiej strony, jak tego nie mamy, no to cała odpowiedzialność teraz tkwi, jakby spoczywa na rodzicach i to jest walka nierówna, bo oczywiście, że rodzice są w pierwszej części, jakby w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci, ale pojedynczy rodzic staje przeciwko całej grupie świetnie opłacanych, najlepszych inżynierów, psychologów behawioralnych po stronie takiej Mety czy TikToka, którzy tak projektują te usługi, żeby tego dziecka się nie dało od nich oderwać. Więc jesteśmy na przegranej pozycji, jeżeli prawo nie stanie po naszej stronie. Więc czy bym chciała? Nie chciałabym, ale żyjemy w takim świecie i platformy w takim kształcie, w jakim są w tej chwili, po prostu naszym dzieciom szkodzą.
0: O akcie o usługach cyfrowych i wecie prezydenta Karola Nawrockiego będziemy sobie jeszcze mówić. Karol Bojke, pytanie do pana odnośnie tej decyzji francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Czy to jest realna ochrona dzieci, czy to jest raczej taki polityczny sygnał, że Francja jednak zmierza do do kontroli internetu i cenzurowania opinii? Czy w ogóle możemy mówić o tym, że no, internet da się zamknąć w obrębie jakiejś państwowości?
1: No chyba cały urok tego polega, że internet jest globalny i niesie to ze sobą oczywiście też zagrożenia, tak? Możliwości i zagrożenia. Ale skupiłbym się chyba na tym, o czym wspomniała pani Renata przed chwilą, czyli o tej odpowiedzialności rodziców i tych potrzebach, bo pamiętajmy, że prawodawstwo, czy ogólnie rola państwa jako ustawodawcy, to też jest wytyczanie jakiejś ścieżki, pokazywanie jakiegoś wzoru. Więc sam fakt, że Francuzi, wcześniej Australijczycy, możliwe, że też inne państwa, idą tym trendem. Duńczycy na przykład bodajże zakazują telefonów w szkołach. Pokazuje, że państwa, mając dostęp do danych statystycznych, mając dostęp do szerokiego spojrzenia, widzą, że mogą też wysłać sygnał do rodziców, tworząc nowe prawo, na co powinni zwracać uwagę. I oczywiście możemy się zastanawiać, czy to prawo będzie egzekwowalne, czy rzeczywiście młodzież będzie chciała się do niego dostosować, ale no, zastanawianie się, czy w ogóle to w prawo wprowadzać, skoro ktoś może chcieć się mu sprzeciwiać, to trochę nie jest ten kierunek.
0: To chyba nawet nie chodzi o to, że ktoś się może sprzeciwiać, tylko ktoś stawia pytania o realne zagrożenie, jakim jest cyberbezpieczeństwo i jakim jest no, utrata anonimowości i jakiejś utrata kontroli nad tym, co my w tym internecie, w sieci publikujemy i co ktoś na nasz temat może stamtąd wydobyć. I tutaj jest pytanie, czy troszeczkę nie wylewamy dziecka z kąpielą?
1: No przy tych rozwiązaniach, które na ten moment są proponowane, przynajmniej w teorii i w deklaracjach, wydaje się to wszystko dosyć zbilansowane, zrównoważone i po prostu wprowadzane z głową. Natomiast warto też, myślę, zwrócić uwagę na fakt, że internet jest w tym momencie niesamowicie opiniotwórczą przestrzenią. I jak spojrzymy na historię, to przestrzenie opiniotwórcze, czyli media, czyli prasa, czyli na przykład, cofając się, nie wiem, do średniowiecza, mówcy na rynkach, tak, to były osoby, które były kontrolowane, które były rozliczane z tego, co mówią, z tego, jaki przekaz niosą do obywateli. Więc nic dziwnego, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy taki wielki rynek wymiany informacji i dezinformacji, no to też jakaś potrzeba tej kontroli no jest po prostu konieczna, bo inaczej jest to gigantyczne zagrożenie. Nawet nie dla pojedynczych jednostek, ale dla społeczeństw.
0: krzysztof.zimuch@radio357.pl. Jeśli chcą państwo wziąć udział w dyskusji, to bardzo serdecznie zachęcam. Pani Renato, bo przy okazji tej dyskusji pojawia się taki głos, że ta ochrona dzieci może też oznaczać kontrolę dorosłych. No bo jeśli wprowadzamy zakaz korzystania z mediów, albo jak pani to dobrze ujęła, zakaz... Może pani to powiedzieć jeszcze raz?
2: Dostępu mediów do naszych dzieci.
0: Dokładnie tak, zakaz dostępu mediów do naszych dzieci. No to musimy jakoś ten wiek zweryfikować. Wiemy, jak wygląda obecnie weryfikacja wieku przy okazji no, stron na przykład z alkoholem albo z treściami dla dorosłych. No jest to raczej no, kpina, mówiąc krótko. Pytanie, czy ochrona dzieci może pani zdaniem przełożyć się też na kontrolę dorosłych, czego chyba jednak społeczeństwo by nie chciało?
2: Ja rozumiem, że tutaj stawiamy jakby na szali takie dwie wartości, bezpieczeństwo i prywatność i te głosy, które... Wydaje się, że te rozwiązania, zresztą tak jak powiedział przed chwilą mój przedmówca, że te rozwiązania, które są rozważane, one raczej nie będą naruszały naszej prywatności. Rozmawialiśmy też, Polska też się szykuje do tej weryfikacji wieku, czy podwyższenia wieku korzystania z tych mediów, czy dostępu mediów do naszych dzieci. I jasne padają deklaracje, że taką docelową, czy w tej chwili najbardziej obiecującą technologią, która mogłaby być zastosowana, to jest tak zwany atrybut wieku, czyli taki kawałeczek informacji o nas, pobierany ze specjalnego portfela e-tożsamości, który nic więcej o nas nie mówi, tylko mówi, że mamy skończony pewien wiek. I nie mówi, jakby nikt nie zbiera tych informacji, gdzie my się logujemy, gdzie my tego atrybutu wieku używamy, ani ile tak naprawdę mamy lat, tylko że mamy więcej niż. I jeśli faktycznie udałoby się wdrożyć takie rozwiązanie, nad którym pracuje Unia Europejska, nad którym, z tego co mówił pan minister Gramatyka, pracuje też Ministerstwo Cyfryzacji, pewnie mój kolega w studio będzie wiedział więcej na ten temat, no to wydaje się, że ta prywatność nie będzie zagrożona, że będziemy mieli tylko ten właśnie kawałeczek informacji, że mamy tyle lat, co wymaga prawo, i nic więcej, więc wydaje się, że nadal będziemy anonimowi, chociaż ja tu też się zgadzam z tym, co przed chwilą kolega powiedział, że no, my musimy się nauczyć, że jakiejś odpowiedzialności za to, co robimy w internecie, jakby co publikujemy, to, że w zasadzie, no przepraszam za to słowo, ale że wiele z tych platform zmienia się wręcz tok, że tam padają słowa, których nie powiedzielibyśmy nikomu twarzą w twarz, stojąc przed nim, gdybyśmy go widzieli, a w internecie czujemy się pod jakimś nikiem, zupełnie anonimowi, to też tak nie powinno być i też te szybsze, to akurat już DSA, która mówi o tym, że mogłaby być właśnie szybsza taka weryfikacja tych niewłaściwych treści, czy możliwość blokowania, oczywiście też z możliwością odwołania od takiej blokady. No wydaje się, że to jest jednak ten kierunek, że my musimy zacząć jakoś cywilizować ten internet, który nam się chyba wymknął spod kontroli.
0: Panie Karolu, a jak to będzie w praktyce teraz we Francji wyglądało, jeśli załóżmy 13-latka weźmie do ręki telefon i będzie chciała skorzystać z mediów społecznościowych, to co się wydarzy?
1: To skorzysta. Jeśli dobrze pamiętam, nie jestem tutaj...
0: A, no to w takim sposób.
1: Nie, słuchajcie, drodzy państwo, jest to, tak jak mówiłem, jest to pewien
0: jednak
1: pro.
0: Silną ręką są tam sprawowane rządy we Francji.
1: Możemy się śmiać, tak? Natomiast jest to jakiś pierwszy krok. Faktycznie Francuzi zabierają się do tego krok po kroku i z tego, co czytałem, nie jestem frankofilem, od razu zaznaczę, więc może jakichś szczegółów nie znam, natomiast z tego, co wiem, na ten moment nie będzie to jeszcze egzekwowane prawnie, bo po prostu też nie ma mechanizmów, żeby to egzekwować. Ale jest to właśnie jakiś kierunek, który jest wytyczany i na którym można budować, tak? No bo nie można też na społeczeństwo zrzucić nagle wielkiego takiego muru i powiedzieć im, to jest wasza nowa rzeczywistość, teraz musicie się do niej dostosować. No nie. Trzeba to krok po kroku wprowadzać. Najpierw pokazać, że to nie jest coś, czego chcemy dla naszych dzieci. Zakazujemy tego, ale w dalszym ciągu jakby no to w takim bardzo praktycznym wymiarze leży po państwa stronie. Jest to nielegalne, ale no, czy państwo się będziecie stosować, przestrzegać prawa, to jest po państwa stronie. Idąc jeszcze, może troszeczkę rozwijając a propos tej tożsamości cyfrowej, bo tutaj pani Renata świetnie nakreśliła ten problem, czy tę szansę, że przekazujemy tylko informacje o zgodności wieku, czyli czy jest większy, czy jest mniejszy niż ten wymagany. Wyobraźcie sobie państwo, tu się zwrócę do słuchaczy, że idziecie do sklepu, chcecie kupić jakiś towar dla dorosłych, tak? No i pokazujecie dowód. I to jest naturalne dla wszystkich, tak? Że ten dowód trzeba pokazać. Teraz, jeżeli chcemy coś takiego zrobić w internecie, to mamy jeszcze jedną, nawet lepszą możliwość niż w tym konwencjonalnym sposobie pokazywania dowodu. Bo możemy mieć zaufanego pośrednika, czyli nazwijmy to urzędnika państwowego, który stoi sobie w tym sklepie i nie pokazujemy dowodu sprzedawcy, no bo nie znamy sprzedawcy, nie ufamy sprzedawcy, tylko pokazujemy ten dowód temu urzędnikowi, który stoi, który jest zaufany i ten urzędnik tylko kiwnie głową sprzedawcy. Jest okej? Okay? Albo nie jest okej. Sprzedajemy, albo nie sprzedajemy.
0: Proszę mnie wyprowadzić z błędu, bo ja cały czas mam poczucie, że my jeszcze nie jesteśmy społeczeństwem cyfrowym i jest bardzo duże grono osób, które boi się chociażby zrobić skan dowodu osobistego i wrzucić to w przeglądarkę, czy w jakąś aplikację, która
1: może
0: wymaga.
1: I słusznie.
0: No właśnie, może i słusznie, więc to chyba jest troszkę inaczej niż pokazać dowód osobisty urzędnikowi w sklepie, niż jednak wrzucić to w sieć, bo cały czas mam wrażenie, że ta nieufność wobec tego, co dzieje się z naszymi danymi w sieci, jest spora.
1: No właśnie dlatego nikt nie chce skanów dowodów osobistych w sieci. Chcemy portfele tożsamości cyfrowej. Słuchajcie, drodzy państwo, nie trzeba dużo szukać. Prawdopodobnie większość z naszych słuchaczy ma aplikację mObywatel w telefonie. I z każdym rokiem, na początku też, była jakaś nieufność do tej aplikacji. Z każdym rokiem ona się rozwija, coraz więcej usług możemy załatwić bez wychodzenia z domu. Działa to coraz lepiej. I tak naprawdę w tym momencie już wychodząc na ulicę i pytając kogoś o M-Obywatela, to raczej nikt się z krzywym spojrzeniem nie spotka, tylko dla wszystkich jest to jakaś nowa norma, do której się przyzwyczailiśmy. W zasadzie przodujemy w Unii, jeśli chodzi o te rozwiązania, o tego rodzaju rozwiązania portfeli tożsamości cyfrowej. Bodajże do końca 2026 roku, do końca tego roku powinny być w każdym państwie już zaimplementowane podobne rozwiązania. No i docelowo chcemy, żeby były zintegrowane, czyli żebyśmy mogli się swoim polskim dowodem osobistym na przykład legitymować elektronicznie również za granicą w obrębie Unii. A jak za granicą, to czemu nie w internecie? To też swego rodzaju granica przecież.
0: Pani Renat, to a propos granic, przenosząc na chwilkę dyskusję na ten grunt zgubnego wpływu mediów społecznościowych na młodzież. Dlaczego akurat wiek 15 lat jest tutaj tą granicą? Czy są jakieś dowody potwierdzające, że młodzież po ukończeniu tego 15 roku życia jest bardziej odporna na treści, którymi nas aplikacje zasypują?
2: To rzeczywiście jest taka granica umowna. Ona jest akurat w Polsce, bo nie ukrywam, my też jako fundacja jesteśmy zwolennikiem tego, żeby platformy tych usług nie oferowały dzieciom młodszym niż 15 lat. Ona koreluje też z tym wiekiem przejścia do szkoły średniej, czyli z takim wiekiem pewnej dojrzałości, takiej wyznaczonej etapem na przykład edukacji. To już są też podstawowe umiejętności, zarówno poznawcze, jak i takie emocjonalne, kontroli emocji wyrobione w dzieciach, chociaż na pewno wiadomo, że to jakby każde dziecko rozwija się w nieco innym tempie, więc niektóre dzieci mogą mieć już pełne kompetencje rozwinięte wcześniej, niektórym zajmie to trochę dłużej, ale jakiś wiek trzeba było przyjąć, więc my faktycznie jako fundacja postulujemy ten 15 rok życia. To jest też wiek w Polsce, który jest stosowany w kilku innych już normach prawnych, na przykład 15 lat, to jest też wiek przyzwolenia na kontakty seksualne w Polsce, czyli też nasz ustawodawca uznał jakiś czas temu, że od tego momentu dzieci mogą świadomie podejmować na przykład decyzje o własnym życiu intymnym. Więc gdzieś trzeba było tą granicę postawić. 18 lat wydawało się być zbyt wysoką tą granicą, zbyt wykluczającą dla dzieci i młodzieży, więc ten 15 rok życia jako taki rozwojowo właśnie już są pewne kompetencje, jest ten pewien etap dojrzałości sankcjonowany przejściem do szkoły średniej, więc stąd ta granica.
0: Ale raczej mówimy o takiej umownej granicy niż o jakiejś granicy jakby stwierdzonej przez naukowe tutaj uzasadnienie.
2: Tak, bo Tu zdecydowanie nauka jasno mówi, każde dziecko rozwija się w swoim tempie i tak jak powiedziałam, niektóre będą miały te kompetencje takiej kontroli emocji, kontroli takiej behawioralnej, tego z czym się spotykają, rozumienia tych różnych zjawisk szybciej rozwinięte, a niektórym zajmie to dłużej, więc tu ciężko by było rzeczywiście taki jeden wiek, nie ma, ja przynajmniej nie znam takiego, jeśli ktoś zna, to chętnie doczytam takie badania, ale nie ma takiego wyznaczonego badaniami jednoznacznie wieku.
0: Pan Maciej pisze, wydaje mi się, że doprecyzowania może wymagać kwestia, czym są media społecznościowe. Obawiam się, że w miejsce tych blokowanych pojawią się inne rozwiązania. Już teraz w jednym z najbardziej popularnych komunikatorów są kanały społeczności aktualizacji. Dzieciaki chętnie korzystają z tych możliwości, ponieważ komunikatora używają na co dzień z rodzicami. No właśnie, panie Karolu, bo może się okazać, że na przykład taka aplikacja jak WhatsApp może aż tak zgubnego charakteru, co TikTok, Facebook, Instagram nie ma i jednak rodzice stwierdzą, że może aż tak zero-jedynkowo nie należy podchodzić do tej regulacji.
1: W tym unijnym prawodawstwie czy w propozycjach różnych zmian funkcjonuje taki termin VLOP, czyli Very Large Online Platforms. One są tam wskazane dosyć konkretnie. To jest to, co właśnie zazwyczaj myślimy o mediach społecznościowych, czyli to będzie Facebook, to będzie Instagram, to będzie TikTok, X, szereg innych, natomiast są jasno sprecyzowane i dodatkowo jeszcze, to jako ciekawostka może, również platformy, które mają funkcje społecznościowe, ale niekoniecznie te funkcje społecznościowe ich jest główną funkcją, na przykład YouTube, też są w tym ujęte, tylko w bardzo konkretny sposób. Czyli na przykład, jeżeli będziemy chcieli gdzieś za jakiś czas weryfikować wiek użytkownika YouTube'a, no to będzie to konieczne do funkcji społecznościowych, czyli na przykład do sekcji komentarzy, ale nie do samych filmów. To już będzie zgodne z regulaminem platformy.
0: Swoją drogą, nie wiem, pani Renato, czy trafiła pani w sieci na taki obrazek, nie wiem, w którym z miast, być może w Warszawie na jednym z blokowisk jest reklama jednej z sieci komórkowych reklamowana z twarzą młodego dziecka, które trzyma, tak, w ręku telefon, jest zadowolony. To wywołało bardzo duże oburzenie wielu aktywistów i poruszenie w sieci. I jak zobaczyłem ten obrazek, to pomyślałem sobie, że może jednak trzeba byłoby iść tą drogą francuską, chociaż myślę, że ludzie co do zasady są po prostu przeciwni, kiedy państwo im czegoś zakazuje i tak z definicji się sprzeciwiają i dopiero trzeba ich przekonać, co ma to zmienić. Może w takim kontekście trzeba rozpoczynać dyskusję o tym zakazie.
2: To ja chętnie tutaj się włączę rzeczywiście, bo mamy całą stronę przygotowaną i całą kampanię. Dlaczego warto, żeby dzieci później zaczęły korzystać z tych mediów tak zwanych społecznościowych? Zapraszam wszystkich słuchaczy na stronę 15powodów.pl, bo niestety, tak jak powiedziałam, bardzo byśmy chcieli, żeby te duże platformy były dla naszych dzieci bezpieczne, ale wiemy, i to już są lata badań, mamy tą wiedzę ugruntowaną, że niestety właśnie dzieci bardzo często spotykają się tam z cyberprzemocą, z uwodzeniem, z materiałami, które są dla nich nieodpowiednie, nasycone przemocą, dezinformacją czy seksualizacją, że są jakby uzależniane od tych algorytmów i mogłabym tych powodów wymieniać. My akurat wymieniliśmy 15, ale ich jest znacznie więcej. Też badania, które w Polsce niedawno zostały opublikowane przez Fundację Dbam o Mój Zasięg i Fundację Życie Warte Jest Rozmowy pokazały i to było zatrważające, że dzieci, które są w kryzysie psychicznym, kiedy korzystają z mediów społecznościowych, to już po kilkudziesięciu minutach algorytm podsyła im treści suicydalne, których one wcale nie wyszukiwały. Więc jakby to naprawdę pokazuje, mówimy o kryzysie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ale on się nie bierze z niczego i na pewno nie jest tak, że same media tak zwane społecznościowe się do niego przyczyniły, czy go spowodowały, ale na pewno są jednym z bardzo ważnych czynników, więc tak jednak postawienie, i tu się zgadzam też z panem Karolem, że prawo ma też tę moc edukacyjną. To widzieliśmy na przykład przy zakazie klapsów, który w Polsce wprowadzono już 16 lat temu. To też było, jak ja niedawno sobie robiłam przegląd nagłówków medialnych z 2010 roku, kiedy ten zakaz był dyskutowany w parlamencie polskim. To też był zamach na rodzinę, pozbawianie praw rodziców. Teraz znajdą się na pewno jeszcze pojedyncze osoby, które publicznie będą broniły bicia dzieci jako metody wychowawczej, ale jest ich coraz mniej i widzimy, że to, co zrobiliśmy w 2010 roku, czyli wprowadzenie zakazu kar fizycznych we wszystkich kontekstach, bardzo przyspieszyło zmianę społeczną. I mamy nadzieję, oczywiście czas pokaże, ale mamy nadzieję, że te regulacje, które są teraz dyskutowane w Polsce, już wprowadzane w innych krajach, czy rozważane na poziomie Unii Europejskiej, że one też taki wymiar edukacyjny będą miały, że właśnie rodzice też zaczną sobie bardziej zdawać sprawę z tego, że jak zostawiają dziecko w pokoju, to myślą, że ono jest bezpieczne, a ono, jeśli ma dostęp wtedy do smartfona, czy laptopa, czy tabletu, no to niestety ma cały świat do dyspozycji z całym dobrem, które jest w tym świecie, ale i też z całym złem.
0: A 1 września, kiedy zacznie się rok szkolny, pewnie też będą państwo obserwować, jak zmieniają się szkoły, w których będzie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów komórkowych i jak to też wpłynie na zachowanie dzieci. To jeszcze takie pytanie na podsumowanie tego wątku edukacyjnego. Czy ma pani wrażenie, że z dyskusji pod tytułem, że jeśli dziecko siedzi za dużo w telefonie, to wina rodziców, przechodzimy na dyskusję pod tytułem, że to jednak wina big techów, które wprowadzają te uzależniające mechanizmy?
2: Na pewno jest przeniesienie takiego akcentu, to znaczy nie, na pewno nie, jakby nie pozbawiamy tej odpowiedzialności rodziców, no bo to rodzice też są odpowiedzialni za kształtowanie różnych nawyków wśród jakby u swoich dzieci. Natomiast tak jak mówiłam, w tej chwili jako rodzice stoimy no, na przegranej pozycji. My po prostu nie wygramy z miliardami Facebooka czy TikToka, które oni mogą włożyć w badania nad tym, jak utrzymać nasze dzieci jak najdłużej przed ekranem. Więc my musimy mieć jakby prawo po swojej stronie. Jest prawo, które powie tym big techom, że no nie jest tak, że możecie absolutnie wszystko. Musicie też zacząć jednak szacować ryzyko i brać odpowiedzialność za to, co wasze ustawienia w waszych usługach robią dzieciom, młodemu pokoleniu. Więc mam nadzieję, że to jest takie rozłożenie akcentów, które tą winę tylko z rodziców przenosi winę czy odpowiedzialność może, bo może chyba lepiej tak mówić, nie o winie, tylko o odpowiedzialności, że tą odpowiedzialność przenosi też w jakimś sensie na platformy, żeby one jednak były bezpieczniejsze. Co więcej, jak one będą bezpieczniejsze dla dzieci, to będą bezpieczniejsze też i dla nas dorosłych. I ja na przykład bardzo chętnie wchodząc na X-a będę widziała mniej wyzwisk, czy mniej dezinformacji, czy jakichś głupot.
0: Porozmawiajmy sobie chwilkę o ustawie DSA. W styczniu Karol Nawrocki zawetował tę ustawę Digital Services Act, czyli unijne rozporządzenie, które nakłada na platformy internetowe obowiązek walki z nielegalnymi treściami i ochrony użytkowników. Kilka dni temu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy wdrażającej Digital Service troszkę na około. Natomiast no, chcę się odnieść do tego, co pół roku temu mówił, panie Karolu, pana imiennik Karol Nawrocki. Mówił tak, chcę, aby to mocno wybrzmiało. Sytuacja, w której o tym, co wolno w internecie, decyduje urzędnik podległy rządowi, przypomina konstrukcję Ministerstwa Prawdy z książki Orwella Rok 1984. Autor pisał o mechanizmie władzy, który najpierw przejmuje kontrolę nad językiem, nad informacją, a w końcu nad myśleniem obywateli, tak argumentował wówczas prezydent i to doprowadziło rząd do rozbicia tej regulacji na dwa projekty. Jeden dostosowuje te krajowe przepisy do wymogów DSA, a drugi odnosi się do procedury wydawania nakazów blokady dostępu do treści nielegalnych, które są zdefiniowane w tym unijnym akcie. Pytanie numer jeden. Czy znajduje pan w tej argumentacji Karola Nawrockiego jednak jakąś realną obawę i słuszną przesłankę dotyczącą DSA? I pytanie numer dwa, czy ten pomysł, żeby rozbić tę ustawę na dwa mniejsze projekty, realnie może wejść w życie i ma sens?
1: Ja myślę, że tutaj jest to dosyć dobre, te argumenty są dosyć dobrym odzwierciedleniem faktycznej obecnej wiedzy społeczeństwa i jego obaw. Więc pod tym względem, no cóż, dobrze, że są podnoszone.
0: Bo jeszcze, żeby tutaj dodać, ten wniosek o blokadę nielegalnych treści będzie mogła wystosować policja, prokuratura i inne służby państwowe.
1: No właśnie do tego chciałem zmierzać, że pytanie, kogo rozumiemy przez tego urzędnika państwowego i jak zagłębimy się troszeczkę w strukturę obecnie funkcjonującego, czy to krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, czy na przykład nadzoru finansowego nad treściami hazardowymi, to widzimy, że są już pewnego rodzaju mechanizmy działające w bardzo różne sposoby i wykorzystujące również no, ekspercką wiedzę urzędników, tak? Bo to nie jest tak, że urzędnik w tym rozumieniu, czyli urzędnik, ta osoba, która będzie się zajmować tymi sprawami, to jest urzędnik, który równolegle będzie się zajmował wydawaniem prawa jazdy, dowodu osobistego, krótko mówiąc, wszystkim i niczym troszeczkę. Tylko nie, to będą specjaliści, to już są specjaliści. No, może tutaj mówię też trochę z własnej perspektywy, jako pracownika Instytutu Badawczego, którego również jednym z zadań w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa jest prowadzenie listy ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami internetowymi.
0: Czyli to pan będzie blokował te treści?
1: Prawdopodobnie nie. Mam szczerą nadzieję, że nie. Natomiast nie, żeby tutaj słuchaczom nakreślić sytuację. Obecnie w KSC, czyli Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, mamy jasno sprecyzowane kryteria oceny, jaka strona na przykład co cechuje stronę, która wyłudza dane bądź pieniądze od obywatela. I tutaj wydaje mi się, że wszyscy się już zgadzamy jako Polacy, że tego typu strony no, są niepożądane. W związku z czym prowadzimy ich listę, a operatorzy, dostawcy internetu na przykład, wybierają sobie, mogą z tej listy korzystać, żeby chronić swoich klientów. Więc jest tutaj pewnego rodzaju porozumienie w trosce o działanie na korzyść obywatela. I myślę, że podobnie w którymś momencie byłoby ze zgłaszaniem tych materiałów niepożądanych, nazwijmy to, z mediów społecznościowych, z tego względu, że one też w tych projektach ustawy są bardzo ściśle sprecyzowane. To mają być materiały, które jawnie łamią prawo. To mają być materiały, które propagują terroryzm, propagują przemoc wobec dzieci, w tym na przykład seksualne wykorzystanie dzieci, więc no, rzeczy, których naprawdę nie chcemy mieć, czy w polskim, czy w globalnym internecie, chcemy na nie reagować, chcemy przed nimi chronić i wydaje mi się, że to nie powinno wzbudzać i nie wzbudza chyba żadnej kontrowersji przedstawione w taki sposób. Więc faktycznie podzielenie tej ustawy na dwie części może pomóc przygotować grunt.
0: I zdaje się, że akurat, jeśli dobrze zrozumiałem to, co mówiło otoczenie prezydenta, akurat te dwie mniejsze ustawy niekoniecznie muszą się spotkać z takim oporem prezydenta, co ta jedna duża. Troszkę pan Karol o tym powiedział, ale panią Renatę poproszę o rozwinięcie, jak się ma wprowadzenie DSA do ochrony dzieci i młodzieży w sieci. To znaczy, jakie to ma konkretnie przełożenie, pani Renato?
2: No, przede wszystkim jest to takie przełożenie, że DSA jasno mówi właśnie o tych dużych platformach społecznościowych, że muszą wziąć odpowiedzialność za swoje usługi i wymaga takiego z jednej strony ograniczenia ryzyk wynikających z projektowania tych platform i tych usług, między innymi jakby tych mechanizmów uzależniających, że muszą jakby platformy raportować o tych ryzykach i je mitygować. Miałyby też podlegać audytom, takiemu sprawdzaniu, raportowaniu, czy faktycznie te ryzyka, które zdiagnozowały, czy podjęły jakieś działania i jakie działania, żeby tym ryzykom przeciwdziałać. No z jednoczesnym takim zapewne dosyć mocnym udziałem różnych aktorów pozarządowych na przykład, którzy mówiliby sprawdzam, czy to co jakby platforma deklaruje w swoich sprawozdaniach, czy faktycznie mamy potwierdzenia w empirycznym zastosowaniu. Bez tego, no to nadal jakby robią troszkę co chcą, tak? Jakby korzystają z tej naszej uwagi. My tak mówimy, że jesteśmy, że ta anonimowość byśmy ją stracili. My tam nie jesteśmy anonimowi. Przepraszam, ale Facebook wie, co pan, co ja, co wszyscy jedliśmy na śniadanie praktycznie. Wie, gdzie robiliśmy ostatnie zakupy i na której stronie.

0: czy jakieś treści, tylko była też możliwość odwołania się, więc wydaje się, że jednak bardzo dużo jest tutaj takich obaw, które no, gdybyśmy dokładnie przeczytali te ustawy ze wszystkimi poprawkami, no to widzielibyśmy, że jednak jesteśmy po tej bezpieczniejszej stronie. Czy nie ma obaw wcale? Tego nie wiem, bo to są wszystko nowe narzędzia. Tak my się, tak jak internet jakby jest troszkę nieokiełznany, tak nie wiemy oczywiście, jakie będzie potem egzekwowanie. Moja główna obawa jest taka, że, no, że nie będziemy w stanie nawet przy tych zmianach prawnych być może wszystkiego od platform wyegzekwować, żeby były faktycznie lepiej projektowane, bezpieczniej projektowane dla użytkowników. No, ale to jest jakiś pierwszy krok, że będą się musiały chociaż trochę bardziej z nami liczyć.
1: Ale jednocześnie krytycy mówią, że nie mamy w Polsce skutecznej kontroli sądowej nad tym procesem blokowania informacji i tutaj może być problem, bo jeśli miałbym wejść z panią w polemikę, pani Renato, to jednak jest sporo użytkowników, czy to X-a, czy to Facebooka, którzy zakładają fejkowe konta, piszą pod pseudonimem, jak chcą kogoś obrazić, to obrażą. I owszem, można ustalić, kim jest dany użytkownik, ale to jednak trochę trwa, więc z tą anonimowością to chyba też nie jest tak, że jak ktoś bardzo chce, no to jednak tę anonimowość do pewnego stopnia posiada.
0: Do pewnego stopnia posiada, no ale czy naprawdę chcemy, żeby w internecie tak łatwo było łamać prawo i żeby osoby, które je łamią, były bezkarne? No bo do tego sprowadzamy tak naprawdę, tak w moim rozumieniu oczywiście DSA, że dostajemy jakieś narzędzia, że tam, gdzie treści są nielegalne, tam mamy jakieś narzędzia, żeby jednak no, je zastopować. I to, co mówił pan Karol, takie działania już są w niektórych strefach życia i użytkowania internetu, na przykład w hazardzie internetowym. Wiele z tych zabezpieczeń jest już wdrożonych, więc jakby to nie jest tak, że nic już nie ma i my się tak bardzo musimy obawiać, tylko jednak to, że ta łatwość łamania prawa, czy może nie to, że łatwość, ta bezkarność łamania prawa, no ja akurat bym nie chciała, żeby tak było, że można dziecku podsyłać zdjęcia pornograficzne i nie ponosić za to żadnej konsekwencji.
1: Tutaj chyba akurat jest zgodność, bo cały czas jednak mówimy o takich przypadkach ekstremalnych, natomiast pewnie diabeł tkwi w szczegółach i zawsze przeciwnicy tego pomysłu będą się sprowadzać do cenzury i do ograniczania treści, na przykład tych dotyczących konkurentów politycznych, którzy akurat są u władzy. Panie Karolu, to jeszcze mam pytanie, czy te regulacje, jakiekolwiek regulacje cyfrowe, mają sens w takim znaczeniu, że cały czas uczymy się czegoś nowego, te technologie cały czas się pogłębiają, wchodzimy na nowy poziom i tak naprawdę te regulacje mogą nie nadążać z rozwojem cyfrowym, w jakim bierzemy udział.
2: Oczywiście, że tak. To znaczy tych nowych wyzwań codziennie praktycznie przybywa. Dobrym przykładem jest dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji w ostatnich latach. Natomiast no, nie jest to powód, żeby nie działać. Wręcz przeciwnie.
1: Nie,
2: to jest powód,
1: pytanie,
2: żeby działać.
1: Czy my mamy teraz tak opracowane te regulacje, żeby jednak się zabezpieczyć na
2: zmieniający się świat
1: technologii?
2: Wydaje mi się, że tak. I tutaj też warto zaznaczyć, że tak jak na przykład pani Renata wspomniała, jeżeli mówimy na przykład o algorytmach w mediach społecznościowych, które są pewnego rodzaju problemem, bo są poza kontrolą, tak? To znaczy są wytworem danej korporacji, danej dużej platformy internetowej, służącym interesom tej właśnie platformy, no to w tym momencie możemy reagować, i to też jest element DSA, w taki sposób, że na przykład możemy wymusić na tej platformie opcję dla użytkownika, żeby się z tego algorytmu wypisał. To znaczy, jest tam taki zapis, który będzie nakładał obowiązek wprowadzenia możliwości korzystania bez profilowania. Czyli nie będziemy, po wybraniu takiej opcji, algorytm danej platformy społecznościowej nie będzie, a przynajmniej nie powinien, zamykać nas w bańce, nie powinien dopasowywać treści w kierunku tego, co określi mianem naszych zainteresowań, i dzięki temu na przykład nie będzie potęgował tych złych emocji, tych na przykład treści suicydalnych. Tak?
1: Brzmi to jak ogromne samoograniczanie się, na które platformy niekoniecznie muszą mieć chęć.
2: 100% Stąd też bardzo duży lobby

0: przeciwko wielu zapisom DSA właśnie ze strony platform. I dlatego też tak ważne jest, żeby gdzieś w dalszym ciągu naciskać przede wszystkim na te platformy, no i na prawodawców, żeby wprowadzać te regulacje. Bo ten rynek dużych platform, czy w ogóle rynek internetowy, no już udowodnił, że nie będzie w stanie do końca się samoregulować. Potrzebuje ograniczeń z zewnątrz, potrzebuje ograniczeń pisanych z myślą o bezpieczeństwie społeczeństwa. No bo po prostu, jeżeli tych ograniczeń nie ma, to ten rynek żeruje na swoich własnych użytkownikach.
1: No tylko też trzeba chyba, pani Renato, pamiętać, że prawodawstwo to jedno, a platformy, które niekoniecznie podlegają pod prawodawstwo konkretnego kraju, państwa, no niekoniecznie muszą poczuwać się do tego, żeby z tymi regulacjami jakoś się respektować.
2: Aczkolwiek widzimy już, że zaczęły na przykład respektować DSA, przedstawiając swoje sprawozdania, czyli to, czego nie musiały wcześniej robić, tak? No to teraz pierwsze sprawozdania widzimy, pierwsze audyty są możliwe. Oczywiście ja się tu zgadzam w pełni z panem Karolem, one nie będą tego robiły dobrowolnie, bo to jest wbrew ich komercyjnemu interesowi, no bo ograniczenie jakby stosowania algorytmów to jest ograniczenie przykuwania naszej uwagi dzieci, ale też naszej, no bo każdy z nas mógłby się z tego algorytmicznego feedu wypisać, no to oznacza, że krócej tam jesteśmy, mniej reklam zobaczymy, to platforma mniej zarobi na nas, więc w oczywisty sposób jakby one nie mają interesu komercyjnego, żeby się łatwo poddawać i ten lobbying jest, widzimy go, kto śledził pracę w Parlamencie Europejskim na poziomie Unii Europejskiej, to mógł się przysłuchiwać, co się działo. Jest to widoczne, kiedy rozmawiamy w polskim parlamencie, jak się wypowiadają przedstawiciele platform, my widzimy, że tam jakby tej chęci samoregulacji nie ma. Natomiast prawo jednak ma zastosowanie. Też DSA przewiduje dosyć wysokie kary finansowe, więc no to też jest coś, co może spowodować, że no nie będzie opłacalne takie zupełne zlekceważenie tego prawa. No i co więcej, rzeczywiście chyba większe szanse przy wlopach mamy, jeśli działamy razem, czyli działamy na poziomie Unii Europejskiej niż na poziomie poszczególnych państw.
1: Ale właśnie czytam, panie Karolu, o takim przypadku z Rumunii. Tam nieznany polityk nagle zdobył bardzo dużą popularność na TikToku, wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich. No i wiadomo było, że stoją za tym farmy troli, farmy kont. Chcieli to zbadać, ale natrafili na ścianę, bo mimo, że DSA nakazuje platformom udostępnianie danych niezależnym ekspertom, to koncerny technologiczne robią wszystko, by zablokować dostęp do swoich algorytmów. Pewnie przerzucając to na grunt Polski, też są politycy, którzy korzystają z farm troli, które działają w ściśle określonym interesie danego polityka i też, biorąc pod uwagę przykład tego polityka z Rumunii, mogą się czuć bezkarni.
0: To jest to, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, czyli to, że w tym momencie internet i social media są największą platformą opiniotwórczą. Więc jeżeli dana treść, nawet fałszywa, zostanie rozpowszechniona odpowiednio dużo razy, to nagle ma gigantyczny wpływ na opinię publiczną i na światopogląd poszczególnych obywateli. Jest to ogromne zagrożenie dla na przykład państwowości poszczególnych krajów, jeżeli za tego rodzaju działaniami stoją jakieś zorganizowane grupy, no na przykład wrogie. I w tym momencie to też jest, wydaje mi się, ważny głos w kontekście tej dyskusji o cenzurze i o tym, że po wprowadzeniu tych przepisów ktoś może się bać, że jego jedna mała wypowiedź zostanie namierzona i będzie za nią rozliczany. Nie do końca taka jest intencja tych przepisów. Bardziej chodzi o to, że my już teraz obserwujemy, że na przykład sponsorami reklam, tak, czy reklamodawcami, osobami, które te reklamy wykupują w mediach społecznościowych, są bardzo często konta, które można by powiązać do jednej osoby. Albo po prostu, że jedno konto w mediach społecznościowych wykupuje bardzo określony typ reklam, tylko że narzędzia, które mamy do monitorowania tego typu aktywności, są bardzo ograniczone i bardzo często opierają się stricte na infrastrukturze dobrowolnie przygotowanej przez te wielkie platformy. No i właśnie teraz chcielibyśmy na nich wymóc, żeby trochę inaczej tę infrastrukturę przygotowały, żeby udostępniły narzędzia, które będą pozwalały zgłaszać i analizować tego typu złożone, wielowątkowe, wielokątowe aktywności i dzięki temu przeciwdziałać nie pojedynczemu wyrażeniu zdania przez konkretną osobę, tylko dużym, szeroko zakrojonym akcjom, które są wprost wymierzone w jakieś podstawy naszej cywilizacji. Nie ma, patetycznie to zabrzmiało.
1: Nie ma pan poczucia, że to jest trochę walka Dawida z Goliatem, że big techy stoją na wygranej pozycji?
0: Nie do końca. Tu w ogóle muszę wejść w polemikę, bo dwa pytania wcześniej pan redaktor tak wspomniał, że no przecież te duże platformy się nie przejmą, no bo one no, tylko
1: może
0: tutaj...
1: Może tak mocno zgeneralizowałem, ale jednak nie wierzę w to, że nagle wszystkie na baczność staną wobec regulacji, czy to państwowych, czy to nawet unijnych.
0: Bo na baczność nie staną, ale tak jak pani Renata wspomniała, są przewidziane kary, ba... Kary Unia Europejska już w tym momencie nakłada na różnego rodzaju big techy czy duże platformy. Parę dni temu zresztą nawet Donald Trump się, zdaje się, oburzał, że Unia celuje w amerykańskie firmy. Padły tam jakieś słowa o skarbonce bodajże.
1: No, generalnie tak budzi to emocje. Dużo big techów jednak z Doliny Krzemowej pochodzi. Więc.
0: Owszem, ale duża część tych big techów jednak operuje w Europie, uzyskuje jakiś dochód tak w Europie. Europejczycy są ogromną częścią ich klientów, tak, ich użytkowników, więc prawo europejskie, czy na naszym podwórku polskie, jak najbardziej obowiązuje ich i musi ich obowiązywać.
1: Pani Renato, bo pani na początku ustawiła nam tę dyskusję, zmieniając zupełnie narrację, kiedy rozmawialiśmy o zakazie dostępów do mediów społecznościowych, to zapytam panią o podejście w ogóle do zjawiska cenzury w internecie, którego jednak wiele osób się obawia, czy pani w ogóle dostrzega jakiekolwiek zagrożenie, że te regulacje pójdą za daleko, że na razie mówimy o pierwszym kroku, a nie wyobrażamy sobie, w jaką stronę to obwarowanie zakazami pójdzie. I czy pani jednak dopuszcza scenariusz, że rządy, które dostaną zbyt dużą władzę w zakresie regulowania treści internetowych, pokuszą się jednak o to, żeby ta cenzura się pojawiła?
2: No, myślę, że w krajach takich jak Polska, jakbyśmy nie narzekali na jakość naszej demokracji, mamy wystarczające zabezpieczenia, żeby móc je zastosować na poziomie ustanawiania prawa i takie jakby wprowadzić bezpieczniki w ustawach, które będą nas przed tym chroniły, bo myślę, że nikt nie chce cenzury w takim rozumieniu jakby blokowania legalnych treści w internecie. To nie znajdzie pan nawet wśród obrońców dzieci czy bezpieczeństwa dzieci nie ma zwolenników blokowania legalnych treści w internecie. Natomiast chodzi nam o to blokowanie nielegalnych treści, tych treści, które szkodzą nam wszystkich. I ja jakoś nie mam takich dużych obaw. No wiemy oczywiście, jakby kto się troszkę czyta, no to wiemy oczywiście, że państwa takie jak Chiny no mogą wykorzystywać różne rozwiązania. Natomiast no my żyjemy i brońmy tej demokracji jak możemy w kraju, w którym jednak mamy poustawiane bezpieczniki, gdzie jest jakby różne urzędy siebie nawzajem muszą kontrolować i sprawdzać, czy przepisy i to, na co się ze społeczeństwem umówiły, no i jednak jest stosowane. Więc myślę, że nie jesteśmy tutaj i ta ustawa, która jest proponowana, ona nie dotyczy jakichkolwiek treści niepożądanych, tylko treści nielegalnych i no nielegalnych chyba naprawdę
1: z jednej strony
2: nie chcemy.
1: Tak.
2: A jeszcze, jeszcze tylko powiem, dobrze, bo tak
1: jasne,
2: pan
1: jasne.
2: Przywołał Dawida i Goliata, że nie mamy szans w starciu z tymi platformami. No one są od nas potężniejsze, no ale Dawid wygrał z Goliatem.
1: To prawda, chociaż myślę sobie, pani Renato, że niestety żyjemy w dobie dość sporego relatywizmu światopoglądowego i to, co szkodliwe, to, co niedopuszczalne, mierzone w kategoriach dzisiaj, za chwilę może być zupełnie inaczej postrzegane. Zresztą już dzisiaj mamy dosyć duży spór dotyczący tego, co jest pożądane, co jest niepożądane, co jest szkodliwe i co jest nieszkodliwe. I tutaj bym widział pewnego rodzaju niebezpieczeństwo w ocenianiu, co powinno być cenzurowane, a co nie.
0: To ja bym tutaj się może wtrącił, bo faktycznie Jeżeli przypomnimy sobie zasadę trójpodziału władzy, tak, to ustawodawca reaguje, tworząc prawo, na jakieś potrzeby. Następnie władza wykonawcza podejmuje jakieś decyzje i tę rolę wykonawczą będą pełnić odpowiednie urzędy, tak, właśnie zapisane w tych ustawach. Później mamy ten filar sądowniczy. I ten filar sądowniczy rzeczywiście jest w stanie po pierwsze rozpatrzyć zgodność z prawem, ale po drugie, i to wydaje mi się jest coś, o czym często zapominamy, że sądy są w stanie zasądzić środki zapobiegawcze już na początku trwania jakiegoś procesu. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o, nie wiem, niesłusznym zdjęciu jakiejś treści z platformy, sąd może wskazać, że ta treść powinna zostać przywrócona do momentu rozpatrzenia całej sprawy. No i jest jeszcze ta czwarta władza, czyli media, tak? To wy będziecie patrzeć nam na ręce potem. I wydaje mi się, że jeżeli te sytuacje byłyby nadużywane, to prawo byłoby nadużywane, to bardzo szybko, właśnie wierząc w nasze społeczeństwo, w nasz naród i w naszego takiego ducha sprzeciwu wobec rzeczy, które są wykorzystywane przeciw nam, to wydaje mi się, że takie nadużywanie tych uprawnień by się po prostu nie miało szans utrzymać.
1: Myślę, że ten duch sprzeciwu w ogóle wywołał te dyskusje i to, że o tym rozmawiamy, to właśnie wynik tego, że jednak duch sprzeciwu objawia się również w sytuacji, kiedy ktoś wprowadza przepis zakazujący czegoś tak zero-jedynkowo i być może pani Renato, stąd wynika to oburzenie bądź wątpliwości niektórych na te regulacje dotyczące młodzieży chociażby.
2: Być może tak, no bo to, co mi się nie podoba rzeczywiście w tym, jak jest stanowione prawo, to, że nie słuchamy tego głosu młodych, bo gdybyśmy ich też zaprosili do tej rozmowy, gdyby były prawdziwe konsultacje z dziećmi i młodzieżą, my jak rozmawiamy w szkołach, to naprawdę młode osoby zdają sobie sprawę, że ten telefon ich przykuł i one nawet tak mówią o tym, że wcale nie widzą, że to jest tylko dobro i że pozbawiamy ich jakby czegoś, co konstytuuje ich rzeczywistość, tylko widzą, jaki to ma wpływ. Mówią o tym, jak bardzo na przykład porównywanie się w internecie, czy obraźliwe komentarze, czy naśmiewanie, czy wykluczanie, jak bardzo na nich wpływa. I gdybyśmy ich zaprosili do tego, do tej rozmowy o tym, jakby jak wy chcecie, żeby to było regulowane, to myślę, że też sprzeciw wśród młodego pokolenia mógłby być mniejszy, chociaż on wcale nie jest duży, bo jak są przedstawiciele młodych na sali w parlamencie, to oni się też wypowiadają w kierunku właśnie tego, że, no, że to bezpieczeństwo należy podnieść. Ale myślę, że jeszcze o jednej rzeczy nie porozmawialiśmy, bo te media, dlaczego one tak łatwo przykuły uwagę? No, na pewno dlatego, że tam jest cały sztab psychologów behawioralnych, którzy studiują nasze reakcje i tak planują te algorytmy po stronie mediów społecznościowych, żebyśmy jak najdłużej przy ekranie siedzieli, ale też to, co młodzi mówią, jak się ich zapyta w końcu o zdanie, to że oni mają mało alternatyw, że mało jest takich miejsc po godzinach na przykład szkoły, gdzie oni by się mogli spokojnie spotkać, gdzie mogliby nawet sport uprawiać. Wiele obiektów jest płatnych, zamkniętych po 17, tak? Więc no, to będzie wyzwanie.
1: Tu musimy postawić kropkę, chociaż do alternatyw dla mediów społecznościowych zachęcać należy i zachęcamy również do tego słuchaczy, żeby zachęcali młodzież. Renata Szredzińska, wiceprezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Karol Bojke, ekspert Państwowego Instytutu Badawczego NASK, byli gośćmi Placu na Rozdrożu, Milena Krupińska, Krzysztof Zimoch. Dziękujemy. Dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo? Lato!
3: Dzisiaj temat wakacyjny, ale trochę poważniejszy. Dlatego, że to nie tylko będzie taki powiew luzu wakacyjnego, ale też zastanowienie się nad losem miejsc, do których przyjeżdżamy, by je podziwiać i o nich później dyskutować, robić im zdjęcia, chwalić się, że się było w tym czy w tym miejscu, które, no właśnie, jest na jakiejś liście albo zabytków, albo światowego dziedzictwa ludzkości. I tak jest od wczoraj z Gdynią. Modernistyczne Centrum Gdyni. Tak to się nazywa ten obiekt i tytuł przynależny właśnie temuż Centrum Gdyni, nazywanym modernistycznym, zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako 18 obiekt z Polski. Słysząc o takich wyróżnieniach, zazwyczaj czujemy przecież dumę. Jest to coś, czym warto się zawsze chwalić. I władze miasta, i władze okolicy się tym chwalą. Mieszkańcy też. No właśnie, ale czy zawsze? Bo za wpisaniem obiektu na taką listę idą również pewnie jakieś ograniczenia. Z wieloma problemami poprzez wpisanie na listę, ale zabytków, mierzy się miejscowość wieś Ostaszów, która mimo protestów mieszkańców została wpisana do rejestru zabytków przez wojewódzkiego konserwatora i to też się wydarzyło w ciągu ostatnich dni. Tam protest trwa i jak już tutaj widać, rozróżniamy pomiędzy listą UNESCO, nie jest to to samo co Krajowy Rejestr Zabytków, no ale tak, z jednym i z drugim łączy się prestiż, sława, wyróżnienie, no właśnie, i te dobre strony, ale i możliwe problemy. Idąc tropem Gdyni, dzisiaj pytamy, w co państwo lato? Wpis na listę UNESCO, więcej korzyści czy ograniczeń? I tutaj będziemy widzieli na liście do głosowania, czy korzyści, czy ograniczenia. Taki mały eksperyment dzisiaj proponujemy. Oczywiście 510-357-357, 510-357-357. Nieśmiało liczę na tych dzwoniących z Gdyni, ale też na tych dzwoniących z Staszowa. Co sądzą o wpisywaniu na takie prestiżowe i ciekawe listy, które oczywiście, że z jednej strony są wyróżnieniem, ale z drugiej powodują pewnego rodzaju kłopoty. Co robić z takim wyróżnieniem i co to daje władzom miasta? Za chwilę się dowiemy od pani wiceprezydentki miasta Gdyni, Oktawii Gorzeńskiej, z którą się połączymy. A później Sylwia Mazur, sołtys Ostaszowa, czyli tej wsi, której mieszkańcy protestują. 40 kilka domów. Mówi nie, nie światowo liście zabytków, a krajowej liście zabytków. Także tutaj to rozróżnienie mamy, ale myślę, że problem jest i problem też jest wakacyjny i pytanie też dla państwa takie uzupełniające. Czy takie wpisanie na listę światową dziedzictwa czy do Krajowego Rejestru Zabytków powoduje, że chętniej odwiedzamy dane miejscowości? Czy to nas w jakiś sposób mobilizuje, by tam jeździć, by podziwiać, by robić zdjęcia i to nam daje pewnego rodzaju dotknięcie prestiżu. To wszystkie pytania dzisiaj sobie stawiamy. Proszę dzwonić 510-357-357. Temat wywoławczy, wpis na listę UNESCO. Więcej korzyści czy ograniczeń? To idziemy tropem Gdyni, która została na taką listę UNESCO wpisana wczoraj. Modernistyczne centrum tego miasta. Za chwilę Oktawia Gorzeńska, ale chwila muzyki jeszcze przed rozmową z panią wiceprezydent miasta Gdyni.

0: Ten wpis ma przede wszystkim znaczenie promocyjno-prestiżowe. To symboliczne dostrzeżenie przez świat polskiej architektury. Obecność na liście UNESCO sprawia, że tymi miejscami może się zainteresować więcej osób ze świata, powiedział Polskiej Agencji Prasowej architekt, krytyk i historyk architektury Grzegorz Piątek, autor zresztą wspaniałej książki Gdynia obiecana, miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939. Książka, można powiedzieć, prorocza, bo to jest naprawdę kawał świetnej literatury oraz opisu miasta i mam wrażenie, że teraz no to już Gdynia ma kombo, bo nie dość, że jest na światowej liście dziedzictwa ludzkości, ale również ma swoją piękną książkę. Wiceprezydentka miasta Gdyni, Oktawia Gorzeńska, jest z nami. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: No widzi pani, chwale i chwale. I nie dość, że książka, to jeszcze światowe dziedzictwo. Tak. To jest sam miód. Także przede wszystkim gratulacje. Tak, myślę, że wpisuje się w tę całą falę gratulacji, która do pani płynie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście to jest praca, podkreślam, od początku zespołowa, praca wieloletnia, ponad 20-letnia, więc te podziękowania oczywiście odbieram dzisiaj w imieniu wszystkich tych osób, które były zaangażowane w proces. Ale kiedy tak słucham pana redaktora, to mam wrażenie, że tak pan straszy. I w przypadku wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO, to już nie oznacza większej liczby ograniczeń dla mieszkanek i mieszkańców, tylko po prostu to jest potwierdzenie już dla podejmowanych działań dotyczących właśnie ochrony konserwatorskiej. To bym chciała bardzo mocno powiedzieć.
0: Tak, ja to rozumiem. Natomiast oczywiście tutaj, wie pani, są też głosy, które się obawiają, bo też patrzą na wieś Ostaszów, która na południu Polski, która walczy z Krajowym Rejestrem Zabytków. I tutaj oni mówią, że no, ciężko to znoszą. Ale przecież ja pani nie będę pytał o Ostaszów, będę pytał o Gdynię, prawda?
1: No
0: i
1: właśnie.
0: To jest, myślę, że rozumiem, że takie wpisanie na światową, takie światową listę dziedzictwa ludzkości UNESCO, no to poza prestiżem to też jest oczywiście wyzwanie, ale polegające dokładnie na czym? Bo wyzwań jest wiele, możemy o tym opowiadać. Natomiast konkretnie co to oznacza dla Gdyni?
1: Znaczy, przede wszystkim zacznę od tego, że my już mamy to Śródmieście nasze, od teraz nazywane już oficjalnie po wpisie modernistycznym Centrum Gdyni, wpisane do rejestru zabytków w 2007 roku, więc ten proces, z którym przypuszczam mierzy się Ostaszów, to wydarzył się w Gdyni dawno, dawno temu. Więc tak jak mówiłam, wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO nie oznacza dla nas więcej restrykcji, żadnych restrykcji więcej w tym zakresie. I tak mieszkańcy i właściciele domów, kamienic i przedstawiciele czy członkowie wspólnot mieszkaniowych muszą uzgadniać dzisiaj z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dla nich tu się nic zupełnie nie zmieni. Czyli dla nas jako miasta...
0: Czyli ten rygor muszą spełniać już od lat, to jest teraz, rozumiem... Tak. Czyli co, teraz jest po prostu tylko krem prestiżu? Naprawdę? Już koniec pracy nad wizerunkiem miasta i tym, co jest tym właśnie no, fantastycznym przecież przedmiotem, czyli modernistyczne Centrum Gdyni. Ja się tutaj cały czas też powołuję na Grzegorza Piątka, bo ta książka naprawdę jest świetna.
1: I on
0: pisze w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej, że tutaj w modernistycznej Gdyni można naprawdę poczuć ducha i atmosferę epoki. Nie są to pojedyncze budynki, ale spójna przestrzeń miejska opowiadająca o historii, konkretnym momencie dziejowym. No to jest więcej niż tylko podziwianie budynków, ale to jest taki ogląd koncepcji też, prawda? Która była w latach 20-30 zrealizowana.
1: Oczywiście, bo to, co jest ważne, to przede wszystkim wpis dotyczy wyjątkowego przykładu nowoczesnego planowania urbanistycznego. Pięknej integracji miasta, morza i portu. I to nas wyróżnia, bo przypomnę tylko, że są inne miasta modernistyczne wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ale my musieliśmy wykazać tę wyjątkową wartość, tak zwane OUV. To jest też wybitna realizacja idei modernizmu, czyli tu jest połączenie urbanistyki z architekturą. I tak, można poczuć tego ducha dawnych czasów. Co to dla nas oznacza? Oznacza to oczywiście dalszą troskę o to nasze dobro i to jest takie zobowiązanie z jednej strony w stosunku do naszego dziedzictwa, do tego, o co dbamy wszyscy i to jest tak naprawdę zasługa, tak jak mówiłam wcześniej, wielu osób już od lat zaangażowanych nie tylko w dbałość, ale też upowszechnianie tego naszego dobra. Więc liczymy na to, że dzisiaj po pierwsze będziemy wzmacniali działania upowszechniające i w Polsce, i też wyjdziemy, myślę, że szerzej z marką modernistycznego Śródmieścia w świat. Ale też będziemy realizowali plan, mamy taki plan, jesteśmy zobowiązani do realizacji planu zarządzania tym dobrem. Będziemy monitorowali właśnie stan zachowania budynków, to co w zasadzie dzisiaj robimy. Będziemy też oczywiście działali w obszarze edukacji, promocji i to co się może jedynie, to co jest na pewno ważne, to jeżeli w strefie buforowej, którą mamy wokół dobra, pojawią się jakieś większe inwestycje, to będziemy je UNESCO, oczywiście będziemy je oczywiście zgłaszali UNESCO i tutaj te uzgodnienia dla inwestorów w tym obszarze tutaj się mogą pojawić, no taka procedura po prostu.
0: Czyli rozumiem, że niedaleko Mola te wszystkie budynki, które będą ewentualnie powstawały, ta chęć deweloperów na zabudowę wybrzeża tuż przy modernistycznym centrum Gdyni, to też będzie jakoś brane pod uwagę, czy nie? Jak pani to widzi?
1: Powiem tak, my kiedy w 2024 roku w czasie procedury wpisu przyjeżdża z taką misją techniczną przedstawiciel ICOMOS-u. ICOMOS to jest takie gremium eksperckie. W Gdyni był profesor Haspel. On wizytował Gdynię, odwiedzał miejsca. My też pokazywaliśmy, co się w Gdyni dzieje, jakie są plany. Więc w tym momencie to, co powstaje, my tego nie musimy zgłaszać nigdzie. Wszystko to, co w przyszłości mogłoby się w strefie buforowej pojawić, a przypomnę, że w Gdyni dotyczy to w ogóle granice przebiegają, pewnie nie wszystkim mieszkańcom to wiele powie, ale to jest ulica Jana Skolna, Wójta Radkego, Świętego Piotra i Aleja Marszałka Piłsudskiego. Mamy taką strefę buforową. Jeżeli tam miałoby się coś wydarzyć, to oczywiście wtedy
0: strefa
1: będziemy
0: buforowa, przepraszam, tak wchodzę w słowo, to jest ta strefa, gdzie oddzielane jest to modernistyczne centrum Gdyni od reszty miasta,
1: od pozostałej tkanki miasta, tak.
0: I
1: tak,
0: ona jest nienaruszalna? Jak jest jej status? To jest coś, co ma być, podlega tak, dyskusji, jest... negocjacjom, jest pod specjalnym okiem między innymi pani, co tam się dzieje?
1: To znaczy się zawsze uzgadnia się takie rzeczy, bo oczywiście w Gdyni mamy plany uchwalone miejscowe, więc też to nas reguluje. My nie przewidujemy teraz, kiedy rozmawiam z biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, który jest w moim pionie, nie przewidujemy na dzisiaj żadnej takiej trudnej sytuacji, bo to, co się te inwestycje, które się rozpoczęły, one już w tym dialogu z UNESCO się pojawiły. Liczymy na to i tutaj pójdę w stronę tych dobrych rzeczy, że
0: tak,
1: turysta, który dzisiaj do Gdyni przyjeżdża tak naprawdę na jeden dzień, to jest, mamy takie dane, że zatrzyma się jednak na dłużej, że będzie chciał poznać nasze miasto, będzie chciał odwiedzić miejsca, przejść trasami modernistycznymi. My takie trasy mamy wyznaczone. Tutaj od razu pozwolę sobie zaprosić do naszej miejskiej informacji turystycznej, która również mieści się w modernistycznym budynku byłego ZUP-u, czy później ZUS-u, a po odbudowie polskich linii oceanicznych.
0: Wspaniały
1: tam można
0: budynek.
1: Właśnie pobrać. Wspaniały, tak, budynek. Można pobrać mapki, można uzyskać informacje z pierwszej ręki, dokąd warto pójść, co zobaczyć. Zresztą w niedalekiej odległości znajduje się mini muzeum w Bankowcu. To jest społeczna inicjatywa pani Maria Piradow-Link. Zaprasza i tam można też zobaczyć, jak wyglądały mieszkania w Bankowcu. W podziemiach jest stworzone właśnie muzeum. Można wejść do schronu przedwojennego. Można też wejść na podwórze i zobaczyć, jak elegancko był zaplanowany pierwszy bodajże przedwojenny w przedwojennej Polsce parking. Więc tych możliwości przejścia po mieście, odwiedzenia też właśnie miejsc, poszukiwania różnych detali modernistycznych, bo one również są w tej przestrzeni miasta widoczne, jest naprawdę wiele. Przed nami i też ta decyzja o wpisie to jest taki impuls do rozwoju. Przede wszystkim... przygotowanie nowej oferty. My czekaliśmy na wpis, bo tutaj z decyzją nie było wiadomo tak naprawdę do ostatniej chwili, więc już w najbliższych dniach opowiemy o tym, co będzie się działo, jakie nowe programy, projekty się pojawią, takie, które właśnie będą też pomagały właścicielom kamienic i wspólnotom mieszkaniowym jeszcze w renowacji, modernizacji, bo powiem tylko, że w Gdyni od wielu lat sukcesem program dotacyjny już funkcjonuje. To też dla ekspertów i ICOMOS-u było taką dużą wartością, że miasto pomaga prywatnym podmiotom w renowacji, w modernizacji kamienic. Oczywiście nie tylko modernistycznych, ale Gdynia oczywiście modernizmem przede wszystkim stoi.
0: No, żeby nie było, że ja tutaj będę teraz się bardzo pani podlizywał, ale powiem tak, w ubiegłym roku byłem i szlakiem modernistycznego centrum Gdyni, byłem pod wielkim wrażeniem. Kody QR działają, wszystko, no, opisy są fantastyczne, także włóczyłem się i powiem, że wczoraj jak zobaczyłem to ogłoszenie wyników i wpisania w Pusan w Korei Południowej, no to aż zwariowałem ze szczęścia na chwilę. I jeszcze dodatkowo, że przecież przed chwilą, czyli rok temu byłem i zachwycałem się, także to jest warte, by podkreślać, że jest UNESCO. Tylko teraz jeszcze takie mam pytanie. Myśli pani, że to będzie taki magnes, by przybywali jeszcze turyści, czy Gdynia już po prostu ma wystarczającą liczbę turystów odwiedzających? Tu to nie w tym rzecz, tylko bardziej prestiż, bardziej może, nie wiem, czemu może się przysłużyć dla samego miasta taki tytuł, takie wpisanie na listę UNESCO?
1: To znaczy się, my liczymy na to, że tych turystów będzie więcej.
0: Jeszcze więcej,
1: obserwujemy,
0: tak?
1: Ich wzrost. Tak, obserwujemy wzrost liczby turystów, ale myślę, że jest jeszcze przestrzeń do tego, żeby więcej osób przyjeżdżało. Tak jak powiedziałam, turysta z reguły w Gdyni nie zatrzymuje się na dłużej niż jeden dzień. My w najbliższych dniach już po powrocie z Korei mamy spotkanie między innymi z branżą Horeca i będziemy też rozmawiali o tym, co ten wpis oznacza, jakie właśnie nowe inicjatywy będą się działy, jak miasto może ich wesprzeć, czyli naszych przedsiębiorców gdyńskich w rozwoju. Na to czekało wielu ludzi. Wiem, że jest grupa osób, które mówią tylko o ochronie i aż o ochronie. Ona jest bardzo ważna i tutaj chcę zapewnić, że ochrona tego dziedzictwa będzie dla nas ważna i też będziemy rozwijali te programy dotyczące grantów, między innymi. Nie chcę za dużo dzisiaj powiedzieć, bo będzie taki moment specjalny w przyszłym tygodniu.
0: Ale trochę niech pani powie, no taki mały rąbek.
1: Więc
0: z tego, co będzie.
1: Więc z jednej strony myślimy o takich programach, które wesprą prywatnych właścicieli tę ochronę naszą, a z drugiej strony bardzo liczymy na to, że te działania edukacyjne, myślenie o tym, jak projektować w ogóle miasto, jak do oferty i instytucji i różnych podmiotów działających w Gdyni, na przykład wprowadzić warsztaty dotyczące planowania urbanistyki w ogóle. Oczywiście we współpracy też ze środowiskiem akademickim, ale nie tylko. Na ten tytuł czekała też cała branża, cała grupa przewodników gdyńskich. My mamy prawdziwych pasjonatów Gdyni, miłośników Gdyni, osoby zakochane w naszym mieście, które myślę, że dzisiaj też ten wpis daje jeszcze większy impuls do rozwijania ich działań. Wspomniałam o bankowcu. Mamy też takie szczególne miejsce, to jest dom byłego burmistrza Gdyni Krauzego, choć on nie jest w stylu modernistycznym, to tam pan Mirosław Studniak z kolei też prowadzi szereg bardzo ważnych działań, takich oddolnych. Więc my jesteśmy przekonani, że to wzmocni nasze środowisko, a my jako miasto na pewno będziemy chcieli wspierać, rozwijać. No i dla marki Gdynia, dla Gdyni naszej jest to bardzo ważne, bo przypomnę tylko, że 100 lat temu świętujemy całorocznie w tym roku urodziny naszego miasta. Powstało to miasto, faktycznie wszystko zaczęło się od morza. To była wspaniała wizja. W tym roku też chcemy przypomnieć nazwiska osób, tych, które były dla urbanistów i architektów wspaniałych, czyli Romana Felińskiego, Adama Kuncewicza czy Filip Kowskiego, którym właśnie zawdzięczamy tę wizję tego nowoczesnego miasta, w którym miało się dobrze żyć. Więc naprawdę to jest coś wyjątkowego i wiele obszarów, wpłynie myślę na wiele obszarów. Mamy też, to tylko jeszcze ostatnia kwestia
0: pani
1: w kontekście turystyki.
0: Tak.
1: Ostatnia. Rozmawiamy z innymi miastami i też ten wpływ na liczbę osób przyjeżdżających jest różny w zależności od miasta, ale na przykład w Kownie mówią o tym, że wzrost liczby turystów wynosił od 5 do 10%. Wiemy, że skala Litwy jest dużo mniejsza, ale myślę sobie, że to też taki dobry dla nas kierunek. Dostajemy wręcz w drugą stronę pytania, czy tych turystów właśnie nie będzie za dużo, więc będziemy temu się przyglądali, bo musimy zachować w tym wszystkim balans.
0: Balans, ale radość jest, także to jest zresztą bardzo ogromna radość. Ja bardzo gratuluję i jeszcze jedna rzecz, oczywiście no, wśród 18 takich miejsc w Polsce teraz jest Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na światową listę UNESCO, także wspaniale. Pani prezydent, słyszymy się jeszcze pod koniec audycji na chwilę. Bardzo pani dziękuję za tę opowieść.
1: Dziękuję.
0: I proszę bardzo, no, jednej strony jest radość, ale z drugiej strony wyzwania i też będzie tutaj kwestia turystów. Jak pani wie, zresztą wiele miast w Europie dyskutuje kwestię turystów, którzy z jednej strony są bogactwem, ale z drugiej no niekoniecznie aż tak dobrze jest. Także tutaj będzie...
1: Mam świadomość.
0: Tak. Także tutaj jest to sytuacja, którą warto cały czas się jej przyglądać i mieć baczenie. Oktawia Gorzeńska, widzimy się, słyszymy się pod koniec audycji. Zapraszam Państwa, 510-357-357. Dzisiaj temat, co Państwo, lato, wpis na listę UNESCO, więcej korzyści czy ograniczeń. Oczywiście to dotyczy też Gdyni, ale również innych, może z innych miejscowości, innych miast w Polsce. Ja tylko przypomnę, Zamek Krzyżacki w Malborku, średniowieczny zespół miejski Torunia, Stare Miasto w Warszawie, Puszcza Białowieska, Lasy Bukowe Karpat, Królewskie Kopalnie Soli w Wiedźce i Bochni, zabytkowa kopalnia srebra i podziemia w Tarnowskich Górach, Stare Miasto w Zamościu, Park Murzakowski, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Hala Stulecia we Wrocławiu. Także jest tego, Stare Miasto w Krakowie, żebym nie zapomniał, bo krakowiacy, żeby tutaj nie mieli bardzo dużych pretensji, że ich nie wymieniłem. Także są te miejsca w Polsce, także zapraszam do dzwonienia do Co Państwo Lato. Właśnie taki wpis na listę UNESCO. Więcej korzyści czy ograniczeń, chociażby w tych miejscach. Zapraszam, 510-357-357. Jest z nami pan Patryk, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że pan wytrzymał tyle czasu z nami podczas rozmowy z panią wiceprezydent Gdyni, no ale myślę, że ciekawe rzeczy opowiedziane zostały i też nakreślone wyzwania. Panie Patryku, co pan sądzi?
2: Przede wszystkim słuchać rozmowy z panią Oktawią Gorzeńską dla mnie to była czysta przyjemność i powrót do przeszłości. Pozdrawiam z tego miejsca panią Oktawię, która uczyła mnie języka polskiego w roku 2004 w gimnazjum numer 1 w Gdyni. Z trzeciej ławki pozdrawiam razem z Maćkiem, Michałem i Tomkiem.
0: Naprawdę, to jest dopiero, to zapytam się pani prezydent później, pod koniec audycji, o tą znajomość z ławki trzeciej, trzecia ławka, z kim jeszcze, przepraszam? Tak.
2: Z Maćkiem, Tomkiem i Michałem.
0: Maciek, Tomek i Michał, dobrze.
2: Tak, pozdrawiamy serdecznie. Mhm. A jeżeli chodzi o sam fakt objęcia Centrum Gdyni na listę UNESCO, no jestem bardzo zadowolony jako rodowity gdynianin. Jest to dla mnie świetna informacja. Gdynia jest takim miastem, które jest bardzo ładnie zaprojektowane, właśnie spójna ta architektura jest i nawet nowe inwestycje, które w Gdyni powstają i powstawały w ostatnich latach, nawiązują i ściśle trzymają się tego stylu modernistycznego. Mówię chociażby tutaj o takiej inwestycji Plac Unii wzdłuż ulicy Wadyszowa. To wszystko tworzy spójną tkankę miejską. Spacery po Gdyni, czy to w sezonie, czy też po sezonie, zwłaszcza kiedy tych ludzi jest mniej, no są po prostu, no mógłbym je porównać na przykład do spacerów po takim mieście jak Ryga, tak, które też oferuje piękną architekturę właśnie tutaj miejską. No i tak samo Gdynia, także to jest uczta dla oka, uczta dla jakiegoś tam jakiejś formy rozrywki kulturalnej. Zapraszamy wszystkich serdecznie do Gdyni, żeby chociaż kiedyś przeszli po tym centrum i obejrzeli te fasady i te budynki.
0: No i dla pana to ta lista UNESCO, w tym momencie wpisanie na listę UNESCO jest takim aktem już dokonania prestiżu tego Centrum Gdyni, tak? Centrum modernistyczne. Tak powinniśmy teraz mówić.
2: Tak, uważam, że tak. I uważam, że tutaj jakaś obawa przed ewentualnym brakiem możliwości zmian no jest bezzasadna, ponieważ Gdynia jest bardzo młodym miastem. Ja nie wierzę, że w ciągu następnych 100 czy 200 lat, patrząc w przyszłość, coś się w tej tkance nie zmieni. Na pewno władze miasta, jeżeli będzie taka potrzeba doprowadzić do polepszenia czy do zmiany tej tkanki, na pewno do tego doprowadzą. Także myślę, że tutaj to raczej ograniczy właśnie taką, bym powiedział, samowolkę i swawolę budowlaną, którą możemy widywać w niektórych innych częściach w ogóle świata czy kraju, gdzie ta tkanka potem nie tworzy spójnej jedności.
0: Mm-hmm. Ograniczy swawolę budowlaną. Zapisałem sobie. Dobrze, panie Patryku, bardzo panu dziękuję. Mam w pamięci pana kolegów Maćka, Tomka i Michała, trzecia ławka, język polski, tak? I pani wiceprezydent, wtedy pani, która uczyła polskiego, pani nauczycielka Oktawia Gorzeńska. Dobrze pamiętam?
2: Tak, oczywiście, dziękuję bardzo.
0: To się nazywa wakacyjne spotkanie na antenie Radia 357. W co państwo lato? Bardzo dziękuję. Zapraszam do dzwonienia. Naprawdę miejsce... Mamy już 18 miejsc na mapie Polski wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Tak jak mówiłem, poza Gdynią to jest Zamek Krzyżacki w Malborku, średniowieczny zespół miejski Torunia, Stare Miasto w Warszawie, Puszcza Białowieska, Krzemionki Opatowskie, Stare Miasto w Zamościu, Drewniane Cerkwie, Drewniane Kościoły Południowej Małopolski, Lasy Bukowe Karpat, Stare Miasto w Krakowie, Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Kalwaria Zebrzydowska, Auschwitz-Birkenau, Zabytkowa Kopalnia Srebra i Podziemia w Tarnowskich Górach, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Hala Stulecia we Wrocławiu, Park Murzakowski. Naprawdę jest skąd dzwonić i się dzielić swoimi wnioskami, swoimi spostrzeżeniami, bo myślę, że bardzo, bardzo warto. Także to jest też... To, co się wydarzyło wczoraj, wielka radość dla Gdyni, wielka radość tym bardziej, że ja naprawdę polecam książkę Grzegorza Piątka o modernistycznej Gdyni, w której między innymi też możemy przeczytać, dlaczego mówiło się o Gdyni, że jest białym miastem, co jest nie do końca prawdą i nie do końca prawdą jest też to, co jest bym powiedział czasami mitem białej Gdyni. Ale jest z nami już pani Joanna. Dzień dobry pani Joanno.
3: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Dzień dobry pani. I pani dzwoni z Gdyni czy z któregoś z tych miast, które są ze światowego lista, na światowej liście dziedzictwa, czy miast, czy miejsc może bardziej będzie właściwe powiedzieć.
3: Dzwonię z Torunia, czyli miasta, w którym to założenie Starego Miasta zostało wpisane na listę w 97 roku, czyli prawie 30 lat temu, przepraszam.
0: O, to już tak dawno temu?
3: Bardzo dawno temu.
0: I co? Czy to coś zmieniło w życiu Torunia, czy poza tym, że właśnie tak jak w Gdyni mamy przede wszystkim
3: prestiż? Ja mam życzenia dla Gdyni.
0: O,
3: ogromne.
0: Życzenia z Torunia dla Gdyni.
3: Tak, życzenia dla Gdyni i dla gdynianek i gdynian. Nie pozwólcie władzom waszego miasta ograniczyć dostępu samochodem do miasta. W tej chwili parking na Starym Mieście w Toruniu kosztuje 2 razy tyle, co w strefie śródmiejskiej w Warszawie. Nie pozwólcie sprawić, że wszędzie na wszystkich dolnych poziomach tych takich zerowych w kamienicach pojawią się kebaby, sklepy z używaną odzieżą, znikną prestiżowe lokalizacje takie jak banki czy kancelarie adwokackie. Nie pozwólcie na to, żeby Gdynia stała się niedostępna, czy słabo dostępna, czy mało atrakcyjna dla samych mieszkańców. Nie pozwólcie na to, żeby pojawiały się restauracje takie nastawione na jednego gościa, jednorazowego gościa, czyli takie, w których po prostu zje ten turysta, który przyjeżdża do Gdyni na jeden dzień i później już tak nie wróci, prawda? Więc to jedzenie nie musi być wybitne, bo to sprawi, że mieszkańcy będą mieli ograniczoną ofertę gastronomiczną.
0: No dobrze, no to pani Joanno, ja te pytania też zadam pani wiceprezydent, z którą będę miał przyjemność jeszcze rozmawiać pod koniec audycji.
3: Toruń jest cudownym miastem, jest najpiękniejszy na świecie, ale jest bardzo źle, bardzo cholernie źle zarządzany. I niestety życzę Gdyni dużo, dużo lepszego zarządzania niż zarządzany był Toruń i to założenie toruńskie, bo rzeczywiście ta kwestia wpisania na listę dziedzictwa UNESCO w strefie takiej, która jest właściwie z jednej strony uznana całościowo za zabytek, a z drugiej strony poszczególne obiekty są objęte ochroną zabytków, nie ma większego znaczenia.
0: Tak.
3: Ale ogromne znaczenie ma dla mieszkańców to, jak jest zarządzane. Dlatego, że turyści przyjeżdżają na jeden dzień. I super, że ci turyści zostawiają pieniądze w mieście, ale w mieście mieszkają też mieszkańcy. Właściwie też, przede wszystkim mieszkają mieszkańcy. I miasto nie może być miejscem dla turystów.
0: Musi Czyli być żeby Gdynia po prostu nie straciła swojego znaczenia dla mieszkańców, tak? I
3: tak, swojego... Gdynia, dokładnie. Gdynia jest piękna, Świetne są te ścieżki, o których mówiła pani prezydent. Bardzo fajnie to działa. Można sobie włóczyć, można spacerować, można oglądać, można sobie poczytać, można nie czytać, można tylko patrzeć. Zrobili to naprawdę, naprawdę świetnie i tego serdecznie gratuluję.
0: Pani Joanno, bardzo dziękuję. Czyli głos z Torunia. Średniowieczny Zespół Miejski Torunia jest wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, także to jest ważne spostrzeżenie. Myślę, że wiele mówiące i wiele też dające do myślenia tym, którzy będą później zarządzali sukcesem, jakim jest niewątpliwie wpisanie na Światową Listę Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Bardzo pani dziękuję, pani Joanno, i pozdrawiam Toruń. Bardzo piękne miasto, zgadzam się. Czy na świecie? No to już kwestia dyskusyjna. Może ktoś by polemizował z tym toruńskim zapatrzeniem w swoją wielkość. Bym tak to nawet nazwał. 510-357-357. Zapraszam do dzwonienia. Za chwilę będziemy rozmawiali o trochę innej sytuacji, ale też liście i też prestiżowej, bo rejestr zabytków wojewódzkiego konserwatora może oznaczać, że coś jest niezwykle cenne, coś jest niezwykle ciekawe, coś jest niezwykle znaczące dla pokoleń i mieszkańców, i tych, którzy przyjeżdżają, mianowicie wieś Ostaszów. Za chwilę o niej będziemy rozmawiali. Tutaj sołtys Ostaszowa Sylwia Mazur wypowie się, bo między innymi nie zgadza się z tym, by całą wieś bez zgody mieszkańców wpisać do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora, bo to oznacza ograniczenia. I tego zdania są również mieszkańcy, którzy protestują. Sprawa się dzieje teraz, także teraz Gdynia zdobywa prestiż, a Ostaszów mówi nie Krajowemu Rejestrowi Zabytków. Także za chwilę o tym porozmawiamy.

0: Paraliż inwestycyjny całej wsi Ostaszów na Dolnym Śląsku. Decyzja o objęciu ochroną całej miejscowości podjął konserwator zabytków. Tak czytam na stronie Polsat News. Odwołuję się do tych informacji, dlatego że Polsat News tą sprawą się też między innymi zajmował. Pomysł nie podoba się mieszkańcom, którzy już zapowiadają, już właściwie protestują i chcą się odwołać od tej decyzji. Wojewódzki konserwator zabytków, kierowany przez niego urząd, wydał decyzję kończącą postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków wsi Ostaszów. W tym samym objęto ścisłą ochroną konserwatorską historyczny układ wiejski miejscowości. Sołtys Ostaszowa, Sylwia Mazur jest z nami. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, serdecznie witam.
0: Bardzo się cieszę, że panią słyszę i wiem, że tej radości z Gdyni pani nie podziela, jeżeli chodzi o wpisanie do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora. No niech pani powie, dlaczego nie i dlaczego cała wieś właściwie mówi tej decyzji nie. Co się stało? Dlaczego aż tak twardo reagujecie na, wydawałoby się, no rzecz dobrą, tak mówię, wydawałoby się patrząc z perspektywy dalekiej, nie znając realiów.
1: No, dla nas to jest po prostu, no, będzie dramat, dlatego że liczą się teraz tylko nakazy i zakazy. Wszystko naszym kosztem, więc dlaczego konserwator chce wziąć wieś, a nie chce wspomóc w remontach tych domów? Te domy są stare, no nie są stare, bo mają ponad 80 lat, więc my jako mieszkańcy dbamy każdy o swoją, o każdy swój dom i dbaliśmy i będziemy dbali, więc niepotrzebny nam tutaj jest konserwator.
0: Bo rozumiem, że założona wieś Ostaszów w 1936 roku, to jeszcze jest teren niemiecki, to miała być taka modelowa, nowoczesna kolonia rolnicza, jak czytam na stronie Polsatu, do której się odwołuję. Rozumiem, że te domy wymagają jakiejś konserwacji, ale czy ten wpis do rejestru oznacza, że wy nie możecie odnawiać tych domów? Nie możecie czego dokładnie? Bo żebyśmy mieli też pewną jasność tych ograniczeń, które nakłada i z czym wy się nie zgadzacie.
1: Nie, no oczywiście, że będą wymagały remontów, tylko że dajmy, że na przykład dach jest pokryty i dom, i stodoła, więc taki dach kosztuje do wymiany bardzo dużo. Więc jak ja osobiście bym wymieniała dach na karpiówkę, taka jak nas obowiązuje, ja muszę mieć wtedy i projektanta, i muszę mieć kogoś, kto mi wymieni ten dach, i konserwator musi zaakceptować wszystko. Nie tak, że ja sobie zamówię, tak, firmę, przyjadą, wymienią i pojadą. A to są dodatkowe koszty i dodatkowe papiery, nie? Bo wiadomo, że będzie trzeba wszystkie wnioski konsultować z konserwatorem.
0: Czyli remont takiego dachu to jest też papierologia, czyli wysyłamy papiery, czekamy na akceptację, musimy mieć też, no sami nie piszemy tych, nie możemy napisać tych pism, tylko musimy mieć kogoś, kto się na tym zna, rozumiem, czyli wynajęcie firmy, tak? To taki jest proceder, tak to wygląda.
1: Tak to wygląda. Więc to są naprawdę duże koszty dla nas teraz, bo na przykład wymiana okna, to wiadomo, że każdy jakoś tam zna się i wymieni sobie to okno i kupi takie, jakie na jego go stać, ale z konserwatorem już tak nie będzie, bo trzeba będzie zakupić takie okno, jak zażyczy sobie konserwator. A konserwator nie będzie patrzał na koszty, tylko po prostu na takie okno, jakie jemu będzie pasowało do tego budynku.
0: I to rozumiem, że każdy z mieszkańców protestujących się z tym będzie borykał i boryka i z tym się właśnie nie zgadza, tak? To jest ten główny punkt.
1: Tak, tak, tak.
0: I co teraz planujecie? Tak, proszę bardzo.
1: No my co planujemy? No na pewno napisaliśmy już nową petycję. Zbieramy podpisy wszystkich mieszkańców oraz znajomych, którzy nas wspierają w tej ciężkiej sytuacji. No i na pewno napisaliśmy odwołanie i po prostu jak dalej nic się nie wydarzy, no to zostanie nam tylko sąd, no bo my się tak szybko nie poddamy, bo konserwator w ogóle

0: na takiej tylko tablicy było wywieszone i tak zostaliśmy powiadomieni. Burmistrz Przemkowa, udało się, że przyjechał pan konserwator na wieś 1 kwietnia, ale nie umiał nawet odpowiedzieć na pytania, które zadawali mieszkańcy.
1: A jakie pytania zadawali? Dokładnie takie, jak pani teraz mówi, dotyczące renowacji, wymiany dachów, wymiany okien, wymiany różnych rzeczy potrzebnych do funkcjonowania?
0: Tak, tak. No ludzie się boją, bo tak jak mówią, no okno nie kosztuje 1500 zł, mnie stać je kupić za 1500 zł, a z konserwatorem będzie kosztowało 4000. No to jest duża różnica. Mhm. Jak my mamy w tych domach po 12 okien.
1: No tak, i teraz...
0: No i my się boimy, że może konserwator chce wrócić do lat 80., jak było kiedyś.
1: A to wtedy jak było? Bo my nie wiemy, jak było w latach 80.
0: No tak się śmiejemy, że no po prostu zamiast auta będziemy jeździć bryczką, bo to jest zabytek, nie?
1: A, czyli no, będziecie prostu... już takim skansenem w tym momencie, to jest...
0: Tak,
1: tego...
0: będziemy w skansenie, tak. No na przykład, że chciał sobie płoty wszystkie, żeby były drewniane. No nie, każdego stać na utrzymanie drewnianego płotu. Każdy stawia na ile go stać i to nie są małe ogrody, że kawałek bramki i już jest zrobione, bo to są duże zagrody. Więc no tutaj są takie troszkę...
1: No tak, tylko że konserwator zabytków tutaj rozumiem, że bierze pod uwagę, że Ostaszów jest taką no, specyficzną i bardzo ciekawą, no, niezwykle istotną dla całego układu architektonicznego Polski, bo tak chyba to rozumiem. No jesteście wyjątkowi na tyle, że musicie być chronieni. I teraz no, jakby ta racja też chyba jest przez was rozumiana w jakimś stopniu, że to, co w jakich warunkach mieszkacie, sam styl zabudowy jest czymś wyjątkowym, co warto chronić. I teraz pogodzenie tych dwóch racji, czyli waszej, kosztów i jakby jednostronnego narzucenia wam decyzji, a z drugiej strony ta argumentacja, no myśli pani, że to jakoś dałoby się pogodzić?
0: No wątpię, no bo po prostu to jest nasza własność. To czemu konserwator ma zarządzać naszą własnością? Mhm. Że ja nie mogę tego zrobić czy tego, no bo to jest pod konserwatora. Mhm. Każdy się liczy, że to jest mój dom, moja ziemia, moja ojcowizna i teraz przyjdzie ktoś z zewnątrz, podpisał i powiedział, teraz będziecie robić tak, jak ja wam każę.
1: Tak.
0: To też nie jest tak do końca fajne, nie?
1: No ja to rozumiem, tylko staram się też pokazać tą drugą stronę, która no, argumentuje wyjątkowość zabudowy architektonicznej, urbanistycznej Ostaszowa. I jakby tutaj ta rzecz też jest zrozumiała, myślę, że również dla was, bo przecież zdajecie sobie sprawę z wyjątkowości miejsca, w którym mieszkacie, który jest waszą własnością.
0: No to no oczywiście, że sobie zdajemy, ale to jak pan z dziedzictwa narodowego powiedział, że po prostu musimy to zachować dla przyszłych pokoleń. Mhm. Ale jak tak, ja wątpię, że dzieci nasze będą chciały tu zostać z takimi problemami, że nie będzie ich stać na utrzymanie takiego wielkiego domu, więc wszyscy pójdą i naginie wioska.
1: Czyli... coś, co stanowi o tym, że ta wioska żyje, czyli po prostu mieszkańcy, będą stopniowo się z tej wioski wynosili, bo nie będzie ich stać. To też jest wasz postulat, tak?
0: Tak, tak, tak, oczywiście.
1: No dobrze.
0: Nie będzie stać, bo to... Mhm. Mhm.
1: Proszę, proszę.
0: No proszę mówić, no.
1: Nie, no ja chciałem tylko zapytać, czy w związku z tym w najbliższych dniach dojdzie, rozumiem, że zbieracie na razie podpisy, tak? Ile już tych podpisów jest i w jaki sposób będziecie też chcieli no, zamanifestować swój sprzeciw, bo ja rozumiem, że ta decyzja jest szansa na wycofanie jej z tej decyzji, czy dopiero musicie założyć sprawę w sądzie i odwołać się w sądzie od tej decyzji?
0: Nie, nie. Mamy taką szansę na odwołanie, więc napisaliśmy już odwołanie. Mamy już bardzo dużo podpisów. Napisaliśmy również nową petycję, bo tamtą petycję, którą pierwszą napisaliśmy dla konserwatora, była niekompletna, mhm. bo brakowało osoby do kompetentnej do tego pisma, więc teraz zrobiliśmy po prostu nową petycję, taką, żeby nasz konserwator nie miał już żadnej wymówki i po prostu złożymy papiery do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i

0: po prostu będziemy czekać, nie? Tylko, że w pierwszym czekaniu czekaliśmy 2 miesiące na odpowiedź. Mam nadzieję, że teraz wezmą to pod uwagę i w ciągu 14 dni dostaniemy jakąś odpowiedź. Jak nie przejdzie nasza petycja i nasze odwołanie, no to skierujemy sprawę do sądu i będziemy walczyć dalej.
1: Czyli 14 dni z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego teraz czekacie na jakąkolwiek decyzję. To jest ten moment, w którym ważny dla was, co będzie przez 14 dni się działo z waszym odwołaniem, tak?
0: Tak.
1: Dobrze. Sylwia Mazur, sołtys Ostaszowa, bardzo pani dziękuję. Jeszcze się na chwilę usłyszymy pod koniec audycji. No a teraz czas jeszcze na naszych słuchaczy, którzy słyszą, co się dzieje w radosnej Gdyni i nie do końca radosnym Ostaszowie. Bardzo proszę, teraz jest już z nami jeden z naszych słuchaczy, którym jest i teraz uwaga, bo tutaj Katarzyna. Dzień dobry pani Katarzyno. Bardzo serdecznie panią witam.
2: Dzień dobry.
1: Cieszę się, że pani wytrzymała czas oczekiwania. I pani dzwoni w której z tych dwóch spraw?
2: Ja dzwonię w sprawie Gdyni, ponieważ zadzwoniłam jeszcze przed tą sprawą, jeśli chodzi o tą...
1: Tak, Ostaszowo.
2: Ostaszowo, tak. Aczkolwiek bardzo miło mi było...
1: Ostaszów, przepraszam, Ostaszów.
2: Tak, bardzo miło mi było wysłuchać tego i fajnie, ponieważ to dodało coś do tego, co chciałam powiedzieć o Gdyni. Ja jestem mieszkanką Gdyni. Cieszę się, że na końcu jeszcze będzie pani wiceprezydent i że może posłuchać głosu Gdynian na temat tego, co się dzieje z Gdynią i co się dzieje w centrum Gdyni. Gdynia, tak, jeśli chodzi o architekturę modernistyczną, jest przepiękna i od zawsze. Ja tu nie jestem, ja tu mieszkam 7 lat, więc nie jestem jakby taką gdynianką. Natomiast Gdynia zachwycała mnie zawsze, jeśli chodzi o architekturę i to jest cudowne, że to UNESCO, że zostaliśmy wyróżnieni i tak dalej, wszystko super. Tylko, że jak pani prezydent, wiceprezydent powiedziała, że władze miasta liczą na to, że dzięki temu turyści zaczną przyjeżdżać do Gdyni, to myślę, że to nie do końca o to chodzi. Ponieważ na dzień dzisiejszy Gdynia faktycznie jest najmniej rozwijającym się ośrodkiem ze wszystkich 3 miast, co pod Gdańsk. Dlaczego? Do końca powiem szczerze, nie wiem dlaczego, ale wiem, co boli nas jako mieszkańców. Całe centrum, i tutaj wrócę do tego, co powiedziała pani z Torunia. I ta pani z Torunia 100% racji miała. Całe centrum Gdyni zostało wyłączone z komunikacji również samochodowej. Nie ma parkingów, jest strasznie trudno zaparkować. Parkingi są jedne... Jeszcze do niedawna były najdroższe w Trójmieście. Chyba teraz się zmieniło, aczkolwiek parkingi, weekendy nie są wolne od parkingów, od opłaty parkingowych, więc generalnie opłaty są jakby naprawdę na wysokim poziomie. A panie Michale, sprawa wygląda tak, że Gdynia, pan zna Gdynię, jest miastem pagórkowatym. Jest przepięknym miastem, zróżnicowanym w terenie. Po Gdyni nie da się jeździć rowerem. Po prostu się nie da. Większość mieszkańców Gdyni, wszyscy mieszkańcy nie żyją w centrum. Ci, co żyją w centrum, to tak naprawdę zostały już tylko starsze osoby. Z tego, to też mam orientację, prawda, tak. Jestem bliska właśnie w tej starej, modernistycznych budynkach. Większość mieszkańców Gdyni mieszka na tych pagórkach. Komunikacja w Gdyni jest fatalna, jeśli chodzi o autobusy, tak zwane nasze trolejbusy.
1: Czyli rozumiem, że kwestia komunikacji to jest to pytanie do pani wiceprezydent, które wisi w powietrzu, tak?
2: Tak, ale też dlaczego po prostu jest tak mocne ograniczenie? Znaczy, ja rozumiem, że są te trendy europejskie o ograniczaniu tych samochodów i tak dalej, ale naprawdę to powoduje, i teraz powiem panu kolejną rzecz, z mojej obserwacji na co dzień. Kultowe knajpy z centrum Gdyni znikają. Malika zniknęła. Nie dała rady, próbowała. Była w idealnym, przepięknym miejscu.
1: Na jak się nazywa centrum. Knajpa? Malika?
2: Malika. Malika przez L. Malika.
1: No dobrze.
2: Która naprawdę później, ostatnio byłam, poszłam sobie na Świętojańską i tam było takie cudowne miejsce z pysznymi kaneloni. Chciałam sobie usiąść na kawkę i zjeść kaneloni. To miejsce wytrwało 1,5 roku. Zniknęło.
1: Dobrze.
2: Puste lokale na Świętojańskiej. Wszystko do wynajęcia. I teraz pytanie moje jest takie. Czy w związku z tym, że mamy to UNESCO, to te ceny na wynajem tych lokali pójdą jeszcze do góry?
1: Czy dobrze.
2: Czy przedsiębiorcy będą mieli jakieś inne możliwości? Czy po prostu miasto będzie zabijało już wszystkich naokoło?
1: Dobrze, dobrze. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Pan Marcin, dzień dobry panie Marcinie.
3: Dzień dobry panie Michale, dzień dobry. Ja też troszkę poczekałem, ale jestem człowiek cierpliwy.
1: A ja bardzo panu dziękuję za cierpliwość, naprawdę, bardzo, bardzo.
3: Panie Michale, kłaniam się z Nidzicy. Nidzica, piękne miasto ze średniowiecznym zamkiem. Ale w sumie dzwonię w kwestii Torunia, bo rzeczywiście jak padła nazwa Toruń i właśnie, że Toruń też przecież ma swój zespół staromiejski wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO nawet, tak. To przypomniało mi się. Zacząłem mieć flashbacki z mieszkania w Toruniu, ze studiowania w Toruniu, gdzie zawsze po części zachwycało, ale jednak też mocno śmieszyło, że tam w zasadzie tak, starówka oczywiście pełna turystów, turysta na turyście, duże ograniczenia właśnie, duże ograniczenia dla działalności gospodarczej, ale w którymś momencie nie było żadnego problemu, żeby na samej głównej ulicy otworzyć sklep wielkopowierzchniowy, w kamienicy utworzyć, tak, na parterze utworzyć sklep wielkopowierzchniowy z owadem w nazwie. Do tego też żadnego najmniejszego problemu. Powiem tak, tam trudno było czasami kupić coś w normalnej cenie. Dużo ograniczeń nałożonych było tam na jakąkolwiek działalność, ale nie było wielkiego problemu i nikt na to zupełnie nosem w Toruniu wtedy nie kręcił, a to było jakieś, o matko jedyna, już jestem starym człowiekiem, bo to było 15 lat temu, jak w Toruniu jeszcze mieszkałem, tak? I w Toruniu wtedy w okolicach ulicy Szerokiej, czyli tego głównego traktu, został utworzony klub dla mężczyzn, tak? Które reklamowały kuso ubrane, tak. Skąpo ubrane panie, przechadzające się oczywiście, zaczepiające co lepiej ubranych mężczyzn. No i właśnie mnie nigdy nie zaczepiły, ale w każdym razie właśnie to nigdy nikomu nie przeszkadzało. To władze, powiem tak, władze tutaj to zupełnie władzom nic nie przeszkadzało.
1: Panie Marcinie, to dajmy jeszcze szansę jeszcze panu Piotrowi, bo naprawdę później już wracamy do pani prezydent i do pani sołtys, także tutaj mamy trochę limity czasowe, dobrze? Czyli po prostu trzeba zwracać uwagę na to, co jest, tak? I tym się też interesować, pomimo tego, że mamy tak fantastyczny, prestiżowy wpis na światową listę UNESCO. Tak jest.
3: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
1: Dziękuję panie Marcinie, serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Pan Piotr, dzień dobry panie Piotrze.
4: Dzień dobry.
1: Pan w sprawie Gdyni i UNESCO.
4: To może nie tyle Gdyni, ja chciałbym po prostu tak ogólnie powiedzieć, bo ja dzwonię tak coś jakby ze Staszowa, ja mieszkam w Chochołowie. To jest taka wioska pod Zakopanem. I jest dosłownie to samo, co pani sołtys Staszowa mówiła. Po prostu mnie się wydaje, że całym problemem są to, że władze, czy osoby, które zarządzają tymi obszarami, powiedzmy, czy to jest wieś, czy to jest miasto, nie są jakby stąd. Po prostu z zewnątrz mamy jakieś decyzje i takie właśnie są problemy, jak pani sołtys wskazała. Wracając może do Gdyni.
1: Ja czyli pan jest skąd, przepraszam jeszcze?
4: Z Chochołowa.
1: Chochołowo.
4: To jest skansen wsi góralskiej takiej, tak? Ale efekt jest taki, że mówię, jeżeli pan weźmie na przykład, nie wiem, Zakopane i jakieś istotne elementy do zwiedzenia czy zabytki, to po prostu turyści to odfajkowują, tam przyjeżdżają. Ja nie mam nic przeciwko turystom, ale wie pan, oni wchodzą prawie do domów prywatnie, na podwórko. Ja już się stamtąd wyprowadziłem, to jest moje i tak dalej, ale tam się nie da żyć. I mi się wydaje, że to samo będzie czekało Gdynię, bo ja też kiedyś, jeżdżąc sobie na Pomorze, lubiłem sobie w Gdyni gdzieś wyjechać, zjeść obiad i tak dalej. Teraz jest tak zakaz wjazdu, że ja tą Gdynię muszę ominąć.
1: Panie Piotrze, dziękuję. Tutaj musimy postawić kropkę. Pan pięknie podprowadził do rozmowy teraz dwie nasze gościnie. Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka miasta Gdyni i Sylwia Mazur, sołtys Ostaszowa. Już są z powrotem z nami w Co Państwo Lato. Dzień dobry paniom jeszcze raz. No słyszycie pana Piotra, to może zacząłbym od pani Sylwii Mazur. No Chochołowo i rzeczywiście takiego obrotu sprawy się obawiacie i rzeczywiście decyzje z zewnątrz, a nie z wewnątrz powodują, że macie że tam jest skansen?
0: Tak, tego się właśnie obawiamy, że tak też będzie i u nas, bo my tutaj mamy bardzo małą, spokojną wieś i chcielibyśmy, żeby tak dalej było, a nie wiemy, co będzie dalej. No, i tak właśnie się obawiam, no my jako mieszkańcy.
1: Tak, i teraz przysłuchuje się temu wszystkiemu pani Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka miasta Gdyni. No widzi pani, są też pytania takie płynące z Torunia, że tak powiem, z Nidzicy. I też Joanna pani Joanna z Torunia też mówiła o tym, że by gdynianie dbali o to, by nie zapomniały władze o tych miejscach, które stanowią o Gdyni, tak? Czyli nie tylko... I to jest, jak pani do tego podchodzi? Bo to też myślę, że dotyczy właśnie Ostaszowa.
0: Ja powiem tak, że w całym procesie, bo tego wcześniej nie powiedziałam, kiedy rozmawialiśmy pierwszy raz, ale w tym całym procesie dzisiaj troski o nasze dobro, czyli o modernistyczne centrum Gdyni, w planie zarządzania dobrem bardzo ważne miejsce zajmuje utrzymanie balansu pomiędzy właśnie, żeby turystyka, żeby napływ ludzi też no, nie zrujnował miasta, czyli troska po prostu o ludzi, żeby miasto było dobrym miejscem do życia. Ja przypomnę, że u nas dotyczy to dwóch osi, to jest centrum miasta. Myślimy o tym, co sprawić, żeby Świętojańska, o której często mówimy, że jest na niej mniej życia niż było w dawnych czasach, żeby była funkcjotwórcza, żeby po prostu wprowadzić tam życie, ale jednak, żeby pamiętać o mieszkańcach. Więc tutaj tematy rewitalizacji też będą
1: kultowe knajpki, Malina, Malika, która była tutaj poruszona przez panią Katarzynę, tak. Na przykład. No, ja tak mówię, posługując się tym, co powiedzieli przed chwilą słuchacze.
0: Tak, dokończę tylko myśl. Mała architektura też dla mieszkańców. Kiedy spotykamy się z branżą HoReCa, tak jak mówiłam wcześniej też, jest to oczekiwanie, że UNESCO będzie impulsem do rozwoju branży, więc tutaj nasza rola jako miasta polega na tym, żeby być blisko mieszkanek, mieszkańców i dbać o równowagę w tym wszystkim. Ja tylko też powiem, że plan zarządzania dobrem był konsultowany z mieszkańcami, że my w ogóle w procesie wpisu, to były lata przed tym, zanim ja objęłam jakby koordynację tego tematu, ale były prowadzone konsultacje, więc mieszkaniec jest zawsze dla nas ważny. Zresztą jak patrzymy na przykład na napływ turystów, jak patrzymy na inne miasta, to widzimy, że to jest proces. My nie spodziewamy się zalewu osób nagle, więc będziemy teraz krok po kroku budować.
1: I jeszcze coś z tymi opłatami za parkingi i spuszczaniem samochodów do centrum, to też jest problem, który... No dobrze, ale to myślę, że jeszcze będzie czas na antenie Radia 357, by te tematy poruszyć, bo jak widzę, są one bardzo ważne dla naszych słuchaczy i dla mieszkańców przede wszystkim tych miast Gdyni, Ostaszowa, Sylwia Mazur, sołtys Ostaszowa. 14 dni Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego czeka cię na odpowiedź. Tak, prawda? I później zobaczymy, co dalej będzie się działo. Bardzo pani dziękuję za obecność tutaj w Co Państwo Lato w Radiu 357. Pani wiceprezydentce miasta Gdyni Oktawii Gorzeńskiej również dziękuję. Słuchaczom też dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Powiem tylko, że 73% naszych słuchaczy, którzy chcieli zagłosować, więcej korzyści, a 24% ograniczenia. No dobrze, ale to jest jedna strona medalu. Myślę, druga wygląda trochę inaczej. Bardzo dziękuję. Audycję wydała Kasia Pasierbik, zrealizowała Julia Nowaczyńska, Michał Żakowski. Do usłyszenia.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością, swą drobną dłonią, wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie, mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.
2: Radio 357.

0: Radio 357.
1: A teraz, kochani, ostatnia nadzieja polskiego rocka. Ostatnia nadzieja chorwackiego rocka. Ostatnia nadzieja rocka w Los Angelesie i w firmie Falun.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko tapie wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro. To wysoko.

Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet windy. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tą, tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tę, tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski. Bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny. Więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Hevel Jusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro to wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jaju w dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę uprawia seks z moją nogą. Z ogromną czułością, ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5 a 4

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach, czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. To wysoko, 14 piętro. 14 piętro.

0: wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Radio 357.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Trochę jak z elementarza. To jest szósta. Szósta mówi Państwu dzień dobry, a to jest piosenka.

0: Pora wstawać, budować, opowiadać. 5 minut po 6. Dzień dobry, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy. Proszę tam już oczęta otwierać. A i łóżkiem rzucić, żeby było wiadomo, na co się nastawiać. Na przykład na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, na to się nastawiać. Okresami dużej, miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zaś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna, bo będzie od 20-21 stopni na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat. Około 25 będzie w centrum i już 29 na zachodzie i południowym zachodzie. Ale to nie koniec tego, co nam chce powiedzieć pogoda. Bo zdaje się, że w najbliższych dniach będzie jeszcze bardziej.
1: Radio 357.
0: 6 po 6.

I tak przeczytałem prognozę pogody do końca i potem jest jeszcze to biometeo. Państwo wiedzą, drobny druczek w prognozie pogody i pierwsze zdanie, no powiem, że zaczyna robić mi zień, ponieważ brzmi ono tak, uwaga, co następuje, proszę się teraz zamienić w słuchowisko. Rano, przecinek. Po właściwie przespanej nocy, przecinek, można oczekiwać dobrego samopoczucia. Nie wiem, czy państwo właściwie przespali tę noc, ale jeśli tak, to ręka do góry i proszę korzystać ze wszelkich kanałów komunikacyjnych z nami, czyli głosówka, tekstówka w aplikacji, adres mailowy i oczywiście numer telefonu. Kasia Pasierbikna czeka dzisiaj na państwa. To ten sympatyczny głos pierwszego kontaktu redaktorskiego. Zapraszamy serdecznie. A poza tym dzień dobry mówimy. Roma Leszczyńska audycję przygotowała, Julia Nowaczyńska zrealizuje. Iza Woźniak, Bartek Waślewski, Krystian Hanke, Marcin Łukawski mówimy. Dzień dobry, zapraszamy serdecznie. Po właściwie przespanej nocy. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. Gotta laugh at the stupid.

0: Nic się nie zaczęło, to tak miało być. Też bym tak zakończył ten ufór, bo tam powinno być takie gęste na koniec. 14 minut po 6 powiedziałem, że proszę otwierać swoje oczęta i tu od razu od pana Marcina riposta. Oczęta to po hiszpańsku jest 80. Ja nie wiedziałem. No to proszę sobie otwierać. 80, 40... Rysia, misia i drugie 40. No dobra, nie idźmy tą drogą, wracajmy z powrotem. To tak, adres mailowy ranek@radio357.pl albo tekstóweczka oczywiście w aplikacji, to tam proszę zaglądać. Szybko teraz opowiem, rachciachciach. Co do 9 nam się przytrafi na trasie, o 8.15 gość. Będzie gość Bartek Wasilewski, państwa serdecznie zapraszam na rozmowę. Jan Marek Nowakowski, dziennikarz, publicysta, były pan ambasador Rzeczpospolitej na Łotwie i w Armenii w sprawach międzynarodowych, między innymi o spotkaniu z Trump. Mówić będziemy. To 8.15. Zapraszam. Będzie też, w związku z tym, że środa, to warto zapytać, kiedy zacząć.
1: Biorę urlop zawsze od poniedziałku. Planujemy sobie z żoną właśnie czas, że właśnie weekend, poniedziałek i 2 tygodnie, no to tam 16 dni się rozkłada.
2: Jest to metoda.
1: Jest to zawsze jakaś metoda.
0: No właśnie, to jest metoda. Bardzo dobra metoda. Kiedy zacząć, ale też kiedy skończyć? To jest pytanie. O 7.50 Iza państwu opowie, sprawdziła, dowiedziała się gdzieś tam, dotarło do niej, więc wszystko państwu ładnie opowie. Kiedy zakończyć urlop, żeby nie bolało? No bo tak w poniedziałek zwykle państwo piszą, nie no, 2 tygodnie, 3 tygodnie, 4 tygodnie, tu trzeba wracać. Może nie poniedziałek, może jakiś inny dzień. To sprawdzimy. Jeszcze też przed 6.30 zapraszam na kilka słów w tej sprawie. Za godzinkę spotkamy się z panem doktorem. Dzisiaj będzie tak troszkę jak rozmówki, państwo pamiętają. Tadeusz Ross, co tak szumi, a teraz przestało. No to właśnie będzie o tym, co tak szumi. Poza tym będzie po 7.35 śniadanie biznesowe, bo mamy dzisiaj środę. Pan redaktor Jarosław Sroka państwu opowie o kawie. Dlaczego? O co chodzi? To proszę posłuchać. Z samej centrali będzie opowiadał. To zapraszam serdecznie. Będzie kulturalny skoczek po 8.45. Wcześniej chwilę oczywiście tygodniki. A przed samą 9.00 maestro też troszkę w sprawach urlopowych.
3: Odpoczynek powinien być przeciwnością pracy. Jeżeli ktoś w pracy siedzi, to niech w wakacje chodzi. Jeżeli ktoś w pracy podróżuje, niech w wakacje siedzi w domu. Ten, kto się w ciągu roku uczy, niech w czasie urlopu zapomina.
0: Bardzo dobrze. Nie zapomniałem, że latko leci przed 9.00. Filip Jaślar, pocztówka od wuja Filipa z podróży to będzie. Mówiłem o tym, że po właściwie przespanej nocy, zacytuję państwu jeszcze raz, żeby nie było, tylko gdzieś zgubiłem, rano po właściwie przespanej nocy można oczekiwać dobrego samopoczucia. Pani Bożena postanowiła odwrócić sytuację i to zdanie, mam dobre samopoczucie, więc widocznie właściwie przespałam tę noc, chociaż zaraz po przebudzeniu miałam na ten temat zupełnie inne zdanie. Czyli nastąpił proces logowania do systemu.

I Kajne Grenzen, i Der Musik, wszystko było dobrze. Rammstein, 22 minuty po 6, do 3 spałam wspaniale, od 3 walczę i nic. To pani Ola, ale to chyba emocje, bo niedługo ruszam na Poland Rock Festival. Pozdrawiam wszystkich w drodze na festiwali, tych, którzy już na miejscu. No oczywiście, proszę się tam bawić grzecznie, bezpiecznie i bardzo dobrze. A jeśli chodzi o spanie, to nie wspaniale, tylko właściwie trzeba było spać. No na tym polega cały myk, żeby wyspać się właściwie. A pan Mirek niestety nie doznał tego zdarzenia. Właśnie jestem po nieprzespanej nocy, bo byłem w pracy i dopiero dojechałem do domu. Także dobranoc, miłego dnia. Panie Mirku, proszę spać spokojnie. Niczym się nie denerwować. Juliu, możemy grać już. Niczym się nie denerwować. My tu będziemy pilnowali interesu. Spokojnie, kolorowych.

0: to tak jeszcze trochę trwa, tak 7 minut jeszcze. Nie, no żartowałem, właśnie skończyli. Leon Bridges, to polecam Państwu też. Proszę zerknąć na niego łaskawym okiem przy głosowaniu na listę.
1: Poranek 357.
0: po 6, niektórzy już po, niektórzy przed. To czas oczekiwania przez każdego z nas, bo odpocząć od pracy musi w końcu każdy, prawda? Idealnie by było, gdyby urlop to trwał tak 3 tygodnie, przypomina Maja Herman, specjalistka psychiatrii.
2: Cały czas jest to aktualne. Tutaj ta aktualna wiedza medyczna właśnie jest taka. 3 tygodnie to optymalny czas, żeby mózg zaczął odpoczywać. My niestety robimy ten błąd 2-tygodniowych urlopów albo 10-dniowych. No ale 3 tygodnie, a 4 tygodnie? Bajka. Na 4 tygodnie to kolejny rok spokojnie do przepracowania, bardzo wydajnie. Warto wziąć pod uwagę przy planowaniu urlopu, żeby nie było to kolejne zadanie, czyli nie lecę od atrakcji do atrakcji, od atrakcji do atrakcji, żeby wszystko zaliczyć i żeby móc pokazać 1500 zdjęć i 2000 rolek móc nakręcić, tylko naprawdę być tu i teraz. To też jest słowo, którego dość nie lubię, bo internet je wykrzywił, ale ono jest prawdziwe. Trzeba być, pobyć sobie w tej chwili, w której jesteśmy, i tylko dzięki temu zaczniemy odpoczywać.
0: A właśnie, do tematu odpoczynku wrócimy w ranku przed 8. Na 7.50 zapraszam, Iza Woźniak będzie opowiadała. Porozmawiamy o tym, kiedy najlepiej pójść na urlop i kiedy z niego wrócić. Sprawdzili to psychologowie i my właśnie w środę mówimy o tym nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo środa padła. Także zapraszamy, 7.50, Iza Woźniak zaprasza. 27 minut po 6, zanim utwór muzyczny, to jeszcze jedna sprawa.
3: A propos właściwie przespanej nocy. Zastanawiam się, czy taką nocą jest sen z efektami akustycznymi z boku. No z grzeczności nie budzimy nikogo, ale tu naszła mnie pewna wątpliwość. Jak to się dzieje, że jeżeli autor bariery akustycznej, chrapania, sam chrapie, jemu to w ogóle nie przeszkadza? Natomiast jak ktoś obok, chociaż delikatnie, to już jest przeszkoda akustyczna do snu. Życzę jak najmniej barier akustycznych. Miłego dnia.
0: Miłego dnia. Tym optymistycznym akcentem oczywiście, no, własny chrap jest cudowny. Cudzy skąd? W ogóle nie. Takie mam wrażenie, choć oczywiście przecież żadnych doświadczeń w tej sprawie.

0: to nasz ulubiony utwór do ojojania różnych spraw. Teraz się pewnie Państwo zastanawiają, co musimy ojojać. Sytuację pana Kacpra, który jedzie pociągiem do Katowic, ale niestety na głodnego, bo wyjątkowo dzisiaj nie ma wagonu gastronomicznego. Akurat jak tego dnia, jak nie zjadł śniadania. Ajajajajaj. No ale to śniadanie zawsze, no. Na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna 20-21. To na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 25 w centrum, do 29 na zachodzie i południowym zachodzie.
1: Radio 357.
0: Ale teraz przyszło mi w trakcie prognozy do głowy, że może ktoś też z Państwa jedzie tym pociągiem do Katowic, nie wiemy skąd, ale nie ma znaczenia. Jak ktoś jedzie z pociągiem do Katowic i ma wolną kanapkę, no to co? No można by się podzielić z panem Kacprem. Dobrze myślę?

0: Panie Kacprze, pan się nie denerwuje. Tu jest informacja od pana Jana. Pan Jan w szpitalu od niedzieli na głodówce takiej totalnej. Da pan radę tam w tym pociągu. Dojedzie pan i sobie tam kanapeczkę jakąś ogarnie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Panie Bartku.
1: Kanapeczka w pociągu o tej porze?
0: Jak zwłaszcza jak nie ma tego gastronomicznego wagonu, bo może pojechał to w inną stronę.
1: Jeszcze jak się jedzie do Katowic, a ja wszystko rozumiem, bo jak się jedzie do Katowic, to bardzo często nie jest nasz narodowy przewoźnik, tylko ten sąsiedni.
0: Tak?
1: I w tym sąsiednim, ten, nawet jeśli jest wagon taki kulinarny, to tam jest bardzo słabiuszko.
0: Co pan opowiada?
1: Tak, nie jechałem ma parę razy z radiem naszym na Europejski Kongres Gospodarczy i... Więc szanowni państwo, jeśli ktoś ma jakąś kanapeczkę, to ratujmy naszego słuchacza.
0: Tak, bądźmy tak, z nim.
1: Nie, nasz Warsto to jest naprawdę restauracja z gwiazdką Michelin w porównaniu do tego, jak jest u naszego sąsiedniego przewoźnika. Miej serce i patrzaj w serce. Miej kanapkę.
0: Okej, pożycz kanapkę. Dobrze. Panie Bartku, co tu się nawyrabiało?
1: Ależ on jest nieobliczalny. Niebezpieczny rajd Michała Dworczyka po Warszawie. No i rzeczywiście to jest zdjęcie już w okolicach Ochoty. I rzeczywiście pan Michał Dworczyk
0: swoim
1: słowem...
0: A pan rozpoznaje po skrzyżowaniach, widzę.
1: Tak, i tam w okolicy jest pewna redakcja.
0: Jaka? Która? Czy ja?
1: Gazeta Polska.
0: A, to ja nie wiem.
1: Ciekawe, czy pan Michał pędził na wywiad do Gazety Polskiej?
0: Właśnie, bo
1: tam
0: teraz
1: już on jest persona non grata.
0: No właśnie, mam wrażenie, że wiesz, teraz już nie jest tak... No,
1: a obok jest ministerstwo środowiska, no to...
0: Też nie sądzę.
1: Też nie. Gdzie ten Michał Dworczyk mógł pędzić? Michał Dworczyk, 51L, jest jednym z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego. Należy do grona buntowników, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo Jarosławowi Kaczyńskiemu. Problemy w partii nie usprawiedliwiają jednak niebezpiecznego stylu jazdy, upomina posła Dziennik Fakt. Jazda na czerwonym, przekraczanie ciągłej. Michał Dworczyk taką szarżą zagraża nie tylko sobie, ale też innym uczestnikom ruchu. To no, prawda.
0: To jest jedna rzecz, a druga rzecz teraz... Jak to się stało, że dziennikarze z aparatem akurat byli za tym samochodem? Znaczy, wyobrażam sobie, że...
1: Tam... Niech pan spojrzy przez okno, co tam się dzieje. No, to już nic.
0: Mi psi były. Piesek.
1: Tak.
0: Dobrze, zostaw pieska. Zaraz wszystko zamkniemy, proszę pana. Tu pan, no bo myślę sobie, że wiesz, trzeba teraz za nimi jeździć. W redakcji taka padła dyrektywa. No i przypadkiem akurat na czerwonym było.
1: No, ale myślę, że to może być po prostu kamerka.
0: A widzisz, to jedna rzecz. A druga rzecz, że jest też pan obok Mateusz i też jest drogowy wątek, bo jest na drodze bez powrotu.
1: Czyli jechał z Michałem Dworczykiem.
0: Nie,
1: już antycypowali.
0: Nie wiem, może.
1: Antycypowali sepie.
0: Problem jest taki, że wczoraj zapadła decyzja, że albo nie.
1: Albo i nie, no i zobaczymy. No i co teraz?
0: Chcieliście, żeby was... A nie, wyrzucimy was. I co mi?
1: Mamy wakacje. Wakacje są pięknym czasem, gdyż można włączyć sobie telewizję linearną i w telewizji linearnej zawsze wieczorem leci co?
0: Borewicz.
1: Tak jest, o to chodzi, oczywiście. I tam oczywiście można notować sobie mądrości porucznika Zubka. I porucznik Zubek zawsze mówił to... O małżeństwie dużo mówił oczywiście. Moglibyście po się, poruczniku, wreszcie ożenić. To wcale nie banał, że małżeństwo jest podstawową instytucją społeczeństwa. Zachęcał porucznika Borewicza, porucznik Zubek do tego, by ten zmienił swój stan cywilny. Porucznik Borewicz był rozwodnikiem, przypomnijmy. No ale dlaczego o tym mówię? No bo o Borewiczu zawsze można powiedzieć i to zawsze będzie dobrze słyszane i dobrze widziane. No ale można także o tym dlatego powiedzieć, że na stronach Faktu, na stronie 18 i 19 mamy artykuł. Te gwiazdy nie chcą mówić tak, nie chcą brać ślubu, żyją w związkach tak zwanych rzymskich. No i mamy tutaj Magdalenę Boczarską i Mateusza Banasiuka, którzy twierdzą, to dziecko buduje rodzinę. A co na to porucznik Zubek? Razem w życiu, razem w pracy. Maja Ostaszewska i Michał Englert. Co na to porucznik Zubek? No a także Kinga Rusin i Marek Kujawa. Papier nie jest potrzebny do szczęścia. Co na to porucznik Zubek? No właśnie.
0: Antoni Zubek, bo ja sprawdziłem.
1: Tak, Antoni. Tak, Antoni.
0: Ale co tu jeszcze, proszę?
1: No, a Sławek Borewicz zawsze na to odpowiadał. Tylko wie pan, jak czasem trudno dogadać się z instytucją.
0: Piękne słowa, z jednej i z drugiej strony.
1: Tak jest.
0: Słuchaj, jest też Skolim, bo gdyby państwo, dawno nie mówiliśmy nic o Skolimie. Tytuł tylko właściwie zacytuję i może już. Majtki już nie wystarczą.
1: No, są takie sytuacje,
0: że Julia podniosła
1: to trochę mało. Ale czy Skolim to jest brat Natalii Kukulskiej?
0: Nie, no nie. Coś ty,
1: nie, bo tutaj potrzebowałem kilku lat, żeby mu wybaczyć, mówi piosenkarka.
0: Nie, to zupełnie inna sprawa.
1: Jak się nazywał ten brat Natalii Kukulskiej?
0: Nie pamiętam.
1: Brat Natalii Kukulskiej.
0: Na py, ale no zostawiamy. Zostawiam. Tu jest jeszcze jedna sprawa, bo...
1: Piotr Kukulski. Nie o to mi chodziło w Google. Tam. No.
0: Bo jest jeszcze pan prezes Jarosław, w ogóle tak na koniec został tutaj nam zostawiony. Jest taki tytuł, sypie mu się partia i dom.
1: No właśnie się zastanawiałem, co tam na rzecz
0: Boże słuchać. Ja mniej więcej się orientuję.
1: Tak, ale jeśli chodzi o dom, no to zdaje się, że ten remont tego bliźniaka, w którym mieszka Jarosław Kaczyński tutaj nieopodal, miała już się kończyć.
0: No właśnie, o co chodzi?
1: Co ci nowi sąsiedzi tam odwalili?
0: Nie wiem.
1: No
0: nie
1: właśnie, wiem. Ale też jeszcze jest taka opcja z cyklu Znajdź pracę. Mogłem być oficerem, mogłem być na przykład strażakiem, ale miałem zostać bandytą.
0: Tak mówi pan...
1: Tak, Zygmunt Heiser opowiada o swoich przyjaźniach z gangsterami. No była to jakaś alternatywa, wybrał dziennikarstwo.
0: Co na to porucznik Zubek?
1: No właśnie.

Uwaga, panie Kacprze, tylko sekundkę, bo jest wolna kanapka od słuchacza, od pana Michała. Tyle tylko, że jest w pociągu do Warszawy, no ale jakoś to może można ogarnąć.

0: Zwolnione te pociągi na przykład się mijały, prawda? Wyobrażasz sobie tę sytuację.
1: Tak, zwalniam. Kanapka, okej, dzięki. Mamy to.
0: No. Poważnie, teraz pierwsze strony gazet, Bartek Waślewski.
1: I zaczynamy od spraw, które naprawdę są istotne dla naszych słuchaczy, a potem przejdziemy do polityki. Rodzinny kredyt 2.0. Rząd wraca do pomysłu systemowego wsparcia dla osób mniej zarabiających, których nie stać na zakup własnego mieszkania ani na najem komercyjny. Rzeczpospolita dotarła do projektu. Tworzymy instrument w części analogiczny do już funkcjonującego rodzinnego kredytu mieszkaniowego, zwanego inaczej kredytem bez wkładu własnego, potwierdza w rozmowie z Rzeczpospolitą Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii. Chcemy, by banki na partycypację lub wkład budowlany udzielały kredytu konsumenckiego. Będzie on objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. W zamian za to oczekujemy od banków, które będą oferować ten produkt, że zaoferują oprocentowanie takie jak przy kredytach hipotecznych. Dzięki temu zapewnimy kredytobiorcom dostęp do finansowania nie gorszego niż to, z którego korzystają osoby zaciągające kredyt mieszkaniowy, co będzie dla nich rozwiązaniem zdecydowanie bardziej korzystnym, dodaje wiceminister Lewandowski. Rodzinny kredyt 2.0. Szczegóły tego projektu w dzisiejszej Rzeczpospolitej, w której także sondaż Polacy za podniesieniem kwoty wolnej od podatku i drugiego progu podatkowego. O prawie 90% Polaków chce podniesienia kwoty wolnej od podatku z 20 do 30 tysięcy złotych, podaje Rzeczpospolita, powołując się na sondaż Ibris. Zdecydowanie tak odpowiedziało 62,3% ankietowanych, a raczej tak 27,1%. Przeciwko jest 7,4% respondentów. Zdania na ten temat nie ma 3% osób pytanych przez Ibris. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No i przechodzimy do spraw politycznych. Stary lis znów wygrywa. O tym możemy przeczytać na stronach Onetu. Oczywiście chodzi tutaj o rozłam w prawie i sprawiedliwości. Morawiecki i jego ludzie chcieli być wyrzuceni, a teraz sami muszą zdecydować. I teraz nie są pewni, kiedy rzecznik dyscyplinarny rozstrzygnie ich sprawy, bo wszystkie one będą rozpatrywane indywidualnie. Mają dylemat: wyjechać na wakacje, robić partię, a może zostać? Według informacji Onetu, to Kaczyński wraz z sekretarzem generalnym PiS Piotrem Milowańskim, krytycznym wobec Morawieckiego, wymyślili taki wybieg. Postępowanie dyscyplinarne zamiast wyrzucenia. Nasi rozmówcy Onetu w PiS mówią, że prezesowi chodziło o to, aby w oczach prawicowego elektoratu zdjąć z siebie odpowiedzialność za rozłam. Kaczyński chce zmusić Morawieckiego i jego ludzi, by to oni ogłosili, że porzucają Prawo i Sprawiedliwość. Więcej o tym w tekście Kamila Dziubki na stronie Onetu. Zaglądamy do gazet papierowych. Gazet papierowych. Gazeta Wyborcza. Konfederacja wierzy w mijankę z PiS-em. Jarosław Kaczyński chciał

0: Chciał nas podzielić, a to jemu rozleciała się partia. Z satysfakcją mówią politycy Konfederacji. W wyniku tego rozłamu, jeżeli on będzie skuteczny, to jako Konfederacja staniemy się drugą siłą na polskiej scenie politycznej. To tylko kwestia tego, jak głęboką erozją w elektoracie PiSu będzie rozłam i jak za politykami pójdą wyborcy, diagnozował w niedzielę w TVN24 cytowany poseł Przemysław Wipler z Nowej Nadziei Konfederacji. Konfederaci uważnie śledzą sondaże i w tym ten najnowszy, United Surveys i Ibris dla Wirtualnej Polski. Ten sondaż, który był pierwszym po rozłamie w PiSie. Na prawicy sytuacja teraz wygląda tak. PiS ma 15,9% głosów poparcia, Konfederacja 13,5%, Konfederacja Korony Polskiej 12,3%, a Rozwój Plus 7,5%. W tym sondażu jedyną partią prawicową, która traci aż 3 punkty poparcia, jest Prawo i Sprawiedliwość, dlatego też politycy Konfederacji wierzą w to, że to oni będą główną siłą opozycyjną. Więcej o tym przeczytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Zaglądamy jeszcze, gdzie my zaglądamy? Jeszcze nie mówiłem o tym, co w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie. Obajtek z zarzutami za brak zgody na szkalowanie. Europoseł PiS Daniel Obajtek usłyszał wczoraj w prokuraturze zarzuty m.in. za to, że w czasie, gdy pełnił funkcję prezesa Orlenu, nie dopuścił do sprzedaży na stacjach numeru tygodnika nie obrażającego papieża Jana Pawła II. Polityk nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie.
1: Tak wyglądają pierwsze strony gazet, nie tylko gazet. Bardzo dziękujemy. Bartek Myślewski. Spotkamy się o 8.15. Teraz mamy 10 minut do 7.00.

0: chciałem pozdrowić wszystkich wracających z urlopu i podzielić się swoją wiedzą, jak bezboleśnie wrócić do pracy. Zaczynam pracę o 4:00 i bezboleśnie było dlatego, a dzisiaj jest pierwszy dzień, że przez ostatnie 7 dni robiłem dziennie po 30-40 tysięcy kroków po górach i teraz po prostu odpoczywam. Pozdrawiam.
1: I to jest koncepcja, bardzo proszę. O tym będziemy rozmawiali za godzinkę 7:50. Zapraszam w imieniu Izy. Iza opowie, kiedy wracać. Dobrze, ale też mamy tu taki przypadek, że tu słuchacz już jest w pracy, ale jeszcze do systemu się jakoś nie zalogował.
2: Masz głosówkę, masz głosówkę.
3: Dzień dobry. Pan prowadzący wspomniał o pozytywnym logowaniu do systemu. No i ja z taką prośbą, bo mój Windows już jest dość mocno przestarzały. To jest Windows 84 i no nigdzie nie mogę znaleźć aktualizacji. Czy ktoś gdzieś może coś słyszał, gdzie można jeszcze znaleźć aktualizację do tak starego systemu?
1: Ależ droga pani, to są najlepsze systemy. To te pierwsze to najlepsze, to tam nie ma co aktualizować, to jest wszystko bardzo dobrze. To prawda, może trochę potrwać logowanie do systemu, ale wszystko będzie cudownie działało. 4 minuty do 7:00.

Mój ulubiony cytat z 07 to jest, gdy porucznik Borowicz mówi o wspólnym przebywaniu dwóch osób razem ze sobą. Oni są ze sobą po to, żeby radości mnożyć przez dwa, a smutki dzielić przez dwa. Pozdrawiam swoją żonę Beatę. Pa, pa, kochanie.

0: Radio 357, jest środa, 29 lipca. Właśnie minęła siódma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości związani ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z partii. Komitet Polityczny PiS skierował ich sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Mowa o kilkudziesięciu osobach, które nie podpisały tzw. lojalki i pomimo ultimatum kierownictwa PiS nie wystąpiły ze stowarzyszeń politycznych.
2: Dzisiaj uruchamia się kolejny etap, ponieważ Komitet Polityczny, Szanowni Państwo, podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby i nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie.
1: Mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. To, co dziś zostało ogłoszone po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS, odbieram jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. Tak decyzję skomentował Mateusz Morawiecki. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją. Taką decyzję wydał wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie zapadło jednogłośnie i w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Do orzeczenia odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka, który stwierdził, że w polskim systemie prawnym nic się nie zmienia. Działania Trybunału Konstytucyjnego w obecnej formule są obarczone wadą prawną.
3: Trudno ten komunikat, który został przedstawiony ustami pana posła Piotrowicza, traktować jako orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, związki jednopłciowe są legalne, czy to się komukolwiek podoba, czy nie.
4: Bardzo jest mi smutno, że w naszym kraju są politycy, którzy tyle energii wkładają w to, żeby komuś zepsuć życie.
1: Orzeczenie Trybunału zapadło, mimo że wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelny Sąd Administracyjny oświadczyły, że Polska musi dokonywać transkrypcji małżeństw homoseksualnych zawartych poza krajem. Uzasadniając orzeczenie Trybunału, sędzia Stanisław Piotrowicz powiedział, że transkrypcja może dotyczyć tylko małżeństw heteroseksualnych. Mężczyznom podejrzanym o atak na parę z Ukrainy, do którego doszło w niedzielę we Wrocławiu, grozi od 5 do 7,5 roku więzienia. Dwóch z nich usłyszało wczoraj zarzuty, a wrocławska prokuratura zawnioskowała o areszt. Trwają poszukiwania trzeciego z napastników. Nie ma zgody na tego typu ataki, mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
5: Statystyki na ten moment nie wskazują jakiegoś lawinowego wzrostu. Jesteśmy wyczuleni na wszystkie sytuacje, które są ujawniane, w których widzimy niewłaściwe, złe, agresywne zachowania.
1: W ciągu ostatnich 6 miesięcy policja otrzymała 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. Na koniec serwisu przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Brytyjskie MSW mogło podjąć decyzję o losie azylantki na podstawie halucynacji AI, alarmuje sędzia rozpatrujący sprawę kobiety. Sprawę opisuje Guardian. Według obrony Marokanka była zmuszona do małżeństwa jako osoba niepełnoletnia. To ofiara przemocy i gwałtu. Jej mąż to kryminalista, ale Home Office dało zielone światło na jej deportację.
6: Podstawa to dokumenty, którego nikt nie może znaleźć. Sędzia wziął pod lupę oficjalny list odmawiający kobiecie azylu i doszedł do wniosku, że możliwe, że napisała go sztuczna inteligencja. Według niego niewykluczone jest więc, że zacytowana w dokumencie podstawa do zamknięcia drzwi przed Marokanką była po prostu halucynacją AI. Halucynacją, która mogła zdecydować o jej losie. Sprawa trwa, nie wiemy tego na pewno, ale oskarżenie rządu ze strony sędziego jest bezprecedensowe. MSW przesłało Guardianowi oświadczenie, w którym zapewnia, że każdy przypadek rozpatruje indywidualnie. Home Office dodaje, że przywraca Brytyjczykom kontrolę nad granicami i systemem azylu. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Szefowa MSW Szabana Mahmud to zwolenniczka zaostrzenia kursu w sprawie imigracji. Według sondaży większość Brytyjczyków myśli podobnie.
0: Zapraszamy na wiadomości sportowe, Mateusz Łusiarz.
7: Jeśli chodzi o wtorek, to ciekawie było szczególnie w piłce, gdzie w dwóch uznanych reprezentacjach poznaliśmy nowych selekcjonerów. I w sumie jakie to przewrotne, bo przecież na papierze obie to futbolowe potęgi, a jednak pierwsza z nich na trzech ostatnich mundialach trzykrotnie była w najlepszej czwórce, zdobywając dwa medale, w tym jeden złoty, a druga na żadnym z tych trzech turniejów nawet nie zagrała. Ci drudzy to oczywiście Włosi, których od 28 lipca prowadzi Roberto Mancini, wracający do pracy ze squadra Azzurra po 3 latach. Po raz pierwszy w swojej trenerskiej karierze reprezentację Francji trenować będzie the strongest of them all. O byle kim takie piosenki nie powstają. Były genialny piłkarz zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. W swojej karierze piłkarskiej Zidane trzykrotnie wygrywał plebiscyt magazynu France Football, z reprezentacją wygrywał Mistrzostwo Świata i Europy, w klubowej piłce również wygrywał sporo, m.in. Ligę Mistrzów z Realem Madryt w roku 2002. Następnie jako szkoleniowiec sukcesy święcił z królewskimi właśnie, 3 razy z rzędu sięgając w latach 2016-18 po Puchar Europy. W ostatnim czasie interesowała go tylko praca z kadrą.
8: Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire c'est que
9: dziś nastąpiła kontynuacja marzenia. Przez ostatnie 4-5 lat miałem oferty prowadzenia różnych klubów, wszystkie odrzuciłem, by objąć reprezentację Francji. To była jedyna rzecz, na którą miałem ochotę po pracy z Realem Madryt.
8: Après mon expérience avec le Real Madrid, c'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France.
7: Przemówił głosem Tomka Gorazdowskiego wielki Zizu. Czekamy zatem na wrzesień i debiuty nowych selekcjonerów europejskich potęg. A co do tych afrykańskich, to Tunezja ma nowego trenera, drugiego w tym roku. Mundial zaczynał Sabri Lamouchi, którego jednak po porażce 1-5 ze Szwecją zwolniono. Następnie fazę grupową dokończył Hervé Renard, który po odpadnięciu z turnieju z kadrą się pożegnał, no i teraz przejął ją Moin Habani, trener, który w przeszłości prowadził m.in. Esperance Tunis, z którym dwukrotnie wygrywał Afrykańską Ligę Mistrzów. Ostatnio pracował w RS Berkane, z którym jednak rozwiązał kontrakt ze względu na szczególną wagę misji, jaką jest prowadzenie drużyny narodowej. Wyrozumiałość rzadko ostatnio spotykana w piłce. Piłce, która wróci w kolejnych serwisach, ale więcej mówić będziemy o europejskich pucharach. Tymczasem teraz zmieścimy jeszcze siatkówkę. Finałowy turniej Ligi Narodów rusza za 2 godziny i na pierwszy ogień mamy starcie Słoweńców z Turkami. Natomiast Polska z Ukrainą zagra dopiero jutro po 13. Wiemy też, kiedy biało-czerwoni rywalizować będą w memoriale Huberta Wagnera. Będzie to ostatni, większy sprawdzian przed ich wylotem na Mistrzostwa Europy. W piątek 28 sierpnia w Krakowie nasi zmierzą się ze Słowenią, w sobotę 29 z USA i w niedzielę 30 z Francją. A potem jeszcze towarzyski pojedynek w Gdańsku z Finlandią 5 września i 10 początek turnieju w Bułgarii.
10: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Na północy i północnym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane okresami duże, a miejscami słabe, przelotne opady deszczu się pojawią. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i przyjemnie. I temperatura wyższa, bo Białystok, Suwałki 20, Olsztyn, Lublin 23, Gdańsk, Koszalin 25, Warszawa, Kielce, Łódź i Rzeszów 26 stopni, Gorzów, Katowice, Kraków, Poznań, Bydgoszcz i Toruń 27, Opole, Szczecin, Wrocław 28, Zielona Góra, Jelenia Góra sprawiedliwie po 29.
11: Radio 357.
0: 9 po 7.

0: każdego w radiu można. Przepraszam, tak mi się przypomniało. Aha, ale w ogóle to 12 jest po 7 i w ogóle to wszystko przez Bartka jest dzisiaj. Bo Bartek zaczął. To on zaczął. Żeby nie było, że to ja. To Bartek zaczął. A zaczął myśli zebrane porucznika Borewicza.
1: W nawiązaniu do serialu 07 Zgłoś się i słów porucznika Borewicza, tenże powiedział kiedyś: to nieprawda, że małżeństwo jest loterią. Loterii ma się jednak pewne szanse.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Zmieńmy brawurowo temat. Jakie szanse ma ten utwór, jeśli chodzi o listę piosenek? To piosenka dnia, Arab Strap.

0: Abstrakt, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Proszę życzliwym okiem potraktować przy głosowaniu na listę. Generalnie zapraszamy do głosowania lista.radio357.pl. Z aplikacji można. Wysyłamy Państwa do aplikacji, bo tam naprawdę ciekawe rzeczy i duże możliwości. Więc śmiało proszę korzystać z tekstówek, z głosówek, wszelkiego rodzaju komunikaty mile widziane. O, na przykład, czy coś ze mną nie tak przyszło, taka wiadomość. Dziś prognozy przewidują upał. Wszyscy ludzie, których o poranku spotkałam, mieli odzienie z krótkim rękawem. A było zaledwie 13 stopni. Ja założyłam dwa sweterki, wyglądam jak postać z innej bajki. Czy coś ze mną nie tak? Nie, no wszystko bardzo dobrze, Pani Bożona. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.
1: Pytania z Księżyca.
0: A poza tym każdy ma jakąś tam inną odczuwalność. Co nie, panie doktorze? Co nie?
2: Dokładnie tak. No, dokładnie tak.
0: No
2: dokładnie
0: mówię. Tak. No właśnie.
2: Muszę panu powiedzieć, że zrobiło na mnie wrażenie spektakularna zmiana tematu.
0: Prawdę?
2: Mhm.
0: Robimy takie rzeczy, proszę pana.
2: Czasami trzeba.
0: Czasami elegancko wyjść z sytuacji.
2: Nawet warto.
0: Nawet jest to przypomnę zdanie z przed chwili. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.
2: To wszystko tak. Safety first. Safety first.
0: Otóż to. Panie doktorze, patron Leszek ma sprawę do pana.
2: Tak.
0: I to jest, myślę, sprawa zajmująca wiele osób, zwłaszcza tych mieszkających w blokach.
2: Bo ty... Nie tylko, nie? Proszę mi wierzyć. Nie. Są takie obszary w budynkach, no, które, co do których wydaje nam się, że one są nieżywe, tak? Ta bakteria nieżyjąca, które jednak żyją własnym życiem.
0: I to jest właśnie ta historia.
2: Ktoś, kto ma na przykład, nie wiem, skomplikowany ekspres do kawy, myślę, że nieraz ma takie doświadczenie i taką refleksję, czy aby nie jest to obca forma życia jednakowoż. I to, co pan Leszek, patron, pyta, także żyje własnym życiem często.
0: No to teraz może, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi, a nie tylko my dwaj. We trzech, bo pan patron Leszek też. Dlaczego woda szumi albo wydaje dziwne dźwięki, gdy płynie w rurach i z kranów? Wydaje się, że tarcie wody w ruchu o materiał jest minimalne, więc co sprawia, że czasem słychać dość głośny szum płynącej wody? Ja pamiętam kiedyś też taki wątek pod tytułem, że zimna inaczej, ciepła inaczej.
2: Tak, było tak. Ale to nie tylko szum, to czasami jest bulgotanie, czasami jakieś dźwięki, których w ogóle trudno do czegokolwiek porównać. I to nie tylko dotyczy wody, która płynie z kranu, to także dotyczy wody, która jest w kaloryferach na przykład. To w ogóle jest jakaś magia, dlatego że jak odkręca się kurek, kran, no to przynajmniej wiadomo, okej, dobra, odkręciłem i coś się dzieje. W kaloryferach jest inaczej, bo tam są termostaty, więc ta woda sobie płynie wtedy, kiedy no, my nic nie robimy, po prostu kiedy termostat ją włącza albo wyłącza. Ja sobie myślę tak, woda w ruchu nie jest wcale taka cicha, jak mogłoby się wydawać.
0: Cicha woda.
2: No właśnie, to są jakieś szumy, to są gwizdy, to jest bulgotanie, to są inne dźwięki i one nie pochodzą z tarcia, albo pochodzą głównie nie z tarcia, bo rzeczywiście to tarcie jest stosunkowo małe. Tylko przynajmniej kilku zjawisk fizycznych, które wiążą się z przepływem cieczy. I teraz ja sobie wypisywałem te zjawiska. Przy piątym stwierdziłem, że już chyba wystarczy, więc już tak nie będę pisał albo straszył. Wydaje mi się, że najczęstszą przyczyną są jednak turbulencje. I tutaj już mówię, o co chodzi. Przy takich niskich prędkościach przepływ wody, czy przepływu wody, te warstwy wody wewnątrz rurki na przykład, one przesuwają się gładko względem siebie i względem rury. I ten dźwięk w zasadzie wtedy nie powstaje. I taki przepływ nazywa się przepływem laminarnym. Natomiast gdy prędkość rośnie, gdy na przykład, nie wiem, woda trafia na zwężenie, na jakieś kolanko, na jakiś zawór, na jakieś sitko w kranie, tak? Wtedy przepływ staje się zaburzony albo inaczej turbulentny. I wtedy tworzą się wiry, zawirowania, jakieś chaotyczne zmiany ciśnienia. Te fluktuacje, te zawirowania, te zmiany szybkie, one generują fale dźwiękowe. I to jest właśnie taki charakterystyczny odgłos. Czasami to jest szum, czasami jakiś gwizd. Im większa jest prędkość, tym te nieregularności są większe. Tym bardziej jakakolwiek nieregularna geometria, na przykład tylko częściowo otwarty kran, albo jakaś przeszkoda. Może być na przykład coś, co się osadziło na takim sitku, może jakieś ostre kolanko, tym bardziej to hałasuje. Nie samo to, tylko te zmiany ciśnienia, które powstają w tych miejscach, zmiany ciśnienia wygenerowane, spowodowane czy pojawiające się wewnątrz szybko płynącej wody. I to jest jakby pierwsza rzecz. Wydaje mi się, że to jest podstawowe źródło wszelkich dźwięków generowanych przez rurki z wodą. Drugi to jest kawitacja.
0: Słucham?
2: Kawitacja. I to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. Ja postaram się je wytłumaczyć. Gdy takie lokalne ciśnienie w wodzie spada poniżej takiego ciśnienia granicznego, tworzą się mikroskopijne pęcherzyki pary wodnej, pęcherzyki gazu. Mhm. I teraz, gdy ciśnienie znowu rośnie, te pęcherzyki jak gdyby zapadają się z taką ogromną prędkością, jakby są zgniatane. I to powoduje takie, nie wiem, trzaski, coś takiego, takie jakby syczenie, może grzechotanie, no trudno mi to opisać słowami, ale myślę, że każdy z nas coś takiego słyszał. I kawitacja wydaje mi się, że jest istotna szczególnie przy takich instalacjach z dużym ciśnieniem wody. I to niewątpliwie też generuje jakieś dźwięki. Ale nie tylko. Bo coś, co może i na pewno dźwięki produkuje, to jest powietrze w rurach. I myślę, że to bardziej chyba dotyczy systemu centralnego ogrzewania niż takich rur z wodą, która nam w kuchni czy w łazience gdzieś tam z kranu wylatuje. Pęcherzyki powietrza lub całe takie, nie wiem jak to nazwać, takie bąble z powietrzem, one powodują takie charakterystyczne bulgotanie, chlupotanie, jakiś taki nierównomierny szum. Powietrze może się dostać do instalacji w czasie napełniania, przy jakichś naprawach, albo gdy ciśnienie chwilowo spada, ciśnienie tej wody z zewnątrz, którą dostajemy z wodociągu. Natomiast wydaje mi się, że jednak najczęściej to jest problem związany z centralnym ogrzewaniem. Tam, gdzie to powietrze, no właśnie, przed sezonem warto odpowietrzyć cały system, bo inaczej to bulgotanie, przelewanie na pewno się pojawi. Kolejny to jest wibracja, jakieś rezonanse, takie turbulentne przepływy, te turbulentne, o których mówiłem w pierwszym punkcie, lub kawitacja. One wprawiają rury w lekkie drgania. Te metalowe albo plastikowe instalacje mogą działać czasami jak rezonatory, jak wzmacniacze dźwięku. I myślę, że każdy z nas też chyba miał takie doświadczenie, kiedy słyszał jakieś takie jakby gwizdy, jakieś jakby śpiewanie tych rur, gdy częstotliwość drgań pokrywa się z taką naturalną częstotliwością rury albo zaworu. Każdy układ ma taką częstotliwość rezonansową i jeżeli te zjawiska, o których mówiłem poprzednio, osiągną częstotliwość dźwięku taką, jak ta częstotliwość rezonansowa, wtedy one są wzmacniane, po prostu głośniej je słychać. No i w końcu ostatnia rzecz to to, że w takich rurach bardzo dźwięki dobrze się przenoszą.
0: Tło, woda, nie, panie.
2: Więc te dźwięki, które słyszymy, one czasami to są jakieś dźwięki mechaniczne, jakieś, nie wiem, uderzenia, może jakieś głosy kogoś zupełnie innego piętra, innego pokoju. Więc myślę sobie, że to też tak może być, że pewne dźwięki, które słyszymy, one nie pochodzą z wody jako takiej, czy z rur, tylko są przez wodę, czy przez rury przenoszone. Poza tym, gdy nagle się zamyka kran, tak nagle, tak kozacko, tak po prostu zamknąłem, tak, fala ciśnienia biegnie w rurze, odbija się, słychać jakieś właśnie znowu huki, stukania, tylko że to jest bardziej wynik tego, że woda dużo lepiej, czy w ogóle ciecze dużo lepiej przenoszą dźwięki niż gazy, no bo są gęstszym ośrodkiem. Więc coś, co powstaje w rurze gdzieś czasami naprawdę bardzo daleko, do nas dociera czasami często zniekształcone, więc nie rozpoznajemy jakby źródła, ale wyraźnie to słyszymy. No i tak mi z listy 5 powiedziałem, a chyba 6 wyszło, taka lista mi wyszła winowajców.
0: Woda niesie, a poza tym w takim bloku, wie pan, tak sobie myślę, znaczy tak słyszałem, że w takim bloku, tak w terurę, to w ogóle jest taki środek komunikacji między piętrami, wie pan, tam jak ktoś za bardzo hałasuje, to i poszła.
2: Tak, tylko że ten dźwięk dociera też do kogoś jeszcze piętro wyżej.
0: Tak, to nie jest taka celowana to, wiadomość.
2: Nie, to nie jest bardzo subtelne i bardzo dyskretne. Nie.
0: Przygotowałem panu takie dzwony rurowe, jak pan już słyszy. To ładny utwór jest. Nawet tak sobie.
2: Ale to w tych rurkach, które tam idą pod sufitem w studio?
0: Tak. Sobie tutaj mamy takie cymbałki, wie pan, rurowe. To i sobie tak sobie gramy czasem. I to
2: jak
0: właśnie
2: się pan słyszy. Stresujecie? Nie, to jest spoko.
0: To jest bardzo relaksujące.
2: To jest jakby okay.
0: Proszę posłuchać chwilę. Tak. Słyszy pan te rury?
2: Mhm.
0: Mhm. To jest Mike Oldfield. I ja tak sobie tak kontrolnie.
2: Jest z wami?
0: Tak.
2: A przepraszam, dobra, sorry, już. Już wystarczy.
0: Ja sobie wpisałem do internetu, że tam dzwony rurowe, Mike Oldfield i wie pan, że Google wyrzuca takie najczęściej zadawane pytania. I jest tak.
2: Pamiętam modelkę bez pępka, która zrobiła w ogóle
0: to, o to chodzi. I to jest jedno z częściej zadawanych pytań, jeśli chodzi o ten utwór. Czy Mike Oldfield zajmował się produkcją dzwonów rurowych? Naprawdę. W sumie tak. Można tak powiedzieć. Do jutra, panie doktorze.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Dobrego.

Tak, ja wiem, że dopiero podłączyli wszystkie instrumenty i zaraz się dopiero zacznie, ale my musimy kończyć, bo to już jest 7:30. No dobra, to jeszcze niech ten tutaj.

0: Zdaje się, nie trzeba było podłączać, bo to akustyczna gitara. Mike Oldfield nam się przytrafił i mamy centralnie 7:30, ale zanim zaczniemy prognozę pogody, to jeszcze rozwijemy wątpliwości pana Dawida, mam wrażenie, bo pan Dawid dopytuje, czy kawitacja to jest wtedy, gdy prezydent i premier są z różnych partii politycznych, bo nie słuchałem od początku. Dokładnie tak jest wtedy. I że jest wtedy ciepła woda w kranie. W dzień na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i okresami duże, a miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na pozostałym zaś obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 21-20, tak na północnym wschodzie, miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 25 w centrum, do 29 na zachodzie i południowym zachodzie. Teraz przypomnę piękne zdanie, które już po szóstej cytowałem z prognozy Biometeo. Otóż uwaga, uwaga. Rano, po właściwie przespanej nocy, można oczekiwać dobrego samopoczucia. Warunki biometeo początkowo będą korzystne, jedynie na północy, gdzie występować będzie duże zachmurzenie, a lokalnie także przelotne opady deszczu, biotropia pogody będzie obojętna. W dalszej części dnia pochmurna strefa i związana z nią obojętne warunki przemieszczać się będą na wschód, na pozostałym obszarze, szczególnie na zachodzie i południu, zaznaczać się będzie dobroczynne działanie promieniowania słonecznego, czyli pobudzenie do aktywności, poprawa nastroju, stymulowanie produkcji witaminy D w skórze człowieka. Proszę korzystać.
1: Radio 357.
0: I tak jak słucham o tym stymulowaniu i że generalnie poprawa nastroju, to czego brakuje do kompletu? Oprócz tego, że ładna muzyka za chwilę będzie. Kawy.

0: teraz pytanie mi przyszło do głowy, czy James Bond słodził kawę? Może i słodził, ale nie mieszał.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Jarosław Sroka z nami.
2: Dzień dobry. Troszkę jestem wstrząśnięty tym pytaniem, powiem szczerze.
0: Ja trochę też. Ale nie róbmy zagadnienia, przejdźmy dalej. Sprawy kawowe nas będą zajmowały, prawdaż? Nieprawdaż? Pan zdaje się w centrali.
2: Nieprawdaż. Nie, na sprawy kawowe kolega sołtys ma monopol. On o tych cenach, on tam stuka filiżankami.
0: Tak jest.
2: Ja się specjalizuję, proszę pana, w espresso tylko.
0: A, dobrze. Ja przyjmuję.
2: No dobrze, no i quiz tradycyjnie, który pan bardzo lubi.
0: Zapomniałem.
2: Proszę pana, gdzie jest tańsze espresso? Włochy pod Warszawą, czy te Włochy z dala od Warszawy?
0: Myślę, że te z dala. Tak sobie.
2: No właśnie, to jest ten światowy fenomen włoskiego espresso, który, jak pan doskonale wie i państwo się niejednokrotnie przekonali, jest tak naprawdę jednocześnie i używką, i jakimś elementem włoskiego narodowego rytuału, ale też nawet narzędziem komunikacji społecznej. Zresztą to jest o tyle ciekawe we Włoszech, że nie wiem, czy państwo wiecie, ale Włosi de facto tej kawy produkują bardzo mało. Są wielkim producentem ziaren, bo kawa, jak wiadomo, rośnie w Brazylii, rośnie w Kolumbiach, Etiopiach tego świata, a Włosi robią doskonale i najlepiej chyba na świecie to, czego inni nie potrafią, czyli wypalają, przetwarzają i fantastycznie potrafią opakować i sprzedać. No ale właśnie o tej kawie włoskiej, o tym espresso, to jest troszkę ciekawych informacji dla państwa znalazłem, ponieważ Włosi są jednym z największych eksporterów kawy przetworzonej na świecie, ale nie są największym konsumentem. I tutaj mam takie pytanie quizowe dodatkowe do pana. Kto dzisiaj pija najwięcej kawy na świecie?
0: Chińczycy.
2: No pewnie wszyscy razem wzięci, tak? Natomiast troszkę bliżej, bo Włosi, jeżeli chodzi o konsumpcję, zdecydowanie bici są na głowę przez Finów. Natomiast
0: to
2: tak,
0: była
2: kraje nordyckie.
0: Moja druga odpowiedź, ale nie zdążyłem.
2: Bo ja mam takie wrażenie, że być może nie dosłyszałem ze względu na zakłócenia telefoniczne, bo pan powiedział Fińczycy, dobrze
0: tak,
2: pamiętam,
0: tak, prawda? Było, prawda.
2: No doskonale. No proszę pana, w związku z tym wracamy do espresso i jego ceny. Ja zresztą tutaj przeszedłem takie błyskawiczne szkolenie zrobione przez baristę w jednym z barów włoskich. To jest w ogóle dla mnie też fenomen obserwowania, jak to funkcjonuje. Otwierane są o godzinie 6.30 rano i od 6.30 rano przychodzą tutaj i szefowie wielkiej korporacji, i panowie elektrycy, i wszyscy zamawiają to samo, czyli espresso takie trochę na jednej nodze i rogalik, którym się pociapią, pokleją, bo to frutti di bosco tam się wylewają na wszystkie możliwe strony i pędzą do pracy. A płacą za to espresso około, dzisiaj średnia cena we Włoszech to jest 1,25 euro. Bolzano, Wenecja to są takie miejsca, gdzie te ceny rosną. Ci, którzy byli w Wenecji, wiedzą, że tam jeńców nie biorą i tam rzeczywiście za kawę trzeba zapłacić nieco więcej. Natomiast to jest temat w ogóle we Włoszech niesłychanie wrażliwy. Podnoszenie ceny espresso w barach wywołuje dyskusje tutaj narodowe, dlatego przedsiębiorcy, właściciele tych barów znaleźli sobie inne źródła dochodu i oni zarabiają raczej na tych rogalikach, na wodzie, na kanapce, na tym aperitivo, a chodzi o to, żeby espresso generowało ruch, generowało dobrą atmosferę i przyzwyczajenia klienta i na tym polega też fenomen tego espresso. Natomiast problemy zaczynają się z cenami zdecydowanie dalej od Włoch, ponieważ tutaj problemem są susze i wysokie temperatury na całym świecie, szczególnie w Brazylii i ograniczenia w produkcji arabiki. Problemy pogodowe w Wietnamie uderzają też w cenę kawy. W związku z tym problem polega na tym, że Włosi będą musieli znaleźć jakąś drogę, żeby tej ceny kawy nie podnosić, a jednocześnie ciągle na tym zarabiać. Rzeczywiście uderza to w te małe palarnie, które tracą rynek i tracą zbyt, bo nie są wystarczająco konkurencyjne. No ale też pewnie pan doskonale wie, że największe firmy kawowe właśnie powstały we Włoszech, takie jak Lavazza, takie jak Illy. Triest odegrał niesłychanie istotną rolę na mapie kawowej świata, bo to był port, do którego sprowadzano kawę właściwie dla całej Italii, a potem całej Europy. Także niestety stoimy my, konsumenci, przed takim tutaj taką perspektywą, że espresso będzie drożeć. Gdzieś na horyzoncie pojawia się już perspektywa właśnie 2 euro za filiżankę kawy. No, będzie to na pewno tematem wielkiej włoskiej debaty. Tym bardziej, że smak tego espresso ze względu na niedobory kawy też będzie zmieniany. W związku z tym musimy się liczyć w długiej perspektywie, że espresso będzie droższe, będzie smakować inaczej i pozostaje mieć nadzieję, że będzie równie pyszne jak do tej pory. I to tyle, proszę pana.
0: Bardzo dziękuję panu. To ja może tak od razu wyślę sygnał, bo Paweł pewnie słucha, że może w poniedziałek o tych cenach takich, wie pan, tych rynkowych, to też byśmy zahaczyli, bo czasem dobrze wiedzieć. Jarosław Sroka.
2: Paweł się specjalizuje w dużych rzeczach, ja w drobiazgach, więc ja zostanę przy espresso, na które za chwilkę biegnę. Życząc państwu dobrego dnia.
0: Proszę chyżo zmierzać, ale ostrożnie. Jarosław Sroka, do usłyszenia za tydzień.
2: Pozdrawiam.
0: 19 minut do 8.

0: rano na 7:20, żeby potem spokojnie iść do pracy. Tylko nikt nie pomyślał, a ja przede wszystkim, że w tym czasie będę miała urlop. I zamiast o 10:00 to wstanę o 6:00.
1: Miło, że z nami pani jest już od samego rana, mimo urlopu. Wszystko będzie dobrze. 16 minut do 8:00. Aha, jeszcze jedna sprawa.
2: Dzień dobry, ja w sprawie dzwonów rurowych i produkcji przez Michaela Oldfielda, ja chciał tylko dopytać, czy chodzi po prostu o takie spodnie, dzwony rurowe, bo jakby Mike tak robił coś, to ja bym chciał zamówić taką jedną parę.
1: Tak jest, właśnie tak jest i on potem je sprzedaje w GS-ie.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
1: Nawet piosenka taka była, spodnie z GS-u. 15 do 8 o urlopach. To za chwilkę będzie, ale wcześniej jeszcze pan Teddy poleca się życzliwej uwadze przy głosowaniu na listę.

0: Teddy Swims i za 12:08.
1: Ranek 357.
0: Nie chcielibyśmy nikogo denerwować, ale sezon wakacyjny na półmetku. Kto z Państwa przed urlopem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto po? Kto się wstrzymał? Dziękuję. No bo teraz będziemy w ranku mówić o tym, kiedy najlepiej zacząć i najlepiej zakończyć urlop. Naukowcy mają swoje zdanie na ten temat i jak się dobrze zastanowić, to są to całkiem słuszne koncepcje. Nie tylko takie amerykańskie teorie
2: amerykańskich naukowców.
0: To nie
2: są ich teorie.
0: Izabela Woźniak, dzień dobry. Państwo słyszą. Okazuje się, że najlepiej, gdyby się Państwo wybrali na urlop od środy, można

0: No dziś, jeśli ktoś zdąża, można i w kolejną środę. Generalnie środa.
1: Tak, żeby urlop zaczynał się w środę i żeby kończył się też w środę. No ale zwykle schemat jest inny.
2: Biorę urlop to zawsze od poniedziałku. Planujemy sobie z żoną właśnie czas, że właśnie weekend, poniedziałek, dwa tygodnie, no to też 7 dni się rozkłada.
3: Jest to metoda.
2: Jest to zawsze jakaś metoda.
4: W tym roku zaczęłam od czwartku. Albo od środy, bo musiałam gdzieś być na uroczystości rodzinnej, więc wtedy zaczęłam akurat. To nie ma znaczenia, kiedy jest urlop.
1: Okazuje się, że ma.
4: Nie ma znaczenia, czy to jest środa, czy to jest poniedziałek, wtorek.
1: A jednak od środy najlepiej. To kwestia nastawienia naszego mózgu, mówi Maja Herman, specjalistka psychiatrii.
5: W momencie, w którym my sobie taki timing wyznaczamy od do, to mózg nie jest w stanie odpocząć. Jeżeli robimy to w takim typowym rytmie pracy, czyli od poniedziałku do poniedziałku, no to wtedy, jeżeli sobie tak samo wyznaczymy urlop, to mózg cały czas jakby jest w trybie pracy. Od do. Nie wypoczywamy wtedy dobrze. Czyli analogicznie, na przykład jakbyśmy byli osobami, które pracują od wtorku do piątku, no to wtedy też nie idziemy na urlop od wtorku do wtorku.
1: Okay.
5: Bo znowu jesteśmy w trybie praca, praca, praca. Bo to właśnie o to chodzi, żeby nie wracać i nie robić trybu znowu pracowego i nie ustawiać urlopu w trybie pracowym.
1: Jeśli wrócimy do pracy w środę, dwa dni przed weekendem, to wystarczy. Jakoś się przetrwa te dwa dni i mamy znowu wolne. No i o to chodzi. To co ważne, na urlop nie jedziemy z marszu, mówi Alicja Kotłowska, badaczka rynku pracy z Uniwersytetu SWPS.
6: Pracownik pracujący na pełnych obrotach, często właśnie tego ostatniego dnia przed wakacjami jeszcze organizujemy dodatkowe spotkania. Nie chcemy mieć więcej zaległości po powrocie, więc często wychodzimy z pracy na przykład o godzinie 8:00 i potem następnego dnia, to jest nasz pierwszy dzień urlopu, ale my już wsiadamy do samochodu i mamy plan, że będziemy jechać 400 km albo nawet dalej. To jest bardzo obciążające fizycznie, psychicznie.
1: No i dopada nas coś, co nazywa się chorobą wakacyjną.
6: Nasz organizm, kiedy przechodzi z trybu pracy na najwyższych obrotach i potem nagle po tym zmęczeniu podróżą przechodzi w tryb spoczynku, siedzimy przy basenie, na plaży, na trawie, ale nie działamy. To jest taki moment, kiedy nasz organizm jest niezwykle osłabiony i właśnie odzywają się różnego rodzaju schorzenia. I czasami jest tak, że właśnie w tej chorobie wakacyjnej my zaczynamy urlop od infekcji, od bólu głowy, od bezsenności, od bólów mięśniowych.
1: No i żeby tego uniknąć, to co robimy przed urlopem?
0: Urlop.
1: Urlop.
5: Powinniśmy celebrować to swoje pójście na urlop. I mówię o tym nawet nie w kontekście tego, że cały dzień się powinniśmy pakować wtedy, tylko ten cały już pierwszy dzień przed wylotem, albo tą dobę przed wylotem. Nie wiem, wziąć długi prysznic, czy wziąć kąpiel.
1: Jakieś spa, maseczka, te sprawy.
5: Tak, co kto lubi, długi spacer, na który sobie wcześniej nie pozwalaliśmy, żeby się tak przyjemnie wprowadzić w przyjemny nastrój odpoczywania.
1: Pan tak robi przed urlopem?
0: Notorycznie.
1: Ale maseczki, te sprawy, czy długi spacer?
0: Fryzjer.
1: No i po urlopie należałoby zrobić to samo. Zwykle urlopu nie mamy za wiele, to wiemy. Chcemy wykorzystać każdy dzień, każdą chwilę, każdy moment. A druga rzecz, stwierdzenie, że czekam na urlop, choć mam najlepszą robotę pod słońcem, jest naprawdę trudne, bo żyjemy w erze produktywności i efektywności. Mówi Emilia Brzuska, prezeska Fundacji Nowe Przestrzenie, zajmującej się bezpieczeństwem psychologicznym pracowników i warunkami pracy.
7: Przyznanie się do tego, że jesteśmy zmęczeni albo potrzebujemy odpoczynku, jest aktem odwagi. Dlatego, że często osoby pracujące, dorosłe, wychowywane właśnie w kulturze perfekcjonizmu, praca jest niemalże naszą tożsamością. Bardzo dużo mamy w Polsce wskaźnika wypalenia. 3 lata temu 65% Polaków pracujących deklarowało, że ma przynajmniej jeden syndrom wypalenia. Teraz to już prawie 80%. Tak historycznie patrząc na ten temat, 100 lat zaborów, tematy związane z PRL-em, z komunizmem. My jesteśmy takim narodem, który bardzo łatwo wpada w to przepracowanie.
1: No i po urlopie do pracy nie warto wracać w jaki dzień, proszę pana?
0: Poniedziałek.
1: W poniedziałek. Aż 82% pracowników mierzy się z niepokojem związanym z powrotem z urlopu. Przekładając to na weekendy i powroty po nich do pracy czy szkoły, to właśnie poniedziałki kojarzą nam się z tymi powrotami. I w obu przypadkach mechanizmy organizmu działają podobnie. Urlop jeszcze trwa, a układ nerwowy już w trybie alarmowym, co przekłada się na nerwy. Napięcie, które czujemy pod koniec koniec wolnego czasu to reakcja na samo wyobrażenie tego, co musi nastąpić. Większość z nas czeka na urlop cały rok, wiele, wiele miesięcy. Tymczasem młodzi ludzie wyjeżdżają częściej i na krócej, mówi dr Alicja Kotłowska, badaczka rynku pracy z Uniwersytetu SWPS.
6: Mówimy tutaj o nanowakacjach, czyli urlop od piątku na przykład do poniedziałku, tak żeby wykorzystać weekend, urlop, który też wykorzystuje już dni wolne od pracy, na przykład jeżeli jakieś święto zdarzy nam się w środku tygodnia. I dzięki temu taki pracownik ma przerwy urlopowe, które są potrzebne do regeneracji, do obniżenia stresu, do odnowy ciała, jak i umysłu, ale ma to w sposób regularny i częstszy i to jest bardziej korzystne dla naszego zdrowia.
1: Na no wakacje pan preferuje?
0: Tak, zaraz będę miał 2 minuty 49 sekund takiej wakacji.
1: No. Mm-hmm. No bo nadal obowiązuje ten trend 3 tygodni urlopu, to pan wie dlaczego?
0: Wiem,
1: to proszę powiedzieć, dlaczego?
0: Żeby przez tydzień
1: odwykać od pracy.
0: Odpocząć i przywykać. Taka koncepcja. Dobrze powiedziałem?
1: Wszystko jasne. Wszystko dobrze.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: 5 do 8 i teraz mam 2,5 minuty wakacji na noc.

i po wakacjach, krótkich, ale zaraz będą następne. Sprawa od pani Marty. Mój syn od kilku dni próbuje odszyfrować dżingiel Radia 357 w alfabecie Morsa i bardzo się męczy. Odsłuchuje kilka razy, zwalnia, słucha od początku. Chciałem zapytać, czy tam coś w ogóle jest? Zachęcać go do dalszych wysiłków, czy można sobie odpuścić? To pani Marta Patronka. Niech słucha i niech szuka, tak? Tam coś jest. Ale niech nie czeka na literki. Ja się

0: Męskie granie orkiestra 2026. No to proszę się przygotować na alfabet Morsa. Szukamy cyferek. Tu Radio 357, jest środa, 29 lipca. Minęła ósma, pora na serwis informacyjny Radio 357, który przygotowała, przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: W trzęsieniu ziemi, które wczoraj nawiedziło prefekturę Kumamoto w Japonii, zginęło 13 osób, przekazała premier Sanae Takaichi. Jak podkreśliła, trwają poszukiwania zaginionych, a czas ma kluczowe znaczenie. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 doprowadziło do rozległych zniszczeń, w tym zawalenia budynków, pożarów i uszkodzeń dróg. Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano w miejscowości Kashima, gdzie częściowo zawaliło się centrum handlowe. W akcji ratunkowej uczestniczy ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów. Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców, a blisko 37 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu. Do lokalnych szpitali trafiło około 100 rannych. Strażacy walczą z potężnym pożarem lasów na greckiej wyspie Paros. Z powodu zbliżających się płomieni ewakuowano kilka miejscowości. Grecja to kolejny kraj po Hiszpanii, Francji i Portugalii, który zmaga się z tym żywiołem. Tymczasem polscy strażacy wylecą w niedzielę do Hiszpanii, gdzie będą walczyć z pożarami. Grupa ma się składać ze 100 wyspecjalizowanych strażaków. Na Półwysep Iberyjski jedzie już polski sprzęt.
2: Sytuacja w Hiszpanii jest trudna. Jest tak, że mamy rzeczywiście funkcjonariuszy wyszkolonych na najwyższym poziomie. Mamy sprzęt, który jest absolutnie niezbędny w takich sytuacjach i nasi funkcjonariusze jadą, by wspierać te misje. To jest tak, że właściwie rok w rok, jak Państwo dobrze pamiętają, to są albo pożary gdzieś na greckich wyspach, czy tak jak teraz w Hiszpanii, więc tutaj jest pełna solidarność, pełna gotowość.
1: Mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA. Strażacy, którzy lecą do Hiszpanii, należą do specjalnego modułu GFFF. Rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz tłumaczy, czym charakteryzuje się ta grupa.
3: Przekładając na język polski, z angielskiego, moduł strażaków, którzy mając tylko podręczny sprzęt, wyposażenie, są przygotowani taktycznie do tego, by nawet bez wody albo z bardzo ograniczoną ilością wody spowodować, by ograniczyć szybko rozwijający się front pożaru.
1: Misja polskich strażaków w Hiszpanii potrwa 11 dni. Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet Patriot, powiedział prezydent Ukrainy w wywiadzie dla Fox News po spotkaniu z prezydentem USA. Biały Dom nie skomentował jeszcze słów Zełenskiego. Donald Trump napisał tylko w serwisie społecznościowym, że spotkanie przebiegło bardzo dobrze i było dla niego wielkim zaszczytem. W kilku szpitalach w województwie kujawsko-pomorskim powstaną schrony dla pacjentów. Będą to podziemne szpitale z salami operacyjnymi, wyjaśnia marszałek województwa Piotr Całbecki.
4: Na poziomie minus 2 sale zabiegowe, chirurgiczne, diagnostyczne, a na poziomie minus 1 sale chorych. Przewidujemy, że będziemy mogli hospitalizować około 300 pacjentów, oczywiście w warunkach wojennych.
1: A podczas pokoju miejsca te mają pełnić funkcję parkingów. Wszystkie pomieszczenia będą wyposażone w niezależne źródła energetyczne, systemy wentylacyjne i ujęcia wody. Przenosimy się w Tatry, które przeżywają oblężenie. Żeby wejść na popularne szczyty, swoje trzeba odstać, a poruszanie się po szlakach utrudniają też remonty. Tymczasem nowym utrapieniem parku są turyści zażywający kąpieli w jeziorach.
5: W naprawdę długich kolejkach stoją planujący zdobyć Rysy czy Giewont, ale zatory są też na Orlej Perci.
6: Na łańcuchach na Honoradce Kurki, na Koziej Przełęcy na Drabince Kurki.
5: Mówi leśniczy Grzegorz Bryniarski.
6: 30 lipca, jak pogoda nie spłata figla, będzie wymiana sztucznych ułatwień. Z Koziej Przełęcy do Pustej Dolinki będzie wymieniany w całości łańcuch.
5: Remonty i korki to nie jedyny kłopot, bo władze parku walczą także ze zjawiskiem kąpania się w jeziorach. To absolutnie zakazane i tylko w ten weekend ukarano dwie osoby.
7: Dwóch turystów z zagranicy, którzy zeszli ze znakowanego szlaku turystycznego i kąpali się w czarnym stawie gąsienicowym. Każdy z tych turystów został ukarany mandatem karnym w wysokości 700 zł.
5: Dodaje strażnik Straży Parku Alessandro Dallari. Ten apeluje także, by nie wrzucać do sieci filmików z kąpiącymi się turystami.
7: One są tylko i wyłącznie niestety zachętą dla innych turystów albo cichym przyzwoleniem. Jeżeli już są świadkami łamania przepisów, to żeby dali znać Straży Parku.
5: A kąpiele są zakazane, bo niszczą chroniony ekosystem. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Sprawa może również zostać skierowana do sądu, który może nałożyć grzywnę do 5000 zł.
0: Sport, Mateusz Pusiarz.
8: Karuzela trenerska kręci się w najlepsze. Zidane we Francji, Mancini we Włoszech, do tego jeszcze Klopp w Niemczech. Podziało się po mundialu, a może to wcale jeszcze nie koniec, w końcu Guardiola bez pracy. Przekonamy się pewnie wkrótce, co tam, jak tam. Ale zanim znów grać będą reprezentacje, to jeszcze sporo klubowego grania przed nami. Wspominałem po siódmej, że do europejskich pucharów sobie zajrzymy. Bardzo proszę, wiemy już, z kim Lech Poznań walczyć będzie w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Jeśli oczywiście dziś postawi kropkę nad i w starciu z Orchus. Będzie to Sabah Baku, które uporało się w dwumeczu z Kubsk Łopio. No i co ciekawe, piłkarzem mistrza Azerbejdżanu jest Tymoteusz Puchacz, który z dużym prawdopodobieństwem wróci na bułgarską, która piłkarsko go wychowała. Najpierw jednak Lechowi trzeba z Duńczykami się uporać. W pierwszym meczu było 4-1. Patrząc na drużynę, którą dysponuje, myślę, że znacznie lepiej radzimy sobie z piłką przy nodze niż bez niej. Nasza organizacja gry przekłada się na to, że czujemy się dobrze w ataku. Stąd myślę, że ustawienie się nisko i oczekiwanie na ruch przeciwnika nie byłoby dobrą strategią. Wiemy, że nie musimy całego meczu spędzić w wysokim pressingu, będziemy jednak chcieli atakować i strzelać gole, ale na pewno trzeba to spotkanie rozegrać mądrze. Tyle trener Nils Fredriksen, a my nie zapominamy o Górniku, który wciąż ma szansę w starciu z Fenerbahce. Gdyby udało się przejść Turków, w kolejnej rundzie czeka już Sturm Graz. Życzymy zatem pięknego wieczoru w Zabrzu. A piękne chwile mają za sobą nasi tenisiści. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 na twardych kortach w Waszyngtonie. Polak pokonał Amerykanina Tommy'ego Pola 7-5 i 7-6, czyli namęczył się Kamil, ale triumf nad 21. zawodnikiem rankingu ATP stał się faktem. Teraz jednak będzie jeszcze trudniej, bo na jego drodze kolejny reprezentant USA. W drugiej rundzie czeka rozstawiony z numerem trzecim Taylor Fritz. W stolicy Stanów Zjednoczonych grają też Polki, a właściwie to jedna grała, a druga wciąż rywalizuje. Na etapie pierwszej rundy po porażce z Aleksandrą i Jalą z Filipin z turniejem pożegnała się Magdalinet. Natomiast wczoraj wieczorem Magdalena Fręch pokonała wyżej notowaną Amerykankę Ann Lee 6-4, 6-3 i awansowała do rundy drugiej.
9: It's wide and that is job done for Magdalena Fręch. The losing streak stops at 4 main draw matches.
8: O ćwierćfinał Magda powalczy teraz z inną amerykańską tenisistką, Jessicą Pegulą, która jest najwyżej rozstawiona w imprezie. Na koniec jeszcze szermierka. Polscy floreciści zajęli 10, a szpadzistki 11 miejsce w turniejach drużynowych Mistrzostw Świata w Hongkongu. Zarówno w rywalizacji florecistów, jak i szpadzistek triumfowali Włosi. Sport wróci za godzinę.
10: Partnerem pogody jest Pan Kerb na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Dzień na północy i północnym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane okresami duże i miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze będzie zachmurzenie małe i umiarkowane i elegancko. Białystok, Suwałki 20, Olsztyn, Lublin 23 stopnie, Gdańsk, Koszalin 25, Warszawa, Kielce, Łódź, Rzeszów 26, Gorzów, Katowice, Kraków, Poznań, Bydgoszcz i Toruń 27, w Opolu, Szczecinie, Wrocławiu 28 i w górach będzie 29, w Zielonej i Jeleniej.
11: Mam wiadomość dla pani w dwóch sweterkach, a w zasadzie dwie wiadomości. Całkowicie rozumiem dwa sweterki i chłód, który nas otacza. Natomiast mam wiadomość, gdyż po 26 lipca, jak wiemy, po imieninach Anki, chłodne noce i poranki.
0: No i mamy winnego.
12: Radio 357.
0: 9 po 8.

0: Tompet i oczywiście, a jeśli chodzi o rozważania dotyczące początku, końca urlopu, to pani Ola ma taką podpowiedź, że najlepiej urlop zacząć 1 lipca, skończyć 30 sierpnia. Nie mówię, że tak robię, żeby nikogo nie denerwować. Ranek@partia357.pl. Tom, co, na uspokojenie kawki się napijmy?
1: Ja mam pytanie, bo tutaj przed chwilą słyszałem, że espresso ma podrożyć i zmienić się smak i, no i w ogóle tak tragedia taka. Ja mam pytanie, czy ta podwyżka i zmiana smaku dotyczy również takiej kawy, która się nazywa sypanka ogólnobudowlana, bo nie wiem, bo ja się zajmuję remontami, nie wiem, czy przypadkiem nie będę musiał w najbliższym czasie podnieść cenę usług.
0: Może tak być. To jest pyszna kawa, pyszna kawa. Jedną poproszę.
2: Taka ciekawostka, jedna z firm włoskich z logo swoim ma takiego człowieczka z uniesionym palcem do góry. To symbolizuje od dawien dawna we Włoszech jedno espresso, proszę. O, taka ciekawostka.
0: I mamy jasność w temacie. Marioli, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Rozmawialiśmy o kawie z panem redaktorem Jarosławem i wywołaliśmy delikatnie też ceny kawy. No i głosówka się pojawiła jeszcze jedna.
3: No słuchałem sobie tych waszych przemyśleń, panowie, bardzo interesujące oczywiście, więc spieszę donieść, że ceny kawy o poranku idą w górę. Nie wiem, czy to w reakcji na wasze tutaj przemyślenia, natomiast fakty są takie, że po krótkim rzucie oka na rynek mogę stwierdzić, że ceny kawy 3,40 dolara za ten funcik, za pół kilograma mniej więcej kawy, co oznacza, że to są ceny takie utrzymujące się na najwyższym poziomie od, powiedzmy, no, kilku miesięcy. Także ostatnio kawka droższa.
0: Tak czy inaczej, pysznej kawusi życzymy. 14 minut po 8. Bardzo panu słuchaczu dziękujemy i do usłyszenia w poniedziałek po 7.35. A za chwilę gość.

0: Szybka tekstówka i brzmi ona tak. No, nareszcie ktoś ma jasność w moim temacie. Podpisano Mariola. Powiedziałem, że mamy jasność w temacie Marioli, ale przecież mistrz Młynarski śpiewał, że właśnie dlatego życie jest piękne, że nie ma jasności w temacie Marioli.
1: Gość Radia 357.
0: 18 po 8, Bartek Wasilewski.
2: Dzień dobry, a naszym gościem jest Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, był ambasador Polski na Łotwie i w Armenii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Za nami dwa spotkania. Trump-Zełenski, Trump-Netanyahu. Zaczniemy od tego pierwszego. Były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk, komentując rezultaty wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie, przypomniał, jak sytuacja wyglądała niecały rok temu. Putin rok temu przyjechał do Stanów Zjednoczonych z propozycją pełnej kapitulacji Ukrainy i prezydent Stanów Zjednoczonych rozwinął dla niego czerwony dywan i oddał mu swoją limuzynę. Nie bądźcie więc sceptykami, ale realistami. Zwróćcie uwagę, że teraz Trump spotyka się w gabinecie owalnym z Zełenskim, a nie z Putinem. Czy zgadza się pan z tak optymistycznym podejściem?
3: Może nie tak bardzo optymistycznym, ale no niewątpliwie to spotkanie ostatnie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy było po pierwsze, przebiegało w kompletnie innej atmosferze niż to sprzed niecałego roku. Po drugie i co ważniejsze, komunikaty przedstawione przez obie strony, bo również takie są sygnały z administracji Trumpa, oficjalnie mówili o tym Ukraińcy, wskazują, że wyraźnie idzie w kierunku porozumienia. No, niewątpliwy ten gest potwierdzony w czasie tego spotkania, czyli przekazanie Ukrainie licencji na produkcję rakiet Patriot, rozwinięcie kilku przynajmniej elementów współpracy w dziedzinie produkcji zbrojeniowej, transfer do Stanów Zjednoczonych różnego rodzaju ukraińskich technologii dronowych, to wszystko wskazuje na to, że tutaj poszło dużo głębiej, poszła współpraca. Ja myślę sobie, że Donald Trump uświadomił sobie rzecz jedną, że Amerykanie poprzez wycofanie swojej pomocy dla Ukrainy praktycznie, no z istotnymi, ale jednak wyjątkami, że Amerykanie tak naprawdę stracili wpływ na politykę ukraińską. Że Ukraińcy nie muszą się liczyć ze zdaniem Stanów Zjednoczonych tak, jak liczyli się w momencie, kiedy otrzymywali ogromną pomoc amerykańską w uzbrojeniu i pieniądzach.
2: No to zatrzymajmy się przy tym, co pan powiedział. Bo czy w związku z tym, że Amerykanie stracili możliwość wpływania na Ukrainę, to tak należy rozumieć sytuację, w której to Ukraińcy brawurowo atakują w głąb Rosji?
3: To również, bo to było takie ograniczenie, które nakładano na Ukraińców, obawiając się w cudzysłowie tej mitycznej eskalacji konfliktu. Więc niewątpliwie to, że Ukraina dopracowała się własnych systemów pozwalających na ataki w głąb Rosji, że Rosja odczuwa w sposób bardzo wyraźny koszty tej wojny, czego wcześniej właściwie nie było, no poza oczywiście budżetem, to jest ogromny sukces Ukrainy. Powstrzymanie, właśnie zamrożenie frontu, niezdolność Rosji do pójścia naprzód na froncie, to również jest ukraiński sukces. No i wreszcie to, że Ukraina potrafiła w kontekście międzynarodowym zbudować sobie pozycję kraju, który nie jest tylko biorcą, oczywiście bądźmy realistami, jest głównie biorcą, ale Ukraina potrafiła zbudować taki wizerunek, że jest nie tylko biorcą, ale partnerem, który ma sporo do zaoferowania. To wszystko Amerykanie wzięli pod uwagę, to po pierwsze, a po drugie mam wrażenie, że niezdolność Rosji do jakiegokolwiek kompromisu też zaczyna Stany Zjednoczone irytować, bo przypomina trochę Trumpowi rozmowy z Iranem, a tego, mówiąc językiem bardzo potocznym, wkurzają do imentu.
2: Czyli Trump zmienił stosunek do Zełenskiego. Zełenski odrobił lekcję i nauczył się Trumpa?
3: Tak. Mam wrażenie, że Zełenski się nauczył Trumpa, a z drugiej strony Trump jest realistą. Ja przypominam, jak zmienił się stosunek Trumpa do prezydenta Brazylii, którego nie tak dawno wyzywał od komunistów, lewaków i bandytów. Ostatnie spotkanie z Lula da Silvą było w cieplutkiej atmosferze, było sukcesem, no bo policzył sobie Donald Trump, gdzie ma interesy i gdzie te interesy może robić. To samo dotyczy Ukrainy i ta obietnica, że ten nieszczęsny team negocjacyjny złożony z zięcia i kumpla, czyli Witkow Kuszner, wybierze się do Kijowa, no jest też bardzo wyraźnym przekazem, że zmieniamy model rozmowy na bardziej partnerski.
2: Tutaj wspomnieliśmy o patriotach. Realnym efektem tego spotkania jest to, że Donald Trump zgodził się według relacji Zełenskiego przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, a w ubiegłym tygodniu wiceminister obrony narodowej tu w Polsce Magdalena Sobkowiak-Czarnecka informowała, że Polska zaproponowała USA i Ukrainie wspólną produkcję pocisków do systemów Patriot. Jak na to należy patrzeć? Czy tutaj będziemy w tym pominięci, czy widzi pan tutaj szansę także i dla Polski?
3: No to ja powiem brutalnie. No, tak naprawdę jest to nasza propozycja, że my się ewentualnie podłączymy pod dobry deal ukraiński. Dobrze, że taka propozycja padła, bo oczywiście produkcja pewnych elementów w Polsce będzie bezpieczniejsza niż na Ukrainie na przykład, więc jest to warte rozważenia, ale no, w tym pokerze lepsze karty ma cały czas Władimir Zełenski.
2: A my możemy się przyglądać. W takim razie przejdźmy do...
3: Możemy próbować się podłączać właśnie i wreszcie być może przemyśleć, że to zresztą jest też dość zabawne, że wiele naszych środowisk takich radykalnej prawicy zacierało ręce, że właśnie tutaj idą jednym frontem z Trumpem, lejąc tych Ukraińców. No i teraz nagle zostali jakimś
2: rozwiązaniem. No dobrze, przejdźmy do drugiego spotkania Donalda Trumpa z ostatnich godzin. Nie było błysku fleszy ani przełomowych oświadczeń. Eksperci oceniają, że wizyta izraelskiego premiera w Białym Domu pokazała rosnące rozbieżności między Netanyahu a Trumpem. Kilka godzin wcześniej Trump nie krył irytacji na Netanyahu. Trump jest wściekły, ale co to zmieni w wojnie z Iranem?
3: No, zmieni to, że Amerykanie mają zdecydowanie mniej entuzjastyczny stosunek do eskalowania tego konfliktu. Netanyahu, szczególnie w kontekście wyborczym, zależałoby, żeby znowu ten konflikt wszedł w fazę gorącą. Pamiętajmy, że to nie jest tylko kwestia Iranu, to jest kwestia również tego, że atakowane kraje z ataki perski w naturalny sposób, krok po kroku, znajdują się bliżej Izraela. Porozumienia z Izraelem, czyli powrotu do tego modelu abrahamowego. To też jest znaczna wartość z punktu widzenia premiera Izraela, no a przede wszystkim perspektywa wyborów. A perspektywa wyborów, pamiętajmy, że dla Netanyahu to jest również perspektywa tego, że może się znaleźć, jeżeli je przegra, to może się znaleźć za kratkami. Więc ma głęboki osobisty interes w tym, żeby ich nie przegrać, a nie przegra ich tylko wtedy, jeżeli będzie miał bardzo mocne wsparcie amerykańskie dla polityki, którą prowadzi do tej pory, czyli polityki dość agresywnej, nazwijmy to znowu dyplomatycznym językiem. W interesie Izraela jest w tej chwili to, żeby Amerykanie atakowali, mocno się angażowali w ataki na Iran. Amerykanie z kolei zdają sobie sprawę z tego, że zabrnęli w ślepą uliczkę i myślę, że po ludzku Trump ma ogromne pretensje do Netanyahu, że go w tę ślepą uliczkę trochę wpuścił, obiecując małą zwycięską wojenkę, a to się zrobiła długa, paskudna i niekoniecznie niezwycięska wojna.
2: Musimy już kończyć naszą rozmowę, to na koniec jeszcze tylko zapytam. Konkluzja z tych ostatnich godzin jest taka: Donald Trump nauczył się Putina i Netanyahu i zrozumiał Zełenskiego.
3: Nie, znaczy to Putina to on się nauczył dużo wcześniej. On myślę, że nauczył się trochę Zełenskiego również. Może trochę zrozumiał, że kwestia ukraińska to nie jest kwestia dla Stanów Zjednoczonych kompletnie obojętna, co dla nas jest bardzo dobrą wiadomością.
2: Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartek Wasilewski. 27,5 minuty po 8:00.

0: Nosowska, jest 8:30 z wąsem. Ale taki malutki, młodzieńczy. Na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami może być duże i słabe, przelotne opady deszczu też wystąpią, a na pozostałym obszarze będzie małe, umiarkowane i tyle. Temperatura 20-21 to na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, 25 w centrum centralnie, a 29 na zachodzie i południowym zachodzie.
1: Radio 357.
0: Pani Monika ma taką sprawę, żeby mężu teraz życzenia złożyć, gdyż urodziny dzisiaj posiada. Dobrze przeczytałem? Tak. I żeby od 8:30. No to właśnie minutkę już mamy, że możemy. Tak, panie mężu, serdecznie od pani Moniki. Wojtek. A też jeszcze sprawa jest taka, że wspólnie z żoną Agnieszką pan Jacek raczą obchodzić rocznicę ślubu. I także serdeczne życzenia. Wszystkiego dobrego.

0: No i proszę, dośpiewał do końca tym razem Morrissey. Ustaliliśmy, że te dwa sweterki to przez panią Ankę.
1: Zapraszam bardzo. Proszę żadnej Anki w nic nie mieszać. Ja mam urodziny 4 września i co najmniej do wtedy trwa lato. Taka jest moja teoria.
0: I tej wersji będziemy się trzymać.
2: Na tej kawie włoskiej, które pokazuje ten palec, nie mówi, że poproszę jedno espresso, tylko mówi un café per favor.
0: Właśnie, bardzo panu dziękuję. Dzień dobry.
3: Wszyscy o poranku, od rana, tylko kawa i kawa. A co z czekoladą? Co z kakao? Jak cena kakao na świecie? Czy inwestować, czy konsumować, czy przetrzymywać zapasy? Nie wiem, co mam robić. Mam 2 tabliczki czekolady odłożone na czarną godzinę, ale może to już ta czarna godzina nadeszła.
0: Jedną bym otworzył teraz.
4: Brązowa godzina. Mówią, że cena kakao będzie z kakao. Więc,
0: myślałem, że ja dzisiaj wygrałem konkurs najlepszego suchara, ale widzę, że...
4: Nie, zawsze wygrywasz, to absolutnie tak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Tygodniki, Christian, środa. Okay. Mateusz Morawiecki jest na okładkach 2 tygodników. To zrozumiałe, bo jest bohaterem wydań tygodniowych. No, coś się dzieje w polityce, to od razu tak. Ale w Tygodniku Powszechnym mężczyźni zaczynają rozmawiać. I to wcale nie rozmawiają o koalicji, opozycji, wyjściu i tak dalej. Tylko po prostu zaczynają rozmawiać o sobie. I to jest bardzo ciekawy temat, który zostawię Państwu na deser. Natomiast zacznę rzeczywiście od spraw politycznych i poważnych. Ponieważ zwykle tak dość podchodzę sceptycznie, to dziś pochwalę, bo tytuł z Gazety Polskiej w tygodniowym wydaniu dotyczący pana Mateusza, rzeczywiście szapoba, co z tego wyjdzie? Bardzo, bardzo adekwatny i dobry i nawet zaskoczony jestem, bo wewnątrz wydawałoby się dość chłodna analiza Tomasza Sakiewicza na temat tego, co z tego wyjdzie w tekście Separacja. No tak jak powinno się pisać teksty, rzetelne teksty dziennikarskie, ale już kilka stron dalej jest przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. Niczego lepszego w trzeciej RP nie wymyśliliśmy, a dalej jeszcze kolejne analizy. Morawiecki ma nikłe szanse na wyborach, będąc poza PiS, więc sytuacja wraca do normy. Sporo na ten temat w Gazecie Polskiej, no ale także w polityce. Morawiecki idzie na swoje. Jakie będą skutki rozłamu na prawicy? Również na ten temat spory tekst, ale jest i o Ryszardzie Petru. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale także pan Ryszard, zdaje się, próbuje zamieszać też w politycznym kociołku. To, jeśli chodzi o politykę, to tyle, przynajmniej polską. Natomiast w polityce bardzo ciekawy sondaż i omówienie. Polska i Ukraina, skąd ten gniew? No, sytuacji stykowych takich było ostatnio co niemiara, łącznie z dramatem, który się wydarzył we Wrocławiu. Skąd ten gniew? Takie pytanie i pytania też do Polaków. Bardzo ciekawy wreszcie obraz, może mamy taki szerszy tego, co dzieje się między naszymi narodami. Jaki jest dzisiaj stosunek Polaków do Ukrainy, do Ukraińców, do wojskowej pomocy w wojnie z Rosją, do unijnych aspiracji wschodniego sąsiada, do kwestii wysyłania polskich żołnierzy, aby nadzorowali ewentualne porozumienie pokojowe i polityka postanowiła to sprawdzić. Tak jak powiedziałem, sporo pytań takich szczegółowych, między innymi, czy Polska powinna wspierać Ukrainę w staraniach o przystąpienie do Unii, czy wobec upamiętnienia oddziałów UPA w Ukrainie Polska powinna nadal pomagać Ukrainie w wojnie z Rosją, tak jak wcześniej. No i to też ciekawe odpowiedzi. Ten wektor się trochę przesuwa i to oczywiście nie zaskakuje, ale warto sięgnąć do tego tekstu. W polityce również w tym tygodniu, tekst o Mateuszu Morawieckim zatytułowany Rozwód Plus. I myślę sobie, że pan Mateusz został już trochę niewolnikiem tego dodatku Plus, bo cokolwiek by zrobił, będzie Plus. A czy na Plus, to już zobaczymy, historia to pokaże. Nie milkną jeszcze echa wyników matur, więc też warto sięgnąć po tekst Zdolny do Wszystkiego, bo każdego roku mniej więcej 1% zdających zalicza maturę na 100%. Od czego zależy tak wybitny wynik? Ogólnie od szczęścia, ale nie tyle do pytań na egzaminie, ile do ludzi, bo system tym zdolnym za bardzo nie pomaga. Ale jest przykład pewnego zdolnego ucznia, pan Kamil, bo już chyba tak trzeba mówić. Przepraszam, pan Andrzej oczywiście, maturzysta na 100% i pani Kamila, jego polonistka i wicedyrektorka szkoły, w której się uczył. No właśnie, jakie to są przykłady? Może trochę inne niż te, których się spodziewamy. W tekście Zdolny do Wszystkiego historia tegoż szanownego zdolnego maturzysty także do przeczytania. spotkania. No i mam dla Państwa jeszcze dwa wakacyjne, no trochę wakacyjne tematy. O tym, jak do Warszawy przyjechał słynny serbski gang Różowej Pantery i jak się na tym sparzył. Nie dajcie się zwieść infantylnej nazwie, bo to gang, który się specjalizuje w kradzieży luksusowej biżuterii i tutaj nie ma się z czego śmiać. No ale jeśli o dużych pieniądzach mowa, to jeszcze historia pana Dawida, polskiego konduktora, który od ponad dekady mieszka w Anglii. Wygrał na loterii dom wart prawie 2 miliony funtów, Land Rovera i 25 tysięcy funtów gotówki wolnej od podatku. Jego plan na szczęśliwe życie to sprzedaż wszystkiego w diabli i wracać do Polski. No właśnie, czasami się zastanawiamy, jak byśmy się zachowali w obliczu ogromnych pieniędzy. Warto pana Dawida historię prześledzić, poczytać, bo jest to ciekawe. Już jak przyjechał do Wielkiej Brytanii, do Szkocji, to powiedzieli mu, jak Polak ci nie przeszkodzi, to już ci pomógł. No a sytuacja teraz się troszeczkę zmieniła. Brytyjski konduktor z polskim paszportem i milionami na koncie już przegonił perspektywami nie tylko wielu rodaków na wyspach, ale też rodowitych Brytyjczyków, a w rodzimych stronach za 7 milionów złotych może już kupić dworek i na pozostałe 3 miliony, za pozostałe 3 miliony odcinać od wygranej kupony, zamiast sprawdzać ludziom bilety. Bardzo dobra puenta na koniec. W polityce do poczytania więcej na ten temat. Na mężczyźni rzeczywiście rozmawiając, jest bardzo ciekawy obraz nas mężczyzn, kreślony piórem Martyny Pietrzak-Sikorskiej, ale wypowiadają się tutaj naukowcy, którzy bardzo ciekawie analizują to, co się zmieniło w nas. Pandemia sporo zmieniła, nowoczesne państwo sporo zmieniło, to, że mężczyźni ze sobą rozmawiają o sobie, że nie tylko dwie radykalne postawy, że albo mizogin, albo radykał. Warto, polecam ten tekst. No i to, co jeszcze szwankuje, przyjaźń między mężczyznami. Bliskość między chłopcami i mężczyznami wciąż społecznie uważana jest za podejrzaną i to ma ciągle takie skutki także w bliskiej przyjaźni między mężczyznami, której nie mówię, że nie ma, ale warto sięgnąć i w tym tekście poczytać na ten temat. Więcej jest też o Donaldzie Trumpie i właściwie starszej Ameryce, żeby nie powiedzieć starej, a Iran i USA na granicy wojny to także tekst, który warto wziąć pod uwagę w Tygodniku Powszechnym do poczytania.
0: To były tygodniki. Jeśli chodzi o sprawy życiowe, to słuchaczka sygnalizowała, że ma rocznicę ślubu i właściwie słuchacz też. I proszę, uderz w stół, a pan Andrzej się odezwie. Boże, ja też mam dzisiaj rocznicę ślubu. Dobrze, że pani Agnieszka przypomniała. Ha, uratowany!
4: Gorzej, uratowany. Pani Agnieszka jest żoną pan Andrzej.
0: Nie. Tam zupełnie inna sprawa. Ale uwaga, jeszcze jedna sprawa.
5: Partnerem turnusu rodzinnego jest Polska Organizacja Turystyczna.
0: Ambasadorze, jak już pana tu mam pod ręką, to przypomnijmy, że kolega dysponuje grami, których nie zawaga się użyć i rozda. Tyle tylko, że trzeba dać sygnał.
4: Tak, trwa turnus rodzinny. Mam przyjemność być ambasadorem tegoż turnusu i przypomnę, że bawimy się przez cały tydzień, choćby w to, żeby napisać, jakie teksty tata słyszy najczęściej na wakacjach. Pomysłowość państwa nie zna granic. Można wysyłać tekstówki, można mailem, ale także są posty na Facebooku i Instagramie tatowania. Proszę tam zajrzeć, bo już można zobaczyć, które już są, żeby się nie powtórzyć, wpisać, a ja kilka wybiorę, gry chętnie podeślę.
0: Także zapraszamy serdecznie. Jutro chyba też wrócimy do sprawy w poranku.
5: Partnerem turnusu rodzinnego jest Polska Organizacja Turystyczna.
0: Mamy 17 do 9.
4: A rozmowa dzisiaj także z dyrektorem Polskiej Organizacji Turystycznej w audycji Mam Grać. Polecam szczególnie, bo będzie sporo propozycji.
0: O!

0: delikatnym poślizgiem, ale już jesteśmy.
1: Kulturalny skoczek.
0: Roma Leszczyńska, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Prezentują m.in. dwie realizacje architektoniczne Józefa i Witolda Korskich. Teatr Wielki i Kościół pod wezwaniem świętego Jana Bosko w Łodzi. Rysunki, szkice archiwalne, fotografie, wycinki prasowe i dokumenty składają się na wystawę Ucząc się od Łodzi. Projekt Teatru Wielkiego jest przykładem prestiżowej państwowej inwestycji wpisującej się w politykę kulturalną wczesnego PRL-u. Druga, Kościoła, zaskakuje skalą i kontekstem. Wielka świątynia, która zaczęła wyrastać w robotniczej Łodzi w okresie stalinizmu. Michał Wiśniewski, jeden z kuratorów wystawy.
3: Jak to w ogóle było możliwe, że w okresie, kiedy kościołów nie budowano z bardzo wielu powodów, szczególnie w czasach gomułkowskich, tutaj w Łodzi powstaje ten gigantyczny, nowy kościół. Kościół, który jest też totalnym dziełem sztuki, bo to jest zaprojektowane do najdrobniejszego detalu i też dotychczas ta historia nie była opowiadana.
2: Ojciec i syn przez ponad pół wieku przygotowywali dla Łodzi serię modernistycznych budowli. Materiały z wystawy pochodzą przede wszystkim z bogatego archiwum Witolda Korskiego, przechowywanego przez rodzinę architektów. Można je oglądać do 27 września w kamienicy Hilarego Majewskiego w Łodzi. Czy mycie podłogi, noszenie zakupów albo przygotowywanie obiadu mogą stać się tematem monumentalnego malarstwa? Dorota Kuźnik przekonuje, że tak. W najnowszym cyklu Pasje kuchenne zamienia kuchnię i domowe rytuały w monumentalne obrazy, sięgając po język znany z malarstwa sakralnego. Na wystawie w warszawskiej Desie prezentowanych jest 12 nowych obrazów artystki, w tym największy z jej dorobku, płótno o wymiarach 2 na 2,5 metra. Katarzyna Żebrowska z Desa Unikum.
4: Dorota Kuźnik mówi, że ukazuje świat stereotypowo pojmowanej kobiecości i pewnego rodzaju osaczenie kobiety w przestrzeni domowej. W swoich obrazach sztuczność przypisywanych kobiecie ról oddaje przez specyficzną choreografię sylwetek i gestów. Punktem wyjścia do stworzenia cyklu Pasje kuchenne stały się prozaiczne czynności domowe, takie jak mycie podłogi czy przygotowywanie posiłków. Dorota Kuźnik nadaje tym pozornie banalnym zajęciom rangę tematu malarskiego, ukazując ich powtarzalność, fizyczny wysiłek i emocjonalny wymiar.
2: Wystawa jest przez całe wakacje udostępniona za darmo zwiedzającym. Był saksofonistą, kompozytorem i aranżerem. Współpracował m.in. z Krzysztofem Komedą i Andrzejem Trzaskowskim, a po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych rozwijał własną odmianę fusion, łącząc

0: jazz z funkiem, rockiem, muzyką elektroniczną, rapem i hip-hopem. W najbliższy piątek w Gliwicach zostanie odsłonięty mural z wizerunkiem Michała Urbaniaka. Uroczystość odbędzie się tuż przed pierwszymi koncertami tegorocznej edycji festiwalu Jazz w Ruinach. Do Gliwic zaproszono Marcina Pospieszalskiego, skrzypka, basistę, kompozytora, współpracującego z Urbaniakiem oraz Dorotę Dosię Urbaniak, żonę muzyka. Przekazała autorowi muralu swoje ulubione zdjęcie męża, autorstwa Łukasza Szelonga.
1: Michał jest takim zadziwionym chłopcem, który gra na skrzypcach, który coś pokazuje i coś tłumaczy swoim uczniom. Bardzo lubię to zdjęcie. Michał miał takie dwie miny, albo groźną, albo taką łagodną. A na tym jest jeszcze inny, jest taki zadziwiony i taki cały w muzyce. To zdjęcie zostało zrobione podczas warsztatów Urbanator Days.
0: Autorem muralu są twórcy z pracowni Hello Art.
2: To? Ten?
0: Tak?
2: Dobrze.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Bardzo. Nie, my dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Roma Leszczyńska. Tyn, tyn, tyn. Wiedziałem.

0: dość, że nie dość, że nie dość, że nie dość. Nie dość, że żywy, to do tego szczęśliwy.
1: Spięty jeszcze na koniec. Tam jest taka końcóweczka elegancka, 5 minut do 9.
2: Latko leci.
1: Maestro Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta.
3: Oto ważne jest pytanie. I ja mam odpowiedź na nie. Lepiej późno niż wcale. Lepiej 29 lipca niż pod koniec sierpnia zadać sobie ważkie pytanie. Jak wypoczywać? Długo. To pierwsza intuicyjna odpowiedź, która jednak w dzisiejszych czasach trąci myszką. Czasy, kiedy turnusy wakacyjne trwały 14 dni, dawno minęły. Dziś najczęściej wyjeżdżamy na 9 dni, 2 weekendy i 5 dni w środku. Pytanie więc wraca jak bumerang. Jak wypoczywać? Może słuchając muzyki Mozarta? Wiem, odpoczynek powinien być przeciwnością pracy. Jeżeli ktoś w pracy siedzi, to niech w wakacje chodzi. Jeżeli ktoś w pracy podróżuje, niech w wakacje siedzi w domu. Ten, kto się w ciągu roku uczy, niech w czasie urlopu zapomina. Jeśli ktoś dużo zarabia, powinien w wakacje zarabiać mało. Tu można rozważyć letnią karierę muzyka klasycznego. Osoby mieszkające w górach powinny urlop spędzić nad morzem. Mieszkańcy Mielna w ramach rewanżu powinni pojechać do Białki. Osoby mieszkające na wsi dobrze, żeby wakacje spędziły w mieście, ale urlop powinny odłożyć na taki czas, kiedy miasto może pokazać najwięcej swoich atrakcji. W tej chwili Warszawa nie jest w stanie zaprezentować pełni swoich możliwości. Wielu jej mieszkańców wyjechało. Zapraszamy więc do stolicy w październiku, listopadzie, kiedy osoby tu wypoczywające będą mogły cieszyć się pięknymi i dorodnymi korkami, tłokiem w metrze, walką o koszyki w hipermarketach. W lipcu podobne atrakcje można znaleźć w wakacyjnych kurortach, z tą różnicą, że obowiązki tłoku w metrze przejmują pociągi podmiejskie relacji Gdynia-Hel. Jakie miejsca są najchętniej wybierane do wakacyjnego odpoczynku? Łeba, Ustka, Zakopane, Giżycko i pewna stacja benzynowa na trasie S7. To pierwsze miejsce, na którym po godzinie podróży możemy się zatrzymać. Bardzo modna wakacyjna destynacja. Urlop spędzamy tu w kolejkach odpowiednio do toalety, do kasy, czekając na możliwość zapłacenia za paliwo, co będzie możliwe, jak tylko Brajanek udzieli tacie odpowiedzi, z jakim sosem chce hot doga. Bardzo relaksujący, nieśpieszny pobyt. Życzę Państwu uroczych wakacji. A ponieważ w ciągu roku siedzę w suchym, pewnie teraz będę biegał w mokrym. Ale na pewno odpocznę. Do usłyszenia.
1: Taka pocztówka od wuja Filipa z podróży. Bardzo serdecznie dziękujemy. A gdy ktoś w ciągu roku słucha łagodnej muzyki, to wakacje

0: sprawie tego młodego człowieka, który doszukuje się alfabetu Morsa w sygnale radia 357. No proszę poszukiwać. Tam jest bodajże ti-ti-ti-ta-ta. No to tak mniej więcej 3 cyferki. Miłego dnia.
1: Radio 357, jest środa, 29 lipca. Dziewiąta już minęła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński dołącza do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Jego przejście ma miejsce tuż po zamieszaniu, jakie wywołała decyzja Jarosława Kaczyńskiego, który wbrew zapowiedziom nie usunął ludzi Morawieckiego z partii. Chce, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy Mateusza Morawieckiego. Dlatego dołączę do Stowarzyszenia Rozwój Plus, czołem Wielkiej Polsce, napisał Piotr Uściński w serwisie X. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o zaatakowaniu 3 tankowców w cieśninie Ormus i wystrzeleniu rakiet na bazę USA w Jordanii. Do eskalacji doszło po 5-dniowej przerwie w działaniach wojennych w regionie. Teheran twierdzi, że jest to odpowiedź na uderzenia sił USA i Arabii Saudyjskiej w Iraku. Dopóki będą kontynuowane groźby wobec Islamskiej Republiki Iranu i nielegalne, brutalne działania sił amerykańskich przeciwko naszym interesom, opór będzie trwał, oświadczyła w komunikacie Gwardia Rewolucyjna. Rząd planuje wsparcie w związku z rosnącymi cenami paliw, ale na razie nie wiadomo, jak miałoby ono wyglądać. Do sprawy odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: Premier wspomniał niedawno, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd mógłby przywrócić program CPN. Na razie jednak decyzji nie ma. Jest za to zapewnienie, że resorty energii i finansów monitorują ceny paliw na rynkach światowych. Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Jak na platformie X napisał wiceszef Pentagonu Elbridge Colby, operacja ma na celu zapewnienie, że europejscy członkowie NATO przejmą główną odpowiedzialność za swoją obronę. Administracja w Waszyngtonie zapewnia jednak, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zostanie zmniejszona.
4: Jeżeli Amerykanie od jakiegoś czasu właśnie sygnalizują u nas wręcz trend odwrotny, czyli likwidujemy w innych państwach europejskich, ale do was możemy przysłać więcej, no to po naszej stronie powinno być dużo większe tempo działania.
2: Tłumaczy ekspertka od polityki międzynarodowej dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd amerykańskich sił ma potrwać do pół roku. Ekologiczne ciepło lub alternatywne źródło wody użytkowej i pitnej dla mieszkańców śląskich miast. O szansach i zagrożeniach, które daje woda z kopalń, w relacji naszego reportera.
5: Wypompowywanie wody to konieczność i bezpieczeństwo nie tylko pod ziemią, ale i ochrona miasta przed zalaniem, na przykład Bytomia. Podziemna woda może być źródłem ciepła, tak jest w przypadku kopalni Mysłowice Wesoła i realizowanej inwestycji. Ewa Grudniak, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej.
6: Analizujemy możliwości wykorzystania zasobów wody w pozostałych kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Mam na myśli tutaj na przykład kopalnię Ziemowit albo kopalnię Sośnica.
5: Ale kopalnia to też słodka woda pitna, jak w KWK Ziemowit.
6: Wydobywamy tą wodę z pompowni, która znajduje się 400 metrów pod ziemią. To woda bogata w minerały.
5: Podziemne wodne bogactwo usiłują wykorzystać już m.in. Katowice, Bytom oraz Jaworzno. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
2: Jak groźne jest dla środowiska i ludzi wyłączenie pomp odwadniających kopalnie, przekonali się mieszkańcy Olkusza i okolic, gdzie woda zaczęła zalewać lasy i drogi oraz przyczyniła się do zapadlisk, między innymi na jednym z cmentarzy. Jest środek wakacji, a do drzwi pukają kominiarze? Najpewniej to oszuści. Takie sytuacje zdarzyły się między innymi w Gorzowie Wielkopolskim. Osoby podające się za kominiarzy oferowały tam sprzedaż kalendarzy i namawiały do przekazania pieniędzy. Prawdziwi kominiarze ostrzegają: uważajmy na takie osoby.
7: Wiedzą, że jest to bardzo szybki dochód, tylko nie biorą pod uwagę tego, że to jest bezprawie i nie wolno w ten sposób robić.
2: Mówi Sebastian Gniot, kominiarz z wieloletnią 30-letnim doświadczeniem. Prawdziwy kominiarz posiada legitymację zawodową z hologramem. Na legitymacji znajduje się zdjęcie, numer identyfikacyjny oraz informacje, które potwierdzają przynależność do organizacji branżowej. Ta informacja kończy poranne serwisy, kolejne o 16 w popołudniówce.
1: Sport i Mateusz Fusiarz.
8: Było już w serwisach o potężnych piłkarskich trenerach, teraz słówko o potężnych wynikach. I to w Ekstraklasie, która zanotowała fantastyczne otwarcie sezonu. W inauguracyjnej kolejce na trybunach pojawiło się ponad 168 tysięcy widzów, a najwięcej kibiców obserwowało starcie Wisły z Gieksą przy Rejmonta – 31 334. To drugi najlepszy wynik w historii Ekstraklasy, a najlepiej było, można by powiedzieć, w poprzedniej serii gier. 34. kolejkę kampanii 2025-26, czyli wieńczącą poprzedni sezon, obejrzało na żywo ponad 178 tysięcy osób. I są to, trzeba powiedzieć, wyniki obiecujące. Na takie liczymy także dziś, ale nie tylko frekwencyjne, ale też sportowe. Przed nami rewanże w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Już o 19:00 Lech Poznań zmierzy się z Orchus, ale względnie spokojny jest kolejorz. Na wyjeździe wygrał 4-1, no i stawiając kropkę nad i, może już szykować się na dwumecz z ekipą Sabachu Baku Tymoteusza Puchacza, wychowanka Lecha Poznań. Szturm Graz natomiast czeka na zwycięzcę pary Górnik Zabrze Fenerbahce. W Stambule 1-0 wygrali Turcy, zatem wszystko jest jeszcze możliwe.
9: Jesteśmy świadomi, że będzie ciężko, że to raczej Fener będzie bardziej trzymał tą piłkę, ale na pewno mamy swój plan, żeby najpierw dobrze znowu bronić, trochę więcej pokazać z przodu, bo wiemy, że jesteśmy jedną bramkę do tyłu, także musimy gonić. Ale zobaczymy, jak się mecz ułoży. Może być tak, że strzelimy szybko bramkę i potem bronimy, albo może trzymamy 0 do drugiej połowy i na koniec spróbujemy trochę więcej. Także zobaczymy, jak się mecz ułoży, ale na pewno mamy cel, żeby strzelić tą pierwszą bramkę i potem wszystko jest możliwe.
8: Mówił kapitan Górnika Erik Jan. Oj, przydałby się dzisiaj na boisku Lukas Podolski. Przydałby się też w końcu jakiś tytuł i ze świątek, żeby zamknąć usta wszystkim sceptykom i krytykom. Kilka okazji wkrótce będzie, m.in. startujące za niespełna miesiąc US Open, w którym Polka wystartuje w podwójnej roli. W singlu oczywiście spróbuje powtórzyć swój wynik sprzed 4 lat, kiedy to na Flushing Meadows wygrywała, a w mikście poprawić wynik sprzed roku. Mało kto może pamięta, ale w sezonie 2025 dotarła wraz z Kasperem Rudem do finału gry mieszanej, w którym przegrał polsko-norweski duet z Włochami Errani Vavasori. A w Nowym Jorku zobaczymy jeszcze jedno tenisowe power duo. Aryna Sabalenka zagra z Nowakiem Dżokowiciem. Zanim jednak Nowy Jork, to jeszcze Waszyngton. Wczoraj swoje mecze z Amerykanami wygrywali Magdalena Fręch oraz Kamil Majchrzak, no i dziś czekają ich kolejne pojedynki z reprezentantami USA, odpowiednio Jessicą Pegulą i Taylorem Fritzem. Będzie ciężko. A w siatkówce? Pewnie też dziś rozpoczyna się finałowy turniej Ligi Narodów w Chinach. Biało-czerwoni są na miejscu i jutro po południu naszego czasu rozpoczną rywalizację od starcia z Ukrainą. Artur Szalpuk.
10: Aklimatyzacja przebiega dobrze. Wiadomo, w ciągu tygodnia byliśmy we wszystkich strefach czasowych, USA, Polska i Chiny, ale jeszcze mamy dwa dni, żeby nie dojść do siebie, bo to już się stało, ale żeby być po prostu gotowym. Treningi nie będę głośno oceniał, bo trener obok stoi. Chcemy grać i rwiemy się do tego, żeby grać, no ale gramy dopiero w czwartek, więc spokój, choć na pewno chcemy już pograć.
8: Tak jak wspominałem, nasz mecz jutro o 13:30, a wcześniej pojedynek Włochów z Amerykanami. Właśnie rozpoczyna się mecz Słoweńców z Turkami, a po jego zakończeniu na boisko wejdą Japończycy i Chińczycy. Na koniec ciekawostka związana z NBA. Chyba. Sezon dopiero nadchodzi, zatem zawodnicy w rozjazdach. Serb Nikolaj Jokić tradycyjnie wakacje spędza w ojczyźnie. Ostatnio przebywał w Suboticy, gdzie obserwował wyścigi lekkich powozów, czyli Sulek. Dodajmy, startował koń Jokicia, Dream Catcher. No i tak się złożyło, że jego kłusak wygrał, a środkowy Denver Nuggets tak się wzruszył, że aż popłakał. Po zwycięstwie podbiegł do woźnicy i konia, podniósł powożącego, a następnie oblał go szampanem, podobnie jak konia. Nie jest jasne, czy podnosił również konia.
1: No właśnie chciałem dopytać, ale to dziękuję za podpowiedź. Na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami może być duże, miejscami słabe, przelotne opady deszczu się pojawią, ale na pozostałym obszarze no to już tylko zachmurzenie małe i umiarkowane i generalnie ładnie. 20-21 stopni to na północnym wschodzie miejscami, także w rejonach podgórskich, Karpat, 25 w centrum do 29 na zachodzie i południowym zachodzie.
2: Radio 357.
1: Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Zapraszamy też na jutro na 6, ale już idziemy do dalszych zadań, a tu Marta Kula z Państwem będzie do 12 kierowała się na południe. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Pozwolimy sobie otworzyć okienko i zdaje się, że niepotrzebnie.
11: Niepotrzebnie, panie redaktorze, ale mówię, tutaj to jest jeszcze nic pod moim oknem.
1: Co tam się dzieje?
11: Co tam się dzieje?
1: Co tam się wyprawia? Co tam się wyprawia?
11: Tam się wyprawia koszenie trawy, bardzo głośne od bardzo wczesnych godzin, ale dajemy radę.
1: Proszę się tam trzymać, a tutaj za oknem zdaje się, że pan postanowił poprzecinać kilka gałęzi. No ale to taka atrakcja parkowa, zawsze no, coś.
11: Żoliborz zielony.
1: Prawda? Dobranoc.
12: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

Po tygodniowej festiwalowej przerwie znowu słyszymy się w Kule Cafe. Dzień dobry Państwu, 12 minut po godzinie 9, no właściwie już prawie 13 minut po 9. Julia Nowaczyńska i Marta Kula, kłaniamy się i zapraszamy do 12.

No dzień dobry Państwu, jeszcze raz to powiem, bo dostaję mnóstwo wiadomości, że cieszą się Państwo z powrotu na środową audycję. Bardzo się cieszę, ja również. marta.kulamaparadio357.pl to adres mailowy. Można oczywiście pisać do mnie także przez aplikację, chyba tak najwygodniej. Wchodzą Państwo w aplikację Radia 357 i klikają napisz do prowadzącego, w ten sposób wysyłając tekstówkę. Zapraszam do kontaktu. No i oczywiście do meldowania się na liście obecności na moim profilu facebookowym. Tu bez zaskoczenia nazywam się Marta Kula. Dziś parę spraw poważnych w audycji Kieruj się na południe do 12. Julia Rzemek po 11 opowie o dwóch bardzo ciekawych książkach. Ale tak to będziemy niespiesznie przez te 3 godziny spędzać wakacyjne przedpołudnie. Ze spraw niepoważnych to dziś, proszę Państwa, z tego co sprawdzałam, jest Międzynarodowy Dzień Tygrysa.

W roku, kiedy ten utwór się ukazał, a to był rok 59, w wielu stacjach radiowych był zakazany, absolutnie zakazany, ale mam nadzieję, że dziś, w 2026, nie mają mi Państwo za złe, że posłuchaliśmy utworu Teach Me Tiger. April Stevens to taka perełka z przeszłości, a teraz coś już z teraźniejszości. Świetna płyta Bleachers, do której wracamy od jakiegoś czasu.

The Van, Everyone for 10 Minutes, zespołu Bleachers, to jest ta płyta. Bardzo Państwu ją polecam w całości. Napisała do mnie moja imienniczka z Radomia, pani Marta, przypominając, że dziś przecież imieniny Marty. Ja przyznam Państwu, że jestem raczej z tych, którzy obchodzą urodziny i o imieninach zapominam. A przecież to taka piękna, letnia, wakacyjna data. Wszystkiego najlepszego moim imienniczkom. A propos urodzin, to składamy dziś w audycji najlepsze urodzinowe życzenia Brianowi Burtonowi, znanemu jako Danger Mouse z duetu Nurse Barkley. Oj, chyba pani redaktor musi się kawy napić, bo połyka dzisiaj literki.

Tegoroczna nowość od duetu Nars Barkley, czyli duetu CeeLo Greena z Danger Mouse'em, Pictures, to przy okazji urodzin jednego z tych panów, czyli Dangera Mouse'a, Briana Bertona, bo to właśnie on kryje się pod tym pseudonimem. To w ramach urodzinowo-imieninowych życzeń, bo przypominam dziś Marty. Wszystkiego najlepszego moim imienniczkom cudownym życzę i przypominam, że mogą się panie ujawniać mailowo, czy to przez tekstówki. Łatwa sprawa, wystarczy wejść w aplikację Radia 357 i napisać do mnie właśnie tam, czy to tradycyjną pocztą elektroniczną marta.kulamaupa@radio357.pl. Dostałam wiadomość z zapytaniem, czy ktoś z radia będzie obecny na Poland Rock. I pan Piotr dopytuje, czy ja kiedyś byłam na tym festiwalu, a jeśli tak, to jak wrażenia? Panie Piotrze, muszę przyznać, że to jest moje wielkie, niespełnione marzenie, dlatego że ja, gdy byłam młodą osobą i jeszcze wcale nie miałam jazzu w głowie, tylko rock and roll, to marzyłam o pojechaniu na Poland Rocka. No ale rodzice nie do końca mnie wtedy puścili. No a gdy byłam już w takim wieku, że mogłam tam samodzielnie pojechać, to już wtedy jazz w głowie. I jakoś tak się stało, że na Poland Rocka nie dotarłam. Więc jeżeli się państwo wybierają, jeżeli państwo kochają ten festiwal, to można mi oczywiście o tym dać znać. No, a teraz nie do końca rockowo będzie w audycji, ale dalej urodzinowo.

Your Love is King i oczywiście Sade. Dziś Paul Denman, basista grupy Sade, obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego, zresztą nie tylko on, bo po wiadomościach od państwa widzę, że również świętuje dziś pan Jerzy, czy jak to napisała pani Agnieszka o nim, mąż Jurek, obchodzi dziś 59. urodziny. Ostatni czas przed zmianą kodu na 6 z przodu. Wszystkiego najlepszego, panie Jerzy. Pani Agnieszka dodała, że to wierny patron 357. Takich lubimy najbardziej. Pozdrowienia serdeczne, urodzinowe. Wszystkiego, co najlepsze. No to może teraz coś po polsku.

Moja ostatnia rozmowa z królem, czyli bardzo smutny fragment albumu Wszystko się może zdarzyć, kultowej polskiej płyty z roku 96 Anity Lipnickiej, która, to warte podkreślenia po posłuchaniu tak smutnego utworu, miała tutaj zaledwie 21 lat. Zachodzę w głowę. Skąd w tak młodej kobiecie taki talent do pisania tak głębokich piosenek, bo wcześniej przecież tekst z Various Monks, które pisała ucząc się do matury. No, niezwykła sprawa. W Kieruj się na południe, takie wspomnienie z lat 90. Dziś tak będziemy balansować jedną nogą w przeszłości, a drugą nogą w roku 2026.

Jordan Rakei zapowiada nową płytę A Safe Place to Be Wild. Ma się ukazać 30 października. Ja czekam na każde nowe nagranie Jordana Rakei, więc mam nadzieję, że Państwo dołączą do tego grona, w którym jesteśmy pod wrażeniem tego, co robi ten artysta. Kolejny singiel Nie zawodzi. Piszą Państwo do mnie, że już dojeżdżają do Poznania, stamtąd ruszają na Poland Rock, który przecież startuje jutro. Proszę pisać w tej sprawie. Bardzo jestem ciekawa Państwa dotychczasowych wrażeń z festiwalu oraz oczekiwań względem tej nadchodzącej edycji. Za moment przejrzę wiadomości mailowe, bo ich spłynęło mnóstwo. A teraz wybrzmi coś, co kiedyś było traktowane jako muzyka do słuchania z przymrużeniem oka, ale myślę sobie, że na wakacje nie ma bardziej idealnych brzmień, a mówię to jako osoba świeżo po ponownym seansie filmu Mamma Mia, który sprawił mi ogromną przyjemność.

Kiedyś myślałam, że ABBA i film Mamma Mia to nie dla mnie, ale jak to się wszystko zmienia, proszę Państwa. Does Your Mother Know i ABBA za nami. W tym temacie pani Milena, znaczy nie w temacie ABBY, ale w temacie tego, że czasami nasze myśli nas trochę oszukują. Pani Milena pisze, że miała bardzo podobnie z festiwalem Poland Rock. Za młodu rodzice nie puścili, a potem myślała, że to właśnie nie dla niej. Aż do czasu, gdy jej grupa wokalna Białogłosy wpadła na szalony pomysł zgłoszenia się do strefy ASP, żeby poprowadzić warsztaty białego śpiewu. I proszę sobie wyobrazić, że od 3 lat pani Milena z grupą Białogłosy uczą na Woodstocku pieśni tradycyjnych, a energia, kiedy cały namiot śpiewa z nimi, jest niesamowita. No to jak będą Państwo na Poland Rocku, to proszę zajrzeć na warsztaty śpiewu tradycyjnego. To zawsze, zawsze w cenie. Dusty Springfield teraz nie zaśpiewa dla nas białym głosem, tylko raczej trochę delikatniej.

Just a little loving, Dusty Springfield. Wpadają Państwo na podobne pomysły. Napisała do mnie pani Kasia, która już jutro, skoro świt wyrusza na Poland Rock, koszulka Radio 357 spakowana. Może jakiegoś patrona spotkam, pisze pani Kasia. Co więcej, pisze, może kiedyś strefę Radia 357 zrobimy. Chciałoby się chciało, ale widzę takie oddolne ruchy. Piszą Państwo do mnie w mailach, że trzeba zainicjować jakieś spotkanie patronów tamże. Proszę inicjować. No, my pewnie kiedyś na Poland Rocku też zawitamy, mam taką nadzieję. Póki co nas tam nie ma oficjalnie, no ale patroni się wybierają. Można robić zgrupowania jak najbardziej. Proszę Państwa, lista obecności, bo tam jeszcze nie zaglądałam i chyba dlatego tam tak cicho. Halo, halo, kto może, niech się podpisze. Pani Patrycja nie napisała skąd słucha. Nie, napisała na Czarnej Łące. Radio gra na cały dom. Pan Tomek nie napisał za to skąd, ale imieninowo życzy wszelkiej pomyślności. Pięknie dziękuję, panie Tomaszu. Rozumiem, że imię noszę takie samo jak pana babcia, a to zawsze wielki przywilej. Pan Sławomir z Kurzew około Poznania, pan Marek z Wrocławia, chałupki się zameldowały, no i Słońce Toskanii, pani Beato, jak zazdroszczę. No właśnie, państwo na urlopach, proszę mi pisać, gdzie? Bo przede mną urlop, och, dopiero pod koniec września, więc proszę trochę mi poprawić morale państwa opowieściami z wakacji.

0: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
1: Nie maruć, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
0: Na jakim szczycie?
1: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
0: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
1: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
0: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
1: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
0: i Tomasz Gorazdowski.
2: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

Tom Sawyer i Rush. I tym sposobem mamy 5 minut po godzinie 10. O tak, 5 minut po 10. Julia Nowaczyńska, Marta Kule, kłaniamy się. Zapasy kawy uzupełnione, to może teraz będzie mniej przejęzyczeń. A jak u Państwa? Kawka już pierwsza, druga, trzecia. Proszę dawać mi znać. Kawa chyba potrzebna, bo z tego co widzę po wiadomościach są Państwo, wielu z Państwa jest w trasie na wakacje lub już wracając z wakacji, proszę bezpiecznie jechać, szerokości oczywiście, a tym z Państwa, którzy pracują, tak jak ja, postaram się jakoś ten dzień umilić. Lista obecności się poruszyła, bo wezwałam do tego, spróbuję tylko tutaj przewinąć. O, mamy. Szczecin słucha, któż jeszcze? Zaraz mi się tu wszystko załaduje. Elbląg też słucha, czyli północ Polski jest reprezentowana. A jak południe? Mamy tutaj kogoś z południa. Zaraz zobaczymy. Póki co widzę wciąż północ i panią Berenikę z Gdyni, z którą miałam przyjemność zobaczyć się na Energa Ladies Jazz Festiwalu. Radio 357 miało kolejny rok patronat nad tą cudowną imprezą i z wieloma z Państwa widziałam się na koncertach jazzowych w minionym tygodniu. Widziałam wiadomości a propos właśnie tych koncertów. Za moment wszystkie przeczytam. Ale póki co nie do końca jazzowo, bo Thin Lizzy.

The boys are back in town. To zupełnie tak jak my w audycji Kieruj się na południe. A propos południa zostało wywołane. Okolice Bielska-Białej się kłaniają pani Ewa, pan Wojciech Pawłowice, pani Kamila z Krakowa pod Ratajowem. 25 kilometrów na południe od Ratajowa dokładnie, dodaje pani Kamila, pan Wojciech z Sanoka. Któż jeszcze? Widziałam, no, znowu Bielsko-Białą i Leszcze na Nasłuchu. Pięknie. O, i Góry Sowie. Marzę, żeby tam pojechać. Pozdrowienia, pani Małgorzato. No dobrze, to kto da więcej? Południe czy północ? Na liście obecności proszę się meldować. Północ też widziałam. Węgorzewo. Pięknie. Naprawdę piękne rejony Polski, ale są państwo też w pięknych rejonach Europy i świata, bo widzę, że urlopy w pełni. Pan Bartek pozdrawia prosto z greckiej wyspy Paros. Wiedzą państwo, że ja Grecję kocham całym sercem, więc no, chciałabym tam z państwem być, panie Bartku, pani Emilio, Ilono i panie Adamie, bo to jest właśnie ekipa, która teraz w Grecji urlopuje. Pięknego czasu państwu życzę. Curtis Harding teraz, The Power.

0: Tyle dziś wspaniałych wiadomości od Państwa, że nie nadążam z wątkami, bo mamy ich dużo. Urlopowy wątek. Pan Marcin pozdrawia z promu trasą atlantycką po Norwegii. Jak rozumiem, podziwia pan Norwegię z poziomu morza. No pięknie, uwielbiam takie właśnie wycieczki. Pozdrowienia pani Marcinie. Okolice Krosna pozdrawia patron Darek. Dobrze, południe, czyli południe jak na razie prowadzi, ale zobaczymy, czy ktoś się zamelduje z północy. Na pewno melduje się dużo osób z Gdyni, osób, z którymi miałam przyjemność spotkać się na festiwalu Energa Ladies Jazz. O Gdyni ostatnio głośno, ponieważ jej modernistyczne centrum zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ktoś powiedziałby, nareszcie, to fantastyczna wiadomość i powód do dumy. Ogromnie pozdrawiamy Gdynię, która świętuje w tym roku swoje stulecie, a jej cudowna architektura została doceniona. O tym wątku być może jeszcze sobie dziś porozmawiamy, a teraz wspieramy system.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

pięciu smakach i Brodka, a wcześniej Money Tree i Olimpia Vitalis, na którą mogą Państwo głosować w liście piosenek 357. I proszę z tym głosowaniem nie zwlekać. Piszą Państwo do mnie, pan Piotr napisał, że Płoc słucha na razie w pracy, ale przed panem Piotrem droga do Radia 357 na popołudniowy oddech płytki. No właśnie, bo ja dziś będę miała wielką przyjemność o godzinie 17 spotkać się z grupą patronów i z okazji stulecia urodzin Milesa Davisa posłuchać jego fenomenalnych płyt. No bardzo jestem ciekawa tego spotkania. Jeżeli ktoś jeszcze oprócz pana Piotra teraz słucha, a po południu wybiera się do radia, proszę dawać mi znać.

Be Sweet i Japanese Breakfast. Patrzę na Państwa kierunki wakacyjne i widzę, że różnego rodzaju wyspy królują. A propos wysp, przyznam Państwu, że po mojej wizycie na Expo w zeszłym roku w Japonii, moim jednym z największych marzeń podróżniczych, wakacyjnych, urlopowych jest powrót właśnie do Japonii i mam nadzieję, że w przyszłym roku to się uda. O marzeniach i o planach mogą Państwo do mnie pisać. marta.kula@radio357.pl. Pytałam Państwa też o stan kawowy na teraz, a zbliżamy się do 10.30, w tym momencie 10.28 na zegarze. Pan Łukasz napisał, kawa niepotrzebna, 3 kosiarki pod oknem od 6.30. były skuteczniejsze. Czyli widzę, że to nie tylko na Żoliborzu odbywa się wielkie koszenie. Mnie też dziś obudziły.

John Batiste i It's All. Proszę Państwa, sprawa jest, a propos wysp, z pięknej chorwackiej wyspy Hvar, samochodem do Szczecina wracają pan Olek i pani Ksenia. Nie sami, bo z trójką wspaniałych, dzielnych podróżników z Olgą, Julią i Mikołajem, czyli pociechami pani Ksenii i pana Olka. I dostałam taką ogromną prośbę, żeby po pierwsze serdecznie pozdrowić tę całą wakacyjną ekipę, a po drugie poprosić Olgę, Julię i Mikołaja o jeszcze 14 godzin wytrwałości. Podziwiam i bardzo serdecznie proszę. A na poprawienie morali piosenka znana, uwielbiana i kojarzona z filmem, no niekoniecznie dla dzieci, ale niech wybrzmi.

Ależ dzisiaj są Państwo aktywni. Naprawdę wertuję maile i co chwila nowy wątek. Cudowne to jest. Pan Łukasz napisał, że pozdrawia z Poznania, ale pochodzi z Olsztyna, tak jak i ja. I a propos Olsztyna, pan Łukasz pisze, że 4 października pierwszy półmaraton olsztyński i pyta się, czy pobiegnę. No przyznam Państwu, że ja trenuję bieganie. O maratonach jeszcze nie myślałam, ale tutaj jestem zachęcana przez pana Łukasza. No to może taki, takie wyzwanie zaakceptuję.

You know I'm no good, The Rolling Stones. Świetnie gra mi nowa płyta Stonesów, Foreign Tongues. Panowie zdecydowanie trzymają poziom. A propos biegania, bo przypomnę, że pan Łukasz pisał do mnie a propos olsztyńskiego maratonu. Ja powiem państwu, że gdy wybierałam się na Energa Ladies Jazz Festival w Gdyni, nad morze, no to buty do biegania wzięłam, bo stwierdziłam, że nie ma to tamto, jest plaża, jest las, trzeba biegać. A państwo, ja co prawda wyjeżdżałam służbowo, nie na urlop, ale jestem ciekawa, czy państwo na urlopy zabierają przyrządy do ćwiczeń, buty do biegania i tego typu rzeczy, czy dają sobie czas na absolutny luz i nie przestrzegają planów treningowych? Proszę dać mi znać, bo bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda. Ja teraz o tym bieganiu, bo przyznam, że pan Łukasz mi tutaj wysoko poprzeczkę postawił. Półmaraton, no ciekawe. Ciekawe, czy to się uda. W tym roku pewnie nie, ale kiedyś mam nadzieję, że tak. Piszą państwo do mnie, bardzo dziękuję. A propos płyt, które nas zachwyciły w ostatnich miesiącach, nie tylko Nowi Stonesi, ale także Jalen Gonda. Wracam do niego od dobrych kilku tygodni.

Anyone in Love i Jalen Gonda z genialnej płyty Doctrine of Love. Przypomnę, że Jalen Gonda już 11 sierpnia pojawi się w Polsce. W Warszawie zagra koncert z materiałem z tej płyty. Ja już odliczam. Napisał do mnie pan Piotr z pociągu jadącego z Kołobrzegu. Pan Piotr specjalnie przerywa wakacje i jedzie na spotkanie ze mną i z Milesem Davisem w Radiu 357 w ramach Oddechu Płytki już dziś o 17. No, podziwiam, panie Piotrze, że z wakacji przyjeżdża pan do nas bar

Kolejna kartka z kalendarza dziś. Basista grupy The Verve, Simon Jones, obchodzi dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego dla członka tej cudownej, wspaniałej grupy. Bardzo, bardzo lubię wracać do ich muzyki. Sonet za nami, a przed nami w temacie treningów na urlopach pan, który się nie podpisał, ale jeden z naszych słuchaczy napisał, że w temacie stroju i butów do biegania zawsze zabiera je na urlop, gdzie treningi to podstawa wypoczynku. Raz zdarzyło się, że ich zapomniałem, pisze słuchacz, ale rodzina dosłała mi kurierem. To jest zapał. Podziwiam, naprawdę podziwiam taką dyscyplinę i postaram się zainspirować. Pani Gosia natomiast napisała przez tekstówkę, że na urlop nie zabiera żadnych przyrządów gimnastycznych ani butów do biegania, ale zawsze ma ze sobą, co zrozumiałe, strój kąpielowy. Ale to nie jest taki strój, żeby się moczyć w morzu i pluskać, tylko pani Gosia wskakuje do basenu sportowego i robi kilkadziesiąt długości. I to jest jej przepis na wypoczynek. Pani Gosia pyta się, czy to się liczy jako trening. No myślę, że zdecydowanie tak. Piszą państwo do mnie też wciąż

propos Poland Rocka. Dziś mamy, jak widać, dużo tematów. Ja przyznam Państwu, że na Poland Rocka nie jadę, ale wciąż wspominam Openera i genialny koncert zespołu The Cure. I pomyślałam, że w audycji Kieruś na Południe wrócimy do muzyki The Cure, ale z takiej mniej oczywistej płyty, niemniej wciąż pięknej. One, two,

0: spędziliśmy dłuższą chwilę z zespołem The Cure, The 13th Swing Radio Mix, a wcześniej Gone. Oba te utwory z płyty Wild Mood Swings z 96 roku. Płyta, która dzieli fanów The Cure. Jedni ją kochają, drudzy jej nie znoszą. Mówią, że The Cure gdzieś się zagubiło. Po co te trąbki? No ja z racji jazzowych kierunków te trąbki akurat uwielbiam i bardzo mnie cieszy, że panowie z The Cure nie ustają w poszukiwaniach i tak nie ustają już od wielu, wielu lat. Fenomenalny koncert na Openerze. Wspominam go razem z państwem jeszcze wciąż. Tymczasem 11 minęła.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

Ach, wakacje, wakacje, miłość w czasach popkultury i Meslowic. 3 minuty po godzinie 11:00, Julia Nowaczyńska i Marta Kula. Kłaniamy się. Dzień dobry po raz trzeci.

Here I go again, White Snake. 8 minut po godzinie 11 do 12 czeka nas jeszcze spotkanie z Julią Rzemek z Big Book Cafe, która opowie Państwu o dwóch bardzo ciekawych i idealnych na wakacje książkach. Co jeszcze w planach? W planach oczywiście kącik czeski. Wiem, że zawsze na niego Państwo w środę czekają, co jest niezwykle miłe. Ale zanim kącik czeski, to płyta tygodnia, bardzo wyjątkowa i poruszająca. Błażej Król.

Berek i Błażej Król to fragment płyty Łączy Nas, która powstała przy okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Jak czytamy na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, płyta Łączy Nas to spotkanie historii ze współczesnością. Na album składa się 12 utworów, które w przejmujący sposób nawiązują do powstańczego lata 1944 roku. Błażej Król opowiada o emocjach, które towarzyszą nam także dzisiaj w dobie konfliktów zbrojnych i wszechogarniającego niepokoju. Piękna, poruszająca płyta Łączy Nas jest naszą płytą tygodnia. Jeżeli chcą Państwo ją zdobyć, proszę do mnie napisać na adres marta.kula@radio357.pl i przekonać mnie, że ta płyta ma trafić właśnie do Państwa. A teraz Bruce Springsteen.

0: A propos płyt, które jedni kochają, a inni niekoniecznie, taką płytą w dyskografii Bossa jest Tunnel of Love. Ja kocham. Płyta trudna, bo pisana zaraz po rozwodzie, bardzo osobista, intymna, ale na tej płycie w chórkach pojawia się, jak się okazało, przyszła żona Bossa, czyli Patty Scialfa, która obchodzi dziś urodziny. I Patty Scialfie składamy najlepsze, najlepsze życzenia. Niech długo i pięknie i zawsze śpiewa u boku Bruce'a Springsteena. Tougher Than The Rest za nami, 17 minut po 11, to w końcu czas najwyższy na książki.
1: Sprawdzone w czytaniu.
0: A w studiu już jest Julia Rzemek z Big Book Cafe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak wakacje?
2: Wakacje jeszcze przede mną, ale dzisiaj przyniosłam książki, które no takie mogą być inspirujące do pojechania w te miejsca, o których są te książki, lub po prostu przeczytania i zgłębienia historii. Mhm. Pierwsza z tych książek to Zamek Książ, książka autorstwa Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Mykytyszyna. To jest w bardzo oryginalny sposób opowiedziana historia jednego z najbardziej niesamowitych zabytków Dolnego Śląska, czyli Zamku Książ, należącego do rodu Hochbergów, jednego z najbogatszych w Europie. I główna akcja tej książki rozpoczyna się w 1892 roku, gdy do książa przyjeżdża młoda para. Ta młoda para to jest Hans Heinrich XV, który dostał ten zamek Książ od swojego ojca, by zamieszkać tam ze świeżo poślubioną księżną Daisy, która uznawana była za jedną z najpiękniejszych kobiet tamtych czasów. Ich ślub w Londynie to było wydarzenie społeczne i towarzyskie, opisywane szczegółowo przez gazety z londyńskim The Times na czele, a państwo młodzi naprawdę w tamtych czasach uznawani byli za celebrytów i takie osoby, na które wszyscy zwracali oczy. I w jednej z pierwszych scen tej książki służba, która czeka na zamku książ na przybycie państwa młodych, czyta właśnie relacje z tego ślubu, jest bardzo podekscytowana na przyjazd nowych właścicieli i to pracownicy tego zamku są głównymi bohaterami tej książki. Mamy tutaj 24 postacie i 24 historie. Wśród nich to są historie między innymi stajennego, kamerdynera, ogrodnika, pokojówki, kucharza. I to są takie krótkie rozdziały poświęcone tym osobom. Poznajemy ich losy, poznajemy ich zadania na zamku, ale też poznajemy przy okazji historię tego miejsca, rodziny, a w tle historię Niemiec i Europy od końca XIX wieku właściwie do 1946 roku. Ta całość to jest taka wielowymiarowa układanka, która mimo mnogości tych postaci i wątków naprawdę bardzo dobrze się czyta i wciąga czytelnika. Ta książka jest napisana w powieściowym stylu, to znaczy te biogramy czy te historie tych osób są fabularyzowane, a autorzy tej książki tak jakby trochę cofają zegar czasu i przenoszą nas w konkretne miejsce i w konkretny czas tej historii. Fajnym atutem tej książki jest też to, że autorzy są związani z Dolnym Śląskiem i korzystali z bardzo bogatych źródeł historycznych i dokumentów, które na zamku książ się znajdują. Super, naprawdę wspaniała lektura. Jeśli ktoś na zamku książ nie był, to myślę, że na pewno po przeczytaniu tej książki będzie miał ochotę tam zajrzeć, bo ten zamek jest wspaniale zachowany i też chodząc po tych niesamowitych komnatach, pomieszczeniach, odkrywa się jego historię. Warto pojechać tam z tą książką.
0: Ja nie byłam jeszcze, a przyznam, że mam na liście od dawna, bo faktycznie zachwyca mnie architektonicznie, no to teraz mam jeszcze lekturę, która tym bardziej chyba przyspieszy moją wizytę w tym miejscu. Dzięki za to polecenie, Julia. Za moment kolejna książka.

0: These Alarms, Snow Patrol i Kylie Minogue. Na ten utwór, z tego co pamiętam, też mogą Państwo głosować w zestawieniu listy piosenek 357. No ale teraz nie o, o głosowaniu, a o książkach. Julia Rzemek w studiu i drugie polecenie.
1: Tak, byliśmy na Dolnym Śląsku. Teraz czas na wyprawę do Włoch. Książka Leszka Talki, przepraszam, Dolce Vita. To jest taki dziennik z przeprowadzki. Leszek Talko, felietonista i autor książek, opisuje w tej książce własne doświadczenia związane z marzeniem, które spełnił, czyli rzucił szare i nudne życie w Polsce i przeprowadził się do pięknych, słonecznych Włoch razem ze swoją narzeczoną fotografką Eweliną Lisiecką i ich synem Bruno. Po prostu sprzedali dom w Polsce i kupili dom w średniowiecznym miasteczku w Toskanii. I w tej książce właściwie prawie krok po kroku opisuje bardzo różne doświadczenia związane z tą odważną decyzją. Wcześniej w sumie byli w tym regionie tylko raz i jak pokazują tu jego notatki, nie za dużo wiedzieli na temat tego, jak naprawdę wyglądają realia życia we Włoszech i zwłaszcza gdy nie jest się takim turystą, który wpada na chwileczkę, tylko osobą, która jakby nawiązuje kompletnie nowe relacje z sąsiadami, plus mierzy się z biurokracją. Leszek Talko opisuje tu między innymi dylematy związane z przeprowadzką. Co zabrać, co zostawić, jak przetransportować dobytek, by transport nie kosztował tyle, co samochód. Opisuje oczywiście nowych sąsiadów, ten włoski styl życia, ich gadatliwość i taką chęć bycia blisko i udzielania rad, nawet gdy o nie nie prosimy, co być może my uznalibyśmy za wścibskość. No i dosyć szeroko relacjonuje walkę o zdobycie rezydenzy, czyli prawa do stałego pobytu, z którym wiąże się też przywilej płacenia niższych niż letnicy podatków. Wyzwanie jest duże, bo Leszek Talko jako twórca nie ma etatu w Polsce, ma kłopot z tym, żeby zdobyć zaświadczenia z ZUS, żeby te wszystkie formalności dopełnić. To wszystko są poważne zmiany i duże decyzje, ale Leszek Talko pisze o tym wszystkim lekko, z dystansem i humorem, właśnie jakby to nie było jak wywracanie świata do góry nogami. Pokazuje tą konfrontację wyobrażeń z rzeczywistością, ale bez wielkich dramatów. On raczej szuka rozwiązań, nie traci nadziei i pokazuje, jak wiele można przeżyć i doświadczyć, gdy jest się otwartym na zmianę, otwartym na przygodę, no i przede wszystkim ma się pozytywny stosunek do świata. Bardzo fajnie, pogodnie napisana książka. Ja też czasami sobie myślę, że fajnie byłoby się przeprowadzić w jakieś takie miłe krajobrazy, gdzie codziennie będzie budzić nas słońce. Na razie zostaję przy marzeniach, ale no, ta książka jest inspirująca i pokazuje, że w sumie może nie ma na co czekać.
0: Naprawdę zaciekawiłaś mnie, bo to jest to odwieczne pytanie. Jak to zrobić i jak doprowadzić to właśnie do skutku? No, zaciekawiłaś. Powtórzysz tytuł?
1: Dolce Vita, Leszek Talko.
0: Dolce Vita, toskańskie. No, zobaczymy. Bardzo Państwu polecamy książki, które przyniosła dziś Julia Rzemek do studia. Jakby komuś umknęły tytuły, to ja służę mailowo, podpowiem jak zawsze. Julia Rzemek z Big Book Cafe, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Zobaczymy się oczywiście za tydzień. A teraz Django Django.

Bright Star, Mama No Likey, a wcześniej Django Django i Cameos. Chyba oba te utwory są na liście do głosowania. Dziś troszkę Państwa do tego głosowania zachęcam. Widzę meldunki na liście obecności. Ta lista zrobiła się długa, choć mogłaby być jeszcze dłuższa. Bardzo proszę. Serdeczności z Gliwic, Darłowo słucha, tu Katowice, Kraków, Piekary Śląskie, Dobre Miasto koło Olsztyna. Pięknie, pięknie. Kto da więcej?

można sobie tak ponucić, słuchając Last Dinner Party, Knocking at the Sky. Proszę Państwa, pozostajemy w kobiecych brzmieniach, bo 24 lipca wróciła królowa z nowym albumem Little Miss Twain, Shania Twain.

Jeśli ktoś tęskni za country i za klimatami Route 357, no to nowa płyta Shania Twain, Little Miss Twain, poleca się Państwa uwadze. Doskonały album Shania Twain trzyma poziom, chociaż tam czasami głos trochę chyba jest wspomagany już, ale piosenki są naprawdę dobre. Polecam Państwu tę płytę, a teraz w audycji Kieruj się na południe, czas na kącik czeski. To też będzie kobieta Marii Kieślowski, takie nazwisko.

Trochę popu z południowej, od naszych południowych sąsiadów, kącik czeski, Ja wsechno dobry, to tytuł tego utworu, Marii Kieślowski, tak nazywa się artystka, która jest wokalistką, pianistką, piosenkopisarką, ale także mamą dwójki dzieci, co bardzo podkreśla. Zapowiada nową płytę, to akurat było nagranie wcześniejsze, ale pojawiają się już nowe single. Zobaczymy, co usłyszymy od Marii Kieślowskiej jeszcze w tym roku. Queens of the Stone Age teraz.

0: Queens of the Stone Age i powolne dźwięki utworu Easy Street. No to się uspokoiliśmy, a teraz pan redaktor nam podniesie ciśnienie. Dzień dobry.
1: Nie mam takich ambicji. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: Ale temat jak zawsze palący.
1: No tak, porozmawiamy o finansowaniu systemu ochrony zdrowia. Mhm. Tak się zastanowiłem, że z tym finansowaniem jest troszkę tak jak z tym żartem. Nie wiem, czy pani słyszała, jak to pewien gentleman na rynku w Krakowie znalazł portfel wypchany bardzo bogato pieniędzmi. Tam aż wystawało. Podniósł ten portfel, liczy i ciągle brakowało. Więc to jest podobnie, bo my wydajemy coraz więcej z budżetu. Mhm. Elementem tych wydatków są oczywiście nasze składki, też przecież nie małe składki zdrowotne. Coś na ten temat wiedzą prowadzący działalność gospodarczą, którzy zgrzytają i płacą. Nie można powiedzieć, że z tego nic nie wynika, tylko właśnie ciągle brakuje, ciągle jest za mało. A i tak na tle państw Unii Europejskiej nie wydajemy dużo, licząc jako procent produktu krajowego brutto. Jesteśmy poniżej średniej, grubo poniżej średniej unijnej. No ale trudno powiedzieć dzisiaj społeczeństwu, że proszę państwa, brakuje pieniędzy, zwłaszcza w związku z tym, co się ostatnio wydarzyło.
0: Tak.
1: Aferami dotyczącymi płac i tak dalej, że brakuje pieniędzy, no to podwyższymy wam składkę zdrowotną. No nikt wśród rządzących nie jest, jak sądzę, wariatem, więc takich zmian pewnie nie będzie. No ale inne zmiany zaproponował rząd, zaproponował ministerstwo, limity płacowe, ograniczenie liczby godzin, pewna transparentność

0: jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy przez placówki publiczne, przez szpitale. Czy to pomoże? No, na ten temat porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi, fachowcami, panią Klarą Klinger, redaktor naczelną Rynku Zdrowia, i panem dyrektorem Arturem Białoszewskim, to menedżer, ekonomista, dyrektor Ośrodka Strategii Analiz Okręgowej Izby Lekarskiej. A pytanie zabrzmi, czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia?
1: To bardzo ciekawe pytanie. Jestem tym bardziej ciekawa państwa odpowiedzi. Już od 12 na antenie Kuba Strzyczkowski i oczywiście Co państwo lato, czyli wakacyjna odsłona audycji Co państwo na to. Panie Kubo, bardzo dziękuję.
0: Bardzo
1: słyszymy się za parę chwil.
0: Tak jest.
1: A ja za dziś państwu pięknie dziękuję. Marta Kula, kłaniam się. Audycję zrealizowała Julia Nowaczyńska i życząc państwu pięknego dnia, mówię do usłyszenia na koniec. It's novel Peter Gabriel.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
1: Radio 357, 12.
2: Co państwo? Lato.
1: 29 lipca, mamy środę. Szymon Kuliś, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Publiczne nakłady na ochronę zdrowia zaplanowano w tym roku na rekordowym poziomie prawie 248 miliardów złotych. I choć rozmiar wydatków robi wrażenie, to wciąż jest to poniżej średniej unijnej, która wynosi w granicach 10% PKB. Nasze wydatki publiczne są na poziomie 6% PKB, choć GUS bierze również pod uwagę wydatki prywatne, co w sumie daje niewiele ponad 8% PKB. Tak czy inaczej, pieniędzy wciąż brakuje, no ale trudno by nie brakowało, skoro system finansowania jest nieprzejrzysty, chaotyczny, no i po prostu okradany. Niedawno Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pomysły na zmiany, które mają wprowadzić przejrzyste zasady finansowania medyków, ograniczyć nieprawidłowości, uporządkować system finansowania świadczeń. Pensja lekarza w publicznej placówce ma wynieść maksymalnie 77 tysięcy złotych. Koszty szpitali dotyczące wynagrodzeń mają być ograniczone, a państwowe placówki będą publikować informacje o zawieranych kontraktach. Dziś pytanie, czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia? Pani Katarzyna czeka na państwa telefony 510-357-357, 510-357-357, oczywiście w aplikacji Sonda. Półtorej minuty, proszę państwa, po południu naszym gościem jest pani Klara Klinger, redaktor naczelna portalu Rynek Zdrowia. Dzień dobry, pani redaktor, kłaniam się.
3: Dzień dobry.
1: Pakiet ustaw zmieniających system ochrony zdrowia ma być procedowany w Sejmie we wrześniu. Najwięcej emocji oczywiście budzą płace lekarzy między innymi. Rząd proponuje limit, to 76 800 zł miesięcznie. Jak powiedział pan premier, biedy nie ma. Jaki efekt pani zdaniem wywoła ta zmiana? By szpitale odetchną, bo na wynagrodzenia pójdzie po prostu mniej pieniędzy?
3: No właśnie, sama jestem ciekawa, jak to do w praniu wyjdzie, prawda? Te wszystkie niuanse będą miały znaczenie. I faktycznie pytanie, na ile dyrektorzy szpitali będą mieli takie umiejętności negocjacyjne, żeby z kolei nie przyszli do nich...
1: Tak, lekarze, ja się uśmiecham, stąd może taki efekt i pani się zawahała, bo to już się dzieje, już podobno.
3: Czy nie przyjdą i nie zażądają maksymalnych stawek, no, tak? No bo
1: ale podobno to podobno to już, tak, to już jest,
3: to już jest. To już jest.
1: I już rozpoczęli negocjacje, tak.
3: Tak, i to będzie w ogóle trudny moment w styczniu, bo to dyrektorzy szpitali będą zajęci wtedy, no bo głównie szpitali, ale też i poradni, negocjowaniem tych stawek z lekarzami. Natomiast tam są takie mechanizmy, które mają jakoś wspomóc negocjacyjnie tych dyrektorów szpitali, takie, że na przykład jeżeli dobrze wynegocjują i nie będzie za dużo budżetu tego szpitalnego pochłaniały, nie będą wynagrodzenia, to dostaną bonus finansowy. I też jestem bardzo ciekawa, co spowoduje taka zmiana, która mówi o tym, że lekarz ma pracować nie więcej niż wymiar dwóch etatów.
1: Tak, no bo teraz, tak, to jest w granicach 320 mniej więcej godzin miesięcznie. No ale wracając do tych pieniędzy, doprowadzono do absurdu. 60, 70, a nawet pani minister zdrowia wskazała, że są takie placówki, gdzie 80% budżetu...
3: Nie, ale czasem jest 100. Chcę powiedzieć, że są takie placówki, w których 100% budżetu są wynagrodzenia.
1: O takich przypadkach nawet nie słyszałem, ale to szło na pensje. Częste pensje kosmiczne płaciły, przypomnijmy, potwornie zadłużone placówki. Wiadomo, że w naszym systemie, pani redaktor, brakuje lekarzy. To nie jest tajemnicą i o tym mówimy od, nie wiem, dekad. No, może przesadziłem, ale od kilkunastu lat najgrzeczniej. Nie możemy tego zmienić, dopuścić do zawodu w Polsce lekarzy spoza granic, zwłaszcza, że, co podkreślał pan premier niedawno, płacimy lepiej niż średnio płaci się w Unii. W związku z tym jesteśmy konkurencyjni.
3: No, tutaj też przecież trwała bardzo długa dyskusja i była możliwość dopuszczenia właśnie medyków zagranicy, przede wszystkim spoza Unii Europejskiej, czyli z Ukrainy, bo tutaj bardzo mieliśmy wielu medyków na specjalnych zasadach, no ale te wyjątki, które zostały wprowadzone w czasie pandemii, zostały jakoś tam ukrócone, no bo chodziło o zdany egzamin z języka polskiego, no i nie wszyscy ten egzamin zdali i teraz miało być jakieś vacatio legis, które by pozwoliło, żeby mieli więcej czasu, no ale jednak do tego nie doszło, więc wielu też wypadło z tego rynku. Zobaczymy też, co się będzie działo dalej.
1: W relacji do innych wydatków przeznaczamy na finansowanie całego systemu bardzo dużo, choćby nominalnie mniej niż państwa Unii. I w relacji do PKB też jesteśmy poniżej średniej unijnej. Może należy w związku z tym, pani redaktor, na przykład ograniczyć koszyk świadczeń gwarantowanych. Może ten nasz system oferuje za dużo.
3: No właśnie, tutaj też się toczą dyskusje, na ile oferujemy na papierze, a na ile tak naprawdę jest częściowo to fikcyjne ze względu na to, że na przykład po prostu zwiększają się kolejki. Teoretycznie dostępność jest, no ale jaka ta dostępność jest, jeżeli ktoś czeka, nie wiem, rok, pół roku, a nawet kilka miesięcy, nie wiem. No na przykład taki najprostszy przykład, do laryngologa kogoś boli ucho, żeby się dostać do okulisty, gdzie to wymaga natychmiastowej reakcji lekarza. Tymczasem czas oczekiwania jest absurdalnie długi.
1: A dlaczego te kolejki do lekarzy specjalistów wciąż są tak potężne? To jest również efekt po prostu zbyt małej liczby lekarzy?
3: Nie, znaczy w ogóle to trzeba od razu podkreślić, znaczy ta liczba lekarzy w Polsce, ona wcale nie jest aż taka mała, się naprawdę zwiększyła i wręcz już teraz ministerstwo stawia limity, mówi, że więcej jakby tych nowych lekarzy nie będą przyjmowani, bo właściwie za 10 lat czy mniej więcej coś takiego, to już w ogóle przestanie być taki problem, jeżeli chodzi o generalnie liczbę lekarzy. Natomiast na pewno problemy są w konkretnych specjalizacjach, w konkretnych regionach, na pewno różne miejsca takie mniejsze w Polsce, na pewno duże miasta mają dużo mniejszy problem niż jakieś mniejsze miejscowości. I ta równowaga rozłożenia dostępu do lekarzy jest na pewno tutaj dużym problemem, ale no, kolejki do specjalistów są dlatego, że po prostu rzeczywiście po pierwsze jesteśmy też coraz bardziej schorowani, to widać na danych NFZ-u, że mamy za starsze społeczeństwo i coraz więcej osób korzysta z tej opieki medycznej, a z drugiej strony po prostu brakuje tylu pieniędzy, jest na konkretną pulę, prawda, przyjęć, a na resztę no to trzeba po prostu jedynie można regulować kolejką.
1: Wspomniała pani o tych limitach dotyczących wymiaru zatrudnienia lekarza, by maksymalnie 2 etaty, to w granicach 320 godzin miesięcznie. To i tak bardzo, bardzo dużo w sumie. Ale pani zdaniem to jest złe rozwiązanie? Czy to rozwiązanie coś rozwiąże?
3: No to jest, dlatego mówię, że to jest bardzo ciekawe, bo to, co ma objąć również pracę w niepublicznych, prywatnie, tak? Więc jeżeli lekarz będzie pracował jakkolwiek cząstkowo na NFZ, to jeżeli później będzie pracował w jakiejś niepublicznej placówce albo we własnym, prywatnie będzie przyjmował pacjentów, to ten nie może przekroczyć tego wymiaru 320 godzin. No i pytanie, czy to spowoduje, że będą zwiększać te prywatne wizyty, a mniej pracować publicznie. Znaczy te efekty uboczne tej zmiany, która jest z założenia dobra, bo nie chcemy mieć przepracowanych lekarzy. Każdy chce, żeby był przyjęty przez kogoś, kto jest wypoczęty, no, ale, w miarę wypoczęty.
1: I to jest jasne, ale rozumiem, że boimy się tego, że...
3: Jakie będą efekty uboczne, tak? Czy to może wydłużyć kolejki? Wszystko zależy od tego, jaka będzie reakcja środowiska, jaka będzie reakcja w małych szpitalach, gdzie może nagle zabraknąć lekarzy, czasem słusznie, bo być może dany oddział nie powinien działać i powinien się połączyć z jakimś większym, a czasem może wcale nie. Tak? I będą wyjątki, w których będzie zgoda NFZ-u wydawana, żeby ci lekarze mogli pracować, żeby jakoś tam ratować działalność danego oddziału, ale nie zawsze tak będzie, więc zasady, zmiana jest dobra, ale jakie będą efekty tej zmiany, to myślę, że niestety przekonamy się wszyscy my jako pacjenci dopiero za ileś miesięcy
1: cudna,
3: po wejściu tych zmian.
1: Cudna konkluzja.
3: Że...
1: Bo my stawiamy,
3: no taka, prawda,
1: my stawiamy, no bardzo, my stawiamy pytanie, co z tego wyniknie. I ja bym wolał, żeby na przykład pomysłodawcy wiedzieli już teraz i mieli to przeanalizowane, co z tego wyniknie.
3: No tak, ale trudno jest pewne też zachowania, no bo to bardzo wiele zależy od danego lekarza. Zresztą, co jest bardzo ciekawe, ta weryfikacja tego, jak długo pracuje lekarz, będzie się opierała na uczciwości lekarzy, którzy będą musieli przedstawić oświadczenie, że nie pracują więcej niż, bo będą musieli mieć zgodę ze swojej tak zwanej placówki matki, żeby tam, gdzie uznają, że ich jakie stałe miejsce pracy, która pozwoli i powie, że dobrze, możesz pracować tu i w innych miejscach, natomiast no będzie musiał pokazać, ile ten jest wymiar w sumie godzin. I to wszystko będzie się opierać na takich oświadczeniach lekarzy. Kto i jak będzie to kontrolował, to też wszystko jeszcze jest
1: w powijakach.
3: Tak.
1: Klara Klinger, redaktor naczelna portalu Rynek Zdrowia, jest Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wrócimy na antenę przed 13. 10 minut, proszę Państwa, po południu. Czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia? Co Państwo lato? 510-357-357. Czekamy na telefony w aplikacji Sonda. Pan Piotr z nami. Panie Piotrze, dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry,
4: no,
1: panu
4: ja muszę powiedzieć, że idealnie wpasował się pan akurat w dniu dzisiejszym z tematem.
1: I bo zaplanował pan chorobę i wizytę u lekarza, tak?
4: Nie, ponieważ prowadzę placówkę medyczną i wytłumaczę już panu, dlaczego będzie problem, już jest problem z dostaniem się do lekarzy specjalistów, a za chwilę będzie potężny
1: jeszcze większy
4: problem. Oczywiście. Dzisiaj dostaliśmy pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym pytałem odnośnie świadczeń nadlimitowanych, które powinny zostać zgodnie z umową za pierwszy i drugi kwartał zrefundowane. Taka jest umowa podpisana pomiędzy NFZ-em, czyli de facto państwem, i świadczeniodawcami. Otrzymałem informację, że środków nie ma i nie będzie. I koniec. Czyli nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi? I teraz proszę postawić się w sytuacji, kiedy to świadczeniodawca nie dopełnia któregoś warunku umowy. Co się wtedy dzieje? Kontrola NFZ-u, zabranie kontraktu, kary ewentualnie. Natomiast w tej sytuacji...
1: Rozumiem, panie Piotrze, że mówimy o pieniądzach, które się placówce należą za wykonane usługi, czyli należą się...
4: Oczywiście,
1: jak,
4: że tak.
1: Jak to się mówi, jak psu zupa.
4: Tak.
1: Natomiast i te zaległości są spore? Jaki czas upłynął?
4: Czas, nie mamy zwróconych środków za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Czyli wszystkie opłaty za badania diagnostyczne, za badania obrazowe, za pensje dla personelu, za wszystkie media, które są potrzebne, żeby placówka funkcjonowała, nie zostały te środki zwrócone. Te środki w zależności oczywiście od wielkości placówki, od wielkości kontraktu są różne. Mniej lub mniejsze lub większe, ale
1: to co
4: wprowadzają...
1: Co pan z tym zamierza zrobić? Bo sytuacja jest troszkę patowa. Prawda?
4: Jest dramatyczna. Jedyną możliwością, są dwie możliwości, albo oczywiście wystąpić na drogę sądową z Narodowym Funduszem Zdrowia i z państwem. Wszyscy wiemy, jak to się skończy. A druga forma walki z tym,
1: może skończyć się odwetem. Na przykład będzie pan miał problem przy podpisywaniu następnej umowy.
4: Brawo, panie redaktorze, tak to właśnie wygląda. Natomiast drugie rozwiązanie to jest takie, że wszyscy pacjenci, przypuśćmy od września, którzy byli zapisani na ten rok na konsultacje medyczne, zostaną przepisani na przyszły. I to już się dzieje powoli, bo mówiono o tym, że do szpitali nie przyjmuje się już części pacjentów w placówkach diagnostyki obrazowej.
1: Czyli statystyki dotyczące czasu oczekiwania na wizytę jeszcze się pogorszą. Panie Piotrze, kończę, choć mam jeszcze oczywiście parę pytań, ale słuchacze czekają. Bardzo panu dziękuję za telefon. Pozdrawiam.
4: Do widzenia.
1: 13,5 minuty po południu. Czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia? Pan Michał, panie Michale, witamy pana. Halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Ja co prawda nie jestem specjalistą od branży medycznej, ponieważ jestem rolnikiem i wiem, jak mogłoby wyglądać uzdrowienie polskiego rolnictwa, ale to nie ten temat.
1: Ale o rolnictwie będzie, obiecuję, następnym razem.
5: Oj, bardzo dobrze, bo to jest bardzo ciekawy też temat, jak sytuacja w polskim rolnictwie wygląda i jak to uzdrowić. Ja receptę mam, chociaż myślę, że trzeba by było zrobić tak samo radykalnie ze służbą zdrowia, czyli po prostu radykalnym cięciem wszystko zmienić. Nie wiem, czy to społeczeństwu by się podobało, bo reportaży czy tam programów na temat służby zdrowia u pana Kuby w Radiu 357 było tyle,
1: no, audycji co nie miara, coś, to prawda, tak.
5: Dokładnie, można by było coś z tego wybrać. Pytanie, czy my w ogóle system na nowo jakoś wymyślamy, bo nie wiem, czy są rozwiązania w Europie, na świecie, które się sprawdzają i dlatego my nie możemy skorzystać z tych rozwiązań. Druga sprawa jest taka, że jeśli słyszycie, że na uczelnie medyczne na jedno miejsce jest 20 kandydatów, to tych chętnych bycia lekarzem jest dużo osób. Ja rozumiem, że to w jeden rok nie stworzy się medyka, ale każda zmiana przebiega długoterminowo. My powinniśmy dawno o tym myśleć, jak zabezpieczyć nasz kochany kraj w zawody, które są nam niezbędne. Jeżeli się starzejemy, wiadomo, że będzie...
1: Do funkcjonowania, do życia, tak.
5: Dokładnie.
1: Do zdrowego życia. Bardzo cenna uwaga. No, ale jest jak jest, panie Michale. Wcześniej chyba nikt o tym nie myślał, a jeśli myślał, no to, to niewiele się stało. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Ja chciałem się tylko odnieść do dwóch kwestii. Jedna była poruszona, dotyczyła jednego miejsca pracy, tego podstawowego. Analogiczne rozwiązanie było jest stosowane na uczelniach wyższych. Tam początkowo również, żeby uciąć tak zwaną wieloetatowość i obsadzanie iluś etatów na iluś uczelniach, rektor uczelni matki musi wydać zgodę. Z czasem okazało się, że te zgody są wydawane coraz rzadziej i coraz mniej chętnie. I druga kwestia, ilości kierunków medycznych i chętnych na te miejsca. Nikt nie zadaje sobie pytania, kto będzie uczył tych studentów.
1: Mhm.
6: Mówi się tylko o tym, że jest zapotrzebowanie, że potrzebujemy tych kadr, są pieniądze na infrastrukturę, budynki i wyposażenie, natomiast dalej pozostaje niezmieniona liczba wykładowców.
1: Czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia? Panie Arturze, pozdrawiam pana, dziękuję. 510-357-357. Dzień dobry, panie Waldemarze. Halo.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
7: Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna jest taka, że niezależnie od tego, jak duże składki, ile płacimy, to widać, że system sam w sobie reguluje się w taki sposób, że po prostu podwyższane są płatności dla lekarzy i to tak jak ostatnio słyszałem, że jeżeli mediana zarobków lekarzy w szpitalu w Pile potrafi być 150 tysięcy złotych miesięcznie,
1: aż mi się nie chce wierzyć w medianę na tej wysokości, no ale przyjmuję.
7: No ale tak, ja też mówię, słyszałem, jakby to tylko powtarzam informację, którą w internecie wyskoczyła. Tak czy inaczej, jakby ta sytuacja, że lekarz za godzinę pracy dostawał 230 tysięcy, dochodzimy do takiego absurdu, w którym jakby patrząc na opiekę medyczną w Stanach Zjednoczonych, dochodzimy do tego, że ci lekarze w Stanach to są biedacy w porównaniu do lekarzy u nas.
1: No tak, tylko że pamiętajmy, panie Waldemarze, ja broń Boże nie bronię patologicznego systemu, bo to jest system, jeśli na to pozwala i nikt tego nie kontroluje, a nie kontroluje, o czym za chwilę porozmawiam z panem dyrektorem Arturem Białoszewskim, no to jest oczywiście źle, ale te przypadki, które pan by wskazał, należą jednak do mniejszości. No standard to tak nie wygląda.
7: Znaczy, panie Kubo, wszyscy wiemy o tym, że jeżeli chce pan się dostać do szpitala i ma pan jakiś zabieg, to idzie pan prywatnie do profesora i potem profesor pana
1: kontaktuje ze swoim... I potem jestem kierowany. Tak.
7: Tak, potem jest pan przez profesora kierowany do odpowiedniej osoby w jego szpitalu.
1: I tego też nikt nie kontroluje, dodajmy, w tej chwili.
7: Zupełnie.
1: Tak.
7: Także, panie Kubo, szczerze mówiąc, jeżeli nie dojdziemy do systemu takiego jak Urząd Skarbowy teraz i KSeF i wszystko inne w obszarze medycznym, gdzie ci lekarze naprawdę będą pod lupą i będą transparentni, to nie
1: to
7: ma
1: czarno,
7: takich pieniędzy, które
1: czarno pan to
7: przypalić.
1: Widzi. Pozdrawiam takie pana. Dobrego dnia.
7: Wszystkiego
1: dobrego, pan Michał. Panie Michale, halo, dzień dobry. Panie Michale, słyszymy
8: dzień
1: się.
8: Dobry.
1: Dzień dobry, witam pana.
8: Tak. Dzień dobry. Ja chciałem się odnieść do kilku kwestii, ale mało czasu. To zacznę, powiedzmy, od tego, że wierzenie w losowe informacje, które znajduje się na internecie, no zazwyczaj nie będzie to najlepsze źródło informacji, najbardziej wiarygodne informacje to nie będą. Mhm. A jeszcze co do kształcenia, to jest taka dosyć istotna kwestia. Ja jestem świeżo po skończeniu tego kierunku. Aha. I ja już w tym momencie...
1: A który kierunek pan? Lekarski, tak?
8: Tak. Lekarski, jestem świeżo absolwentem i niestety muszę przyznać, że już w tym momencie moim zdaniem poziom studentów przyjmowany na te studia i ci, którzy kończą te studia, nie jest, szczerze mówiąc, poziomem zadowalającym. Więc pomysł, żeby przyjmować jeszcze więcej studentów z jeszcze niższymi wymaganiami tak naprawdę wobec nich, mm-hmm. jest pomysłem absurdalnym i to no, trzeba pomyśleć o tym, kto nas będzie faktycznie lepiej uczył w przyszłości, mm-hmm. bo to, że więcej ludzi będzie miało ten tytuł lekarza, nie oznacza, że ten poziom leczenia będzie szczególnie zadowalający.
1: I co pan teraz, tak tylko... swoją drogą, panie Michale, co pan teraz planuje po tych studiach? Co pan będzie robił?
8: Pójdę na staż, no bo jeszcze po studiach obowiązkowy staż, żeby móc wykonywać, a później, jeżeli się dostanę, zamierzam pójść na specjalizację, ponieważ to jest zdecydowany problem, bo zwiększyliśmy trzykrotnie ilość absolwentów kierunków medycznych, znaczy kierunku lekarskiego w przeciągu kilku lat, a ilość miejsc specjalizacyjnych już się nie zwiększa. Więc to jest problem, o którym powinniśmy myśleć.
1: To jest ważny wątek a propos mojej rozmowy sprzed kilku minut, czyli wcześniej ktoś o tym myślał, żeby kształcić więcej lekarzy, prawda?
8: Więcej specjalistów, bo lekarzy nie mamy aż tak szczerze mówiąc niedoborze. Bardziej chodzi o brak specjalistów. A jeszcze taka istotna kwestia o tych kosmicznych zarobkach. W mieście, w którym studiowałem, w szpitalu klinicznym, internista zarabia 70 około złotych na godzinę na dyżurze. Więc jeżeli ktoś uważa, że to jest taka niesamowita stawka, że warto dlatego skończyć 6 lat studiów, rok stażu, 5 lat specjalizacji i bardzo długo pracować w godziny na dyżurach, no to ja zachęcam, żeby pójść i skończyć te studia i dostawać te 70 na godzinę, no jeżeli to tak opłacalny biznes.
1: Pozdrawiam pana Michale, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz z nami, panie Tomaszu, a przypomnę proszę państwa, nasz telefon 510-357-357. 510-357-357, hybrydy wolne. Zapraszam, no i pan Tomasz na antenie. Panie Tomaszu, witam, halo.
9: Dzień dobry, czyli
1: dzień
9: to
1: dobry,
9: ja.
1: To pan, tak.
9: Panie redaktorze, ja mam takie spostrzeżenie, że tak naprawdę to nie jest kwestia tego, co jest w naszym jakby kraju źle, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to ja sobie zadałem pytanie, słuchając dzisiejszej audycji, mm-hmm. tak naprawdę u nas działa. Sądy nie działają. Nauczyciele będą strajkować. Służba zdrowia no nie działa. I tak naprawdę ja myślę, że...
1: Ale wie pan, w ten sposób, prawdę powiedziawszy, to można w zasadzie powiedzieć o każdym państwie europejskim.
9: No właśnie. Tylko, że
1: może nie o każdym, ale o większości na pewno. Mhm.
9: Kiedy ta nasza gumka pęknie? Czyli do jakiej jakby rozciągłości jesteśmy w stanie to wszystko wytrzymać? Bo ja myślę, nie wiem, może jestem lekki niedorozwój, ale myślę, że tak naprawdę pewnego rodzaju działania są tutaj takim laboratorium. Oni nas po prostu, ci, którzy rządzą, bez względu na to kto, z jakiegoś powodu testują, na ile my wytrzymamy, kiedy my wyjdziemy na ulicę i zaczniemy protestować, bo myślę, że tak w sposób pokojowy to ciężko będzie cokolwiek zmienić, a już tak drastycznie zmienić, tak jak to niektórzy sugerują, wyrzućmy wszystko do kosza i zróbmy coś na nowo, to się wręcz nie da. W związku z tym ja myślę, że dopiero się coś zmieni, jak społeczeństwo powie dość, enough is enough. I tak naprawdę tą koalicję okrągłego stołu, która nami ciągle rządzi w taki bądź w inny sposób, grając z nami w ping-ponga, po prostu powiemy im dosyć, wybierzemy kogoś, kto nie wiem, może ma zupełnie inne podejście i komu w końcu będzie na nas zależeć. To jest takie moje spostrzeżenie.
1: Pewna szansa będzie za rok podczas wyborów. 510-357-357, 23 minuty po południu, czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia.

Pewnie troszkę Państwu zawracam głowę, pewnie Państwo teraz wylegują się na plaży albo na miejskim trawniku, no i nie mają siły nawet, by myśleć o finansowaniu systemu opieki zdrowotnej. Troszkę się nie dziwię, niemniej pozostaję z nadzieją, że być może w przerwie pomiędzy jednym a drugim zimnym napojem coś Państwu przyjdzie do głowy, jakaś refleksja, proszę refleksji się uczepić, ba, mało uczepić, podzielić się z nami. 510 357 357.

0: 26 minut po południu. Czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia? 510-357-357. Dzień dobry, panie Robercie. Halo?
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, witam. Kłaniam się.
1: Na dzień dobry. Powiem tylko tyle, że pana imiennik ma już 2,5 roku, bo słyszymy się raz do roku, także już wnuk mój Kuba, to także imiennik, także szybko rośnie. Natomiast dość się tematu, żeby...
0: Mam nadzieję, że słucha radia, przynajmniej jest zmuszany czasami.
1: No, pewnie bym go zmuszał, ale to jest daleko ode mnie, także zobaczymy, co będzie. Na pewno go będę do tego, przyzwyczajał, żeby słuchać Radia 357.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja nie chcę się wypowiadać na temat tych wszystkich składek, tych wszystkiego, po prostu denerwuje mnie to bardzo.
0: No, nie ma pan siły, rozumiem.
1: To po prostu nie mam siły, ale tak. Dwa przykłady powiem odnośnie tych wszystkich komentarzy. Mój syn mieszkał w Hamburgu przez 4 lata. Pracował tam oczywiście. Tam system kart chorych jest za granicą w Niemczech, więc i miał przypadek ze swoją żoną, że po prostu musiała pójść do lekarza. Oczywiście zapłacił ubezpieczenie, bo tam są 4 warianty ubezpieczeń, więc wiadomo, że zapłacił takie, żeby miał wygodę. Wszystkim i okazuje się tak, że miała problem z wrotkiem, nie z wrotkiem, tylko z woreczkiem żółciowym. No i lekarz w szpitalu stwierdził na SOR-ze, że jest pilna sprawa. No więc trzeba było skierowanie do lekarza rodzinnego, tak zwanego, wziął to skierowanie. Poszedł z skierowaniem do pani doktor od operacji i pani doktor patrzy na skierowanie i mówi tak, to jest niepilna sprawa, to za tydzień zrobimy ten zabieg.
0: Tak.
1: I proszę mówić tak, że za tydzień zabieg został zrobiony. I następna sytuacja, o której chcę powiedzieć, odnośnie młodych lekarzy. Córka mojego znajomego rozpoczęła studia, kiedy siedzimy tam na imprezie i tak pytam, no to jaką wybierzesz specjalizację? Padła odpowiedź, no taką, żeby było najwięcej można zarobić. No to jeżeli w tym kierunku to wszystko będzie szło, no to zdrowia, szczęścia, pomyślności dla nas pacjentów.
0: Tak, rozumiem tę refleksję, panie Robercie, ale z drugiej strony proszę nie oczekiwać od wszystkich lekarzy, którzy kończą studia, że będą chcieli robić karierę doktora Judyma. Czasy. No niestety.
1: Tak, ale i wracając do zarobków lekarzy, już ostatnia kwestia, żeby panu nie przeszkadzać.
0: Nie przeszkadza pan.
1: Mogą zarabiać naprawdę grube pieniądze, tylko niech się po prostu zajmą pacjentem. I tylko to jest moje życzenie i oby tak się nam wszystkim stało.
0: Pozdrawiam pana. Dobrego dnia. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu. Witam.
2: Odpowiedź na pytanie jest prosta. Nie da się. Z przykrością muszę stwierdzić. Nie dlatego, że nie da się zrobić zmian, tylko dlatego, że zmiany rządowe są talkowaniem nieboszczyka. Znaczy... Nikt się nie zajmuje jakby konstrukcją ochrony zdrowia. W związku z powyższym, nie wiem, ja z przyczyn tego, że 30 lat temu ponad pisałem pracę magisterską z finansów służby zdrowia, a później pętałem się koło Porozumienia Zielonogórskiego. Przepraszam, bo właśnie jak zwykle jak do państwa dzwonię, to coś robię, ponieważ... się czeka. W związku z powyższym tak.
0: Razem pan się zajął? Co pan robił?
2: Odbierałem przesyłki i wyrzucałem kompost. Także poważne zajęcie.
0: Zaraz, chwileczkę. Odbierał pan przesyłki i co robił z kompotem?
2: Kompost wyrzucałem po drodze do skrzynki listowej.
0: Kompot?
2: Kompost.
0: Kompost! Aha.
2: Tak jest.
0: Widzi pan.
2: Powinien mieć takie komposty do pomidorów.
0: Tak. Kompost, słyszałem o tej sprawie, tylko zastanawiałem się, co z tym kompotem i to mnie zaniepokoiło. Ale wracając do wątku...
2: W kompoście trochę kompotu też było.
0: Było, tak. No to się jakoś
2: tak
0: tam
2: jest.
0: Wiąże.
2: Wracając
0: tak.
2: do wątku, problem jest taki, że nikt nie rozmawia o podstawowej opiece zdrowotnej, która jest absolutnie kluczowa. Po prostu nie da się naprodukować tylu specjalistów, ile jest potrzebne, żeby każdy poszedł do specjalisty. Nikt w ramach ochrony zdrowia nie opowiada o osobach starszych. De facto ja mówię nie w ogóle o problemie jako takim, tylko o rozwiązaniach systemowych. Prawdopodobnie nikt nie rozmawia o szpitalach krótkoterminowych, czyli takich, gdzie osoby zdiagnozowane, zoperowane, przeleczone nie potrzebują super wyspecjalizowanej opieki zdrowotnej. Zasadniczo nikt nie rozmawia o konstrukcji służby zdrowia, każdy się zajmuje didaskaliami. No, ile lekarz
0: staramy się.
2: Ciekawości jest tak.
0: Dzisiaj, panie Tomaszu, w tym programie się staramy, by co więcej już niebawem rozmowa z ekspertem.
2: Wszyscy dyskutują, czy lekarz dostaje wystarczająco dużo. W wielu krajach europejskich najwięcej zarabia się w podstawowej opiece zdrowotnej, ponieważ jest to najtrudniejsze.
0: Co więcej...
2: Dochodzi jeszcze jedno ryzyko, o którym nikt w ogóle nie mówi. To znaczy leczenie się poprzez specjalistów jest zagrożeniem dla zdrowia i życia. Ponieważ człowiek się jakby sam diagnozuje jako pomysł na to, co mu jest, idzie do super specjalisty, co ma bardzo dobre zamiary i super się zna na swoim, i specjalista powie, nic panu nie jest z mojego punktu widzenia.
0: Cieszę się. Cieszę się, panie Tomaszu, że ma pan tak rozległą, bo to imponujące naprawdę wiedzę i orientację. Niemniej polecam rozmowę z moim gościem, to już za chwilę. Wcześniej jeszcze pani Anna, krótko. Pani Anno, dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry, czy mnie słychać?
0: Tak, bardzo dobrze.
3: Dzień dobry. Ja chciałam się podzielić perspektywą pacjentki, bo muszę powiedzieć, że bardzo nie zgadzam się z tym, że służba zdrowia nie działa. Służba zdrowia w Polsce naprawdę działa i w rękach pacjenta jest to, żeby zarządzić swoim zdrowiem. Ciekawe jest to, że badania bodajże z zeszłego roku odnośnie tego, jak Polacy postrzegają swoje zdrowie, ochronę zdrowia, pokazują, że Polacy uważają, nie chcę teraz podawać błędnych danych, ale to była przytłaczająca większość, że za ich zdrowie odpowiada system zdrowia, a tu my odpowiadamy za własne zdrowie. Ja jestem teraz pacjentką w 9 miesiącu ciąży. Całą swoją ciążę przeprowadziłam korzystając z publicznej służby zdrowia. Mam to szczęście, że mieszkam w Warszawie. Znaczy to szczęście. Akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o dostęp do szerokiego rodzaju usług i zadzwonienie na infolinię NFZ, która jest dostępna i wiadomo, że pewnie w niektórych godzinach bardziej oblegana, w niektórych godzinach mniej. Natomiast można się łatwo skontaktować z jakimkolwiek badaniem, na które dostaniemy skierowanie, żeby zobaczyć, gdzie będzie najkrótszy czas oczekiwania. Dodatkowo, jeśli chodzi na przykład właśnie o prowadzenie ciąży, no jest ona dla każdego w Polsce, to ta usługa oczywiście dla każdej kobiety w ciąży bezpłatna, niezależnie od tego, czy jesteśmy ubezpieczeni, czy jesteśmy nieubezpieczeni. Jest szereg przywilejów. Kobieta ciężarna musi zostać przyjęta do lekarza specjalisty w danej placówce w przeciągu bodajże 7 albo 9 dni roboczych.
0: I rozumiem, że pani to sprawdziła, pani Anno, i to w ten sposób działa. Ja się bardzo cieszę, że ma pani takie po prostu dobre doświadczenia. Kończę, pani Anno, bo mój gość już czeka. 27 minut pozostało do 13. Pan dyrektor Artur Białoszewski, dyrektor Ośrodka Strategii i Analiz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, także dyrektor programu studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Executive Master of Business Administration. Dzień dobry, panie dyrektorze, kłaniam się panu.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie dyrektorze, mam takie nieśmiałe wrażenie, pewnie nie ja jeden, sądząc po telefonach od słuchaczy, że przez lata ten system nasz ochrony zdrowia tak sobie dryfował. A rządy specjalnie nie miały planu na cały system, tylko tak doraźnie dosypywano pieniędzy kosztem oczywiście podatnika. Badano, sprawdzono, ile ten podatnik wytrzyma. I jednocześnie lekarzy, personelu z publicznego systemu w zasadzie ubywało, no bo przybywało tych prywatnych placówek. A ci, którzy pozostawali w tych państwowych placówkach, no mieli coraz większe oczekiwania. Poniekąd to zrozumiałe, bo tak rynek po prostu zadziałał. A na czym pana zdaniem polega ta trudność w reformowaniu systemu opieki zdrowotnej? Skąd ta obawa? Może to jest strach polityków przed pacjentami, wyborcami? Może jednak obawa o reakcję środowiska medycznego? O co chodzi?
4: Znaczy, doskonałe pytanie. Otóż reformy nie da się przygotować w 3 dni, jak to mieliśmy okazję ostatnio słyszeć, że prezes Rady Ministrów zobowiązał panią minister zdrowia do tego, że ma w ciągu 3 dni przeprowadzić i przygotować propozycje zmian w systemie, których nie jesteśmy w stanie od 30 lat przygotować, więc to jest pierwsza rzecz. I tutaj zwróciłbym uwagę na coś, co inne kraje kraje wprowadzają. Stosując tą metodą takim benchmarkingu, podglądania innych, jak to, to robią, te zmiany nie są robione tak na, przepraszam, że to powiem, ale na rympał. W Niemczech to vacatio legis jest kilkuletnie, w Wielkiej Brytanii znowu kilka lat. Ocena skutków regulacji jest jedną z krytycznych rzeczy. Jeżeli popatrzymy sobie na ten pakiet, który został przygotowany teraz, każda ustawa ma coś takiego jak ocenę skutków regulacji. W tej chwili nie ma tam żadnych informacji, jakie oszczędności będą związane z
0: albo
4: tym,
0: jakie będą skutki, efekty, prawda?
4: Nie, wiemy jedną rzecz. Wiemy, ile będzie kosztowało zatrudnienie dodatkowych prawie 500 kontrolerów w Narodowym Funduszu Zdrowia. I to jest jedyna rzecz, która jest.
0: Ale tam pracuje ich raptem, jeśli dobrze pamiętam, 115. Wie pan, jak na system, który dysponuje taką masą pieniędzy, no to chyba wszyscy zgodzimy się, że trochę tych kontrolerów mało. Zresztą praktyka pokazuje, że tak naprawdę nikt niczego nie kontroluje.
4: Jak to się mówi, kawa nie wyklucza herbaty. W tym wypadku ja również popieram, że nawet więcej tych kontrolerów powinno być, co prawda nie w centrali, ale w tych regionalnych ośrodkach. I tutaj wracamy do tego, co pan redaktor zapytał. Otóż realizacja procedur medycznych i ich wycena zależy również od miejsca, w którym oczywiście te świadczenia są realizowane. System amerykański wyceny procedur, czy nawet kraje skandynawskie, które mają swoje doświadczenie związane z tym, że za kołem podbiegunowym, trudno jest ściągnąć pewnych specjalistów, mają systemy wartościowania tych procedur względem dostępności tych specjalistów w tych rejonach. Wiemy, że problemem będą na przykład szpitale powiatowe, gdzie osoby wykonujące te wysokospecjalistyczne procedury przyjeżdżały z większych ośrodków i co je motywowało? Motywowały ich pieniądze. I w tym wypadku, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, to ci, co pozostali w systemie publicznym, przyjeżdżali, ale oni nie przyjeżdżali w tych procedurach wszystkich, które są potrzebne. Zresztą słuchacz bardzo dobrze zauważył, geriatria, geriatrów mamy prawie tylko 600 około w tej chwili praktykujących w Polsce. Czy trudna interna? Nie, to jeździło głównie neurochirurgia, ortopedia, czyli znowu mamy sytuację taką, że to wycena procedur motywowała do podejmowania większej liczby wykonywanych tych procedur. Dodatkowo po pandemii mieliśmy taką górkę pieniędzy na funduszu rezerwowym w Narodowym Funduszu Zdrowia, więc ile się wyrobiło, tyle się dostało.
0: No i, tak.
4: I w pewnych obszarach dobrze wycenionych, no i specjaliści i placówki, które dostawały od tego procent, prawda, wiedziały, że no, zatrudnić tych specjalistów się opłaca, bo ci te dziedziny utrzymywały też inne, które są deficytowe. Przed chwilą słuchaczka mówiła o ginekologii. Na każdym porodzie szpital traci, bo jest słabo wyceniony. I to jest właśnie problem, ponieważ ten motywator finansowy, ta odpowiednia wycena, ale nie taka globalna w skali kraju, ale też właśnie związana z rejonizacją, te tereny trudniejsze z punktu widzenia oddalenia od dużych ośrodków, ale również też ośrodki akademickie, które zajmują się trudniejszą medycyną. No, jeżeli mamy wypadek gdzieś, helikopter wiezie tam, gdzie wiemy, że istnieje szansa na to, żeby pacjenta przywrócić do zdrowia.
0: Panie dyrektorze, ja rozumiem, że to wszystko musi kosztować. Z tym, że zadziwia mnie jedno, że my nie mamy niemalże żadnej kontroli nad takimi ogromnymi pieniędzmi. Co więcej, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, pan Filip Nowak, skarży się, że NFZ nie ma możliwości, by na przykład sprawdzić, ile zarabiają lekarze. No teraz mamy przyjętą ustawę, czeka na podpis prezydenta, będzie system, będzie można to kontrolować. Albo na przykład NFZ nie może sprawdzać, czy lekarze pracują w innych placówkach. Ile pracują? Nie może sprawdzić, czy pacjenci kierowani do państwowych szpitali byli wcześniej na przykład w gabinetach prywatnych, co zdaje się dość powszechną praktyką. Ba, uwaga, żeby przeprowadzić kontrolę w szpitalu, Narodowy Fundusz Zdrowia wcześniej musi powiadomić szpital, placówkę, dyrektora o planowanej kontroli, umówić się na termin. Czyli system finansowania opieki zdrowotnej działa de facto bez kontroli państwa. Czy tak to wygląda?
4: To znaczy, na pewno trudno kontrolować tak ogromną skalę, a mówimy prawie o ćwierć, no, biliona, prawda? Jeżeli dobrze, bo 250 miliardów.
0: 248 w tym roku.
4: 240, no, czyli tak, można powiedzieć, tak, że tak. To jest ogromna skala. Proszę sobie porównać, jak działa również Urząd Skarbowy, ilu ma kontrolerów, prawda, i jak działają te systemy. Akurat jest coraz lepiej, od razu powiem, ponieważ nowoczesne systemy analizy dużych zbiorów danych, które są w tej chwili wdrażane, również w funduszu, pokazują, gdzie występują anomalie, prawda, gdzie pacjenci dłużej przebywają, gdzie jest inna średnia. Więc oczywiście przy ograniczonych środkach kontroli, które mamy, jesteśmy łatwiej w stanie typować te ośrodki, które odstają od standardowych, prawda, rozliczeń, standardowych długości pobytu pacjentów, bądź też krótszych pobytów, prawda, kiedy to się robi. Niemniej jednak faktem jest, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma utrudniony problem z tą kontrolą. Natomiast jeżeli chodzi o samych lekarzy, proszę pamiętać, że kominy płacowe dotyczą głównie podmiotów w ramach kontraktów, czyli B2B, business to business. My nie mówimy wtedy o relacji szpital-lekarz, tylko podmiot gospodarczy, prawda? Czyli mówimy o firmie. Wtedy też proszę zwrócić uwagę na to, że no, w nowym pakiecie, który jest przygotowany, jest jakby zakaz agencyjnego świadczenia usług, czyli zgłasza się firma i mówi: no to my będziemy prowadzić SOR wtedy, prawda? I zapewniamy lekarzy, zapewniamy obsługę tutaj medyczną. Szpital zdejmuje z siebie wtedy odpowiedzialność za zatrudnianie, wyszukiwanie tych lekarzy, urlopy, zwolnienia. To jest trochę coś za coś i w tym momencie również ta kontrola funduszu nie dotyczy tylko tego, że się przychodzi i kontroluje się pracowników danego podmiotu leczniczego, ale kontroluje się firmy, z którymi się podpisuje zobowiązania.
0: A propos
4: to jest trudniejsza konstrukcja z punktu widzenia samej kontroli i przepływów gospodarczych.
0: A propos jeszcze kontroli, dodajmy, no bo uczciwość nakazuje, żeby o tym wspomnieć, że ten brak kontroli, czy liczba kontrolerów, nie wynika z woli NFZ-u, czy też prezesa NFZ-u, a po prostu sprawa. NFZ nie jest wyposażony w szereg różnych kompetencji, które mógłby mieć, które pozwalałyby skuteczniej i szybciej działać. Panie dyrektorze, jeszcze...
4: Ja jeszcze wejdę w słowo, panie redaktorze, przepraszam, ale proszę pamiętać, że kontrola funduszu jest na samym szczycie tego wszystkiego. Większość szpitali działa w formie w tej chwili spółek prawa handlowego. Ma swój zarząd, ma swoją radę nadzorczą, ma organ założycielski, którym często jest powiat. To jest kilka poziomów kontroli, która powinna się samokontrolować z punktu widzenia prawidłowości wydatkowania środków, które dostajemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: No
4: przykład
0: tak.
4: Szpitala Północnego był taki, że patologia była na poziomie dyrektora medycznego, prezesa zarządu, rady nadzorczej i później osoby odpowiedzialnej w ratuszu za tym. Więc to jest trochę tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie może się bawić w to, że inni jakieś nieprawidłowości robią. My musimy działać w zakresie zaufania sobie nawzajem. No a to zaufanie zostało ostatnio mocno nadwyrężone.
0: Artur Białoszewski, dyrektor Ośrodka Strategii i Analiz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, także dyrektor programu studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Spotkamy się na antenie raz jeszcze za pewnie 12-11 minut. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję, panie redaktorze.
0: Kwadrans pozostał, proszę państwa, do 13. Czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia? Jeszcze telefony, jeszcze możliwość zagłosowania w naszej aplikacji, w naszej sondzie. Polecam, zapraszam. Pan Daniel. Panie Danielu, przepraszam, bo długo pan czekał, ale witam pana.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Słychać mnie?
0: Bardzo dobrze.
5: To jeszcze raz. Dzień dobry panu redaktorowi i państwu, którzy słuchają tej audycji. Ja mam takie doświadczenia. Pracowałem 7 lat w Finlandii i tam odprowadzałem podatki w tym czasie i też uległem pewnemu wypadkowi, nie w pracy, tylko w czasie wolnym. Złamałem nogę z piszczeli i piszczel i kość strzałkowa poszła w takich newralgicznych miejscach i zostałem tam zaopiekowany właściwie automatycznie, gdzie po prostu chodzi o to, że osoba, która pracuje, ma już status, powiedzmy, rezydenta, ma ubezpieczenie, po prostu dostaje ubezpieczenie.
0: Jaki z tego wniosek, panie Danielu, że są systemy, które potrafią działać sprawnie, by szybko i bezproblemowo, tak?
5: Tak, tak. I chodzi mi też o to, że w Finlandii też jest podobnie jak w Polsce, tak? Że jest system współfinansowania, że służba zdrowia jest finansowana z...

0: Państwowej Służby Zdrowia, bo jest to bardzo problematyczne w tej chwili, moim zdaniem.
1: Panie Danielu, bardzo dziękuję za opowieść i dziękuję za komentarz. Kończę, bo czeka między innymi pan Grzegorz. Pozdrawiam pana. Panie Grzegorzu, witam. Dzień dobry, halo.
2: Kłaniam się, redaktorze. Kłaniam się panu. Kłaniam się państwu. Panie redaktorze, krótko, w dwóch zdaniach, chociaż temat to jest na półdniową audycję. Co do tych lekarzy, którzy osiągają takie wysokie zarobki, czy oni ukradli?
1: Nie, wynegocjowali.
2: Właśnie, właśnie. To mi przypomina słusznie minione czasy, kiedy wszystkiemu winien był kułak, wszystkiemu winna była stonka ziemniaczana zrzucana przez Amerykanów, a już we w miarę współczesnych czasach Amerykanie...
1: Ale panie Grzegorzu, dla porządku tylko dodam, ja na antenie to mówiłem bodajże dwukrotnie, że ja się wcale nie dziwię lekarzom.
2: Doskonale.
1: Bo jeżeli ja miałbym okazję, wie pan, zgodnie z prawem zarabiać więcej, no to dlaczego mam zarabiać mniej i dlaczego mam się ograniczać? Ja nie mam pretensji do lekarzy, żeby była jasność. Ja mam pretensje do systemu, który to umożliwia. Ponieważ tak się składa, że do tego systemu się dokładam. No i wie pan, panie doktorze, no wolałbym, żeby to miało ręce i nogi. To też chyba zrozumiałe oczekiwanie płatnika, prawda?
2: A myślę, że przede wszystkim pan redaktor by chciał być sprawnie, kompetentnie i szybko załatwiony.
1: No pewnie, to oczywiste, tak.
2: I tutaj dotykamy drugiej kwestii reformy systemu ochrony zdrowia. Panie redaktorze, jeżeli pan będzie miał okazję jeszcze rozmawiać z tym skądinąd bardzo rozsądnie mówiącym panem dyrektorem,
1: tak,
2: proszę mu zadać proste pytanie.
1: Tak.
2: Jaka jest celowość wykonania prostego zabiegu operacji wyrostka robaczkowego czy pęcherzyka żółciowego w największym szpitalu w Polsce o najwyższej specjalności? Tego typu rzeczy powinny załatwiać szpitale miejskie, powiatowe. Dalej, kwestia szkolenia. Ja byłem szkolony w niezwykle specjalistycznych ośrodkach, pochodzę z miasta uniwersyteckiego. Zajęcia z pediatrii polegały na tym, że pokazywano mi choroby, których ja w życiu bym nie zobaczył, a nie widziałem prostej szkarlatyny, nie widziałem prostego zapalenia płuc u dzieci, anginy i tak dalej, i tak dalej. Niestety trzeba by do tego szamba wrzucić granat i to wszystko wywrócić. To są, panie redaktorze, to są kondominia profesorsko-dyrektorskie, które czerpią korzyść z tego. Z czego się najlepszą korzyść czerpie? Z niedoborów.
1: A tak, to na pewno. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za telefon.
2: Pozdrawiam
1: pana. Pan Bartosz, króciutko proszę. Panie Bartoszu, halo.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Tak. To wszystko zależy, czy te przepisy coś pomogą, bo znając życie, to się i tak po paru latach trzeba będzie je aktualizować i zmieniać, bo tak to już niestety bywa. Mi jedynie w tej całej wszystkiej sprawie, jedynie co się trochę nie podoba, to też trochę rząd w to wchodzi, że rzeczywiście pewnego rodzaju, robi się pewnego rodzaju nagonka na tych lekarzy, bo ja nie twierdzę, że tam nie ma patologii, ale też jest wielu wspaniałych, uczciwych ludzi, którzy
1: to prawda, robią to z pasją. Ale to wielokrotnie padło na naszej antenie, wiem, pani Bartoszu, pan, bo, i myślę, że w tej ocenie nasi słuchacze są bardzo rozważni i bardzo ostrożni. Jedno zdanie, panie Bartoszu, bo czas się kończy.
3: Nie, ja po prostu na zakończenie, bo po prostu pamiętam, jak taka sama sprawa była z nauczycielami, że to też nie robi, są, a to nie tak do końca też nie jest. Więc dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam pana, pani Maryla, jeszcze 30 sekund dla pani. Pani Marylo, bardzo proszę.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
4: Jestem farmaceutą, dlatego widzę te wszystkie sprawy i najbardziej mnie denerwuje, kiedy są powielane leki i badania. Po prostu w systemie, który powinien współgrać, nie współgra. Każdy szpital ma swój system, a nie łączy się z drugim szpitalem. Przepisuje te same badania i są robione. Jedna osoba w ciągu tygodnia ma to samo badanie, na przykład USG, w szpitalu i w przychodni, bo była zapisana. To samo jest z lekami. Tu jest bardzo, bardzo duży kłopot, który można szybko rozwiązać informatycznie, ale jakoś nikt tego nie robi. I to jest nasza bolączka.
1: Pozdrawiam, dziękuję za sygnał, za telefon. 9 minut do 13:00. Ponownie redaktor naczelna portalu Rynek Zdrowia, pani redaktor Klara Klinger, ponownie dyrektor Artur Białoszewski, dyrektor Ośrodka Strategii i Analiz Okręgowej Izby Lekarskiej. Witam państwa ponownie, słyszymy się?
5: Tak, dzień dobry.
1: Znakomicie.
6: Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze. Również mam sondę. Otóż na pytanie, czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia, 18% naszych słuchaczy, internautów twierdzi,

0: Twierdzi, że tak. 82% twierdzi, że niestety nie. O właśnie, o ten wątek jeszcze chciałem do tego wątku wrócić. Pan dyrektor Artur Białoszewski. Lekarze, jak wiadomo, będą mogli pracować maksymalnie na dwóch etatach. Czyli w granicach 320 godzin miesięcznie. No i co? Problem z dostępnością do lekarzy w ten sposób zniknie?
1: Myślę, że będzie wręcz przeciwnie. Proszę pamiętać również, że lekarze, a mówimy też o innych zawodach medycznych, tutaj było wymienienie farmaceuci, ale również pielęgniarki, są to też osoby, które pracują w pracy dyżurowej, więc ta liczba godzin i ten wymiar pracy jest zdecydowanie tutaj inaczej liczony. I też trzeba pamiętać o tym, że pomiędzy pewnymi okresami pracy musi być odpowiedni odpoczynek. Dla nas liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów i na to trzeba zwracać uwagę, że pacjent jest najważniejszy i to jego zdrowie powinno być w centrum, a nie zarobki bardzo niewielkiej grupy tak naprawdę tych dobrze wycenionych procedur, o których wcześniej mówiliśmy.
0: Klara Klinger, wiadomo, że mamy coraz starsze społeczeństwo, chociaż z drugiej strony będzie nas coraz mniej. Nasz system tak czy inaczej będzie wymagał jeszcze większych pieniędzy?
2: No to na pewno, znaczy na pewno jest tak, że jeżeli, tym bardziej, że to nie tylko chodzi o starzenie się społeczeństwa, ale także w ogóle wchodzenie nowych technologii medycznych, nowych leków.
0: Czytaj droższych, prawda?
2: Droższych, tak. Więc jeżeli będziemy chcieli faktycznie mieć pełną ofertę, no to takiego leczenia dostępnego, to na pewno to będzie wymagało większych nakładów, ale no to widać po całej Unii Europejskiej. Natomiast bardzo ciekawe są też te wyniki sondy, bo tak właśnie się zastanawiałam i z ciekawością czekałam na wyniki sondy. Nie wiem, jak pan redaktor obstawiał, jak pan dyrektor obstawiał, jakie mogą być, ale no, czy to jest dużo, czy mało. No wiadomo, że to nie są reformy, które zmienią dostępność, jakby poprawią w efekcie, tylko bardziej coś porządkują, ale to oznacza, ja bym powiedziała, o takim braku zaufania w ogóle do wiary w to, że się może coś zmienić. No 80% mówiących, że to nic nie zmieni,
0: tak.
2: No to jest jednak smutna konstatacja.
0: W sumie smutna puenta.
2: Taka żółta kartka dla reformatorów czy decydentów.
0: Panie dyrektorze, Artur Białoszewski, jeszcze raz na koniec. Mamy wielu fachowców, mamy specjalistów. Pan, jeśli dobrze pamiętam, z wykształcenia jest epidemiologiem, także ekonomistą. Mamy zatem wielu doradców, których moglibyśmy zaprosić do stworzenia czegoś, co by rzeczywiście z czystym sumieniem można by było nazwać reformą. Bo na razie no, mamy takie doraźne zmiany. To tak naprawdę są reakcje niemalże polityczne na afery związane z płacami. I bądźmy szczerzy, tak samo ocenili to słuchacze. Dlaczego tego się nie robi? Dlaczego nie powoła się takiego trustu mózgowego zawodowców? Dlaczego nie ma takiej woli, takiego pomysłu? No, nie wiem, wydaje się to oczywiste, a przede wszystkim potrzebne.
1: Z przykrością stwierdzę, że takie trusty już były realizowane za poprzednich rządów również i pewne wytyczne, białe księgi, które powstawały, które pozwały drogę, no nie wiązały się z wolą polityczną wprowadzania tych zmian. My pewne rozwiązania mamy już przygotowane, jak już wcześniej powiedzieliśmy, natomiast doszliśmy do pewnej ściany, którą mamy. Jest takie powiedzenie, kiedy pali się dwór, nikt nie myśli o koniach w stodole, prawda? Tylko ratujemy to, co jest. I tu ja też muszę pochwalić naszych
2: słuchaczy.
1: To
2: jest tym koniem w stodole w tym kontekście.
1: No niestety w tej chwili mi się wydaje, że po prostu ratujemy to, co jest, prawda? Nie, daleki jestem od pacjentów. Ja chciałem tutaj pochwalić naszych słuchaczy, bo obecne propozycje są trochę takim maskowaniem objawów, a nie zajmujemy się przyczynami tego, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, rozwarstwieniem w tej chwili dostępności doświadczeń, zwijaniem się tak naprawdę pewnego systemu publicznego. Nie mamy teraz czasu na to, ale mamy wiele różnych innych przykładów. No, kiedy na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga pewnych ogromnych tak naprawdę wytycznych czy wymagań od realizacji pewnych oddziałów. Teraz mamy sytuację 700 porodów, prawda, żeby oddział ginekologiczno-położniczy był. To, na to nie ma wpływu szpital, ile dzieci się rodzi w danej okolicy, ale on nie zatrudnia. Na przykład w Stanach, przepraszam, w Wielkiej Brytanii NHS, on zatrudnia specjalistów i daje wymagania. Teraz trochę tak mamy, że my mówimy, wysyłamy kogoś do sklepu, mówimy, masz tu stówę i przynieś mi to, to, to, to, to i to. Ktoś idzie do sklepu, a cały koszyk kosztuje 130 zł.
0: No to, części nie ma. To część na zeszyt. No i tak działają szpitale.
1: No problem jest taki, że to szpitale biorą na zeszyt, a nie ten daje stówę, prawda? A, więc tak. Proszę zwrócić uwagę też, że koszty tego długu, obsługi tego długu są pokrywane przez jednostki i to też jest ogromny wpływ na to, jak one funkcjonują, bo już nie mają gdzie pożyczać.
0: Artur Białoszewski, dyrektor Ośrodka Strategii i Analiz Okręgowej Izby Lekarskiej. Dyrektor także programu menedżerskiego w SGH i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wcześniej pani redaktor Klara Klinger, redaktor naczelna portalu Rynek Zdrowia. Dobrego dnia państwu życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dużo zdrowia również.
2: Dziękujemy. Do widzenia.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję słuchaczom.
0: Dwie minuty niespełna do 13:00. Słyszymy się jutro w południe. Co państwo latą?

A tak chcieliśmy, aby się Państwo uśmiechnęli albo skrzywili. Każda reakcja jest dobra, aby się na chwilę oderwać od pracy, prawda? Chociaż pewnie część z Państwa na wakacjach, urlopach, wyjazdach i o to też będziemy dzisiaj pytać. Szymon Kulis za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem, a o tym, co w programie, to już za chwilę.

8 minut po godzinie 13 i kolejny wakacyjny tydzień, kolejny turnus w naszym radiu. Tym razem turnus rodzinny, którego ambasadorem jest Krystian Hanka, jak już Państwo wiedzą, od poniedziałku. Czy to kogoś dziwi? Oczywiście nie, bo to najsłynniejszy tata w naszej radiowej redakcji. Człowiek, który zawsze wie, gdzie pojechać, co zrobić, jak dobrze spędzić czas z rodziną, ale dzisiaj sam poszuka inspiracji i porad. Porozmawia z Jackiem Janowskim z Polskiej Organizacji Turystycznej. Trochę o miejscach w Polsce, na które warto zwrócić uwagę, ale też sprawdzimy, czy Polska jest w ogóle kierunkiem atrakcyjnym dla zagranicznych gości. No i pytanie, czy dla nas, czy wybieramy częściej wakacje w Polsce, czy poza Polską. Sprawdzimy również, co słychać w naszym zaprzyjaźnionym kinie Tęcza. Zapowiedź najnowszego odcinka podcastu Kosmicznie Prosty Język Macieja Maxelona również będzie. I stałe elementy, czyli kąciki muzyczne z zakurzonej MP3 i Ciao Cover również. Może mają już swoje dżingle, może sprawdzimy. Proszę pozostać po godzinie, w drugiej godzinie z zakurzonej MP3, a w trzeciej Ciao Cover. Zapraszamy jak zwykle do kontaktu justyna.gocmałpa.radio357.pl. To jest jeden kanał, a drugi to oczywiście nasza aplikacja Radia 357 i tam już czeka na Państwa sondę, czy Państwo widzieli.

Pretenders w Radiu 357. A my w tym samym radiu pytamy dziś Państwa o wyjazdy rodzinne. To właściwie cały tydzień poświęcony turnusom rodzinnym, ale dzisiaj w audycji Mam Grać pytamy o to, czy planując rodzinny wyjazd częściej wybierają Państwo Polskę czy zagraniczne kierunki. Sonda jest w aplikacji Radia 357. Wystarczy kliknąć w aplikację, przesunąć odrobinę paluszkiem w dół, jest zagłosuj i jest opcja, jak tutaj, musi się namyślić telefon, a jak już się namyśli, to można kliknąć Polska, zagranica. Zobaczymy. Wyniki będą przed 16, a my czekamy i prosimy także o tekstówki. Wiadomości tekstowe w aplikacji można dzielić się swoimi doświadczeniami, a może właśnie teraz przebywają Państwo na takich wakacjach zagranicznych bądź polskich, z rodziną bądź bez. Proszę dać znać.

Dotarła i do nas bardzo smutna wiadomość. W wypadku drogowym zmarł Glenn Hanzat, irlandzki wokalista, autor tekstów, lider zespołu The Frames, który w 2008 roku otrzymał Oscara za muzykę do filmu Once. Wróćmy do jednego z utworów.

Gino Paoli, Ti lascio una canzone, czyli pozostawiam ci piosenkę, chociażby przestał istnieć świat, chociażby zatrzymał się świat, ti lascio una canzone. I w tej całej niesprawiedliwości świata jest ten jeden z nielicznych plusów, że ludzie sztuki, ludzie kultury pozostawiają nam kawałki siebie.

Za 21 minut godzina 14. Państwo pozwolą, że spróbujemy pójść takim normalnym trybem audycji Mam Grać. Zatem nadrabiamy to, co nie nadrobione, czyli piosenka dnia.

Asaf Avidan w Radiu 357, a słuchają Państwo audycji Mam Grać, w której pytamy dziś o to, czy jeżeli Państwo wybierają się na wakacje, to chętniej na te zagraniczne, czy na takie polskie nasze tutaj w kraju, oczywiście z rodziną, a to dlatego, że mamy w tym tygodniu turnus rodzinny, zatem o takie wakacje pytamy, ale jeżeli ktoś podróżuje solo, to oczywiście na takie wiadomości również czekamy. Do sondy, którą znajdą Państwo w aplikacji Radia 357, dołączona jest także taka przestrzeń, gdzie można zostawić wiadomość

urządzony świat, że czas ucieka na zbyt chyżo. I nawet z brzegu moich lat nie można zajrzeć za horyzont. Przewidzieć jutra nie jest w stanie nikt, uprzedzić w porę celność ciosu. Ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu. Życie, życie

Trudno się nie uśmiechnąć. Co z tobą, mała? Utwór Ireny Santor z dopiskiem. Na pewno nie jest aż tak źle. Jeżeli ktoś z państwa by wątpił, to taka wiadomość od pani Ireny. Ja bym pani Irenie wierzyła. Dlaczego nie? Tymczasem wierzę państwu, że oddają państwo głosy w sądzie. Pan Tomasz tak napisał. Melduje, że głos oddany na zagranicę, bo choć krajowych atrakcji turystycznych nie omijamy, to tegoroczny rodzinny turnus był także trochę obozem kondycyjnym, ale to też z powodu specyfiki wybranej lokalizacji. Chodzi o Maderę. Obecnie wracam ze stolicy, to wyjazd służbowy, ale udało się znaleźć czas na spacery ulicami i parkami miasta. Warszawę da się lubić, pisze pan Tomasz. Oczywiście, że da się lubić. A w pociągu nie tracę czasu i przygotowuję się teoretycznie do kolejnego, nieco krótszego rodzinnego turnusu do miasta, do którego podobno prowadzą wszystkie drogi. I zdjęcie dołączone. Rzym, miasto nad miastami.

0: Halo 357.
1: I moment zapowiadany, czyli sprawdzimy, co w najnowszym odcinku Kosmicznego Prostego Języka. A będzie, drodzy Państwo, tak: nauka, struktura i hermetyczność, czyli o tym, czy język akademicki musi być tak niezrozumiały. Rozmawia profesor Andrzej Tomasz, nawet profesor Andrzej, profesor Tomasz Piekot, językoznawca i ekspert od prostego języka, czyli Maciej Makselon.
2: Myślałem o tym, jak zacząć tę rozmowę i pomyślałem, że najprościej będzie chyba, no właśnie pytanie, czy najprościej, rzucić jakiś naukowy tekst. I pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to jest to, że w języku polskim mamy systemową alternację o do a przy zmianie aspektu. No i nie będę pytał oczywiście, co to znaczy, bo pan profesor doskonale wie. Pytanie, dlaczego to tak musi brzmieć?
3: Musi to brzmieć dlatego, że jest trudne i skomplikowane, to po pierwsze. To jest jeden z powodów, dlaczego teksty naukowe są jednak niezrozumiałe dla przeciętnego użytkownika języka. Ale to się zdarza rzadko. Dałoby się to pewnie nazwać lepiej. Po drugie, ten termin akurat pochodzi z dawniejszych czasów, a wtedy nauka była bardzo elitarna, niewiele osób ją uprawiało, niewiele osób też czytało teksty, więc oni prawdopodobnie to rozumieli. No, czasy się zmieniły, mamy otwartą, demokratyczną naukę i takie pojęcia pojawiają się na szczęście coraz rzadziej.
2: No, ja się zastanawiam właśnie, jak bardzo ta nauka nam się otwiera. To znaczy, mam takie wrażenie, że czasami nie można napisać prostego tekstu naukowego, dlatego że ta prostota w kontekście tekstu naukowego będzie właśnie w pewien sposób podejrzana. To znaczy, on będzie w pewien sposób asekuracyjny. Jeżeli ja napiszę w sposób prosty, no to będzie proste do skrytykowania również. Może być też tak, że jeżeli ja napiszę to w sposób prosty, to znaczy, że piszę o prostych rzeczach, więc po co ja jestem jako naukowiec tutaj w ogóle potrzebny?
3: To zależy trochę od kultury, ale generalnie tak to wygląda w większości świata naukowego. Natomiast no zobaczmy, jak Anglosasi wymyślili nazwę Big Bang, prawda? To tam badania pokazują, że na poziomie już wymyślania teorii naukowej stosuje się nazwy atrakcyjne, czasem śmieszne, czasem żartobliwe. No, nazwali to wielkie boom. Polscy fizycy przetłumaczyli to jako wielki wybuch. Już widać te różnice kulturowe. Mm-hmm. Nie chcę nawiązywać do tego, jak tłumaczymy też tytuły filmów fatalnie czasem, prawda? Szklana pułapka i tak dalej. One niewiele oddają, ale lepsze jest jeszcze zakończenie świata, bo po angielsku to się nazywa Big Crunch, czyli wielkie chrupnięcie świata, tak? Termin naukowy, poważny. A po polsku wielki kolaps. No więc tu widać pewne zaszłości kulturowe i chyba dobrze to opisał, czy pokazał bardziej nawet, opisał też Zanussi w Barwach ochronnych. Ten język w naszej kulturze akurat naukowy tak naprawdę jest takim mimetycznym kamuflażem. No właśnie, mimetycznym kamuflażem, czyli jak zwierzęta się próbują zamaskować, dostosować, on jest po prostu częścią tego nurtu konformistycznego, który w polskiej, w PRL-u, tak, powstał i my musimy się trochę dostosowywać jako młodzi naukowcy przychodząc do pracy na uczelnię. To widzimy, jak ta komunikacja wygląda. No i zapewne tak to powinno wyglądać i jesteśmy trochę na zasadzie fali w wojsku uczeni właśnie takiego językowego bełkotu.
4: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
1: A to był fragment 7 odcinka Kosmicznie Prostego Języka. Podcast już i ten odcinek jest dostępny, zatem zapraszamy do naszych podcastów. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Dzień dobry po raz drugi. Słuchają Państwo audycji Mam Grać. Tego środowego wydania jesteśmy w składzie niezmienionym. Szymon Kulis za sterami, przed mikrofonem Justyna Goc. Pytamy dzisiaj Państwa, gdzie najczęściej planują Państwo rodzinne wyjazdy? Czy to Polska, czy może kierunki zagraniczne? W naszej aplikacji Sonda znajdą Państwo odpowiedź. Nie, odpowiedź to Państwo muszą znaleźć w sobie, a później przekazać nam ją. A w naszej aplikacji znajdą Państwo te sondy. Zatem zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do głosowania i oczywiście mail justyna.gocmałpa@radio357.pl. Zapraszamy też tutaj.

Leon Bridges Light the Way to przed chwilą, a Państwo głosują w naszej sądzie. Oprócz głosowania też załączają Państwo wiadomości. Pan Łukasz napisał, że nawiązując do ankiety, to zdecydowanie Polska, bo na miejscu, bo piękna, bo nasza. I co roku wyjeżdżamy na południe Europy naładować słońcem baterie, ale to po Polsce częściej podróżujemy, a naszym corocznym must have albo bardziej must see są Kaszuby. Pokochaliśmy je od czasu wybuchu pandemii. Za tydzień za to wyruszamy w Bieszczady. No tak to można żyć, drogi panie słuchaczu, tak to można żyć. A czy pan Łukasz, nasz słuchacz, jest w większości, czy też w mniejszości, to za chwilkę sprawdzi Krystian Hanke w rozmowie z Jackiem Janowskim z Polskiej Organizacji Turystycznej.

0: W Radiu 357 trwa turnus rodzinny, czyli podpowiadamy, jak spędzić wakacje z rodziną, na jakie aktywności i atrakcje postawić. Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Wsparcia Produktu Turystycznego Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Pan po urlopie już?
1: Po krótkim jestem urlopie, wróciłem właśnie z Podkarpacia. Polecam również wyjazd na wakacyjny czy weekendowy właśnie w region Podkarpacia. Nie tylko chodzić ścieżkami turystycznymi, które są Betlina, Polina Caryńska, Betlina.
0: Znamy.
1: Ale możemy pojechać do bieszczadzkich drezyn rowerowych i przejechać się wyjątkowo fajnym pojeździe, bo pojeździe na szynach, a jednocześnie siłą naszych mięśni. A jeżeli chcemy sobie troszkę polatać, to też polecam w Olszanicy. Jest bieszczadzki ski, które funkcjonuje w zimie jako
0: taki stok narciarski.
1: A w lecie najdłuższa tyrolka w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: My w trakcie tej zabawy także słuchamy naszych patronów, naszych słuchaczy. Czy wymagania takich grup, jeśli chodzi o właśnie miejsca, o atrakcje, one się zmieniły. Poprzeczka poszła w górę.
1: Jak najbardziej. To jest bardzo ważny wyjazd wakacyjny, jeżeli chodzi o rodziny, dlatego, że to jest inwestycja we wspomnienia, które potem są na całe lata. Dobrze zorganizowana wyprawa taka rodzinna, to jest taka, kiedy dziecko wraca szczęśliwe, a rodzice z uśmiechem na ustach. W związku z tym warto nad tym pracować. Warto szukać takich miejsc, które przynoszą doświadczenie, emocje, które są edukacyjne, pokazują historię, które można pamiętać później w szkole również, ale jednocześnie się bawić i wypoczywać. Miejsc jest bardzo dużo w naszym kraju. Każde polskie województwo tak naprawdę ma ofertę dla rodzin z dziećmi i jest ona coraz lepsza.
0: Ale jak konkurencja ze strony sąsiadów krajów zachodnich wpłynęła na podniesienie poziomu także ofert w naszym kraju? Jak to wygląda?
1: Polska staje się bardzo popularnym kierunkiem podróży. Turystów zagranicznych przybywa. W 2025 mieliśmy ponad 21 milionów turystów z zagranicy. To jest więcej niż w latach poprzednich. W związku z tym Polska staje się popularna, bo jest bezpieczna przede wszystkim, bo jest wiele ciekawych atrakcji turystycznych, a jednocześnie infrastruktura drogowa, komunikacyjna, hotelowa jest na najwyższym poziomie, bardzo często lepsza niż w Unii Europejskiej, bo jest nowsza, bardziej innowacyjna i oparta na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, więc na pewno przyciągają miasta, które oferują różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, muzyczne, filmowe. Mówię tu o miastach dużych, jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, ale też miasta takie, które są wyjątkowe, bo swoim klimatem przyciągają, jak Lublin chociażby, jak Opole, Białystok przyciągają, bo mają coś wyjątkowego, coś historycznego, świetne jedzenie lokalne. To wszystko powoduje, że chcemy tam pojechać i chcemy tam wypocząć. Robią to też turyści krajowi, bo jest z roku na rok ich coraz więcej. Czyli Polacy twierdzili, że większość z nich, zdecydowana większość, pojedzie właśnie do polskich regionów i będzie wypoczywała w Polsce.

0: Co chwila czytamy, że któreś z polskich miast zachwyciło turystów z Wielkiej Brytanii albo z Niemiec czy z Holandii. Tematycznie można sobie to wszystko poukładać tak, żeby takie wakacje były ciekawe. Tych tematów jest sporo, choćby kulinarnych. Kto z nas nie lubi dobrze zjeść, ale także dowiedzieć się czegoś, jak takie jedzenie powstaje.
1: No bardzo dużo jest takich atrakcji, które są wyróżnione najważniejszą nagrodą w polskiej turystyce, certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, które właśnie są związane z jedzeniem, a jednocześnie oferują warsztaty, oferują różnego rodzaju inspiracje, gdzie możemy poznać smaki i zobaczyć, jak je się robi. Przykładem chociażby jest Muzeum Rogalowe w Poznaniu, gdzie możemy uczyć się tego rogala świętomarcińskiego. Muzeum Owarzanka w Krakowie. I tam też się nauczymy, jak się go robi, skąd on się wziął. Żywe Muzeum Piernika w Toruniu z kolei. Piernik jest popularnym ciastkiem, można powiedzieć, w Toruniu. Tam też się uczymy, jaka jest historia Kopernika, Torunia. Można wspomnieć o fabryce Wedla w Warszawie, gdzie możemy się uczyć, jak powstaje czekolada już od ziaren kakaowca do tego produktu finalnego, który możemy smakować.
0: Trochę się zrobiłem głodny, to pozwoli pan, że ucieknę na taki bezpieczny teren historii. Twierdza Srebrna Góra to jest miejsce, które zostało odznaczone takim najważniejszym certyfikatem za ubiegły rok.
1: Tak, Twierdza Srebrna Góra Dolnośląskie to jest złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Nagroda najważniejsza, jedyna w swoim rodzaju w Polsce w zeszłym roku. No jest to wyjątkowy obiekt w skali światowej, można powiedzieć, obiekt militarny, dostosowany do zwiedzania przez turystów. Możemy tam przeżyć niesamowitą historię z czasów, kiedy tam mieszkali jeszcze żołnierze. Oprowadzanie odbywa się przez umundurowanych przewodników.
0: No właśnie, te miejsca ożywają.
1: Tak, one dają inspirację, dają możliwości tego, żebyśmy się sami w to zaangażowali. Tam się odbywają różnego rodzaju wydarzenia cykliczne, ale też po prostu zwiedzanie tej ogromnej inwestycji militarnej, turystyka wiejska. Skansen w Sierpcu między innymi na Mazowszu, czy chociażby Kraina w Kratę.
0: Z Połowo
1: koło Ustki.
0: Tylko jak to zaplanować, bo to tak trudno wszystko, ale...
1: Polecamy oczywiście portal Polskiej Organizacji Turystycznej, Polska Travel. Specjalne inspiracje, które można wziąć pod uwagę, planując swój wyjazd wakacyjny bądź weekendowy. W szczególności chociażby certyfikowane produkty turystyczne, polskie marki turystyczne. Są to miejsca na pewno i obiekty, wydarzenia sprawdzone, które Polska Organizacja Turystyczna w tej promocji rekomenduje, ale wiemy, że nie wszyscy otrzymują te certyfikaty. Polska jest tak pięknym krajem, gdzie możemy wejść również na strony internetowe poszczególnych regionalnych organizacji turystycznych, gdzie też są różnego rodzaju propozycje do tego, gdzie zaplanować swój wyjazd wakacyjny, żeby stał się niezapomniany.
0: A do tego wszystkiego zachęcał Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Wsparcia Produktu Turystycznego Polskiej Organizacji Turystycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, życzę udanych wakacji.
2: A z naszym gościem rozmawiał oczywiście Krystian Hanke, czyli nasz ambasador turnusu rodzinnego.

0: Mam grać?
1: 30 minut po godzinie 14, zatem to idealny moment, aby przedstawić Państwu płytę tygodnia. Charlie XCX Music Fashion Film i film, nie film, album mamy do rozdania, zatem można do nas pisać. justyna.goc@radio357.pl. Może filmy też kiedyś rozdawać będziemy, ale dzisiaj jest to płyta i na zachętę, jeżeli w ogóle kogoś trzeba zachęcać, piosenka z tego albumu.

36 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo wciąż audycji Mam Grać w Radiu 357, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Czytamy Państwa wiadomości. Pan Wiktor pisze, że jeżeli chodzi o mnie, to my zdecydowanie chcemy odpoczywać w Polsce i taki głos oddałem w sądzie. Polska to piękny kraj, mamy tu wszystko, co potrzeba, ale minusem są zdecydowanie koszty. Właśnie jutro wybieramy się całą rodziną do Trójmiasta z nocowankami w Gdyni. Będzie super, napisał pan Wiktor, a to dotyczy naszej sądy, którą znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. I pytanie brzmi, w niedalekiej przyszłości bądź teraz wybierają się Państwo na wakacje rodzinne, to czy to będzie Polska, czy to będzie jakiś kierunek zagraniczny? Proszę dać znać. Ja się

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie. Tegoroczny hymn męskiego grania, które, drodzy Państwo, trwa. Wiemy, że Państwo wiedzą, ale przypominamy, że ten weekend to Wrocław. Tam można spotkać się z ekipą Radia 357, później Kraków i Warszawa. Jesteśmy ciekawi, czy ktoś z Państwa się wybiera. Żartujemy. Wiemy, że część z Państwa tak, nie trzeba o tym pisać. Można za to pisać o tym, czy kierunek wakacyjny, czy bardziej polski, jeżeli chodzi o wakacje. Jakie Państwo planują z rodziną, czy też bez. A teraz, a propos wakacji, a propos oddechu, no to Włochy na chwilę.

città vuota, czyli coś, czego no trudno to znaleźć teraz we Włoszech, czyli puste miasta. W lipcu i w sierpniu, drodzy Państwo, to nie jest najlepszy moment na wybieranie się do Włoch, chociaż ja również taki błąd poczyniłam w miniony weekend, zatem to są takie błędy, które wybacza się i sobie, i światu, zatem żeby nie było, ostrzegam, że jest to trudne doświadczenie, ale oczywiście możliwe, szczególnie jeżeli rwie serce do Italii. A Mina, drodzy Państwo, to jest tygrysica z Kremony, tak nazywają ją Włosi, to jest ta pani, która w latach 70. obraziła się na prasę, a to coś tam jej dokuczali ze spraw osobistych. Rzeczywiście nieładnie, ale do tego stopnia się obraziła, że do dzisiaj wywiadów nie udziela i nie pokazuje się też publicznie, oprócz oczywiście koncertów niewielu. Zatem budzi szacunek i samo to, że nie pojawia się publicznie wcale, nie wpływa na to, że jest mniej słuchana, a wręcz przeciwnie, wciąż jest na topie we Włoszech. A propos Włoch, jeżeli ktoś z Państwa jest fanem włoskiej muzyki, ale też włoskich opowieści, to bardzo zapraszamy. 9 sierpnia będzie taka okazja, aby się spotkać. Będzie La Pausa Italiana, audycja niedzielna od 15 do 16. W samym sercu warszawskiej Pragi to będzie Koneser. Będą również goście. Będzie Diana Dąbrowska i Maciej Brzozowski, zatem łatwo się domyślić, że będzie o filmie, będzie o książkach i takich, które przenoszą nas właśnie do Włoch. Może ktoś z Państwa ma wolne popołudnie, będzie nam bardzo miło się spotkać.

0: 13 minut do godziny 15 i wielki moment, a to dlatego, że czas na kącik z zakurzonej MP3, a moment wielki, ponieważ uwaga, uwaga, mamy, drodzy Państwo, w końcu dżingiel tego kącika.
1: Z zakurzonej MP3.

0: nigdy nie przeminął.
1: Otwieram wino Sydney Pollack i PZ. Drodzy Państwo, 2004 rok, no to już chyba były MP3, prawda? Słuchało się, słuchało. A propos emocji, które czują Państwo, kiedy słuchają tego właśnie utworu, pani Małgorzata napisała beztroska z uśmiechem, a pani Edyta napisała, a to już a propos dżingla, który przed chwilą to czołówka z mody na sukces, to dopiero wstyd pamiętać takie rzeczy. Wstyd to jest taka trudna emocja, ale myślę, że możemy tutaj wspólnie się w tym wstydzie połączyć. Czy ja wiem, czy to taki wstyd? To jest bardziej zdziwienie, że to już się skończyło, że tego jeszcze nie ma, niedowierzanie. A teraz utwór, który właściwie mógłby też się zmieścić i tutaj pasować do naszej zakurzonej MP3. Także zrobimy sobie teraz takie małe przedłużenie.

To oczywiście Brodka i Dziewczyna mojego chłopaka, 2005 rok, zatem do MP3, zakurzonej MP3 chyba się nada. Gdyby ktoś z Państwa chciał zgłosić swoją propozycję, to zapraszamy, justyna.goc@radio357.pl. Cóż tam było na Państwa MP3-kach, Discmanach, Walkmanach, proszę dać znać i jak uda się dopisać do tego chociaż króciutką historię, wspomnienie, to w ogóle będziemy szczęśliwi, zapraszamy do tego, a teraz, drodzy Państwo, powoli w stronę 15.

Dzień dobry, dzień dobry. Po raz trzeci w audycji Mam Grać, bo to tej audycji Państwo słuchają w Radiu 357. Jesteśmy jeszcze do 16 w składzie Szymon Kulis, Justyna Goc. To się nie zmienia i nie zmienia się też to, że można wciąż głosować na naszą sondę, którą znajdą Państwo w aplikacji, a to jest ostatnie 30 minut, więc proszę się namyślić, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie uczynił, to proszę dać znać. Im nas więcej, tym próba badawcza będzie też bardziej rzetelna, także proszę nam w tym pomóc.

lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniew Wodecki. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby wrócić na Wielkopolskę, to bardzo proszę polecajko od pani Ilony i pretekst Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Pani Ilona poleca, mówi, że to świetne miejsce, gdzie można pokazać dzieciom dawne zawody, które dzisiaj już niestety nie są często potrzebne, takie jak kowal, bednarz, szewc. I sprzęty można nie tylko zobaczyć, ale także i dotknąć, sprawdzić, jak działają. Dużo przedmiotów z lat 60. i jeszcze wcześniej, a obok w regionie mnóstwo pięknych, czystych jezior. Pokażmy dzieciom także te nasze polskie rejony i my się przyłączamy do tego apelu, pani Ilono, jak najbardziej, a państwa zachęcamy do odwiedzenia Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Już sprawdziłam, co prawda, poprzez internet, ale trochę już tam podróżowałam. Myślę, że warto. Ja sobie na pewno taką pineskę do mapy, na mapy polskiej dołączam, bo takie kolekcjonuję. Zatem bardzo pani Ilono dziękujemy i jeżeli ktoś z państwa ma jakieś polecajki równie atrakcyjne, dzisiaj mówimy o tych wyjazdach rodzinnych, zatem tak, żeby dzieci się nie nudziły, to bardzo proszę, przyjmujemy wszystkie.

0: 20 minut po godzinie 15. Mówimy o tym, co warto zobaczyć w Polsce i na pewno warto odwiedzić także Warszawę, to wszyscy wiemy, a jak Warszawa i najbliższe dni, to my niezmiennie polecamy kino plenerowe w kinie Tęcza. Kino Tęcza to jest nasze zaprzyjaźnione kino tuż obok, również na Żoliborzu i trwa wakacyjny cykl Halo Kino Tęcza. W czwartek na przykład w ramach roku Andrzeja Wajdy będzie można obejrzeć Kanał. To jest przejmujący obraz ostatnich dni powstania warszawskiego, w których żołnierze schodzą do kanałów jak do labiryntu bez wyjścia. We wtorek z kolei, 4 sierpnia, marokański klasyk Aliam Aliam o bohaterze, który marzy o bogactwie i chce zerwać z tradycją, lecz po śmierci ojca to on musi stanąć na czele rodziny, a matka boi się, że opuści wioskę. To jest opowieść o rozbitych marzeniach i pękaniu tradycyjnego świata. I ostatnia propozycja, którą Państwu polecamy, to w czwartek, 6 sierpnia i to jest rzadziej pokazywane, ale bardzo osobiste dzieło mistrza. Wszystko na sprzedaż. Ekipa filmowa czeka na zaginionego aktora, a gdy nadchodzi wieść o śmierci, reżyser musi zdecydować, jak dokończyć film. To jest autotematyczna powieść przepracowania przez Wajdę żałoby po Zbigniewie Cybulskim, czyli ikonie szkoły polskiej. Wszystkie te seansy zaczynają się o 20:30. Wstęp jest wolny na żoliborskim dziedzińcu, obok nas, obok Radia 357, obok Teatru Komedia. Polecamy i zapraszamy jak zwykle.
1: Patronat Radia 357.

29 minut po godzinie 15. Zatem to ostatnie minuty, aby zagłosować w naszej sondzie. Pytanie brzmi tak, czy kiedy wyjeżdżają Państwo na wakacje, kiedy planują Państwo wakacje z rodziną, to chętniej wybierają Państwo kierunek polski czy też zagraniczny. Polska czy jakiś kraj w Europie bądź dalej. Proszę dać znać sonda, wyniki sondy przed godziną 16, a teraz jeszcze polecenia i to takie polskie. Pan Michał pisze, że zaprasza do Piły 9 sierpnia na Pilskie Lotnisko na rodzinny festyn wojskowy, gdzie będzie można zobaczyć egzemplarz samolotu biorącego udział w bitwie o Anglię, pomalowanego w barwy dywizjonu 302. I teraz tak, mam dylemat, czy polecać to wydarzenie, czy też mówić nie, nie, nie. Wtedy to jesteśmy w Warszawie, w Koneserze, czyli na warszawskiej Pradze i spotykamy się podczas audycji La Pausa Italiana. Zatem mamy mały konflikt, panie Michale, ale myślę sobie, że jakoś się tutaj podzielimy. Także część proszę do pana Michała, część do Warszawy, na spotkanie z Radiem 357. Zapraszamy, 9 dzień sierpnia to będzie. I jeszcze wiadomość od pana Jerzego, który zaprasza na wystawę Niech się kręci w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Ekspozycja prezentuje, uwaga, różnego typu bączki związane z bohaterami książek, bajek, filmów i tak dalej. Wystawa będzie czynna do końca sierpnia. Dla dzieci zabawa, a dla starszych chwila nostalgii, kiedy każdy znajdzie tutaj swojego bohatera. I proszę tylko zobaczyć, pan Jerzy Łapo, Obwoźne Muzeum Bąków. No jak to brzmi? No przepiękna, nie? Justyna Goc, Radio 357. To nic takiego. A pozwoliłam sobie powiedzieć o nazwisku, chociaż tego nie robię, bo pan Jerzy Łapo jest historykiem i archeologiem mazurskim, także pozdrowienia, panie Jerzy.

Ralf Kamiński, Igor Herbut, Natalia Przybysz, Błażej Król, czyli Męski Granie Orkiestra 2025 i oczywiście cover, czy też cover zespołu Happy Sad i utworu Zanim Pójdę. A propos coverów, czy są Państwo gotowi na nowy dżingiel?

No mam nadzieję, że Państwo się uśmieli i mogą się Państwo już przyzwyczajać co tydzień między 15 a 16 cykl Kącik Muzyczny z zakurzonej, nie, zakurzonej MP3 to mamy w drugiej godzinie, a w trzeciej Ciao Cover, czyli to, co usłyszeli Państwo przed chwilą. Cykl, w którym Włosi i Włoszki śpiewają znane utwory, ale po włosku. Czy są Państwo gotowi?

0: Która wersja lepsza? Polska. Polskiej nie było, także łatwiejszy wybór. Oryginał czy włoska?
1: A ja zaskoczę się. Jest jeszcze jedna wersja.
0: Jaka?
1: To był chyba zespół The Fugees. Tak. Myślę, że jeżeli się pomyliłam, to państwo na pewno za chwilę mnie poprawią. Ojej, to lata 90. Te dyskoteki w szkole podstawowej i The Fugees z tym utworem.
0: Wspomnienia wracają.
1: Także ani na włoska, ani, ale na polską możemy poczekać, bo dlaczego nie?
0: Kto by mógł wykonać polską wersję? Zacznijmy od tego, kobieta czy mężczyzna?
1: Organek,
0: no to mężczyzna. No dobrze.
1: Zaszczepimy go tym pomysłem, jak się
0: dobrze, dobrze, to jakoś to w takim razie podpowiemy, wykorzystamy. Ewa Koch w studiu, a to dlatego, że po 16 przejmuje antenę i popołudniówka. Czego możemy się dzisiaj spodziewać?
1: Oj, będzie dzisiaj gorąco, także jeśli chodzi o doniesienia polityczne, o tym za chwilę, no ale chcemy państwa zapytać o to, czy cieszy was powrót gorącego lata, bo od jutra już te temperatury będą
0: Od jutra?
1: Tak, 36 stopni maksymalnie, więc trzeba znowu się przygotować.
0: Ale czy znowu takie 2-3 dni, czy to będzie dłuższe?
1: Bo
0: to nie wiadomo, będzie to dłuższe. Czy nie
1: uciekać? No właśnie. I gdzie uciekać, prawda?
0: Otóż to, oprócz tego, że do piwnicy najprawdopodobniej, jeżeli ktoś ma oczywiście, to dłuższe upały się
1: dłuższe
0: szykują.
1: Dłuższe upały się szykują. No, te temperatury takie, jak mówię, a we Włoszech to ile teraz?
0: Wróciłam na początku tego tygodnia, chyba wczoraj czy przedwczoraj, tak to w życiu wygląda. Przed chwilą byłam we Włoszech, a już nie pamiętam kiedy. 30. Do 30 dochodziło, zatem jeszcze to było takie, powiedzmy, do wytrzymania, ale teraz już jest tak 35, a mówię o Neapolu dokładnie, także Kampania, ten region. Ja już dzisiaj właśnie wspominałam o tym, że jeżeli chodzi o Włochy i generalnie te miejsca śródziemnomorskie, to tak lipiec, sierpień, nie polecamy tego.
1: No ale jak 30 we Włoszech, a tutaj 36, to się nasuwa samo, prawda?
0: Tak, jak jest gdzieś obok morze, to jest do przejścia, to prawda.
1: I o te właśnie sposoby na ochłodzenie się również będziemy państwa pytać. Proszę się przygotować i słać do nas różne swoje pomysły. Gorąco też w polityce, tak jak wspomniałam. Ciąg dalszy politycznych przetasowań po prawej stronie. Prawo i Sprawiedliwość nie będzie już największym klubem parlamentarnym. Mateusz Morawiecki idzie swoją drogą. My sprawdzimy, co to tak naprawdę oznacza.

I tu w Radiu 357 w audycji Mam Grać, która już niebawem dobiega końca, ale zanim to drodzy Państwo, muszę powiedzieć, że są Państwo niesamowici. Przed chwilą z Ewą Koch rozmawiałyśmy o tym, kto mógłby wykonać polską wersję piosenki Killing Me Softly With His Song i tutaj Ewa zaproponowała organka, a nawet pan Wojciech napisał, że przecież już jest polska wersja. Zaśpiewała ją Anna Janter. Zabijesz mnie swoją piosenką, dosłownie przetłumaczone. Zerknę później, pozwoli pan, panie Wojciechu, i bardzo dziękuję. Na państwa to jednak zawsze można liczyć. Tak samo jak z sądą, mamy wyniki, drodzy państwo, i chcę tylko powiedzieć, że w końcu w czymś Polska wygrała w tej sądzie. Czy planując rodzinny wyjazd częściej wybierają państwo Polskę, czy kierunek zagraniczny? Polska 57% i 43% kierunki zagraniczne, a próba jest całkiem sensowna, bo ponad 250 osób, zatem możemy już te badania gdzieś przekazać, bo próba jest jak najbardziej rzetelna. Dziękujemy bardzo, drodzy państwo. Szymon Kulis tę audycję zrealizował, za co bardzo dziękuję. To były bardzo przyjemne 3 godziny, Szymonie.

Przed mikrofonem była Justyna Goc, a na koniec jeszcze pozdrawiamy panią Annę, która napisała, że wreszcie została patronką. Gratulujemy i witamy w tym całkiem sympatycznym, co by nie było, gronie. Pozdrawiamy i życzymy dobrego popołudnia.

0: Radio 357, witamy się z Państwem w środę. Mamy 29 dzień lipca. Zaczynamy popołudniówkę, ale najpierw serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczą o życie 7-letniego chłopca, który trafił do szpitala w poniedziałek po wypadku w akwaparku Fala. Dziecko brało udział w wakacyjnym kursie pływania. W pewnym momencie znalazło się pod wodą. Zostało zauważone przez przypadkowego świadka, jednego z mężczyzn, który był w tym czasie na pływalni. Reanimacja chłopca trwała ponad pół godziny.
2: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
1: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Prokuratura ustaliła, że co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których miejsce wypadku było widoczne.
3: Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędami ludzkimi.
1: Przyznaje rzecznik akwaparku Marcin Masłowski. Dziecko mogło spędzić pod wodą niemal 6 minut. Całe zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Prawie w całym kraju oprócz północno-wschodnich regionów od jutra będzie bardzo upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia, również te najwyższego trzeciego stopnia. Dotyczą one Lubuskiego, Dolnego Śląska i zachodnich krańców Wielkopolski. Tam temperatura może przekroczyć 36 stopni.
4: Będziemy mieli bardzo korzystne warunki do wzrostu temperatury, przeważnie małe zachmurzenie i słaby wiatr.
1: Wskazuje synoptyk Michał Kowalczuk. Czekają nas też tropikalne noce z temperaturą niespadającą poniżej 20 stopni. Koniec tygodnia przyniesie za to burze, miejscami intensywne. Przenosimy się do Sopotu. Tamtejsza marina będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej, mówi prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim.
5: W ramach tych środków będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
1: A niektóre z nich wyposażone będą w specjalne podnośniki do przenoszenia osób z niepełnosprawnością. Prace mają kosztować 7 milionów złotych, a remont zacznie się po zakończeniu sezonu żeglarskiego. Na koniec jeszcze korespondencja z Australii, kiedy tamtejszy rząd ogłasza kolejne inwestycje w ramach przygotowań do budowy okrętów podwodnych z napędem atomowym. Eksperci zastanawiają się, gdzie trafią radioaktywne odpady, kiedy flota przestanie być eksploatowana. Wybiegnijmy myślami w przyszłość razem z naszą korespondentką Agnieszką Wyszomirską.
6: Dostawa pierwszego australijskiego okrętu podwodnego z napędem atomowym planowana jest na początek lat 40. Ma mieć 30-letni okres eksploatacji. A co dalej? W The Guardian czytamy, że nawet jako odpad zużyte paliwo okrętów podwodnych będzie wysoko wzbogaconym uranem, nadającym się do budowy broni jądrowej. Australia wciąż poszukuje stałego składowiska odpadów jądrowych. Rząd Australii podkreśla, że zobowiązał się do przestrzegania najwyższego poziomu nadzoru nad energią jądrową. Minister obrony uważa, że wciąż jest czas na dopracowanie tej kwestii, a budowa okrętów ma przyczynić się do stabilności całego regionu i zapewnić bezpieczeństwo Australijczykom. Zdaniem ekspertów pozostałości po okrętach mogą stanowić globalne zagrożenie na tysiąclecia. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: I to tyle w tym serwisie. Do usłyszenia o 17.
0: A teraz już sport i Mateusz Kuźniewski.
7: Wielki futbol na razie w uśpieniu po piłkarskich mistrzostwach świata, a zatem kibice mogą co najwyżej emocjonować się informacjami transferowymi albo wiadomościami pokroju tej, że oto Mark Cucurella wytatuował sobie na lewej ręce twarz selekcjonera Hiszpanów Luisa de la Fuente. To efekt deklaracji jeszcze sprzed mundialu. Zobaczymy, czy za kilka lat Cucurella tego ruchu nie pożałuje. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że i liga startuje stosunkowo wcześnie. Za nami już pierwsza kolejka ekstraklasy, ale też nasze zespoły jeszcze w lipcu zaczynają walkę o europejskie puchary. Dziś Lech Poznań i Górnik Zabrze mogą awansować do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Ekipa z Wielkopolski w teorii musi tylko dopilnować formalności, bo tydzień temu wygrała w Danii z Aarhus aż 4-1. Ale to nie oznacza, że Kolejosz zagra dziś ultra defensywnie. My radzimy sobie z piłką przy nodze lepiej niż bez niej, czujemy się lepiej atakując rywala. Nie byłaby to dla nas odpowiednia strategia, żeby czekać na to, aż przeciwnik zaatakuje. Musimy mądrze podchodzić do tego meczu, bo nie ma potrzeby, by ciągle grać wysokim pressingiem, ale chcemy atakować, strzelać gole i wygrać tę rywalizację. Trzeba podejść mądrze do tego spotkania. To trener Kolejorza Nils Frederiksen. Trochę ulga, bo daje nadzieję, że mimo wysokiego prowadzenia w dwumeczu, Lech zagra dziś przy bułgarskiej ofensywnie i ciekawie. Początek meczu o 19:00. W znacznie trudniejszej sytuacji jest Górnik Zabrze, który w pierwszym meczu przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1, wygranego i dziś będzie musiał odrabiać straty, a przeciwnik do łatwych nie należy. Pierwszy gwizdek w Zabrzu o 20. Swojego potencjalnego przeciwnika w półfinale Ligi Narodów poznali dziś polscy siatkarze. To Słowenia, która pokonała Turcję 3-0 w pierwszym ćwierćfinale turnieju w Ningbo. W Chinach zakończył się też inny mecz. Japonia pokonała gospodarzy 3-1. Jutro o 9 rano polskiego czasu siatkarze z Włoch zagrają z Amerykanami, a o 13.30 biało-czerwoni rozegrają swój ćwierćfinał z reprezentacją Ukrainy. A fanom tenisa przypominam, by dziś wieczorem kibicować Kamilowi Majchrzakowi, który po wczorajszym zwycięstwie z Amerykaninem Tomim Paulem dziś zmierzy się w turnieju w Waszyngtonie z kolejnym reprezentantem gospodarzy, 9. rakietą świata, Taylorem Fritzem. Początek tego meczu nie przed 20.30 naszego czasu. My zaś spotkamy się znacznie wcześniej, o 17.30 naszego czasu. Wrócę do Państwa z rozszerzonym sportem.
0: Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Na termometrach od 20 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 29 na zachodzie i południowym zachodzie. W nocy bez opadów od 13 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie i na wybrzeżu, a od jutra, jak już mówiliśmy w serwisie informacyjnym, upały niestety albo stety wracają. No i właśnie tutaj jest pytanie do Państwa, czy powrót gorące lata Was cieszy, proszę koniecznie dać znać, wchodząc do naszej aplikacji, biorąc udział w sądzie.
8: Radio 357.
0: A w popołudniówce witamy się z Państwem w składzie następującym. Szymon Kuliś, Andrzej Rutke, Antek Pyzel i Ewa Koch. Będziemy tu do 18.00.

0: To już 9 minut po godzinie 16, popołudniówkę otwieramy tak.
1: To jest raport 357.
0: Prawo i Sprawiedliwość nie będzie już największym klubem parlamentarnym w Sejmie. Jarosław Kaczyński w sieci napisał tak. Stało się to, co było do przewidzenia. Do końca podejmowałem próby porozumienia. Niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny realizowany na bazie rozłamu Prawa i Sprawiedliwości. W studiu Michał Trantał ze szczegółami.
2: Dzień dobry. Drodzy Państwo, ktoś musiał przeciąć ten węzeł gordyjski.
3: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny.
2: Poinformował dziś Mateusz Morawiecki. Dokumenty trafiły do Kancelarii Sejmu. Formacja posiada już logo oraz zarys programu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Czyli już w głosowaniach, które będą miały miejsce w komisjach od jutra, bo nie od dziś, głosowania, które będą miały miejsce w piątek, będziemy mieli zarejestrowany nowy klub. Tu będzie normalna procedura. W tej sprawie potem będę musiał się spotkać i spotkam się pewnie z przyjemnością z szefem nowego klubu bądź szefową.
2: Szefem. Już wiemy, że szefem, bo został nim Mateusz Morawiecki. Marszałek i Mateusz Morawiecki mają kilka spraw do omówienia. Nowy klub parlamentarny musi otrzymać pomieszczenia do pracy, zmienić musi się układ posłów na sali posiedzeń. Jest jednak jedno ale. Wczoraj Komitet Polityczny PiS nie wyrzucił z partii ludzi Morawieckiego. Ciągle są członkami Prawa i Sprawiedliwości. Ich sprawę skierowano do rzecznika dyscypliny partyjnej. Polityków teoretycznie czekają teraz indywidualne spotkania z Karolem Karskim.
5: Dzisiaj uruchamia się kolejny etap, ponieważ Komitet Polityczny, Szanowni Państwo, podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby i nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie.
2: To rzecznik PiS Rafał Bochenek, bo prezes najwyraźniej zmienił zdanie. Wcześniej przecież zapowiadał rychły koniec i wyrzucenie z Prawa i Sprawiedliwości za brak podpisanej lojalki.
3: Chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą, a my chcemy iść dalej.
2: I idą dalej, tyle że zakładając klub parlamentarny, nie odeszli z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Polskie polityczne House of Cards trwa w najlepsze.
2: Śmieje się Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu więź.pl.
6: Decyzja o tym, by nie wyrzucać z partii członków Stronnictwa Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, no jest przedłużeniem spektaklu medialnego, na którym na pewno nie zyskuje Prawo i Sprawiedliwość. Potencjalnie może zyskiwać Mateusz Morawiecki, a na pewno zyskuje Konfederacja i premier Donald Tusk, więc wygląda na to, jakby wszyscy grali do jednej bramki, bramki Prawa i Sprawiedliwości, na którą każdy oddaje strzał. Bramkarza dawno już nie ma, leży na ziemi, a tamci ładują w okienko raz za razem.
2: W kuluarach sejmowych mówi się o klinczu. Jarosław Kaczyński unika bezpośredniego wyrzucenia polityków. Sympatycy Morawieckiego wolą zostać formalnie usunięci niż samodzielnie opuścić szeregi partii. Jeszcze raz rzecznik PiS Rafał Bochenek.
7: Najsmutniejsze jest to, że zdrada dlatego tak boli, ponieważ nigdy nie pochodzi ona od wrogów, tylko od osób, którym dotychczas się ufało. W związku z tym przykre to jest to, co robi pan Mateusz Morawiecki, że chcąc tak naprawdę realizować własne ambicje, wyprowadza na szczęście wąską grupkę parlamentarzystów. Wiem, że część z nich czuje się ofiarą tak naprawdę tej sytuacji i zostało oszukanych tak naprawdę przez pana Mateusza Morawieckiego. Tak kuluarowo przynajmniej mówią i rzeczywiście dla nich również osobiście jest to trudna sytuacja.
2: Tyle, że politycy skupieni wokół Morawieckiego mają już plany. To przede wszystkim piątkowe spotkanie przy grillu, które ma być też spotkaniem z ekspertami i nowymi wyborcami.
8: Czytałem w internecie informacje o tym, co się dzieje między panami Morawieckim i Kaczyńskim i niektórzy mówią, że ten serial się przedłuża, jaki żałosny ten serial i tak dalej. Wiecie, każda telenowela budzi często negatywne emocje, że to jest kicz albo... A mnie się ten serial całkiem podoba, muszę powiedzieć.
2: A to już takie podśmiechujki premiera Donalda Tuska. To teraz jeszcze podśmiechujki w wykonaniu marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
4: Panowie i panie z Prawa i Sprawiedliwości codziennie zmieniają zdanie w sprawie własnej przyszłości, to ja daję im czas na to, żeby się wyszaleli. Wyszalejcie się, uspokójcie, znajdźcie jakiś rozsądek.
2: Tyle, że na prawicy nikomu raczej nie jest do śmiechu.
6: Nie zapomnijmy, że tutaj kluczowym problemem całej tej afery jest to, kto tak naprawdę przejmie schedę tego prawdziwego PiS-u. Czy uda się Mateuszowi Morawieckiemu i jego stronnikom pokazać PiS jako nowy Suwpol, czyli taką marginalną, kanapową partyjkę Zbigniewa Ziobry z kilkoma przybudówkami?
2: Mówi Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu więź.pl i dodajmy jeszcze, że dziś do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego doszedł jeden poseł PiS, Piotr Uściński.
0: No i proszę bardzo, ciekawe, ile sezonów będzie miał ten nasz polski House of Cards, albo na przykład, nie wiem, może tak, tam, ile tam było odcinków? Czy ty w ogóle widziałeś Modę na sukces?
2: Nie, bo ja celowo nie oglądałem Mody na sukces, ale ona chyba jeszcze powstaje.
0: O rany.
2: Tak. To jest jak z Klanem, bo Klan też moglibyśmy Ryszarda Rękowskiego zagrać jak cztery pory roku Vivaldiego.
0: To wszystko, proszę państwa, przypomina polską politykę zdecydowanie.

0: Glam Rock Magic i Arab Strap to nasza piosenka dnia.
1: Popołudniówka 357.
0: To sprawdźmy w takim razie, o czym dzisiaj powiemy.
2: Jak nie będzie, to nie kupi i nie wypije.
3: Badania pokazują, że większość Polaków popiera te rozwiązania. To jest kwestia dostępności przestrzeni publicznej, dostępności fizycznej punktu sprzedaży i dostępności cenowej.
0: No właśnie, czy według państwa promocja alkoholu powinna być zakazana? A tym tematem zajmują się dziś posłowie. My też czekamy na państwa opinię. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, wchodząc do naszej aplikacji, wysyłając nam tekstówkę. Proszę się tam koniecznie zalogować i napisać, jakie jest państwa zdanie właśnie na ten temat, ale też na każdy inny. To naprawdę proste narzędzie do komunikacji z nami. Wchodząc do aplikacji, można też wziąć udział w naszej ankiecie wakacyjnej, no bo tak, od jutra naprawdę znów będzie gorąco. Nawet 36 stopni w niektórych regionach Polski. Czy państwo się cieszą na powrót gorącego lata?

0: po południówce wrócimy teraz do sprawy Pegasusa. Jak wynika z medialnych doniesień, publikacja raportu Sejmowej Komisji Śledczej opóźni się. Szczegóły ustaleń mamy poznać we wrześniu. Jednocześnie Sejm zajmuje się rządowym projektem, którego celem jest wzmocnienie kontroli sądów nad działaniami służb, które stosują na przykład podsłuchy w celu wykrywania przestępstw. My na całą tę sprawę spojrzymy jednak z perspektywy zwykłego obywatela. Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Kogo dzisiaj zgodnie z prawem mogą podsłuchiwać służby?
1: Służby mogą podsłuchiwać każdego, kogo uznają za podejrzanego i każdego, w sprawie którego dostaną zgodę na podsłuchiwanie ze strony sądu. Teoretycznie większość z nas, większość słuchaczy i słuchaczek nie ma podstaw do tego, żeby się obawiać, że będą podsłuchiwani. Chociaż z drugiej strony ten mechanizm właśnie zgody sądowej tylko z pozoru wydaje się zabezpieczający. No bo jak wiemy z doświadczeń chociażby z aferą Pegasusa, jeżeli służby kogoś bardzo chcą podsłuchiwać, bo na przykład jest politykiem opozycji i jego informacje mogą być cenne, to znajdą sposób.
0: Czyli sądy chętnie zgadzają się na stosowanie właśnie takich narzędzi?
1: Sądy zgadzają się przede wszystkim wszystkie chętnie. Może chętnie, rzeczywiście to dobre słowo, bo statystyki wskazują na to, że zgody wyrażane są w ponad 99% przypadków. Czyli jeżeli służba złoży wniosek do sądu, to tą zgodę niemal na pewno pozyska. I ten problem wynika z bardzo wielu przyczyn. Wynika chociażby z tego, że sędzia, przeważnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie na ulicy Solidarności, na rozpatrzenie wniosku ma 15, może 20 minut, a to mogą być często tomy, duże tomy akt, które służby przesyłają. No i jak mówią sami sędziowie, no nie mają wyboru. Ufają służbom, ufają temu, że wnioski są uzasadnione i wnioski nie są wysyłane w sprawach, w których nie powinny być wysłane.
0: A co się dzieje później? Jest zgoda sądu i co jest dalej?
1: No, najważniejsze jest to z perspektywy właśnie zwykłego obywatela, że to jest jedyny moment, w którym sędzia spotyka się ze sprawą. Nie ma później takiego mechanizmu, żeby ktoś z zewnątrz służby, no, chociażby właśnie ten sędzia, mógł sprawdzić, czy na przykład w toku podsłuchu nie okazało się, że służby podsłuchują adwokata i słyszą informacje na temat tego, jak on ustala strategię obrony ze swoim klientem. Albo nie podsłuchują dziennikarza i dowiadują się, jakie on ma swoje źródła. Nie ma nikogo, kto by wszedł tam jakby w trakcie tych działań i spytał, co wy tam, panowie, robicie. Albo panie, oczywiście. No więc nie mamy takiej pewności, co tam się później dzieje. Wiemy jedną rzecz ze statystyk, które są publicznie dostępne, że tylko 15% spraw przynosi materiał do postępowania karnego. Ja wiem, że to brzmi dość hermetycznie, ale o co chodzi? Chodzi o to, że tylko 15% spraw to są takie, które później trafiają do sądu jako załączniki, jako akty oskarżenia.
0: No i tu pan odpowiedział na moje pytanie, które chciałam zadać w trakcie. Jak często się okazuje, że służby się po prostu mylą?
1: Wie pani, jeżeli przesłuchiwałaby pani, rozmawiała z osobą ze służb, to ona by powiedziała, że no fakt tego, że ktoś, że nie uzyskano materiałów do postępowania, jeszcze nie świadczy o tym, że ten podsłuch był nielegalny. Bo może na przykład chodzić o to, że podsłuchiwany jest szpieg i pozyskane informacje są nie po to, żeby kogoś oskarżyć, tylko po to, żeby na przykład, jak to bywa w filmach szpiegowskich, odwrócić szpiega i żeby on zaczął pracować dla nas. No różnie to oczywiście bywa, natomiast ta liczba daje do myślenia. 80-kilka% spraw to są sprawy, w których nie ma aktu oskarżenia i głównie w sprawie takich osób, które są podsłuchiwane, a są niewinne ostatecznie. My od lat walczymy, żeby te osoby po czasie na przykład 12 miesięcy albo 24 miesięcy były informowane o tym. Był pan bądź pani podsłuchiwany, może pan ubiegać się o swoje prawa, bo ktoś wszedł z butami w pana prywatność. Jeżeli ktoś przeszukuje nasz dom, albo na przykład policja, albo jeżeli ktoś nam ktoś nas zatrzymuje, to możemy zażalić się na taką czynność. A podsłuch nie daje, w przypadku podsłuchu nie ma tej możliwości, bo nie ma punktu wyjścia, to znaczy nie ma tego informowania, że było wejście w prywatność.
0: Bo nie ma takiego też prawa, że służby mają taki obowiązek poinformowania nas o tym, że nas po prostu podsłuchiwały.
1: Tak, i wprowadzenie takiego obowiązku było elementem chociażby umowy koalicyjnej. Wszystkie partie, które dzisiaj tworzą rząd, zobowiązały się do tego, że taki obowiązek wprowadzą. Jest to coś, co wynika także z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Natomiast no, skończyło się na deklaracjach. Dosłownie dzisiaj, kilka godzin temu, podczas prac w Sejmie nad ustawą, o której pani wspomniała na samym początku, minister Simoniak był także o to spytany i powiedział w sposób, który moim zdaniem jest niestety demagogicznym kłamstwem, bo powiedział, że no przecież nie możemy informować szpiegów i terrorystów o tym, że się nimi interesujemy. Prawda. Tylko że nikt tego nie postuluje. Postulat dotyczy tego, żeby informować osoby, które były podejrzewane o pospolite przestępstwa, że ich podejrzenia względem nich się nie sprawdziły. A względem szpiegów i terrorystów to możemy oczywiście wprowadzić wyjątki, tak jak to jest też zrobione w większości państw Unii Europejskiej.
0: Tutaj w przypadku szpiegów, terrorystów, przestępców wątpliwości nie ma żadnych. Natomiast w przypadku obywateli, którzy nic tak naprawdę złego nie zrobili, no to pojawia się taki znak zapytania, czy my jesteśmy w stanie jakoś rozpoznać, że no jesteśmy po prostu podsłuchiwani, czy to jest po prostu niemożliwe?
1: Nie jest to możliwe. Nie ma takiej technicznej możliwości. Przy czym też jako państwowiec być może nie chciałbym, żebyśmy jako obywatele musieli być na takim technicznym wyścigu zbrojeń z naszym własnym państwem. Chciałbym, żeby to było tak, żebyśmy mieli po prostu pewność, że państwo nie wykracza poza swoje zadania. Natomiast no, dzisiaj wyjątkowe sytuacje były związane z Pegasusem, kiedy organizacje pozarządowe Amnesty International czy Citizen Lab były w stanie zidentyfikować, że dany telefon był przedmiotem inwigilacji, no ale to jest zdecydowanie wyjątek.
0: I chodzi tutaj głównie o telefony, czyli ten podsłuch może dotyczyć naszych rozmów, ale też, tak podejrzewam, zbierane są również informacje, nie wiem, na komunikatorach internetowych, w SMS-ach.
1: A tak, kiedy mówimy o podsłuchu, no to jest pewne uproszczenie związane z, no tak, takie potoczne dotyczące zbierania informacji na temat treści rozmowy. Natomiast jeżeli na przykład na telefonie jest zainstalowany no chociażby ten słynny Pegasus, to on umożliwia pełną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje na urządzeniu. Czyli nie tylko nad dostępem, nie daje tylko dostępu do rozmów, daje także dostęp do treści komunikatorów, także tych szyfrowanych. Bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli wysyłamy informacje szyfrowanym komunikatorem na WhatsAppie czy Signalu, to one są szyfrowane pomiędzy odbiorcą a nadawcą. Ale jeżeli służba ma kontrolę nad urządzeniem, To występuje tak jakby w roli odbiorcy bądź nadawcy tej informacji, więc ma dostęp do wszystkiego, co się na telefonie wyświetla i co gorsze, może też korzystać z aplikacji, które są zainstalowane na telefonie, na przykład Facebooka, bankowości elektronicznej. I jeszcze ostatni etap to jest możliwość modyfikowania tych treści, to znaczy nowoczesne oprogramowanie szpiegujące umożliwia wszystko to, co może zrobić administrator na telefonie, czyli na przykład dodać nowe treści, zmodyfikować treści już istniejące. No, hulaj dusza, piekła nie ma.
0: I tymi słowami tę rozmowę po prostu zakończymy. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za nią. Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon był naszym gościem. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję pani. Do usłyszenia.

0: Wchodząc do naszej aplikacji i logując się tamże, bo to bardzo ważne, można na przykład wziąć udział w naszej sondzie, w której pytamy, czy państwa cieszy powrót upalnego lata, tak? Bo to od jutra już znów bardzo wysokie temperatury. I teraz tak, można sobie ponarzekać, można też po prostu wyrazić radość, nie tylko biorąc udział w sondzie, ale też wysyłając nam uzasadnienie w tekstówkach, bo taka możliwość w naszej aplikacji jest również. Można też wysłać po prostu tekstówkę na dowolny temat, na przykład na temat, o którym będziemy mówić jeszcze dzisiaj, a dotyczy on planów zakazu, całkowitego zakazu reklamy alkoholu. I pan Kamil z Krakowa napisał do nas tak. Jeszcze jak? Oczywiście zakazać promocji alkoholu, byle każdego zarówno mocnego, jak i piwa. Z kolei pani Małgorzata z Górzna pyta, czy bez reklam alkoholu ludzie przestaną pić? Są sklepy, restauracje, stacje benzynowe i jakoś abstynenci trwają w swoim postępowaniu i postanowieniu. Jak mawiała Hanka Bielicka, dobrego karczma nie zepsuje, złego kościół nie naprawi.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Zakaz reklamowania alkoholu w każdej postaci, nawet piwa bezalkoholowego. O tym debatowali dziś posłowie w Sejmie. A mowa tu także o wprowadzeniu częściowej prohibicji i zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.
1: Wygląda na to, że reklamowanie alkoholu może zostać całkowicie zakazane. Tak ten pomysł objaśnia Paulina Kumkowska, radczyni prawna z kancelarii Rymasz Maruta.
2: Ta definicja reklamy jest bardzo szeroka. Ona odwołuje się do publicznego rozpowszechniania znaków towarowych, napojów alkoholowych.
1: To bardzo dobry pomysł. Cieszy się dr Jan Śpiewak, publicysta i działacz społeczny.
3: Badania pokazują, że większość Polaków popiera te rozwiązania. To jest kwestia dostępności przestrzeni publicznej, dostępności fizycznej punktów sprzedaży i dostępności cen.
1: Innego zdania jest Adam Abramowicz, prezes Rady Przedsiębiorców. To jest absurd, bo zakazem ma być objęte również piwo bezalkoholowe.
4: Zakaz reklamy piwa bezalkoholowego, który akurat w tej chwili jest zamiennikiem piw alkoholowych. Nawet jest moda na to, żeby pić piwo bezalkoholowe.
1: Jeśli z przestrzeni publicznej mają zniknąć billboardy, nazwy i logotypy, to wiele klubów straci sponsorów i mogą po prostu nie przetrwać finansowo, ostrzega Karolina Bryl-Prokop, dyrektor generalna do spraw organizacyjnych i administracyjnych Superligi.
5: Dla klubu utrata sponsora to przede wszystkim bardzo duże problemy finansowe, bardzo duże ryzyko zakończenia nawet działalności klubu.
1: Doktor Jan Śpiewak sądzi, że sponsorik jednak będzie możliwy. Tylko, że nic, co wiąże się z alkoholem, nie będzie mogło pojawić się w przestrzeni publicznej.
3: Ten sponsoring będzie dalej możliwy. To nie jest taki zakaz, który całkowicie to wyeliminuje, tylko żeby to zniknęło z billboardów, żeby to zniknęło z gazet, żeby to zniknęło z telewizji.
1: Alkohol zniknąć ma też ze stacji benzynowych. Tu zdania są podzielone.
6: Jak nie będzie, to nie kupi i nie wypije. A jak jest, to kupi i wypije i jedzie i zabija siebie albo innych.
7: Ja nie jestem pijąca, także... Niech stacje sobie decydują po prostu. Jeśli nie kupi na stacji, to kupi gdzie indziej.
1: Stacje benzynowe powinny sprzedawać paliwo i to, co jest potrzebne kierowcom w podróży. Żarówki, bezpieczniki i inne akcesoria motoryzacyjne, a także kawę i jedzenie.
8: Trudno obronić możliwość sprzedaży alkoholu akurat na stacjach benzynowych i trudno obronić to, że pierwszym, co widzi człowiek podchodzący do kasy na stacji benzynowej, to jest ściana alkoholu za kasjerem.
1: Taka stacyjna prohibicja nic nie da. Nie spadnie przez to spożycie alkoholu, mówi Adam Abramowicz.
4: Tam na stacjach jest ten alkohol droższy. Jak jest droższy, to wiadomo, że ktoś, kto ma problem, raczej pójdzie tam, gdzie jest ten alkohol tańszy.
1: W czasach realnego socjalizmu władza dzielnie walczyła z pijącymi trunki. Do godziny 13 obowiązywała całkowita prohibicja, a potem ruszała sprzedaż.
9: Jurek, daj pistolet.
10: Wcześniej się stało jako 13, bo kolejki były.
1: Jeśli nawet reklamy alkoholu znikną, to i tak zostanie całe mnóstwo sklepów i sklepików, gdzie wody ognistej, słabej i tej mocnej, będzie pod dostatkiem.
0: Według badaczy i lekarzy zajmujących się problemem uzależnienia od alkoholu, reklama i promocja wiążą się z większą chęcią jego spożycia, większą konsumpcją oraz częstszym piciem w sposób ryzykowny. A czy Państwa zdaniem reklama alkoholu powinna być całkowicie zakazana, także na przykład piwa bezalkoholowego i co ze stacjami benzynowymi? Czy tam alkohol powinien być w sprzedaży? Czekam na Państwa głosówki, czekam też na tekstówki. Na tym tematem zajął się Tomasz Jeleński.

0: No to jeszcze pan Krzysztof w sprawie potencjalnego zakazu reklamy alkoholu. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry, pani, witam serdecznie. No dzwonię, no mam nadzieję, że to się nie stanie. Przecież my już przerabialiśmy już to. Ja niespecjalnie piję alkohol, powiem szczerze, ale naprawdę my będziemy zabraniali reklam alkoholu, który i tak jest dostępny i będzie dostępny w takiej samej ilości i części dla wszystkich. To lepiej, nie wiem, lepiej może przyznaćmy te pieniądze, no bo wtedy... Nie wiem, jaki jest tego pomysł, jaki jest, po co to w ogóle jest robione. To przerabialiśmy, nie wiem, paliwo mamy strasznie drogie, naprawdę, to jest dla nas, tym się niech zajmie ktoś, a nie po prostu tym, żeby zabraniać alkoholu, który i tak dostępności będzie takiej samej ilości. No,
0: czyli według pana to problemu nie rozwiąże. Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiam jeszcze pan Jacek. Dzień dobry, panie Jacku.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o reklamę. Ja przez mnóstwo lat myślałem, że ja nie zauważam tych reklam. Zacząłem je zauważyć dopiero, jak poszedłem na terapię i przestałem pić.

Już milion razy było potwierdzane różnymi badaniami, że ręce opadają, pisze pani Wioletta. Przecież najprostsza odpowiedź jest taka, że gdyby to nie miało znaczenia, to nie byłoby reklam i to żadnych, a reklama dźwignią handlu.

0: Popołudniówka w Radiu 357. 7 minut do godziny 17. Pan Waldek jest z nami. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że prohibicja, którą próbowali Amerykanie, wiemy jak się skończyła. Dostęp do narkotyków jest zupełnie zabroniony i też te osoby, które chcą, ten dostęp znajdują, więc wydaje mi się, że jedyną drogą do tego wszystkiego jest edukacja i pokazywanie ludziom, jak to źle wpływa. Ja uważam, że akurat alkohol jest takim elementem, który sponsoruje po części nasz budżet naszego kraju, więc podatki drakońskie i cała reszta i przesunięcie teraz tej całej machiny w inną stronę spowoduje, że kto inny będzie na tym zarabiał, tak jak było to z marihuaną i z całą resztą, więc uważam, że edukujmy ludzi, róbmy w takim razie tyle samo dobrego, co to robi złego, ale nie próbujmy naprawdę robić tego, co już wiemy, że nie działa. To takie dwa słowa ode mnie.
0: A zatem edukacja przede wszystkim. Bardzo panu dziękuję. I jeszcze pan Jędrek. Dzień dobry panu.
2: Jako praktyk, czyli osoba posiadająca sklep,

0: spożywczy. Uważam, że reklama powinna być całkowicie zakazana, bo działa na podświadomość. Druga sprawa, sprzedaż alkoholu też powinna być całkowicie zakazana na stacjach benzynowych, jak w wielu krajach. Ale wszyscy zapomnieli o jednej rzeczy, o małpkach i o sprzedaży tych małpek praktycznie od godziny 7 rano. Jest to naprawdę tragedia. Ile osób przychodzi do sklepu i kupuje małpki od godziny 7 na przykład do godziny 10. Ja myślę, że lepiej by było ograniczyć w tych godzinach niż w godzinach wieczornych. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Te dane, o których pan powiedział, sprzedaży małpek, naprawdę są porażające. W tym momencie państwu nie przytoczę, ale warto też to sprawdzić. Bardzo dziękuję za wszystkie te telefony. Czekamy do godziny 18, czy według państwa reklama alkoholu powinna być całkowicie zakazana, czy to jest dobry pomysł, a właśnie nad takim rozwiązaniem pracują posłowie.
2: Popołudniówka 357.
1: Popołudniówka do godziny 18 na antenie Radia 357. No to teraz temat będzie taki. Niech państwo zgadną, gdzie my będziemy w piątek.
2: Partnerem audycji jest miasto Chorzów.
1: No i wszystko jasne, prawda? Będziemy w Chorzowie, a właściwie, no nie my, tak do końca, a Marcel i ekipa Listy Piosenek w Chorzowie na rynku. Wyjazdowa lista i teraz tutaj państwa bardzo gorąco zapraszamy na miejsce, na chorzowski rynek. Będzie można zobaczyć, jak lista powstaje od kuchni, a to jest naprawdę bardzo ciekawe. Marcel będzie na miejscu, państwo mogą tam po prostu przyjść i wziąć udział w liście na żywo.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
1: No bo ta lista po prostu sama się nie zrobi, a zatem proszę głosować. To będzie Nosowska i Sos Chaosu.

0: I z tego sosu chaosu wyłania się godzina 17. Radio 357, czas na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Adam C. Za brutalne pobicie we Wrocławiu parę z Ukrainy trafi do aresztu. 45-latek był wcześniej karany, jest powiązany z pseudoklubem bokserskim. Według śledczych powodem napaści i pobicia była narodowość zaatakowanych. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące, mówi prokurator Beata Łęcka.
2: Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń, obawa ucieczki. Podejrzany odpowiada w warunkach powrotu do przestępstwa i zachodzi realna obawa, iż może utrudniać postępowanie.
1: Według obrońców Adama C. nie doszło do napaści na tle narodowościowym. Sam podejrzany twierdzi, że to on został zaatakowany. Wyraził także żal. Sąd jeszcze rozpatruje wniosek o aresztowanie drugiego z podejrzanych, 27-latka. Policja nadal szuka trzeciego z napastników. Po spadkach cen ropy na świecie nie ma już śladu. Surowiec mocno drożeje w reakcji na kolejną odsłonę konfliktu na Bliskim Wschodzie. W najlepszym wypadku obniżki cen paliw na stacjach zostaną zahamowane. Premier Donald Tusk przyznaje, że rozważany jest powrót programu ulg dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
3: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw, każdy dzień jest niespodzianką, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie i sytuację między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, więc przygotowujemy się do tego.
1: Szef rządu przekonuje, że wygospodarowanie pieniędzy z budżetu utrudnił prezydent, nie podpisując ustawy nakładającej na koncerny paliwowe przekazanie do budżetu nadmiarowych zysków. Susza znowu daje się we znaki polskim gospodarstwom domowym. Rząd może mieć na to receptę wartą ponad 170 milionów złotych. Chodzi o ogólnopolski program Mikroretencja, na który wciąż czeka tysiące chętnych, choć pieniądze mogą szybko się skończyć.
4: Program pozwala właścicielom domów jednorodzinnych odzyskać nawet 8 tysięcy złotych za instalacje do zbierania i magazynowania deszczówki. Chodzi tu o zbiorniki, systemy retencji w gruncie czy instalacje do podlewania ogrodu. Dotacja obejmuje też koszty poniesione już od lipca 2024 roku, więc część inwestycji można po prostu rozliczyć wstecz. Ten program to odpowiedź na dane, które niepokoją klimatologów. Rok 2025 był jednym z trzech najsuchszych od ponad 30 lat, a susza objęła połowę powierzchni Europy. W kilku regionach kraju, w tym na Podkarpaciu, z budżetu programu wykorzystano dotąd zaledwie 1/4 środków, mimo że w maju stan zagrożenia hydrogeologicznego ogłoszono w 7 województwach. Eksperci przypominają, że taka domowa retencja może realnie odciążyć kanalizację i uchronić przed podtopieniami po gwałtownych ulewach. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: A wnioski o dofinansowanie można składać do końca przyszłego roku lub do wyczerpania puli. Nabory prowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Sporo o pieniądzach w tym serwisie, co państwo na tę kwotę. Nawet 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy w centrum Zakopanego. To najwyższe ceny mieszkań w Polsce. Eksperci wskazują, że rynek napędzają inwestorzy kupujący lokale pod wynajem, a mieszkań dla mieszkańców jest za mało.
5: Drobniejsi, więksi i ci średni inwestorzy poszukują lokali na Podhalu, w szczególności w nowoczesnym designie, no i oczywiście z widokiem. Do tych lokali ustawiają się czasem nawet kolejki. A jeśli jest popyt, to cena musi rosnąć.
1: Przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Coraz więcej młodych osób wyprowadza się z miasta, bo na własne mieszkanie pod Giewontem nie może sobie pozwolić.
0: Noc w całej Polsce zapowiada się bez opadów, na termometrach od 13 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie i wybrzeżu. Czwartek będzie pogodny, wracają upały, proszę się przygotować. 26 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie i w Bieszczadach. Około 31 będzie w centrum, do 35-36 na zachodzie.
6: Radio 357.
0: No właśnie, czy cieszy nas powrót gorącego lata? O to pytamy w naszej sondzie, w której można wziąć udział wchodząc do aplikacji i logując się właśnie tam. Pani Agnieszka Storunia napisała tak: lato to zło konieczne, z utęsknieniem czekam na jesień i zimę, czyli warunki sprzyjające bardziej. Czy państwo podzielają to zdanie? Szymon nie podziela, nie, ja też nie. No ale czy te 36 stopni to jest taka temperatura, w której da się żyć? No właśnie, zdania są podzielone.

0: Popołudniówce pytamy dzisiaj Państwa między innymi o to, czy reklama alkoholu powinna być całkowicie zakazana.
1: Proste pytanie. Czy w dalszym ciągu obowiązuje i jest egzekwowany zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu i Senatu?
2: Osoba z mojego kręgu, zmagająca się z problemem alkoholowym, pojechała na stację pijana, kupiła alkohol na tej stacji, wypiła go, wsiadła do samochodu. Przytomnie obsługa stacji to zauważyła, wezwała policję i tak naprawdę to był ten przyczynek do tego, żeby ta osoba się leczyła i już jest prawie 3 lata osobą trzeźwą.
3: Według autora książki Alkoiluzja, pana Rutkowskiego, nie mylić z detektywem proszę, nawet w piwie bezalkoholowym jest alkohol i to jest przyzwyczajanie ludzi do picia tych trunków, które po prostu niszczą relacje i niszczą życie.
0: I jeszcze pani Ewa napisała, że zastanawia się, po co reklamować alkohol, czemu to służy, chyba tylko koncernom i zarabianiu. To tekstówka od pani Ewy. Na państwa telefony, głosówki, także tekstówki wysłane za pośrednictwem naszej aplikacji czekamy do 18.00.

0: Prezydent Ukrainy prosi prezydenta Stanów Zjednoczonych o przekazanie nadzwyczajnego zimowego pakietu pocisków przechwytujących systemy obrony powietrznej Patriot. O tym, co z tego wynika, w dalekim zasięgu teraz Michał Żakowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i nie tylko o to prosi, bo nawet dla Fox News prezydent Zełenski powiedział w takim specjalnym wywiadzie, że Donald Trump obiecał licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot na Ukrainie. I to miałby być big deal dla Ukrainy, nie tylko wojskowy, ale także polityczny. Czy rzeczywiście to jest możliwe? Czy rzeczywiście Ukraina mogłaby się znaleźć w tym bardzo, bardzo ekskluzywnym gronie tych krajów, które mają taką licencję? O tym za chwilę z Maciejem Miłoszem z Rzeczpospolitej porozmawiam. Myślę, że dojdziemy do pewnych konkluzji co do w ogóle, jak wygląda uzbrojenie, jak wygląda wojskowość na Ukrainie w dobie wojny z Rosją.
2: Daleki zasięg.
1: Maciej Miłosz, Rzeczpospolita, dziennikarz zajmujący się bezpieczeństwem i wojskowością. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Jak myślisz, to spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego i to, co powiedział po nim dla telewizji Fox News Zełenski o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot, to tak jak już powiedziałem, no byłby to chyba big deal. To byłby news nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego naszego regionu Europy i świata.
3: Zgadzam się, gdyby do tego doszło, to byłaby duża rzecz, bo generalnie produkcja tych pocisków, tych najbardziej zaawansowanych PAC-3, to ona jednak jest w Stanach Zjednoczonych, praktycznie tylko w Stanach Zjednoczonych, i przekazywanie tego poza Stany to już byłaby duża rzecz. Po drugie, przekazywanie tego na Ukrainę, czyli do kraju, w którym szaleje wojna, mi się osobiście wydaje to bardzo wątpliwe. Mimo tych słów prezydenta Zełenskiego, trzeba pamiętać o tym, że prezydent Donald Trump bardzo wiele rzeczy obiecywał, bardzo wiele rzeczy mówił, ale też często po dwóch dniach zmieniał zdanie o 180 stopni. Gdyby przypomnieć można tylko, nie wiem, chociażby kwestie ceł, gdzie z dnia na dzień potrafił pewne rzeczy się ogłosić, by potem się z nich wycofać.
1: Tak jest.
3: Podobnie było z różnymi kwestiami wokół wojny w Iranie. Tak więc ja bym do tych zapowiedzi o tym, że wkrótce na Ukrainie będą produkowane pociski do systemu Patriot, podchodził bardzo, bardzo sceptycznie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nawet jeśli by prezydent Trump powiedział, okej, możecie teraz to robić, to do tego jeszcze dochodzą różne regulacje, tak zwane ITAR, które decydują o tym, jaki sprzęt Amerykanie mogą eksportować i w ogóle też produkować gdzie indziej. I też jeszcze trzeba by do tego skłonić amerykańskie koncerny, a umówmy się, tworzenie jakiegoś zakładu czy inwestowanie środków firmowych w kraju, gdzie szaleje wojna i gdzie są one narażone na po prostu bombardowania, to jest duże ryzyko. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że to są firmy notowane na giełdzie, to ja nie jestem przekonany, czy zarządy tych spółek chętnie podejmą takie ryzyko.
1: Zresztą sama cena już efektu finalnego, czyli takiego pocisku Patriot, kilka milionów dolarów, to też wiele mówi, jak zaawansowana jest ta technologia, czuła na różnego rodzaju zawirowania, ale także wymagająca pewnego rodzaju warunków do tworzenia. Chyba też to sobie tak wyobrażam, prawda?
3: Oczywiście, tam są też, pamiętajmy o tym, że w systemie Patriot są różne pociski. PAC-3 tak to jest. Są te najbardziej nowoczesne. W tym momencie w Niemczech powstaje fabryka pocisków PAC-2, czyli takich, powiedzmy, nieco mniej zaawansowanych, choć też bardzo nowoczesnych technologii, a z kolei między innymi Polska i z tego co pamiętam 3 czy 4 inne kraje europejskie, między innymi w tym jest Holandia, rozmawiają o tym, by taką produkcję przenieść też do nas. Tylko mówię, jest kolosalna różnica między Polską, która leży przy linii frontu, a Ukrainą, gdzie po prostu spadają bomby.
1: No i teraz tu cię namawiam na pewnego rodzaju spekulacje, jeżeli pozwolisz. Wyobraźmy sobie sytuację, bo czekamy na efekty spotkania Wołodymyra Zełenskiego z premierem Donaldem Tuskiem w Polsce. To jest spotkanie z cyklu trochę z ostatniej chwili. Ma się odbyć po południu, może już trwa. Jeszcze efektów jego nie znamy, ale w agendzie napisanej przez kancelarię premiera można było wyczytać, że sprawa pocisków Patriot też będzie omawiana i tej wyprawy Zełenskiego do Waszyngtonu. I teraz wyobraźmy sobie, że Wołodymyr Zełenski proponuje albo przyjeżdża z propozycją, albo z takim konceptem, żeby owe fabryki i ową licencję przekutą w fabryki, no właśnie, żeby one powstały tutaj, w Polsce. Wyobrażasz sobie taki deal z Polską i Ameryką w sprawie produkcji systemów Patriot, czy pocisków do systemu Patriot na terytorium Polski dla Ukrainy? Rozumiem, że pod jakimiś auspicjami amerykańskimi to musiałoby działać, prawda?
3: W najbliższej przyszłości jest mi bardzo trudno uwierzyć w coś takiego. Mhm. Po pierwsze, choć jak mówiłem, na poziomie ukraińsko-amerykańskim, no bo z deklaracji politycznych do faktycznego działania jest jeszcze daleka droga. Po drugie też, no przypomnijmy, że polsko-ukraińska współpraca zbrojeniowa, no do tej pory tak naprawdę, no my nie mamy wielkich sukcesów. Zapowiedzi największej polskiej spółki zbrojeniowej, czyli Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która jest państwowa, o współpracy z Ukrainą, no to są tylko zapowiedzi i to jest ciężkie z dwóch stron. W sensie z jednej strony no PGZ jest takim dosyć powolnym organizmem działania. Tak, tak. Polska Grupa Zbrojeniowa to jest no, twór, który działa raczej powoli, bo jest to duża bardzo organizacja i momentami skostniała. Z drugiej strony Ukraińcy no, nie są skłonni do dzielenia się tymi technologiami, a z kolei bardzo chętnie by pozyskiwali nasze. Z drugiej strony mamy prywatną grupę WB, która specjalizuje się w produkcji między innymi bezzałogowców i mimo tych wielkich zachwytów o tym, że to Ukraińcy robią mnóstwo bezzałogowców, dronów i tak dalej, które oni faktycznie robią, to jednak polska firma, czyli Grupa WB, eksportuje te militarne bezzałogowce do Ukrainy i one się tam sprawdzają. Mhm. Warto pamiętać, że ten przekaz o tym, że Ukraina no, ma świetne technologie, jest w dużej mierze prawdziwy, tylko też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest seryjna produkcja militarnych dronów. To zazwyczaj jest chałupnicza manufaktura dronów tak zwanych FPV, czyli tych takich
1: First Person View.
3: Tak. Tak. Czyli w uproszczeniu, że operator nakłada sobie takie gogle i leci no, takim dronem, który no, mocno tutaj upraszczając, porównując, można sobie kupić w supermarkecie. Oczywiście one są przerobione do tego, żeby tam podwieszane ładunki wybuchowe, są przerobione do tego, żeby móc atakować cele przeciwnika, ale też pamiętajmy, że taka skuteczność dronów FPV, no ona jest na poziomie kilku procent. O tym kiedyś mówił między innymi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. I tak. To jest trudno porównywalne z bezzałogowcami militarnymi, które są odporne na zagłuszenia w dużej mierze, zdecydowanie bardziej odporne niż te FPV, a siła tych bezzałogowców FPV leży w ich liczbie. To faktycznie Ukraińcy produkują ich pewnie miliony rocznie, być może to jest najwięcej na świecie, tylko trzeba pamiętać o tym, że to są w dużej mierze składaki, które między innymi bazują na komponentach z Chin. Nawet ostatnio pojawiła się taka informacja, że Unia Europejska zgodziła się, by część tej dużej pożyczki Ukrainie, która została przyznana kilka tygodni temu, była właśnie wydana na komponenty chińskie. Podsumowując, co chcę powiedzieć. No, ukraiński przemysł zbrojeniowy w kwestiach bezzałogowych jest na pewno bardzo innowacyjny. Oni potrafią robić rzeczy no, niesamowite. Z tym, że to nie jest taki przemysł w naszym rozumieniu zachodnim, że są jakby
1: produkcji takiej, która by zaważyła na sytuacji na dużym odcinku frontu, na przykład, tak?
3: Tak, przez masowej czas, produkcji przez takich wysoce zaawansowanych technologii. Tak, dokładnie, że to jest jakby system bardzo rozproszonych manufaktur, gdzie tam już nie ma dużych zakładów, bo one de facto zostały zbombardowane i to trzeba pochwalić, że oni potrafili się świetnie dostosować do tej wojny, rozproszyć ten przemysł. Mają bardzo taki zmieniony system pozyskiwania tego sprzętu, że tam są innowacje do sprzętu wprowadzane dosłownie w ciągu tygodni, że te zakłady dają jednostkom coś, przekazują jednostkom coś na front, te jednostki to testują. Jeśli coś się sprawdza, no to w ciągu dosłownie tygodni te zakłady produkcyjne mają zwrot informacji i mogą wprowadzać jakieś tam innowacje czy nowe produkty. No, u nas czy w innych krajach zachodnich to tak nie działa. Ten proces jest długi, często wielomiesięczny albo nawet wieloletni. No tylko też pamiętajmy o tym, że oni są w stanie wojny, a my nie. I że u nich te wymogi bezpieczeństwa w dużej mierze pomijane. W sensie to, że my mamy jakieś różne normy, certyfikaty i tak dalej.
1: Tam tego nie ma i dlatego to wszystko trafia po prostu do sprawdzianu natychmiastowego na froncie, prawda? Tak już zupełnie upraszczając.
3: Praktyka jest takim, tak, praktyka jest takim weryfikatorem.
1: Słuchaj, a jeszcze jedna rzecz, bo mówimy oczywiście o dronach. Oczywiście przyznajemy to, co mówisz, to jest przyznanie rozwoju technologicznego Ukrainy w tej materii. Natomiast polskie drony firmy WB są używane, to są zaawansowane drony, to są bardzo poważne, to jest bardzo poważne uzbrojenie. W tej informacji o tej licencji na rakiet do systemów Patriot na Ukrainie, to jest wypowiedź Zełenskiego dla Fox News, nie ma jeszcze potwierdzenia Białego Domu, bo tutaj, żeby było ważne, i to jest ta informacja, która niby jest, ale jest trochę niepełna, prawda? Bez tego potwierdzenia Białego Domu. I tu też jest trochę, no nie bójmy się powiedzieć, tego PR-u wojennego ukraińskiego, bycia tą potęgą technologiczną. Symbolem tej potęgi technologicznej są z kolei rakiety Flaming, które też są rakietami dalekiego zasięgu, mają swoją moc, no ale też nie są tymi, które decydują bardzo mocno o tym, jak wygląda front na Ukrainie z Rosją.
3: Tak, one są używane do tych uderzeń w głąb Rosji, między innymi na rafinerie, ale trzeba pamiętać, że Ukraina jest ich w stanie produkować, nie wiemy dokładnie ile, ale to są pewnie pojedyncze sztuki, być może miesięcznie. W sensie, że oni, jak mówię, mają świetne zdolności, mają bardzo rozwinięte te technologie rakietowe i radarowe. No nie zmienia to faktu, że nie są w stanie robić tego na masową skalę i też jakby takie próby porozumienia, czy to z Amerykanami, czy z Europejczykami, bo ostatnio też podobne pogłoski były o systemie Freya, tak został nazwany, który ma być robiony de facto w oparciu o europejskie firmy zbrojeniowe, które tworzył konsorcjum SAMP-T, czyli taki europejski odpowiednik systemu Patriot. No oni starają się ze wszystkimi nawiązać kooperację, z tym, że do tej pory to nie przyniosło jakichś spektakularnych efektów, że tylko przypomnę między innymi ogłoszenie wielkiej kooperacji z niemieckim potentatem Rheinmetallem i tam z dużej chmury wyszedł tak naprawdę mały deszcz, w tym sensie, że tam była mowa o powstawaniu kolejnych zakładów na Ukrainie, ale to się nie wydarzyło.
1: No amunicja 155 miała być tam produkowana przecież, ta najbardziej potrzebna na froncie.
3: Ukraińcy produkują. Tak, oni produkują amunicję 155 i to w dużych ilościach, tak samo jak amunicję jeszcze sowieckiego kalibru 122, które wciąż używają, co nie zmienia faktu, że to nie jest, oni też kupują bardzo dużo właśnie Rheinmetalla, który produkuje to w innych swoich zakładach, że zakłady zachodnie z tym przenoszeniem produkcji na Ukrainę są bardzo ostrożne. Co jako ciekawostkę można tu podać, że też właśnie znowu wrócę do polskiej grupy WB, że ona też ma zakład produkujący te bezzałogowce w Ukrainie w kilku lokalizacjach, tylko to jest rozproszone, że tam nie ma takich wielkich zakładów, jak my to rozumiemy, gdzie pracuje, nie wiem, 1000 czy powiedzmy 2000 ludzi. To jest raczej rozproszone po to, żeby móc to trudno namierzyć i żeby nawet w razie ataku było to łatwe do odtworzenia, że ta produkcja jest zdywersyfikowana w wielu miejscach, by było ją trudno zniszczyć.
1: No tym bardziej produkcja rakiet do systemów Patriot, którą na razie uważamy za political fiction mimo wszystko, na terenie Ukrainy, to też jest obarczona tym problemem i tą możliwością bycia zaatakowaną przez Rosjan. No po prostu, tak wygląda ta wojna, prawda? Jeszcze na koniec.
3: Zdecydowanie i no, tak jak mówisz, no, na razie ja jestem głęboko sceptyczny co do akurat tych deklaracji, że te pociski do systemu Patriot będą produkowane w Ukrainie, bo no, jesteśmy na etapie, że...
1: No chyba, że w Polsce, słuchaj, w jakiejś fabryce. Tylko no, jeszcze, tylko jeszcze nam może nasza imaginacja nie sięga tak daleko.
3: No, to też bym był chyba właśnie sceptyczny, bo generalnie jeśli spojrzymy na kooperację taką zbrojeniową, no to nam dosyć dobrze ona wychodzi z Brytyjczykami, między innymi właśnie w obszarze amunicji 155 mm.
1: Czyli tej najważniejszej na froncie, mówiąc też takim językiem opisowym, prawda?
3: Tak, dokładnie. Dobrze nam też wychodzi z Brytyjczykami w obszarze morskim, bo fregaty Miecznik, z których pierwsza będzie zwodowana już w sierpniu, to produkujemy na ich licencji wspólnie z nimi, z koncernem Babcock. Dobrze nam też to idzie z nimi w technologiach rakietowych w ramach konsorcjum NAREW, czyli też takiej jakby mniejszych systemów, mniejszych w sensie o mniejszym zasięgu systemu Patriot, takich przeciwrakietowych, ale no, z Amerykanami nasza kooperacja to do tej pory no, idzie bardzo opornie, co I wynika tutaj... między innymi z tego, że
1: I tu musimy
3: postawić że oni mają
1: kropkę,
3: bardzo
1: tak?
3: te... Okej, dobra, to mamy... już nie będę się rozwodził, ale w każdym razie podsumowując,
1: idzie opornie.
3: No, ja jestem sceptyczny co do deklaracji.
1: Dobrze, sceptycznie. Zobaczymy, co przywiezie Wołodymyr Zełenski z Waszyngtonu i o czym opowie Donaldowi Tuskowi podczas spotkania w Lublinie. Dziękuję ci bardzo. Maciej Miłosz, Rzeczpospolita, Dziennik Rzeczpospolita. Maciej zajmuje się właśnie bezpieczeństwem i wojskowością. Bardzo, bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję.
2: Daleki zasięg.
0: No właśnie nie wiedziałam, czy wam przeszkadzać, czy nie, bo tak moglibyście jeszcze długo, ale temat pasjonujący.
1: Słuchaj, no wiesz, temat jest bardzo pasjonujący, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy i powiedział Maciek wcześniej, że system Patriot to jest naprawdę wyraz wybitnego już zaufania i nie tylko amerykańskiego rządu, ale i korporacji, wielkich pieniędzy. To jest naprawdę, no to byłby giga news, mówiąc językiem już takim naszym dziennikarskim. Ale kto wie, może z tą fabryką w Polsce. Tak cały czas o tym myślę sobie, nie wiem dlaczego. Tak, no, po prostu.
0: Może to się po prostu niedługo okaże. Dobrze, nie zagadujmy już, bo państwo czekają na serwis sportowy. On już niedługo. Found you know it in my pocket.

0: I tak jak obiecaliśmy, serwis sportowy i Mateusz Kuźniewski.
1: Lech Poznań o dopełnienie formalności, a Górnik Zabrze o sprawienie niespodzianki. Tak przedstawia się plan na wieczór dla polskich drużyn w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Jako pierwszy na boisko przy bułgarskiej wyjdzie Lech, by zmierzyć się z mistrzem Danii Orhus. I jeszcze kilka lat temu ten przeciwnik pewnie robiłby w Poznaniu spore wrażenie, a teraz kolejarz podchodzi do rewanżu po zwycięstwie 4-1 przed tygodniem. I to rywale potrzebują cudu, by awansować. Dwa gole dla Lecha strzelił w Danii Patryk Wolemark. Widzieliśmy w futbolu wiele przykładów, że taki wynik jeszcze nic nie oznacza. Dwumecz trwa 180 minut, jeszcze dużo może się zdarzyć. Wiemy, z jak dobrym przeciwnikiem zagramy, musimy zaprezentować się tak dobrze, jak to tylko możliwe. Początek meczu w Poznaniu o 19, a godzinę później ruszy spotkanie w Zabrzu, gdzie Górnik powalczy z Fenerbahce. W zeszłym tygodniu w Stambule rywale wygrali 1-0 i jest to, trzeba przyznać, wynik, który daje pewną nadzieję przed dzisiejszym rewanżem. Ale nie ma co się oszukiwać, to rywale z Turcji są faworytem. W ich składzie znajdziemy piłkarzy z najwyższej półki, z przeszłością w czołowych klubach Europy. Między innymi Milana Skriniara, Neitana Ake czy najnowszy nabytek Masona Greenwooda. Co na to kapitan Górnika Erik Janża?
2: No nie chcę tu za dużo mówić o zawodnikach Fener, bo chyba wszyscy znają każdego. Grali w najlepszych ligach świata, także tu nie ma co gadać. A są dobry z piłką, są dobre w tym wysokim pressingu, ale mają też swoje problemy w bloku i musimy to wykorzystać i znaleźć sytuację 2-1, albo z jakimi wrzutkami w polu karne zrobić tam stres. No, może gdzieś się odbije, zrobi ktoś jakiś błąd, także zobaczymy.
1: Jakby tak piłka, nawet w jakiś dziwny sposób, odbiła się akurat w kierunku bramki, to nikt w Zabrzu by się nie obraził. Niemal cały świat piłki nożnej znów jest obrażony. Na szefa FIFA Gianniego Infantino. Co tym razem wymyślił Szwajcar? Otóż chce sprzedać udziały w Mistrzostwach Świata prywatnym inwestorom. Zapowiedział plany stworzenia spółki FIFA Forward Enterprise, która przejęłaby kontrolę m.in. nad prawami telewizyjnymi, sponsoringiem, sprzedażą biletów czy licencji. Inwestorzy mogliby wykupić w niej ponad 20% udziałów. Jednym z głównych chętnych do ich przejęcia jest fundusz Thrive Capital, zarządzany przez niejakiego Joshua Kushnera, brata zięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Cóż za przypadek. Pomysł krytykują liczne krajowe i kontynentalne federacje. Oburzona jest m.in. UEFA, a brytyjska telewizja Sky Sport przekazała, że Infantino dopuszcza się szantażu. Proszę posłuchać. Infantino zagroził, że krajowe związki otrzymają mniej pieniędzy na projekty rozwojowe, piłkę amatorską czy drużyny narodowe, jeżeli te nie poprą jego planów. Komentuje się samo, prawda? I aż strach pomyśleć, co jeszcze zgotuje nam prezydent FIFA, bo najwyraźniej nie planuje się zatrzymać. To może dla rozluźnienia o siatkówce. Słowenia pokonała Turcję 3-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w Ningbo i może być półfinałowym rywalem Polski, o ile biało-czerwoni jutro uporają się z Ukrainą. Początek tego meczu o 13:30 czasu polskiego i Polacy będą faworytami, co wcale nie musi oznaczać, że wygrają. Strachu najedli się dzisiaj faworyzowani przecież Japończycy, którzy co prawda wygrali z Chinami 3-1, ale mieli spore problemy. Przegrali pierwszy set i byli tym wyraźnie zdziwieni. Na szczęście wygraliśmy i przede wszystkim to się liczy, ale mieliśmy dziś mnóstwo problemów, popełnialiśmy błędy i musimy to wyeliminować. Mówił po meczu na antenie Polsatu Sport przyjmujący Ran Takahashi. Wielka strata w świecie koszykówki. W Poznaniu po długiej chorobie zmarł Jarosław Jechorek. Były koszykarz m.in. Lecha Poznań i Śląska Wrocław. 171-krotny reprezentant Polski, 4-krotny mistrz kraju, zdobywca pucharu. Miał 65 lat. Wczoraj informowałem o nie najlepszych indywidualnych występach Polaków na Mistrzostwach Świata w Szermierce i wyrażałem nadzieję, że drużynowo pójdzie im nieco lepiej. Niestety nic z tych rzeczy. Nasze drużyny szablistek i szpadzistów zajęły 12 miejsca. Jutro w ostatnim dniu zawodów w Hongkongu rywalizować będą drużyny florecistek i szablistów. Teraz o bieganiu, szybkim bieganiu, bardzo szybkim bieganiu. Lachlan Kennedy z czasem 9,85 pobił rekord Oceanii w biegu na 100 metrów. Australijski sprinter poprawił wynik Patricka Johnsona z 2003 roku 9:93 i zdobył srebrny medal Igrzysk Wspólnoty Narodów w Glasgow. Na koniec krótkie przypomnienie, by dziś wieczorem kibicować Kamilowi Majchrzakowi, który po wczorajszym zwycięstwie z Amerykaninem Tomim Paulem po niezwykle zaciętym meczu dziś zmierzy się w drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie z kolejnym reprezentantem gospodarzy, tym razem jeszcze silniejszym, 9. rakietą świata Taylorem Fritzem. Początek tego meczu nie przed 20:30 naszego czasu. I w tych wiadomościach sportowych to już wszystko. Mateusz Kuźniewski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Radio 357.
0: A sport wraca jutro w ranku. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też do tego, by brać udział w naszej sondzie. Wystarczy wejść do aplikacji Radia 357, zalogować się tam i odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Czy państwa cieszy to, że wracają gorące dni, bo od jutra znów w Polsce upały nawet do 36 stopni? Odpowiedź prosta, tak czy nie. Zapraszamy.

0: Popołudniówkę w Radiu 357. No to jeszcze Państwa opinie na temat potencjalnego zakazu reklamy alkoholu.
1: Jeden z gości Państwa reportażu dotyczącego reklamy alkoholu powiedział, że na stacjach benzynowych alkohol jest droższy, więc nie ma sensu go zabraniać tam sprzedawać, bo ludzie, którzy mają problem, będą szukać czegoś tańszego. To tak jakby wskazał, że ludzie z problemem alkoholowym to raczej ludzie niezamożni. Chciałem temu panu powiedzieć, że bardzo się pomylił.
2: Uważam, że reklama powinna być absolutnie zakazana w każdej formie, czy w papierowej, jako szyldy, reklama w telewizji czy w internecie. Ostatnią reklamą, którą najbardziej mnie zbulwersowała, to był reklamy na YouTube przy meczach piłkarskich na Mistrzostwach Świata, kiedy od meczu odbywało się w nocy i chciałem sobie oglądać powtórki. Wszędzie była reklama piwa, przy każdym jednym. Przekażę jedną powtórce. Uważam to za skandal, że to, i to jeszcze przez telewizję polską.
0: I jeszcze pani Kasia, ponieważ nie piję alkoholu, w żaden sposób jego reklamy nie mają na mnie wpływu, ale lubię słodycze i kiedy przechodzę obok witryny ze słodyczami lub widzę reklamę, nabieram ochoty na zjedzenie czegoś słodkiego i myślę, że reklama alkoholu działa dokładnie tak samo na podświadomość osoby pijącej, a jeśli ktoś rzuca picie, na pewno mu to utrudnia. Na państwa tekstówki, głosówki także w sprawie potencjalnego zakazu reklamy alkoholu czekamy do godziny 18, a już za chwilę zastanowimy się, czy podniesienie kwoty wolnej od podatku jest dobrym pomysłem. Co na to politycy i ekonomiści?

0: 9 na 10 Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Nieco mniej entuzjastycznie podchodzą do tematu ekonomiści. Jak tłumaczą, reforma mogłaby jeszcze bardziej zwiększyć deficyt finansów publicznych. O szczegółach Michał Piwko.
1: Od tej obietnicy wyborczej minęły prawie 3 lata.
2: Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy złotych.
1: Gdy na horyzoncie zbliżają się kolejne wybory, temat powraca.
3: Uważam, że ta obietnica jest bardzo ważna dla całej naszej koalicji. Jej spełnienie jest potrzebne. I wiem, że pan minister Domański nad tym pracuje.
1: Wyższa kwota wolna od podatku będzie uchwalona jeszcze w tej kadencji, mówił w ubiegłym tygodniu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wywiązania się z obietnicy chcą też wyborcy. Z najnowszego sondażu Ibris przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej wynika, że prawie 90% Polaków chce wyższej kwoty wolnej od podatku. Rekordowe oczekiwania studzą jednak ekonomiści.
4: No mówiąc krótko, nie stać nas na to.
1: Mówi Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton.
4: Jeżeli zadamy komuś pytanie, czy chciałby coś dostać, no to oczywiście, żeby chciał. Jeżeli pan redaktor albo ja dostalibyśmy pytanie, czy chcielibyśmy dostać fajny samochód, no to bierzemy. Natomiast co innego jest powiedzieć, jaka jest całość proponowanej transakcji.
1: Według wyliczeń Ministerstwa Finansów podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych w przyszłym roku kosztowałoby budżet państwa ponad 58,5 miliarda złotych. Mówi ekonomista z Uniwersytetu WSB Marek Zuber.
5: Mamy dziurę w finansach publicznych w zasadzie najwyższą od momentu, kiedy w Polsce nastał system kapitalistyczny, skończył się komunizm. Jeśli my dzisiaj mamy zwiększyć kwotę wolną, to oznacza to relatywny wzrost długu. Czyli będziemy musieli się relatywnie bardziej zadłużać.
4: Pełnia obrazu jest taka, że nas po prostu na to nie stać i myślę, że niestety czeka nas zderzenie ze ścianą, no bo nie widzę tutaj żadnych oznak otrzeźwienia wśród klasy politycznej. Co gorsza, nadchodzą wybory, które stymulują tego typu obietnice. Politycy nauczyli się obiecywać i rozdawać i do tej pory to się udawało i to się cały czas udaje i cały czas jesteśmy w tym cyklu obietnic. Natomiast dużymi krokami

0: zwiększenia przynajmniej tych kwot wolnych, po to, żeby nie tracić realnie naszych możliwości zakupowych. No a po drugiej stronie mamy oczywiście realne możliwości budżetu i to, że on jest bardzo napięty, że te dziury w finansach publicznych są gigantyczne.
1: Jednym z możliwych scenariuszy jest rozłożenie reformy na kilka lat, czy podniesienie kwoty wolnej do poziomu niższego niż zapowiadane w kampanii 60 tysięcy. Jak informuje resort finansów, cały czas trwają konsultacje w sprawie możliwych wariantów.
2: Tym tematem zajął się Michał Piwko, a Państwa zdaniem, czy kwota wolna od podatku powinna być podniesiona? Czekamy na głosówki, czekamy też na tekstówki. W bardzo prosty sposób można je wysyłać, wchodząc do naszej aplikacji.

0: 6 minut do godziny 18. Jeszcze jeden temat w popołudniówce mamy dla Państwa. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram oficjalnie objęła Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Przed Sejmem złożyła ślubowanie, zapowiadając głębokie reformy w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz powrót do pełnej podmiotowości obywateli. Jednak pierwszym poważnym wyzwaniem i sprawdzianem na początku jej kadencji staje się pogłębiający chaos prawny. Trybunał Konstytucyjny uznał transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych za niekonstytucyjną. Z kolei rząd odpowiada, że decyzje Trybunału w tym składzie nie mają mocy wiążącej.
1: Dziś o 10:00 mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram oficjalnie objęła Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.
2: Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

0: Polski. Będę strzec wolności, praw człowieka i obywatela.
1: Jednym z pierwszych wyzwań na początku kadencji nowej rzeczniczki praw obywatelskich stanie się pogłębiający się chaos związany z transkrypcją małżeństw osób tej samej płci. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, które stwierdza niekonstytucyjność rozporządzenia ministra cyfryzacji.
2: Prawodawca uregulował materię zastrzeżoną konstytucyjnie, to jest instytucję małżeństwa, zdefiniowaną w artykule 18 ustawy zasadniczej jako związek kobiety i mężczyzny, w sposób z nią sprzeczny, polegający na stworzeniu możliwości oznaczenia w polskim dokumencie z zakresu rejestracji stanu cywilnego jako małżeństwa, związku zawartego za granicą, który nie spełnia konstytucyjnego wymogu odmienności płci małżonków.
1: Przedstawiciele rządu oraz koalicji rządzącej natychmiast odrzucili orzeczenie.
3: Wciąż obowiązuje uchwała z marca 2024 roku.
1: Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w kancelarii premiera.
3: Która jednoznacznie stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny w tym składzie przestał pełnić swoją funkcję i rząd koalicji 15 października zamierza robić to, co sobie zaplanował. My nie zmieniamy polskiego prawa, my do polskiego prawa nie wprowadzamy małżeństwa, nie zmieniamy artykułu 18 Konstytucji.
1: Rząd zapowiada kontynuowanie procedury rejestracji na podstawie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, podkreślając, że prawo do transkrypcji wynika ze swobody przemieszczania się i podstawowych praw obywatelskich.
4: Trybunał wczoraj,
1: Przemysław Walas, kampania przeciwko homofobii,
4: zignorował całkowicie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie, ale także, co istotne, zignorował orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dokonał bardzo dokładnej wykładni polskiego prawa, w tym również interpretacji konstytucji w świetle małżeństw osób tej samej płci.
5: To jest procedura administracyjna, która się wszystkim obywatelom, obywatelkom należy.
1: Hubert Sobecki, prawnik organizacji Miłość Nie Wyklucza.
5: Nie może być tak, że jesteśmy rozwiedzeni tylko dlatego, że przekraczamy granicę państwową. Natomiast należy wyjaśnić, że ten bez końca powtarzany po prostu pseudoargument o artykule 18, jakoby zakazującym małżeństw parom osób tej samej płci w Polsce, jest po prostu fikcją. Ten artykuł mówi tylko tyle, że para osób różnej płci, czyli małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, jest chronione przez państwo i koniec. Nie wynika z tego zakaz, nie wynika z tego tak zwana definicja ekskluzywna, która by wykluczała inne formy związków, inne formy małżeństw.
1: Pomiędzy unijnym orzecznictwem a wyrokami Krajowego Trybunału powstaje prawna próżnia, której to obywatele będą zmuszeni dochodzić swoich praw przed sądami. Przed nowo zaprzysiężoną rzeczniczką praw obywatelskich stoi ogromne wyzwanie pogodzenia tych dwóch światów.
6: A tym tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Pan Piotr przed chwilą napisał, że nic go tak nie irytuje jak reklamy suplementów diety. Reklamę piwa bym zniósł, ale kiedy reklama mówi to nic, że niezdrowe i tłuste, weź pigułkę, już wszystko można teraz zjeść, napychać się tłuszczami pod korek. Panie Piotrze, są reklamy jeszcze gorsze, ale na szczęście dzięki Państwu w naszym radiu ich po prostu nie ma. Za to serdecznie dziękujemy. A teraz 18:00, mija czas na serwis. Który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
2: Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek w sprawie utworzenia klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że jeśli odpowiednie pismo się pojawi, to po jego formalnym sprawdzeniu nowy klub mógłby zacząć funkcjonować jeszcze dziś. Tak o środowisku Mateusza Morawieckiego wypowiada się Jarosław Rzepa z PSL.
3: Patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać.
4: Nie ma żadnych zamiarów z kimkolwiek, kto żyruje ten zły rząd, kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska.
2: Deklaruje sam zainteresowany. Na razie teoretycznie politycy frakcji Morawieckiego nadal są w partii Prawo i Sprawiedliwość. Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Wołodymyrem Załańskim w Lublinie. Tematem rozmowy ma być podsumowanie wizyty Załańskiego w USA. Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News powiedział, że Donald Trump zgodził się przekazać Kijowowi licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Biały Dom na razie nie skomentował tej deklaracji. Załański stwierdził też, że Rosja nie ma już inicjatywy na froncie. Szef Białego Domu podsumował w sieci, że omówiono wiele kwestii, a spotkanie przebiegało bardzo dobrze. Rośnie liczba przypadków bąblowicy. To groźna choroba, którą zarazić się można, zjadając nieumyte leśne owoce. W pierwszej połowie tego roku lekarze odnotowali ponad 40 zachorowań i to jest dwukrotny wzrost w takim okresie. Najwięcej przypadków jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim.
5: Bąblowica jest wywoływana przez takiego bardzo małego tasiemca. Jest to choroba, która ma bardzo długi okres bezobjawowy.
2: Mówi Dorota Dłużnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperci zalecają, aby nie jeść owoców podczas zbierania i dokładnie umyć cały zbiór przed podaniem. A w serwisie jeszcze o tym, że naukowcy zrekonstruowali dietę i nawyki żywieniowe mieszkańców Wrocławia sprzed 200 lat. Było to możliwe dzięki pobraniu ze szczątków kamienia nazębnego. Jego powstawaniu sprzyjała słaba higiena. Fakt, że dawni Wrocławianie niezbyt starannie dbali o zęby, paradoksalnie zapewnił współczesnym badaczom cenny materiał do oceny jakości życia. Jedzono więc wieprzowinę, dziczyznę i drób. Były też groch, fasola i kukurydza, wtedy stanowiąca nowość w Europie. Ponadto ziemniaki i ryby, szczególnie bałtyckie śledzie. Sprowadzano je ze Szczecina. Były rarytasem, trafiającym na stoły najzamożniejszych mieszczan.
1: Noc zapowiada się bez opadów, na termometrach od 13 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie i wybrzeżu, a od jutra wracają upały, 26 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie i w Bieszczadach, około 31 będzie w centrum, do 35 i 36 na zachodzie Polski. No i właśnie, co Państwo na to? Pytaliśmy o to w naszej sondzie, można było wziąć w niej udział, logując się w aplikacji Radia 357, 47%. Na tak, czyli cieszą się Państwo z gorącego lata, a 53% uczestników tej sondy nie cieszy się po prostu. Czyli mamy takie, powiedzmy, pół na pół.
6: Radio 357.
1: Szymon Kuliś, Antek Pyzel, Andrzej Rutke i Ewa Koch. Kłaniamy się Państwu. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszą popołudniówkę. A teraz już muzyka organowa.

Dzień dobry Państwu, z Hukiem się przywitałem. Huk pochodzi od Macio Merettiego, ponieważ tutaj w tym projekcie zagrał na perkusji. Muzyka organowa, odcinek 1197, ale kto wie, może będzie ich i 1000, no skoro już do 200 dobijamy powoli. Dzisiaj mamy 29 lipca. No i nie będę Państwa oszukiwał, audycja jest nagrywana, ponieważ jestem na wakacjach. Jest tu strasznie gorąco, cieplej niż w Polsce, więc nie wiem, po co pojechałem. Pewnie zobaczyć Marka Rotko, to najpewniej. Ale poza tym jest tak gorąco, że jest niemiło. Ale to pozdrawiam Państwa ze słonecznej Italii. Ale dzisiaj mam bardzo fajną muzykę dla Państwa. Przygotowałem tak, zabezpieczyłem się troszkę, bo nie wiedziałem, czy będzie w Polsce dzień słoneczny czy deszczowy, no to taką wybrałem muzykę, że pasuje do tego i do tego. No. Jeśli jest gorąco, to jest taka muzyka relaksacyjna, że można się przynajmniej troszkę zrelaksować. Polecam do tego chłodny napój. A jeśli jest deszczowa, no to popaść w lekką melancholię być może i wysłuchać kilku bardzo ciekawych muzycznych projektów. Muzyka organowa w Radio 357. Zaczęliśmy od projektu muzycznego powstałego z inicjatywy Rafaela Rogińskiego. To jest muzyk doskonale w Polsce znany, urodzony w Niemczech, ale pracujący i tu, i tam, i na świecie, i w różnych konstelacjach. No tutaj, tak jak powiedziałem, Macio Moretti, Mikołaj Trzaska i Rafael Rogiński. Bardzo ciekawy projekt w roku 2007 nakładem wytwórni Kilogram Records. Powstała płyta Szofar. To jest taka muzyka, która bardzo mocno nawiązuje do muzyki hasyckiej, żydowskiej, ale też, no, jak Państwo słyszeli, do free jazzu. I to jest takie reinterpretacje przedwojennych żydowskich pieśni religijnych. Bardzo ciekawy projekt. Polecam wszystkim. Posłuchajmy sobie, no bo tak się zrobiło poważnie, nie? Na sam początek, tak bardzo magicznie. To troszkę rozwiejmy ten, bo zakładam, że no, to było tak na deszcz, a może jest słońce, więc to Bon Iver posłuchajmy sobie w takim utworze, który się nazywa Roslyn.

No i dobrze, Państwu to zaproponowałem na taką słoneczną pogodę, ponieważ Bon Iver to, jak przeczytałem, jest połączeniem francuskiego Bon Hiver, czyli dobra zima, no to żeby schłodzić trochę klimat, ale też niewłaściwie wymówionego Bon Iver, czyli nieźle pijany, no. To można tak sobie to połączyć. To już nie wiem, jak to wytłumaczyć. No ale Justin Vernon to jest oczywiście taki artysta amerykański wykonujący no, tego typu muzykę, czyli indie, folk, poezja śpiewana. Jakoś tak można to wszystko scharakteryzować. Muszę się Państwu przyznać, że ja kiedyś byłem na koncercie Bon Ivera na openerze, którymś już nie pamiętam, bo byłem chyba na 11 czy na 12, już nie zliczę tego. I strasznie się wynudziłem na tym koncercie. No ale byłem młody i głupi po prostu. A teraz od wielu lat czasami zdarza mi się usłyszeć gdzieś Bon Iver w radio albo gdziekolwiek indziej i jestem tą muzyką szczerze zainteresowany. Być może to nie był ten czas dla mnie, żeby... Ja wtedy byłem chyba młody i rozkrzyczany bardzo. No a teraz jestem w stanie bardzo, bardzo docenić taką piękną muzykę. Wokalistka, której na pewno jeszcze nie było u nas w audycji, w muzyce organowej, nazywa się Micki. Nie wiem, czy Państwu coś to mówi. Micki, bo to jest skrót od Mitsuki Miyawaki, czyli zdawałoby się japońska piosenkarka i autorka tekstów, a jest japońsko-amerykańską i śpiewa głównie po angielsku. W tym momencie właśnie podróżuje po świecie. Przed chwilą można było ją zobaczyć w Kuala Lumpur, w Dżakarcie, także jeżeli Państwo gdzieś tam podróżują po Azji południowo-wschodniej, to można Micki gdzieś na trasie zobaczyć. Bardzo ciekawa artystka, taka, no jakiś taki coś kojącego ma w sobie, w swoim głosie i chyba tym mnie ujęła. Nagrała taką piosenkę, która się zupełnie inaczej kojarzy, bo nazywa się I'm Your Man i kojarzy nam się z Leonardem Cohenem, a to jest zupełnie inny utwór. Posłuchajmy Micki, I'm Your Man.

No i bardzo pięknie. Jeszcze jeden utwór w takim troszkę folkowym, być może stylu, no stylu może bardziej troszkę popowym, no ale dzisiaj Państwo słyszą, taka audycja bardzo stonowana. Rzadko chyba się takie u nas zdarzają w muzyce organowej, ale czasami to miło jest chyba się tak wycofać i usiąść w fotelu. Po angielsku to się nazywa sit back and relax. To chyba dobrze określa ten stan. Flora Cash. To jest też dla mnie nowość. To jest taki szwedzko-amerykański duet założony przez Szpresę Liesza i Cola Randalla. Państwo się poznali i się zakochali po prostu. No. Poznali się w ogóle na SoundCloudzie w roku 2012. Zostali partnerami muzycznymi, ale też chyba partnerami w życiu. No i nagrywają, nie wiem, czy jeszcze nagrywają. Tak, nagrywają chyba. Zaraz to sprawdzę. Bardzo piękną muzykę, taką, no tak jak powiedziałem, troszkę jest tam z folku, troszkę bardziej w stronę popu, ale to jest akurat bardzo ładna piosenka, mi się wydaje, i wcześniej też chyba ich nie znam, chociaż ten numer chyba kojarzę. You're Somebody Else, tak się nazywa. No to proszę.

No i okazuje się, że wszyscy tę piosenkę bardzo dobrze znali, oprócz mnie chyba. No hit, no na pewno piosenka bardzo znana. No to dobrze, że wybrzmiała w muzyce organowej podczas wakacji. Troszkę w inne rejony się teraz przesuniemy. Też zupełnie nowa rzecz dla mnie, no bo to nie są jakby takie mój teren poszukiwań zwykle, ale ja jestem otwarty w ogóle na muzykę, no i w ogóle w życiu jestem otwarty, a ta postawa pozwala mi przekraczać granice i poznawać różne ciekawe rzeczy bez uprzedzeń. No więc w takim sposobem dotarłem też do zespołu Salt. Właściwie to jest taki kolektyw muzyczny. Salt to się pisze S-A-U-L-T. I to jest akronim, znalazłem, że to jest akronim od wyrażenia Start a Universal Love Trend. Czyli no nie muszę tego tłumaczyć, no żeby takie trendy na miłość uniwersalne, żeby powstały. No to zawsze dobre wezwanie jest, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie się wszyscy okładają pałkami po łbach. Bardzo ładna piosenka. Oni nagrali w ogóle 11 płyt i tam bardzo dużo wykonawców i w ogóle muzyków występuje. Taka centralna postać to jest Cleo Soul, wokalistkę i autorka tekstów, ale tam wiele osób się udziela w tym wszystkim. I tutaj ten utwór bardzo zwrócił na mnie moją uwagę. Nazywa się Red Lights. Jest troszkę inno tego, co wyszukałem wcześniej, bo tam było dużo takiej afrykańskiej też muzyki. A to jest troszkę coś innego. No ale ponieważ to jest kolektyw, no to oczywiście wiadomo, że tych wpływów różnych jest cała masa. To jest utwór z roku 2019. No i takie, w ogóle to jest takie połączenie funku, R&B, niby post-punku, ale dużo tam jest też muzyki takiej world, jak to się ładnie określa. No to posłuchajmy utworu Red Lights z roku 2019 kolektywu Salt.

No i co państwo na to? Mi się to bardzo podoba. A skoro już weszliśmy w rejon takiej muzyki produkowanej, elektronicznej, bo poumykały nam już gitary i perkusje, to zostańmy przy tym, ponieważ chciałbym zaprezentować trio producenckie z Berlina, Moderat. No państwo na pewno znają, wszyscy to znają. Formacja powstała w roku 2002. Sascha Ring, Gernot Bronzer i Sebastian Szary założyli owy kolektyw. No z dużym powodzeniem, bo oni przecież grają po całym świecie, na wszystkich festiwalach i tak dalej. No u nas jeszcze tego też nie było, więc dzisiaj jest taki widocznie dzień samych premier, aczkolwiek to śmiesznie brzmi, bo skoro premierą ma być utwór kapeli, która wystartowała w 2002 roku, czyli 24 lata temu, a utwór, który państwu zaprezentuję, ukazał się 13 lat temu, bo w roku 2013. No ale nigdy nie jest za późno na nowe doznania. No więc posłuchajmy utworu kolektywu Moderat, który się nazywa Bad Kingdom.

No, to nam się zrobiło bardzo tutaj skocznie w dzisiejszej audycji. Wcześniej tak nie było, no ale dobra, to skoro już jest tak skocznie, to musimy jeszcze sobie tu dopalić Tame Impalą, że tak powiem. Utwór, który bardzo lubię. No, ten przed chwilą, Moderata, no oczywiście to też bardzo znana kompozycja obecna na festiwalach, dyskotekach, na imprezach. Wiadomo, zresztą świetna swoją drogą. Tame Impala z płyty Afterthought, nie, z płyty, co ja mówię, z płyty Deadbeat. O, to jest rok 2025, bo to jest album, który wyszedł w zeszłym roku. No i Tame Impala, muszę powiedzieć, ciągle nas zaskakuje. Może nie zaskakuje, bo przyzwyczaiła nas do po prostu bardzo wysokiego poziomu i do świetnych kompozycji, do świetnego brzmienia w ogóle tych płyt. Kevin Parker jest człowiekiem, który po prostu chyba nie wychodzi ze studia, bo po prostu no, nagrywa genialne albumy, które brzmią doskonale. No i zajmuje właściwe miejsce na tym panteonie nie tylko australijskich, ale i światowych gwiazd, czy po prostu artystów uznanych na świecie. Kevin Parker. Dobra, to już nie gadam głupot, tylko posłuchajmy Tame Impala z płyty Deadbeat, utwór Afterthought, rok 2025.

No, to już się wszyscy poruszyli teraz. No dobra, to już skoro nam tak dobrze idzie, to powstawanie z foteli. No bo założyłem taką sytuację, że na początku państwa uspałem trochę, uśpiłem. Nie uspałem, uśpiłem. No nie wiem, może po dniu pracy, może jest gorąco, albo może jest słota, bo nie wiem tego. I wprowadziłem taką senną atmosferę, a pod koniec audycji proszę, co się wyrabia. No to jeszcze dołożę państwu utwór Heaven Let Me In zespół Friendly Fires, taki angielski zespół grający indie rock, ale to już chyba nie muszę tego przedstawiać, bo to wszyscy wiedzą, ale pewnie nie wiedzą, że debiut odbył się w roku 2008 i od razu ten pierwszy singiel debiutancki został zakwalifikowany do nagrody Mercury Prize. A nie wiem, czy państwo wiedzą, to jest taka najważniejsza, no taki Fryderyk brytyjski, no najważniejsza nagroda muzyczna brytyjska, Mercury Prize. No to posłuchajmy. Heaven Let Me In.

Wow, to już się rozszaleliśmy. To już za mocno, no, bo to nie miała być dzisiaj taka audycja, więc muszę to skontrować teraz w swoim stylu, więc muszę zaprosić zawodników wagi ciężkiej. No i przygotowałem utwór, który nie jest na regularnej płycie, albo muszę to sprawdzić, czy jest. Ale pojawił się w filmie w 2025 roku. Film nazywa się Złodziej z przypadku, Caught Stealing, czyli złapany na kradzieży. No tak. Główną rolę w tym filmie gra Austin Butler. No, państwo znają pewnie. Ostatnio bardzo popularny. No i popularny reżyser, bo to Darren Aronofsky, ten, który zrobił Czarnego Łabędzia na przykład, albo nie wiem, no, Rekwiem dla snu na przykład, albo Mada. Mnóstwo bardzo dobrych filmów. No, ten akurat nie przypadł mi, był do gustu, ale muzyka już tak. Szczególnie, że utwór Doom, czyli takie potępienie, zagładę, wykonuje zespół Idols. No a co myślimy w tej audycji o zespole Idols, to wiadomo.

No, już teraz się zrobiło tak jak, no tak swojsko jakoś już to zabrzmiało. Dobrze, dziękuję Państwu za dzisiejszą audycję. Pozdrawiam wszystkich. Dbajcie o swoje organy. Oczywiście, oczywiście. Ale na koniec taki kącik młodych zespołów, bo ja co jakiś czas Państwu prezentuję takie dokonania młodych muzyków. Roch Czerwiński, proszę Państwa, to jest taki młody człowiek pochodzący z Cieszyna. Komponuje, nagrywa, ostatnio wypuścił album. No i jakoś kibicuję mu. Świetnie gra na gitarze i obserwuję ten rozwój już od kilku lat. W tym utworze, utwór nazywa się Kino Femina, to bardzo po warszawsku wyszło. Najpierw jest taka warstwa słowno-muzyczna, bo śpiewa dziewczyna, opowiada swoją historię, a na koniec Roch gra solówkę. No to zostawiam z tym Państwa, życząc Rochowi i Państwu wszelkiego powodzenia. Jeszcze raz zachęcam do dbania o swoje organy.

0: Pokolenia 357.
1: Oczywiście audycja była zapowiadana i to w różnych miejscach. Oczywiście mamy ten cykl wakacyjny, ale każdy może wrócić z wakacji i dopiero teraz włączyć radio, więc wyjaśnijmy. W lato pochylamy się nad polską muzyką lat 90. Idąc po kolei rocznikami, mamy ze sobą już 91, 92. Dzisiaj wypada, że będzie PL1993. Zapraszam bardzo gorąco. Marcin Cichoński mówi Państwu dzień dobry. No i jeszcze jedno pytanie. Czy dobrze słychać?
2: Teraz słyszę.

A to jest pierwsza audycja pokolenia 357, której towarzyszy w aplikacji Sonda. Ja na razie nie zdradzę tego pytania, które się tam pojawiło, ale proszę zajrzeć. Ono dotyczy bardzo mocno tego, co w 93 roku się działo, a w szczególności tego, jak odbieraliśmy audycję, muzykę. Bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby zagłosować. Ciekaw jestem Państwa zdania. Bardzo prosta odpowiedź. Wystarczy wybrać jedną z dwóch opcji. I nie ma tu złych odpowiedzi, są tylko i wyłącznie dobre, a na koniec namalujemy pewien obraz świata muzycznego, tego, w jaki sposób odbieraliśmy muzykę w tamtym czasie. W jaki sposób poznawaliśmy muzykę? No to pamiętamy, ale że kiedyś mieliśmy nawet audycję poświęconą końcowi MTV, ale przecież polskiej muzyki w MTV prawie w ogóle nie było. Hej się pojawił, ale to dopiero później, kiedy giganci fonograficzni zdali sobie sprawę, że w Polsce narodził się ogromny fenomen. Ale wtedy, no to trzeba było mieć radio. Albo trzeba było pójść do kolegi, który miał już kasetę. Albo przechodziło się deptakiem w Międzyzdrojach, tak jak państwo na przykład teraz to robią. I były rozłożone łóżka polowe i stał pan sprzedawca kaset magnetofonowych i prezentował muzykę. I czasem było to umpa umpa, a czasem zdecydowanie nie. Cichy małpa radio357.pl. Jest też taktyczny post zaczepny. Jest, podkreślam jeszcze raz, Sonda w aplikacji Radia 357. Bardzo proszę tam, to zajmie Państwu 10 sekund, a będziemy mieli fajne, takie mam nadzieję, wyniki. W 93 roku zrodziło się coś, co przeszło do historii i nie było pierwszym takim zjawiskiem, bo trzeba było powiedzieć sobie jasno, że taki wybuch emocji związanych z jednym zespołem towarzyszył nam, czy to kiedy pojawiła się Republika, czy to kiedy pojawił się Oddział Zamknięty, czy to, pamiętamy, Wojny Fanów, Republika kontra Lady Punk. Natomiast chyba pierwszy raz mieliśmy taką nazwę. Ta nazwa to była Hejomania. Gdziekolwiek się oni pojawili, no to po prostu były ogromne tłumy i kolejki do tego, żeby dostać się na koncerty. Zespół Hej, no jak już mówiłem niejednokrotnie, on był określany jako taka polska odpowiedź na grunge. Z tego też względu, że Szczecin umiejscowiony jest też w lewym górnym rogu mapy, podobnie jak Seattle w Stanach Zjednoczonych. No i podobnie jak tam w Seattle, też podobno przez długi czas roku zimno i pada, ale to Kazika, to o czymś innym. No i Hej zaproponowali Piotr Banach przede wszystkim jako kompozytor. Potem opowiadał, że do niektórych utworów, które zespół Hej wydał na płycie Fire, musiał muzyków przekonywać, że oni wcale nie byli tacy pewni, że na przykład Teksański będzie wielkim hitem i niektórzy nawet nie chcieli tego utworu nagrywać i grać. Dopiero później się przekonali, że no, to jest coś więcej niż tylko sprawa kilku piosenek na płycie, że sprawa robi się pokoleniowa i sprawa robi się kultowa. Ja pamiętam, że wbiło mnie w fotel, kiedy odpaliłem płytę Fire i usłyszałem tam nie jakiś zespół, który był zakompleksiony i z pretensjami był polską wersją czegoś. Oni po prostu wiedzieli, co chcą, mimo że oczywiście wiedzieli, gdzie sięgali korzeniami, gdzie patrzyli, no ale robili to na swój sposób niezwykle oryginalny.

I oni ruszyli w trasę koncertową i grali w wielu polskich miastach i gdziekolwiek się pojawiali. No, w niektórych miastach trzeba było naprawdę, służby porządkowe musiały naprawdę sprostać zadaniu, żeby opanować tłum, który chciał szturmować w salę, mimo że biletów już nie było. I kto pamięta Ręka w górę, jaki cover wtedy zespół Hej śpiewał na trasie koncertowej? No bo materiał był tylko z jednej płyty i to jest dla zespołu, który jest maksymalnie popularny, wielkie wyzwanie, bo wszyscy chcą długiego koncertu, no a przecież materiału jest tyle, co na jednej płycie. Więc ja przypomnę, tym nieoczywistym, kompletnie nieoczywistym coverem, który się pojawił na koncercie zespołu Hej w czasie, kiedy zespół wydał płytę Fire, było Forum the Belt of Metallica. Kaśka Nosowska śpiewała Take a Look to the Sky Just Before You Die. I tak było, i tak się działo. Między innymi pamiętam niesamowity koncert w radomskiej hali broni. To był w ogóle jeden z moich pierwszych wywiadów muzycznych, przeprowadzony z Piotrem Banachem i Kasią Nosowską wtedy. Czy teraz przy ogniskach się śpiewa? Ktoś bierze gitarę i cały czas jest ten zwyczaj, który w latach 90. i oczywiście wcześniejszych, no po prostu bez niego sobie nie wyobrażaliśmy życia. Zaczynały się wakacje, w zasadzie już cieplejszy maj, czerwiec to na pewno, a lipiec, sierpień to obowiązkowo. Siadało się przy ognisku i się śpiewało, bo ktoś przynosił gitarę. No i były pewne rzeczy, które były punktem obowiązkowym w lato roku 93.

0: I zdziwienie wielu młodych ludzi, że to wcale nie był tekst napisany przez zespół i Kaśkę Nosowską. 15 minut po godzinie 19.
1: Radio 357.
0: Jak to miło usłyszeć, cóż to urodziło się w polskiej muzyce roku 93, pisze patron Konrad, rocznik 93. Tekstówki też padają jak najbardziej. Dziękuję pięknie, pojawiają się też komentarze, za chwilę się będę odnosił. Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo jestem zadowolony z tych wszystkich listów, które napływają pomiędzy audycjami. One są czasami bardzo osobiste, ze wspomnieniami, z tym, gdzie państwo gościli na koncertach, jakie obserwowali, jakie były wtedy emocje. Myślę, że wtedy wszyscy czekali, jak w nowej rzeczywistości opowie się, po której ze stronie opowie się zespół Kult. No przecież rzeczywistość polityczną była bardzo mocno. Nie wiem, czy nawet nie mocniej niż teraz. Przy 92 roku opowiadałem, że pojawiały się wątki antyklerykalne w piosenkach. I wszyscy czekali, co zrobi Kazik Staszewski. No przecież on miał te teksty typu nie jeden. Wszyscy czekali, co on opowie, bo przecież Polska i Arachia. A Kazik Staszewski w 93 roku nagrał coś, a w zasadzie wydał, bo część rzeczy była nagrana wcześniej, wydał coś zupełnie innego, sięgając do korzeni, ale tych swoich korzeni.
2: Tę

No i został rozbity bank i kaseta wydana przez wydawnictwo SP Records święciła triumfy. Płyta kompaktowa też. No właśnie, bo dostałem maila. W 93 roku miałem dopiero 5 lat, pisze pan Marek, i w moim domu w tym czasie słuchało się winyli i kasety. CD weszły do domu 3-4 lata później. Pytanie w sądzie jest takie, czy 93 rok to jeszcze była kaseta, czy już płyta CD w państwa przypadku? Proszę odpowiedzieć, a pytanie w naszej aplikacji. Bardzo prosta sonda, bardzo krótko i prosto się odpowiada. Jestem bardzo ciekawy wyników, które mam nadzieję jeszcze podczas tej audycji podać. Bardzo gorąco dziękuję też za tym wszystkim, który taktyczny pozaczepny na Facebooku, i widzę, że pojawiła się pewien trend, a trend polega na tym, że fotografujemy swoje kasety. Okazuje się, że są państwa w domach i najpopularniejszą na razie jest właśnie Kult Tata Kazika. No i oczywiście w jednym utworze na tej płycie był podpisany nie tylko pan Staszewski senior, ale także i Wieszcz.

Niesamowite komentarze i niesamowite maile. Ja wiedziałem, że tak będzie, ale z drugiej strony zawsze czekam i zastanawiam się, czy się wydarzy, a przecież zawsze się wydarza, za co państwu bardzo serdecznie dziękuję. Pan podpisujący się Mak napisał i teraz, drodzy łodzianie, proszę, przywołuję waszą pamięć. Płyta Hej kupiona w sklepie, którego już nie ma. Łodzianie pewnie kojarzą. Nowomiejska i okolice Placu Wolności, też dawny dworzec fabryczny. Kojarzycie państwo? Proszę odpisać panu Makowi na Facebooku. A z kolei pan Tomasz pisze. Dzień dobry. Cóż za wspaniałe wspomnienia. Szybko cofnąłem się w czasie. Koncert Hej, Głowgłów, Klub Mayday. No, rzeczywiście wspaniałe wspomnienia, bo pan Tomasz załączył zdjęcia. Tłumy ludzi gdzieś pod sceną ja. Fotograficzna pamiątka wygrzebana z pośpiechu w szuflady. Jeżeli mają państwo takie pamiątki, ja zachęcam, żeby wkleić je, nawet jeżeli się chwilowo nie uznaje tego medium społecznościowego na Facebooka, żebyśmy mieli taki piękny album tamtych czasów. Powiedziałem, że Kazik Staszewski wtedy właśnie zrobił trochę z jednej strony unik od polityki i wydał Tatę Kazika. No ale z drugiej strony przecież to jest Kazik Staszewski, czyli to jest taki trochę ojciec chrzestny naszego radia, bo mój ból i tak dalej, zamknięte cmentarze. Ale ja nie o tym. Kazik Staszewski w 1993 roku popełnił rzecz, która sprawiła, że scena polityczna wybuchła. A komentował nawet sam pan prezydent. I pan prezydent komentował utwór Kazika Staszewskiego, a konkretnie jego występ na festiwalu w Sopocie, gdzie Kazik Staszewski, o ile dobrze pamiętam, on śpiewał do suszarki takiej farelki zamiast mikrofonu. Tak było naprawdę. A jaki utwór zaśpiewał? I co sprawiło, że prezydent polskiego państwa komentował utwór Kazika Staszewskiego, a odpowiadała mu opozycja i wiadomo, że odpowiadała mu z uśmiechem. I wszyscy komentowali, pisali felietony i wszędzie w Polsce było. No nie po raz pierwszy i nie po raz chyba ostatni Kazik Staszewski w dobrym tego słowa znaczeniu narozrabiał. To nagranie brzmi dzisiaj trochę archaicznie. Jak go odsłuchiwałem, to łapałem się za głowę, jak można było tak brzmieć. No ale z drugiej strony, archaicznie, ale i historycznie.

0: Kazik Staszewski po premierze mówił, że to jest żart, że to jest pewnego rodzaju figura opowiadająca, że wciela się w losy, no właśnie, kogoś, kto jedzie do Huty. No to mimo wszystko po występie pojawił się komentarz prezydenta Lecha Wałęsy. Cytuję. Śpiewa piosenkarz, że Wałęsa oddaj 100 milionów. Ja chciałem dać, chcę. Tylko, że oni mi nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to niech ten piosenkarz, który uważa, że on jest inteligentniejszy, to niech pomyśli, że to nie ja. Tylko niech on ostatnią zwrotkę zaśpiewa. Pomóżmy Wałęsie zrealizować to. Pomóżmy Wałęsie lepiej to zrobić mądrzej. Szanowni Państwo, taki był rok 93 w polskiej muzyce i w polskiej polityce.
1: Radio 357.
0: Napisała jedna ze słuchaczek. 29 lipca roku nie podaję, ja się urodziłam. Świętuję na plaży w Kołobrzegu przy zachodzie słońca i to mnie ubawiło, popijając sok z gumi jagód. No to na zdrowie, na zdrowie. Wiem, że co najmniej jest sporo, tak, są takie miejsca w Polsce, są takie miejsca też na Mazowszu, gdzie się ludzie właśnie zebrali i popijają sok z gumi jagód, słuchając pokoleń 357. A są tacy, którzy dawno się zdeklarowali, co robią wieczorową porą.

No właśnie, współczuję dziś moim sąsiadom, śpiewam na cały głos. Taki komentarz bardzo ładny. Dzień dobry, słucham ze wzruszeniem, przyznaję, że wolę szybszą Celinę. Ja też wolę tą szybszą Celinę, ale to był 93 rok. Zdecydowanie państwo uaktywnili się, jeśli chodzi o wspomnienia. Pan Zbyszek napisał, 93 rok to czas mojej matury. Po niej wakacje studenckie, ale w moim przypadku też praca, żeby zarobić na prawo jazdy. Końcówka z wakacji z synem szefa jadę do Warszawy. Przy okazji wizyty w kilku sklepach płytowych. Wydałem na płyty wszystko, to zarobiłem na prawko. O ile razy ja oszczędzałem, a niestety odwiedziny w sklepie płytowym albo w sklepie z kasetami, tym, który był w Radomiu niedaleko kina Przyjaźń, bo takie kino było, powodowało, że wszystkie oszczędności gdzieś się w jakiś sposób rozchodziły. No dobrze, a 93 rok pojawiło się nagranie, które każdy zna, jest historyczne i na koncertach jest łączonym z innym nagraniem z tej płyty. I teraz je kojarzymy z jedną z największych akcji charytatywnych na świecie.

No i był hymn i jest cały czas śpiewany przez pokolenia. Rok 93, moja pierwsza w życiu kupiona kaseta, był to oczywiście Hej, przesłuchałam i przepadłam. Miłość do Kaśki przetrwała wszystko i trwa do dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie z upalnego Londynu. A kaseta pojechała do Londynu razem? Proszę dać znak. Pojawił się też wątek przegrywania płyt kompaktowych w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. To znaczy szkło się do takiej przegrywalni, często to był też sklep z muzyką i za pieniądze można było przegrać płytę z kompaktu na kasetę. Tak rzeczywiście było. Kaseta versus CD. Proszę zajrzeć do naszej aplikacji. Tam jest bardzo prosta, krótka sonda. Bardzo proszę o odpowiedź szczerą, zgodnie z tym, jak to było w 93 roku, bo jesteśmy ciekawi. Jeżeli mówimy o tym, co się śpiewało i przy ognisku, i nagrania, które stały się pewną wartością popkulturową, kulturową, mają teraz wiele różnych znaczeń i są wykorzystywane w milionach różnych sytuacji, często bardzo odległy sposób od tego, co zamierzali autorzy, to chcę przypomnieć jeszcze jedną rzecz. Na pewno było śpiewane przy ogniskach i to bardziej było zbliżone do tej wersji. Kto pamięta, że na płycie Fire była taka wersja?

0: Radio 357.
1: No i jeszcze wspomnienia, na przykład nagrania, bo ona się bała pogrzebów, tak? To pewne nagrania wtedy były szokiem, że się pojawiały w przestrzeni publicznej, że można było tak zaśpiewać. I pamiętam jeszcze wizytę zespołu Kult w programie Trzecim Polskiego Radia u Piotra Kaczkowskiego. Nie było Kazika Staszewskiego, przyszli pozostali muzycy, nie pamiętam już w jakim składzie. I pan Piotr zaryzykował i powiedział, że teraz muzycy mogą wybrać nagranie, które się pojawi, i oni wybrali to nagranie, które ma w tytule słowo wędrowniczki. No i poleciało sobie w sobotę, tak przed godziną 17. Tak było. Ale muzyka 93 roku była też czasem skoczna, zabawna, i ten zespół, nie wiem, jakoś tak przepadł, a oni mieli naprawdę ciekawe kompozycje i ciekawe patenty na to, jak nas zabawić.

Buzu Squad się zespół nazywał. Przebudzenie. Chyba czas przeszły był uzasadniony, ale jeżeli ktoś ma inne informacje, to poproszę o maila. Wiadomość zawiera wakacyjne wspomnienie. Taki mail dostałem od pani Magdaleny ze Sztokholmu. W 93 to ja byłam w liceum. Bardzo młoda, bardzo zakochana. Zdecydowanie kasety zacinały się, ale dla nas wtedy

wciąż dostępne były. Płyty dopiero kilka lat później. Jeszcze jedno. Panie Macieju, ja bardzo dobrze wiem, co pan czuje. Dziękuję bardzo za audycję, która pozwala nam mentalnie na ogarnianie się po wczorajszym pożarze w moim Toniu. Panie Macieju, pozdrawiamy. Niech pan się trzyma.

0: pokolenia 357.
1: A kiedy to nagranie się ukazało, ktoś złośliwy napisał: niech ktoś zabierze wszystkie płyty The Doors z domu Roberta Kawińskiego.

No tak, właśnie. Indian Summer, Wilki, płyta Przedmieścia i poszukiwania Roberta Gawlińskiego, żeby po tym wszystkim, co się wydarzyło na płycie niebieskiej, kasecie niebieskiej. Swoją drogą zapomniałem powiedzieć przy poprzedniej audycji, że ta kaseta, jeżeli państwo sprawdzą, miała zupełnie inne pudełko do kaset magnetofonowych niż wszystkie inne kasety. Ale Przedmieścia weszły i przyniosły zupełnie inne oblicze zespołu. Ja przyznam się szczerze, że do tej pory nie przepadam i omijam nagranie Na Właje z rześkimi trąbkami, które tam się pojawiły. Ale są też rzeczy, które tworzyły naprawdę fajny klimat.

Nie było śpiewane. Nie zabija nocy zespołu Wilki, wtedy jeszcze na nieprawdopodobnej fali popularności. 5 minut po godzinie 20. Pan Tomasz napisał z Torunia. Pan mnie redaktor zainspirował tymi kasetami. Zejdę do piwnicy i wyciągnę na powierzchnię karton. Jest ich ponad setka kaset. Chromy, 60-ki, 90-ki, czyli można powiedzieć, że jak było nagrywanie audycji, to teraz taka biblioteka podcastów. Nagrania z radia i płyt oraz licencje licencyjne, tak zwane licencyjne Elbo, BW, Taktu, ale były też MJM i Pomaton. Czy ktoś pamięta jeszcze te wytwórnie? Oczywiście, że pamiętamy. Ja dołożę jeszcze wytwórnię, która się dzisiaj pojawi, czyli Polton. I to nie wszystkie, które wtedy się pojawiły, szybko sobie odnajduję, kto wydał. A tę płytę wydała wytwórnia Top Music. Kiedy ogłosiłem, że będzie 93 rok, to ludzie z lekko złośliwym uśmiechem pytali, czy pojawi się płyta zatytułowana 1993 rok. Więc ja powiem, pojawić się musi. A państwo obudzeni w nocy o północy, około 3-4 nad ranem, jeżeli oczywiście wychowali się państwo w latach 90., znają państwo tekst tej piosenki od A do Z i potrafią zaśpiewać, stojąc na baczność, obudzeni o 3 nad ranem, bo to był jeden z hitów i jeden z hymnów tamtego roku.

0: Ależ cudowne zdjęcia pan Grzegorz z Wrocławia wysyła jako wykopaliska z piwnicy. Tam się pojawiają różne rzeczy z lat 90., czyli i Kobąk, i Gdzie ci kwiaty, kasety też zagraniczne. Patrzę sobie na drugą. Bardzo, bardzo fajną rzeczą jest kaseta, której zazdroszczę, czy to by była na kasecie, czy na płycie, czyli ścieżka dźwiękowa do filmu Hype, czyli Zadyma, kultowej rzeczy o grunge'u. Też się pojawia Armia. Bardzo piękna kolekcja. Dziękuję pięknie.
1: Radio 357.
0: Pamiętam, że kiedy ta płyta i ten utwór się pojawiły, to to nagranie na początku przeszło bez echa i dopiero później, kiedy dowiedzieliśmy się, co się stało z wokalistą, dopiero później zaczęło do nas docierać, jaki tekst został tu napisany.

Dem Obuda i płyta, która się pojawiła i trochę wszyscy nie wiedzieli, w którą stronę ten zespół podąża, a wtedy już było wiadomo, że też trudno było te utwory nagrywać. Jednym z... było kilka takich zespołów, które ze sobą podróżowały i wszędzie się pojawiały niemalże razem. No przecież był, już mówiłem, Hej, była Ira, było tak, że pojawiały się bardzo w wielu miejscach Wilki, no i pojawiały się na takich, takich koncertach, festynach zespół T-Love, ale także pojawiał się ten zespół, który był nieprawdopodobnie popularny, ale nigdzie jakoś przez radio nie mógł się tak mocno przebić, jak przebijały się te inne formacje. Chociaż miał kilka nagrań, które potrafiły chwytać za serce.

No i jeszcze jedno słowo się pojawi z komentarzy, z tekstówek konkretnie. W 93 roku byliśmy kajtkami 12-letnimi, ale to wszystko już z jamników i innych magnetofonów leciało. Jamnik jako jako nazwa dla magnetofonu, który wtedy był takiego długiego, czasem dwukasetowego, przegrywało się z jednego na drugi. Kto miał taki dwukasetowy, ten był gość, bo do niego się przychodziło przegrywać kasety, a jak przychodziło się do niego przegrywać kasety, no to wiadomo, że królował na dzielni i też osłuchał się bardzo dużo rzeczy i przy okazji sobie też przegrał. No bo tak to wtedy funkcjonowało. Pani Agnieszka pisze, słuchałam 24 godziny na dobę Hayfire i pamiętam koncert w Łodzi na hali, w hali Anilane. Wybraliśmy się w kilka osób z klasy. Mój tata poszedł z nami na koncert jako obstawa, bo to była szósta klasa podstawówki, a jako support występował zespół Big Day. O, też nazwa przypomniana. Jeszcze pan Michał przypomina, że ta wersja Nadziei, mojej twojej Nadziei z Kobrą, rzeczywiście pojawiła się na płycie kompaktowej. Posiadacze kaset musieli polować na te nagrania w radiu i tak rzeczywiście było i było nagrywane, czyli biblioteka podcastów na kasecie. Bardzo dużo maili, bardzo dziękuję. Staram się wszystkie na bieżąco od państwa przeglądać, czytać i bardzo dużo wspomnień. Przypomnę też, że proszę zajrzeć do naszej aplikacji. Tam jest sonda dotycząca audycji pokolenia 357. Dzisiaj dotyczy wspomnień, ale też takich wspomnień, jak wtedy się słuchało. Czy już była kaseta, czy płyta kompaktowa, bo interesuje mnie ten moment, w którym momencie to się zmieniło. Część z państwa sugeruje, że nawet 10 lat później płyty kompaktowe się pojawiły i rzeczywiście mogło tak być, bo że te płyty kompaktowe zdobywały rynek dość długo. I jeszcze jedna historia związana z tamtymi latami. Bardzo ważną rolę wtedy w MTV odgrywały koncerty z cyklu Unplugged. No i oczywiście my wtedy do MTV dostępu, mówię o polskich artystach, nie mieliśmy, no ale można było zrobić coś, co te koncerty przypominało. Obcy astronom za chwilę wybrzmi z koncertu akustycznego nagranego dla telewizji polskiej w Łodzi. Niesamowita wersja.

0: Eso es.
1: I te koncerty były potem pokazywane w Telewizji Polskiej i robiły ogromne wrażenie, bo też wymagały od artystów, tak jak państwo przed chwilą mieli okazję usłyszeć, specjalnego przygotowania, opracowania na nowo i tego wszystkiego, co znaliśmy też z Unplugged. No i chyba wszyscy poznali, kto tutaj tę wokalizę kapitalnie zaśpiewał. Wszyscy wiedzieli, co to za wokalistka. Kapitalne zdjęcie pan Robert wkleił na mojego Facebooka przy taktycznym poście zaczepnym, kiedy Hej przyjechał do Łodzi, bo właśnie ten sklep, o którym był wspominany, to nazywa się Lady Peron. W tym sklepie, którego już nie ma, kolejka chcących tam być wlokła się ze 100 metrów. Przez godziny podpisywali płytę i tylko prośba, by w tle nie grała ich płyta, bo mają już jej serdecznie dość. Kasia prosiła o Rage Against the Machine i w tych skocznych rytmach minęły kolejne godziny. Rzeczywiście można było mieć wtedy trochę przesyt, będąc autorem takiej popularnej płyty, ale rzeczywiście też tych początkowych zwyczajach, mimo hejomanii, mimo ogromnych kolejek, mimo ogromnego takiego napięcia, co będzie, czy się uda, czy nie uda, zespół wtedy starał się, co wymagało ogromnego poświęcenia, zostać po koncercie i podpisać wszystkie te autografy, do wszystkich kaset i nie tylko przyniesionych wtedy do danego punktu, czy na koncert, czy do sklepu płytowego. I jeszcze takie wspomnienie od pana Czarka. Miejscowość Mazowsze, tak jest podpisanie. Panie redaktorze, płytę Kultu Tata Kazika, oryginalną, kupiliśmy koledze na 18 i wtedy na taką płytę, na prezent zrzucało się aż kilka osób. Pamięta pan wypożyczalnie płyt CD? Pożyczało się jednego dnia, przegrywało kolegi, co miał wieżę z CD i kasetami, na drugi dzień oddawało jak kasety VHS. Tak rzeczywiście było, tylko trzeba było bardzo uważać, żeby tej płyty CD nie zarysować. Bardzo dużo ciekawych wspomnień i bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń, także tych, że na przykład co do niektórych artystów, którzy się pojawili, państwo mają delikatne rozczarowanie, tak to ujmę delikatnie też, co do drogi artystycznej, która potem została wybrana. Przed chwilą Obcy Astronom, wersja akustyczna, ale przecież to nie tylko jedyna rzecz, która wtedy się pojawiła, jeżeli chodzi o Republikę. Pojawiła się jedna z najbardziej zaskakujących, prowokujących, zmuszających do myślenia płyt. Taka, która do dzisiaj, kiedy się ją słyszy, pokazuje, że była to jeszcze cały czas taka mocna fascynacja i podróż w niektóre krainy brzmień, które Grzegorz Ciechowski prezentował na swoich płyt jako obywatel GC. Ciekawe brzmienia, ale myślę, że jeszcze bardziej intrygujące teksty.

0: Prawda, że kapitalnie. Siódma pieczęć. Prośba do następców. Pani Ola pisze, 93. Czas śpiewników, miłości do listraż. Oczywiście. Dżemu, hej, pierwszych bajek dla potłuczonych. PiS pamiętnika, październik 93. Słucham listy, jakoś dobrze mi wychodzi łacina z radiem w tle. Jeszcze tylko skończę liceum, melduję się na Myśliwieckiej, mogę... Tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy gorąco. Ja naprawdę nie rozumiem tych złośliwości. Wiara, Ira, pani Patrycja pisze, to piękny utwór. Tak, piękny utwór. I rzeczywiście na tle dość nierównej, delikatnie mówiąc, płyty, którą można by było zdecydowanie dopracować. Pan Tomasz jeszcze zamieszcza taki skan z płytami, między innymi zespołu Big Cits, Bandit Rockin' się pojawia, ale też zespół na przykład Krishna Brothers. I mam taką obserwację, bo próbowałem do tego zespołu powrócić, że jeżeli chodzi o produkcję i technikę nagrania, to tutaj się niestety to bardzo mocno zestarzało i ciężko by było to zaprezentować w radiu, że te nagrania, które były stylizowane na podczas produkcji, podczas nagrywania, były stylizowane na stylistykę właśnie grunge'ową, taką bardzo mocno niezależną. W związku z tym, w szczególności, że były wydawane często tylko na kasetach, no bardzo ciężko tę próbę czasu przeszły.
1: Radio 357.
0: Jeszcze wspomnienie z koncertu z 93 roku w Zielonej Górze, Stadion Falubazu, deszcz, wszyscy po kolana w błocie. No właśnie, i ten zestaw zespołów, który się w różnych miejscach pojawiał. WW, Kobranocka, Proletariat, Kult, Ira, Piersi, Tilaw, Zdrowa Woda, wszystko pod szyldem WOŚP. Na pewno to w 93, nie chwilę później. Nie będę się sprzeczał, w każdym razie zawsze tak mi się wydawało, że te koncerty, a może, że zresztą i 93. Tamten rok to na pewno była ogromne już odreagowanie tego, co stało się w 91. Potem w 92 zaraziło Polskę, bo to nie było tak, że płyty grunge'owe wyszły w 91 i od razu trafiły pod strzechy. Bardziej tak w Polsce przyjęło się to w 92, w związku z tym te brzmienie grunge'owe w muzyce próbowano przemycać na albumach wydawanych w 93. I oczywiście One of Them z Bo Hey, które już zagrało, jest jednym z takich najbardziej sztandarowych przykładów, ale były też inne sposoby poszukiwania i myślę, że wszyscy pamiętamy taką płytę, której tytuł to Odbicie w lustrze.

wszystko to, co mam. Golden Life, Effie Nedlong, tak się płyta nazywała. Kiedy się ukazała, zastanawiałem się w ogóle, o co chodzi. I dopiero po dłuższym czasie skleiłem, że to jest odwrócone w lustrze, czytane od tyłu tytuł, nazwa zespołu Golden Life. I potem ta zabawa towarzyszyła wielu mediom. Pamiętam, że w tylko roku, jeszcze nie teraz roku, pojawił się artykuł, gdzie Adam Wolski, wokalista zespołu, się wypowiadał i nie było mówi Wolski, tylko właśnie to odwrócone. Wszędzie się wszyscy tym bawili. Zresztą dobrze to trafiło. Wszystko to, co mam, Effie Nedlong w całości chyba czasu, próby czasu nie przetrwało, natomiast są nagrania, do których wracamy z zaskakującą satysfakcją, jak właśnie Wszystko to, co mam. Czy 93 rok to dla mnie wciąż kaseta, czy już CD? Była sonda w naszej aplikacji, są wyniki, głosowało prawie 300 osób. Wciąż kaseta 86, już CD 14%. No bo rzeczywiście tak było, że ten format wkraczał do nas powoli, a poza tym, na co państwo zwracali uwagę, że to oryginalne płyty, jak na naszą kieszeń, i to się nazywa siła nabywcza, wtedy kosztowały rzeczywiście bardzo dużo. Mówimy o fascynacji grunge'em i mówimy o fascynacji Ameryką wtedy w latach 90. No to chyba nie było bardziej amerykańskiego, polskiego zespołu jak ten, który wydał swoją pierwszą płytę w 93 roku. Wytwórnia Polton ją wydała.

No, pan Wiktor wygrał internety na koniec i ja to zdjęcie wykorzystam, żeby zamieścić listę utworów z audycji Pokolenia 357 za chwilę na Facebooku. Pan Wiktor, czyli nasz znany kierowca międzynarodowy, zawodowy, wysłał kasetę wytwórni Box Music. Nie pytaj o Polskę. Stoi tam ksiądz z zębami wampira, który wbija zęby w Miss Polonie 93, a jest to składanka zawierająca nagrania Ira Kazik Piersi, Big Cycli, Lawko Branocka. Nie wiem dlaczego, chyba muszę to jeszcze bardziej przemyśleć, ale to mi najbardziej pasuje do szalonego klimatu tamtych lat. Maciej Karolak, Marcin Cichoński, pięknie państwu dziękujemy za sentymentalną podróż i wehikuł czasu. W Pokoleniach słyszymy się za 2 tygodnie, w Popołudniówce słyszymy się jutro, Złodzieju Czasu słyszymy się pojutrze. Ale na zakończenie to, co zawsze się dzieje w tej audycji, czyli brudny klasyk. Na dobranoc.

0: driver.
1: Radio 357.
2: Minęła godzina 21 i zaczynamy.
3: Plac na rozdrożu.
2: Plac na rozdrożu, czyli audycja bardziej publicystyczna. Chociaż wakacje to temat poważny, a może właśnie wakacyjny, bo wakacje to jest taki moment, kiedy możemy mieć trochę refleksji, mieć trochę zastanowienia, zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o tym, gdzie jesteśmy ze sobą, gdzie jesteśmy ze społeczeństwem, mówiąc górnolotnie. Dzisiejszy temat jest, no właśnie, brzmi na pozór bardzo poważnie, a może niekoniecznie wesoło, czyli no, dlaczego mężczyźni w Polsce słabo korzystają z lekarzy, z medycyny. Gościem moim w studiu jest Andrzej Grzeszewski. Andrzej jest psychologiem klinicznym, seksuologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, autorem bestsellerów, książek, m.in. Sztuka obsługi penisa, już dwie części, oraz innych też książek bardzo znanych. Dzień dobry, Andrzej.
4: Dzień dobry. Dobry wieczór też.
2: Dobry wieczór, właściwie, chociaż jeszcze latem, to jest jasne, jest przyjemnie. Będziemy też prosili o komentarz Michała Gulczyńskiego. Michał Gulczyński specjalizuje się w tematach no nierówności niestety i akurat tak padło, że to są czasem nierówności uderzające no nie tylko w panie, a właściwie częściej nawet w mężczyzn, więc z Michałem będziemy rozmawiali mniej więcej w środku audycji. A teraz bierzemy oddechy, przygotowujemy się przez chwilę muzyki.

0: Temat męski, temat trochę ciężki. Andrzej Grzyżewski, specjalista, psycholog, psychoterapeuta, tak jak przed chwilą zapowiadałem. W związku z tym ty zajmujesz się i seksuolog.
1: Tak.
0: I ty zajmujesz się tym zdrowiem męskim zarówno od strony praktycznej, czyli na przykład od strony seksuologicznej, czy od strony psychologicznej.
1: Zaburzenie reakcji, przedwczesnego wytrysku.
0: Ale też i psychoterapeutycznymi tematami się zajmujesz. Wiem też, że i pomagasz parom.
1: Tak,
0: na przykład w jakimś dogadaniu się ze sobą, albo w jakichś
1: kryzysach, konfliktach.
0: Tak, trudniejszych zdradach. I wiem też z swojej wypowiedzi i swoich publikacji, że przyglądasz się temu, jak ci mężczyźni w naszej kulturze się mają. Jak oni się mają, jeśli chodzi o leczenie, w ogóle o kontakt z medycyną?
1: Można powiedzieć, że cały czas słabo. Badania pokazują, że jeśli u mężczyzny pojawi się jakaś dysfunkcja seksualna, jakiś problem w obszarze seksu, emocji, to mężczyźni czekają około 16 miesięcy, aż sytuacja się jakoś sama wygasi, albo naprawi, albo partnerka zapomni. Dopiero po 16 miesiącach idą do specjalisty. No to dosyć długo. Przecież to przez 16 miesięcy to można wypielęgnować problem w taki sposób, że już jest bardzo trudny do leczenia. Oczywiście nie jest nic straconego, ale będzie trudniej za 16 miesięcy niż teraz, jak się coś wydarzyło w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach.
0: Te 16 miesięcy, tak mówiąc znowu pewnie skrótowo, czasem starczyłoby, żeby przeleczyć te dolegliwości.
1: Oczywiście, tak.
0: No dobra.
1: Nawet to jest, połowa tego by była wystarczająca.
0: To jest stan, który obserwujesz. A skąd się to bierze? Jakie są przyczyny tego, że my mężczyźni no tak opornie korzystamy w sumie z dość dostępnych metod leczenia różnych schorzeń, nie tylko seksuologicznych, ale tak, różnych.
1: Tu jest kilka różnych poziomów problemu, bo tak, jeden ogromny problem to jest ta norma kulturowa, ten wzorzec, który każe mężczyźnie, żeby był autonomiczny, żeby pokazywał tą autonomię na przykład przez to, że mężczyzna nie pójdzie do lekarza, że niby on jest twardy i walczy po swojemu z jakąś trudnością, z otyłością, z zaburzeniami erekcji, z depresją, z zaburzeniami lękowymi, z cukrzycą i tak dalej. Więc mężczyźni mają poczucie, no ja jestem prawdziwym facetem, skoro unikam lekarzy. To błąd, to nieprawda. Jeśli dolega nam coś, nie wiem, na przykład pobolewa nas penis, jądra, warto się zaprzyjaźnić z urologiem. Jeśli mamy zaburzenia nastroju, warto się zaprzyjaźnić z psychiatrą. Mówię zaprzyjaźnić, w sensie pójść, zobaczyć, że to nie jest nic jakby złego, destrukcyjnego, wstydliwego. Zwyczajne serwisowanie albo ciała, albo głowy. Normalna sprawa, przecież serwisujemy nasze auta.
0: Urządzenia w ogóle.
1: Tak, klimatyzatory, telefony, telewizory. No, ciało też wymaga serwisu regularnego.
0: Tutaj wspomniałeś, że to są różne poziomy, to jest jeden poziom, to jest ten taki poziom kulturowy.
1: Tak. Co no, jeszcze? Norma ta społeczna. Jeśli chodzi o problemy na przykład w seksie, czy u mężczyzn, czy problemy z emocjami, to cały czas nie są, że tak powiem, rozpromowane te jakby ta myśl, że to jest ogólnodostępne leczenie, pójście do specjalisty, czy że warto na przykład zapoznać się, słuchając twojego podcastu, z problemami, jakie występują, jak je leczyć, jakie są metody i tak dalej. Jakby mężczyźni mają poczucie, że już same zaczerpnięcie wiedzy, czy z książek, czy z podcastów, będzie dla nich trudne, bo trzeba będzie coś później z tym zrobić. Więc to jest jakby słaby PR jeszcze metod leczenia różnych problemów, przypadłości, nie wiedza w ogóle do jakiego lekarza trzeba z jaką jednostką chorobową się zgłosić.
0: Masz kontakt taki kliniczny, można powiedzieć, czyli z pacjentami, którzy przychodzą z problemami. Wśród tych problemów spodziewam się, to proszę, żebyś mnie tutaj naprostował albo potwierdził, że oprócz tego kulturowego wzorca twardego faceta, który no, jest stygmatyzowany w momencie, kiedy poprosi o pomoc, no bo przecież facet nie pyta o drogę, ani nie prosi o pomoc. Oczywiście to...
1: Ubolewamy nad tym.
0: To mówię trochę z przekąsem, no bo to nie jest pożądana ani dobra opcja. Jest też lęk. Czasem jest to lęk przed diagnozą, no i utratą kontroli. Czyli właśnie to chyba tu leży też trochę clue.
1: Tak, takiej utraty kontroli, utraty sprawczości, ale paradoksalnie jest zupełnie inaczej, bo jak już się ma wiedzę, wybierze się lekarza, pójdzie się do niego, zobaczy się, jakie są metody wpłynięcia na dany problem, to wtedy się czuje człowiek skuteczny, bo już jakby objawy choroby nie zarządzają życiem mężczyzny. To jest super ważne.
0: Czyli ta sprawczość, którą mamy, ta pozorna sprawczość, polega na tym, że my zarządzamy tym, czy pójdziemy do lekarza, czy nie pójdziemy do lekarza. I to jest, to jest tak, jakbyśmy zarządzali tym, czy zjemy, czy nie zjemy. Mhm. Mówię tutaj w kontekście zaburzeń także, prawda? Bo to często się tak zdarza. Ale ty mówisz, że to jest fałszywy obraz, że bardziej człowiek jest sprawczy.
1: To jest iluzja
0: kontroli, w momencie, kiedy zarządza tym procesem.
1: Otóż
0: prawda?
1: To.
0: No. No dobrze, a może to jest kwestia niechęci do bycia w roli zależności, w roli pacjenta, no bo trzeba się będzie poddać albo na przykład zmienić swój styl życia.
1: To prawda, bo do mnie jako do seksuologa, psychoterapeuty przychodzą pacjenci, ale część pacjentów mówi, że wolą, jak się o nich mówi, klienci, bo klient to jest, wiesz, ktoś, kto załatwia sprawę jakąś, a nie problem. Oni nie chcą być właśnie pacjentami, nie chcą być problemowi, wadliwi, więc to rzeczywiście też ma duży wpływ.
0: Tak się zastanawiam, bo to, o czym mówisz w tej chwili znowu, to nie jest, przepraszam, że tak powiem wprost, ale to nie jest jakieś super odkrycie. My już od jakiegoś czasu wiemy, że tak jest. Mhm. Jak to się dzieje, że mężczyźni, bardzo przepraszam za bardzo takie mocne powiedzenie, no trochę głupio postępują? Czy ty to widzisz, że to jest jakiś paradoks? Czy ty to widzisz, że to jest właśnie wynik tego naszego kulturowego prania mózgu? Gdzie tutaj jesteśmy bardziej winni?
1: Ja myślę sobie też o takim lękiem przed zmianą, bo zobacz, w ostatnich kilkunastu latach mężczyźni zaczęli pokazywać swoją większą wrażliwość, zaczęli mówić o swoich emocjach, mówić o tym, że chodzą albo na terapię, albo na jakieś męskie kręgi, a na przykład ostatnie wybory polityczne pokazały, że mężczyźni znowu jakby idą w te patriarchalne wzorce, wybierają człowieka, który mocno prezentuje prawo silnej ręki, wiesz, męskie sporty, męskie jakby zachowania, to znaczy męskie rozumiane tradycyjnie jako właśnie prawo silnej ręki, czy jako takie osadzenie w patriarchalizmie.
0: Mm-hmm. Mówię o tym, czy my jesteśmy winni, nie w kontekście nawet tylko mężczyźni, chociaż spotykam takie głosy bardzo często, że w momencie, kiedy podnosi się temat tego, że na przykład mężczyźni umierają szybciej, albo no właśnie gorzej korzystają z opieki medycznej, albo na przykład podejmują ryzykowne zachowania w pracy, tak? I ulegają bardzo często wypadkom w pracy, tak, przy pracy. Tak, tak. No to czasem spotykam się z takimi komentarzami, co sami sobie są winni. Przecież nikt im nie broni skorzystania czy z pomocy, czy z takiego racjonalnego zachowania. No to gdzie tu jest ten problem? Tacy głupi jesteśmy?
1: Ja myślę, że właśnie miotają nas różne konflikty wewnętrzne. Z jednej strony chcemy być twardzi, z drugiej strony chcemy być, skorzystać z pomocy, z trzeciej strony znowu włącza nam się poczucie, że trzeba być autonomicznym, że tacy trochę się czujemy pogubieni. To nie znaczy, że męskość jest w kryzysie. Mam poczucie, że ona jest w przebudowie, że ta definicja mężczyzny, ona kształtuje się. Można powiedzieć, że trochę łączy się, wiesz, okres karnawału z postem, w sensie stara definicja z nową.
0: Pamiętam, że kiedyś powiedziałeś, że wszyscy czegoś od tego mężczyzny chcą.
1: Tak.
0: Każdy chce czegoś innego. Jak to wygląda w swojej praktyki terapeuty?
1: No właśnie, ja mam poczucie takie, że wielu moich pacjentów, którzy opowiadają mi o trudach dnia codziennego w związku, w pracy, w seksie, to mówią, że czują się często takimi paczkomatami na różne zobowiązania innych osób, że każdy chce, żeby ten mężczyzna wypełniał zupełnie inne zadania. Matka tego mężczyzny chce, żeby on był grzecznym facetem, ojciec kolei...
0: I dobrze zarabiał jeszcze.
1: Tak, ojciec chciałby, żeby nie dał sobie dmuchać w kaszę, partnerka, żeby był troskliwy, ale też taki stateczny, jakby czuły dla dzieci, ale jednocześnie, żeby był namiętnym kochankiem i żeby był twardy życiowo. No wiesz, dużo sprzecznych
0: sygnałów. No jeszcze jest kwestia środowiska pracy. Pracy też oczekiwania wobec mężczyzn, zresztą wobec wszystkich czasem mogą być bardzo wygórowane, aż nawet skłaniające do przekraczania własnych granic.
1: Otóż to.
0: Czyli, że musi być sprawny i agresywny, jeśli chodzi o zdobywanie rynku, ale jednocześnie bardzo spolegliwy, jeśli chodzi o relacje wewnątrz organizacji. To, tak. To są sprzeczności chyba. To
1: totalne. I wielu pacjentów mi mówi o tym, że czują się już zagubieni, bo to są tak sprzeczne oczekiwania od różnych osób w tym samym czasie, że oni już nie wiedzą, wiesz, latają z tą taczką i nie wiedzą, kiedy załadować, wiesz, materiał na taczkę, bo tak duże jest zobowiązanie.
0: A ty, słysząc to przez wiele lat, nie czujesz się obciążony tym? Nie czujesz się zniechęcony tym, że właśnie mamy takie... na taką trudną sytuację z mężczyznami.
1: Ja mam bardzo dużo różnych systemów zabezpieczeń, mianowicie po całym tygodniu pracy idę na superwizję, czyli jest 8 innych seksuologów, psychoterapeutów i razem rozmawiamy o tym, co zostało nam po tygodniu pracy w emocjach, w doświadczeniach, więc to po pierwsze. Dużo też, duży nacisk kładę na to, żebym był wyspany, najedzony, żebym chodził na sport, żebym miał czas sobie poczytać książkę, korzystać z natury i tak dalej, więc dbam też mocno o relacje społeczne, żebym miał grupę wsparcia bliskich mi osób. Także tutaj, będąc mężczyzną obecnie, trzeba też trzymać rękę na pulsie, żeby dbać o taki dobrostan.
0: Więc dbając też i trochę o nasz dobrostan i dobrostan słuchaczy, zrobimy sobie chwilkę oddechu.

0: Plac na Rozdrożu. Rozmawiamy dziś z Andrzejem Gryżewskim, seksuologiem, psychologiem, specjalistą od męskich chorób, a od męskich stanów, ale też i takim naprawiaczem męskiego dobrego samopoczucia. I to nie tylko w tej warstwie fizycznej. I ja zadam teraz pytanie Andrzejowi, którego nie ustaliliśmy wcześniej. Ty spotykasz się z tą, powiem umownie, męską krzywdą, tak? Tak, to nie tak. Znaczy, że to jest tylko udziałem mężczyzn. No i jesteś tym obciążony i radzisz sobie na przykład superwizją, tak jak powiedziałeś przed chwilą, przed piosenką. A jak radzisz sobie z tymi sprzecznymi oczekiwaniami wobec ciebie? Bo przecież ty też jesteś na nie wystawiony.
1: To prawda, tak. Ja skończyłem 5 lat psychologii, później 5 lat seksuologii, później 5 lat psychoterapii poznawczo-behawioralnej i to były fajne metody, żeby pracować z pacjentami. Ale po tych 5 latach terapii poznawczo-behawioralnej jeszcze skończyłem kolejnych 5 lat terapii schematów. Terapia schematów to jest taka terapia, która się wydzieliła z nurtu CBT-u, czyli terapii poznawczo-behawioralnej. Ale z terapii poznawczo-behawioralnej wyszedł też taki nurt ACT, czyli terapia zaangażowania i akceptacji. I bardzo też mi się podoba założenie tej terapii, mianowicie w akcie jest tak, chodzi o to, żeby mieć życie warte przeżycia. I w tej frazie chodzi o to, że szkieletem jest system wartości. I właśnie ja sobie z tymi sprzecznymi oczekiwaniami ze strony społeczeństwa, ze strony moich bliskich pacjentów, radzę sobie patrząc często, jakie ja mam wartości i opieram swoje życie, swoje działania o te wartości. I wartością jest pomaganie ludziom, ale też pomaganie sobie, zaopiekowanie się, troska o siebie, samoczułość, tak, sprawdzanie cały czas dobrostanu, co ja czuję w emocjach. I ten system wartości to jest tak, jak dla kogoś 10 przekazań Bożych.
0: A ty jesteś osobą aktywnie korzystającą z takich podstawowych usług medycznych, czy z profilaktyki, jakbyś siebie określił?
1: Tak, oczywiście.
0: No bo my mamy statystyki, które mówią, że mężczyźni słabo korzystają. Na przykład ogółem z porad lekarskich NFZ w ostatnim roku skorzystało 85,1% kobiet i 76,4% mężczyzn. Jeśli chodzi o osoby od 40-latków, to 75% kobiet i 65% mężczyzn. I to jest, tu widać tę różnicę.
1: Tak.
0: Jeśli chodzi o badania profilaktyczne, no to tylko 30% mężczyzn robi badania raz w roku, a nawet czasem rzadziej.
1: Bardzo słabo, nisko.
0: Tak, o kobiety w dużo większym procencie. To tak, żebyśmy sobie tu oparli się na prawdziwych, rzetelnych, oficjalnych danych. Ja powiem jeszcze jedną liczbę, która mnie bardzo, bardzo martwi i też zaciekawiła. Wizyty kardiologiczne. Mówi się często, że schorzenia serca są przypisane trochę mężczyznom. W każdym razie statystyki wskazują, że to jest jedna z podstawowych przyczyn, na przykład śmierci, tak?
1: Tak.
0: Mężczyzn. Wiesz, ile procent mężczyzn korzysta, przynajmniej raz w życiu było u kardiologa,
1: mało.
0: Mimo że sami wskazują tego specjalistę jako najważniejszego dla swojego zdrowia. W 2025, jakbyś miał tak oszacować mniej więcej.
1: Poniżej 20%.
0: No, na szczęście troszeczkę więcej, 43%, okay. Ale to jest, że byli przynajmniej raz w życiu, czyli na przykład mogli być 20 lat temu. To nie jest tak, że co roku korzystają, prawda?
1: To swoje przeczucie oparłem na tym, że jak przychodzi do mnie pacjent, który ma zaburzenia erekcji, to ja mówię temu pacjentowi, że zaburzenia erekcji często wyprzedzają zawał o 10 lat. Więc to jest takim predyktorem zdrowia, takim papierkiem lakmusowym. I pytam się, czy pan był kardiologa? Nie, nie byłem. Więc bardzo często odsyłam do kardiologa, no bo właśnie to może być taka czerwona lampka ze strony organizmu, że coś jest nie tak z układem krwionośnym, z układem oddechowym.
0: No właśnie, wydaje mi się, że w pewnym stopniu my sami, no tak kulturowo się napędzamy do tego, żebyśmy nie chodzili do lekarza, żebyśmy nie myśleli o profilaktyce, ale chyba trochę wad tkwi w systemie. Ponieważ jest z nami Michał Gulczyński, doktor socjolog, badacz nierówności płci, autor książki też o nierównościach płci, mężczyźni o nierówności płci. Specjalizuje się w problemach chłopców i mężczyzn w Polsce. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Przysłuchujesz się naszej rozmowie, a ja mam do ciebie pytanie systemowe, czyli gdzie ty widzisz systemowe przyczyny tego, że mężczyźni tak słabo korzystają z opieki medycznej?
2: No, w pierwszej kolejności te nierówności w korzystaniu są kulturowe, czyli system się na to nakłada i teraz o tym powiem, ale tak jak mówiłeś, pierwsze widać na takich podstawowych pierwszych statystykach, że mężczyźni korzystają z lekarza znacznie rzadziej. My po prostu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I widać to właśnie w danych NFZ-u, że gdy kończymy 18 lat, kobiety dalej, prawie wszystkie korzystają z lekarza, z NFZ-u ze względu na choćby swoje potrzeby ginekologiczne, na potrzeby antykoncepcji, później na rodzenie dzieci, też przez to, że są pod opieką lekarza również w ciąży. Natomiast mężczyzna 20-letni właściwie nie ma takiej potrzeby. Jesteśmy, jeśli nic się nie dzieje, nic sobie nie złamiemy, to nie mamy takiego poczucia, że powinniśmy się dalej regularnie badać. I gdy kończymy te 40 lat, akurat taką liczbę podałeś, to no, musimy się przełamać i przekonać, że to jest jednak coś normalnego, tak? Że to nie jest ani ujma, ani... No, jest to pewna oznaka starzenia, tak? Tego wieku, że w pewnym wieku trzeba niektóre badania wykonać, ale musimy być na to przygotowani i musimy być do tego bardziej przyzwyczajeni. I z systemowych nierówności, no, pierwsza jest taka, że na przykład do urologa potrzeba skierowania. I Polskie Towarzystwo Urologiczne od dość dawna już apeluje, żeby ten obowiązek skierowania do urologa znieść. I na razie to się niestety jeszcze nie wydarzyło. Czyli jest to, powiedzmy, trochę trudniejsze niż skorzystanie z usług ginekologa. Druga taka bariera systemowa i tutaj chętnie bym też poznał opinię eksperta i praktyka. Brakuje psychologów mężczyzn. 85% absolwentów psychologii to są kobiety. I oczywiście nie chodzi o to, że kobiety są gorszymi psychologami niż mężczyźni, ale pewnie jest jakaś grupa mężczyzn, która jednak wolałaby porozmawiać z mężczyzną. I na szczęście to się zmienia, bo powstają organizacje, które umożliwiają skorzystanie albo z telefonu zaufania, jest telefon zaufania dla mężczyzn, albo z darmowych porad psychologicznych. Tutaj na przykład Fundacja Filar takie organizuje. Ale ciągle, myślę, brakuje wsparcia państwa dla takich działań. I ze wsparcia państwa...
0: A Michale, no dobrze, ale tak w trzech punktach, to jak to wsparcie państwa miałoby wyglądać? Przecież skoro mamy dostęp do różnych usług medycznych, nie badamy się, nie korzystamy, no to może to jednak jest nasza wina. To gdzie tutaj jest wina? Gdzie tu jest przyczyna leżąca po stronie państwa, systemu?
2: No oczywiście część odpowiedzialności jest jak najbardziej nasza. Tak? Jeśli mamy darmowy program NFZ, kiedyś profilaktyka 40+, teraz moje zdrowie, każdy się może przebadać, jeśli skończył 20 lat i mężczyźni korzystają z tego programu dwa razy rzadziej od kobiet, no to jednak my musimy podjąć taką decyzję męską, żeby z tych badań skorzystać. Pewnym ograniczeniem jest oczywiście to, że poradnie zdrowotne funkcjonują często w tych samych godzinach, w których mężczyzna musi być w pracy. Mężczyźni też częściej są zatrudnieni w takich formach i w takich zawodach, gdzie to wyjście z pracy jest trudniejsze. I na przykład dla kobiet w celu, powiedzmy, zwiększenia tej profilaktyki chorób kobiecych już dawno, 20-30 lat temu, rozwinięto program, znaczy wsparcie dla mam mobusów, które dojeżdżają w różne miejsca, w których jest trudniej skorzystać z takiego badania. Nie mamy odpowiednika męskiego. On niekoniecznie musiałby dotyczyć chorób wyłącznie męskich, jak badań prostaty czy jąder, ale myślę, że byłby przede wszystkim ważnym symbolem, że państwu polskiemu zależy na zdrowiu mężczyzn i że mężczyźni też powinni przywiązywać większą wagę do właśnie badania i do dbania o własne zdrowie. Niestety teraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Chłopców i Mężczyzn zauważyliśmy, że pojawiły się kolejne wojewódzkie, regionalne strategie zdrowia i one często mają specjalny punkt o zdrowiu kobiet i o tym, co zrobić, żeby kobiety się częściej badały, a nie ma specjalnego punktu o zdrowiu mężczyzn i o tym, jak dotrzeć do mężczyzn, żeby przekonać ich do badania i uświadomić im, że po pierwsze badanie jest ważne, a po drugie jest możliwe i jest albo tanie, albo darmowe. Niestety właśnie instytucje państwowe na razie tego problemu w ogóle nie chcą zauważyć.
0: A kiedy zgłaszacie to do władz, to jaka jest reakcja?
2: No pierwsza reakcja, którą usłyszeliśmy, była taka, że trzeba sobie to było wylobbować i trzeba było zareagować wcześniej, śledzić te programy, gdy były tworzone i dodać te swoje punkty, no ale niekoniecznie jesteśmy w stanie śledzić wszystkie działania wszystkich województw. Od dawna, jeszcze przed wyborami, sam lobbuję za tym i spotykam się i z ministrami, i z posłami za tym, żeby właśnie organizować te androbusy, na przykład sieć takich autobusów, które by jeździły po Polsce, albo właśnie konferencję prasową, na której najważniejsze osoby w państwie wyszłyby i powiedziały, że musimy stworzyć strategię zdrowia mężczyzn, tak jak mają inne kraje, na przykład Australia, czy Kanada, czy Irlandia, mają strategię zdrowia mężczyzn i tego na razie brakuje. No, politycy mówią, że mają inne priorytety, że na razie ministerstwo wprost odpowiada, że takiego programu nie będzie i że na razie jest usatysfakcjonowane tym, co zrobiło, czyli głównie na przykład włączeniem wątków raka prostaty do seriali telewizyjnych. I to jest ciekawe rzeczywiście, bo można w ten sposób też zwiększyć jakąś świadomość, powiedzmy bombardować może nawet nie samych mężczyzn, tylko ich małżonki tym, że taki problem istnieje i występuje w pewnym wieku i że trzeba się badać. No ale na pewno nie jest to skoordynowana, pełna strategia tego, jak zmniejszyć lukę płci w długości życia i w korzystaniu z badań.
0: Wrócę do tego pytania, które stawiałeś. Czy rzeczywiście tak jest, że to, że duża część terapeutów, psychologów to są panie, czy to powstrzymuje mężczyzn od badania? Andrzej Gryżewski, psychoterapeuta, praktyk. Czy tak rzeczywiście jest?
1: Tak, oczywiście. Ja się bardzo zgadzam. Ja przez te 20 lat pracy miałem około 9 tysięcy pacjentów, z czego 4,5 tysiąca to byli mężczyźni i 4,5 tysiąca to były kobiety.
0: Czyli jednak porówno.
1: Porówno, ale jestem totalnie zaskoczony tą, to znaczy już wiemy, z czego to wynika, więc przybliżę wam. Ja głównie publikuję różne felietony, wywiady, artykuły w prasie kobiecej. Więc z racji tego przychodzi dużo kobiet. Dwa, większość czytelników to są czytelniczki. Na przykład książka Sztuka obsługi penisa sprzedała się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy. I 90% czytelników to były właśnie czytelniczki.
0: No i sztuka obsługi waginy też, tak?
1: Tak, i więc występuje w większości podcastów, które prowadzą kobiety i są skierowane dla kobiet, więc powinienem mieć inne proporcje. Powinienem mieć 90% kobiet, a 10% mężczyzn. Ale mniej więcej jest porówno z racji tego, że przychodzą mężczyźni i mówią, wie pan co, bo jak ja pójdę do psychoterapeutki, czy seksuolożki, czy psycholożki, to ja tam z automatu gram samca alfa, ja tam gram macho, udaję, że nic mi nie dolega, że moje problemy są znacznie mniejsze niż one realnie są.
0: Ale przepraszam cię, czy to znaczy, że istnieje takie napięcie seksualne w trakcie takiej porady?
1: Albo napięcie seksualne, jeśli kobieta się, specjalistka się podoba mężczyźnie, ale najczęściej po prostu oni z automatu czują, że przed kobietą muszą się zaprezentować. I ta autoprezentacja niestety blokuje możliwość szczerej rozmowy o tym, co temu mężczyźnie dolega i w związku z tym uzyskania pomocy.
0: Michał Gulczyński przed chwilą powiedział, że to przydałyby się takie programy, które uświadamiają mężczyznom, że powinni coś ze sobą zrobić. Czyli nie załatwiają za nich problemu, ale na przykład są to programy komunikacyjne, które wskazują na to, że trzeba się badać. Jest taki oddolny program, czyli Movember na przykład.
1: Tak,
0: czyli ten związany z zapuszczaniem wąsa i niegoleniem tego wąsa przez chwilę i potem ogolenie tego wąsa w związku z przypominaniem o badaniu jąder. Tak? Mhm. Ale czy to jest, czy te programy, twoim zdaniem, czy te programy, takie jak właśnie Michał Gulczyński przed chwilą zgłosił, czy te programy załatwiałyby przynajmniej w części temat?
1: Tak, zachęcałyby bardzo mężczyzn. Właśnie jedna pacjentka mi opowiadała o tym, że oglądała jakiś amerykański serial, gdzie mężczyzna po 50 cierpiał na nowotwór prostaty i niestety w późniejszej fazie tego rozwoju nowotworu, ale się zgłosił do urologa i udało się wyprostować te kwestie seksualne, urologiczne. I ona to, ten wątek widziała w serialu i przez to stwarzała presję metodą zdartej płyty, naciskała swojego męża i dzięki temu on się zmobilizował i poszedł. Także widać, że to działa. No w polskich serialach nie słyszałem o tym wątku.
0: Michał, a czy ty, analizując sytuację, widziałeś gdzieś w popkulturze takie zachęty dla mężczyzn do korzystania z opieki medycznej?
2: Muszę powiedzieć, że nie oglądam telewizji tak na co dzień, więc trudno mi podać jakiś przykład, ale wierzę ministerstwu, bo wymieniało listę kilku takich seriali popularnych telewizyjnych, w których ten wątek się pojawiał. Pytanie, czy sami mężczyźni są odbiorcami tych treści, ale z drugiej strony wiemy, że menedżerką zdrowia rodzinnego jest często kobieta i właśnie kobiety naciskają na mężczyzn, żeby się częściej badali, żeby zadbali o siebie, więc to też jest jakiś sposób. Pytanie, co z mężczyznami, którzy żyją samotnie i nie mają takiej osoby, która by o nich zadbała, więc jak najbardziej powinniśmy przede wszystkim chłopców, mężczyzn przygotowywać do tego, żeby sami dbali o swoje zdrowie, żeby byli bardziej świadomi i na przykład i żywieniowo, i pod względem profilaktyki i tego, że w którymś momencie nadejdzie ten moment, kiedy nie będą już niezniszczalni, będą musieli zadbać właśnie o swoje zdrowie.
0: Michał, a gdybyś miał taką czarodziejską różdżkę polityczną i administracyjną i mógł zrealizować jeden, ale taki cały program, no właśnie, czy to profilaktyczny, czy komunikacyjny, adresowany do mężczyzn w związku z opieką zdrowotną, to co by to było, twoim zdaniem? Co jest najbardziej w tej chwili potrzebne?
2: No, moim zdaniem najbardziej potrzebne jest właśnie badanie się mężczyzn, żeby zbadali się jak najszybciej i wiemy, że jeśli tylko jakiś mały odsetek mężczyzn poddaje się badaniom profilaktyczne, no to będzie miało później skutki takie, że na przykład zbyt późno wykryją swoje choroby, zbyt późno zaczną kontrolować swój styl życia, więc najchętniej doprowadziłbym do tego, żeby wszyscy mężczyźni zostali przebadani profilaktycznie i być może później sami, gdyby już się przebadali raz, byliby bardziej skłonni, żeby samemu się zgłaszać. Jeden ciekawy pomysł, który też raz, ale niestety bez powtórzeń na razie zrealizował NFZ, to było wysłanie SMS-ów czy powiadomień na internetowym koncie pacjenta do wszystkich, czy nie do wszystkich, ale do chyba miliona czy dwóch milionów mężczyzn z zachętą do badań. To prowadzi do zwiększenia tego odsetka od mężczyzn, którzy się badają, o powiedzmy kilka procent z tych, czy kilka promili z tych, którzy dostaną takie powiadomienie, więc w skali kraju będzie to już spora liczba, ale nadal nie zwiększy to masowo, tak? Czy nie dotrze do wszystkich mężczyzn. Czymś, co mężczyźni rzeczywiście przechodzą i gdzie można ich, powiedzmy, złapać, jest medycyna pracy. I ona powinna być traktowana poważnie, powinna być czymś też w rodzaju być może rozmowy kształcącej i zachęcającej do dalszych działań, nie tylko jakimś odklepaniem i wystawieniem kwitka, ale właśnie pokierowaniem, co trzeba zrobić dalej, jak się trzeba zachowywać, za co się trzeba wziąć, co trzeba jeszcze przebadać.
0: W Placu na Rozdrożu rozmawiamy dziś o tym, dlaczego mężczyźni słabo, niechętnie, w niewielkim stopniu korzystają z opieki zdrowotnej. Był z nami ekspert od nierówności, Michał Gulczyński. Dziękuję ci bardzo, Michale.
2: Dziękuję bardzo.
0: I my porozmawiamy jeszcze o tej nierówności, a może także i o krzywdzie męskiej, bo takie sformułowania też spotykam po piosence.

0: Plac na Rozdrożu, Andrzej Gryżewski, seksuolog, psycholog, terapeuta. Przed chwilą był też z nami Michał Gulczyński, który zajmuje się śledzeniem nierówności w dostępie do różnych dóbr w społeczeństwie. No i czasem spotyka się z taką krytyką, że w momencie, kiedy zaczyna mówić o tym, że no właśnie, że mężczyźni mają trochę gorzej w jakiejś dziedzinie, no ta krytyka jest taka bardzo ostra i czasem nawet gdzieś ociera się o hejt. Jak myślisz, dlaczego tak jest?
1: Mam poczucie, że dużo tych osób, które tak mocno strajkują przeciwko temu, żeby objąć mężczyzn jakąś troską, systemową opieką, to podłączają w swojej głowie tą troskę pod patriarchat, w sensie, że to jest pod przebraniem jakaś walka o przywrócenie patriarchatu. Zupełnie nie. Jakby trzeba pamiętać, że nie tylko kobiety są ofiarami patriarchatu. Mężczyźni tak samo. Wielu moich pacjentów mówi o tym, że oni nie chcą być już w tej roli faceta, który nie płacze, który radzi sobie ze wszystkim. Podam ci przykład, który ultra często, kilka razy w tygodniu występuje na terapii par. Przychodzi para, małżeństwo po 40, po 50 i nie ma seksu w tym związku już od kilku czy od kilkunastu lat. I ona mówi, ta kobieta, że wie pan co, ja z nim nie chcę uprawiać seksu, bo on mi się wydaje taki niemęski. A pytam się, co pani niemęskiego widzi w nim? Ona mówi, no bo on jest sobota, niedziela, on nawet nie weźmie wiertarki do ręki, nie przykręci jakiejś półki, nie poprawi szafek. A on się obrusza i mówi, wie pan co, no bo to nie moja rola. Ja jestem informatykiem, albo ja jestem prawnikiem, ja jestem lekarzem, ja jestem bibliotekarzem, ja się specjalizuję w swoim wąskim obszarze zawodowym. Czerpię z tego dochód, czerpię z tego przyjemność, czerpię z tego spełnienie, satysfakcję i w tym chcę być, w tej branży. I chcę komuś zapłacić, napędzić ten rynek polski, zapłacić komuś, kto przyjdzie i ułoży mi te płytki, albo pomaluje ściany w domu, albo przykręci tą piłkę, będzie szalał z wiertarką udarową. I dla mnie jest całkowicie okej. Ona mówi, nie, to nie jest męskie. Wiesz, mój ojciec to przykręcał różne szafki, mój dziadek, a on mówi, ale no to wiesz co, no cofasz mnie do jakichś lat 80., 70., 90., gdzie to było pokolenie mężczyzn, którzy się wychowali w okresie, kiedy nie było w internecie usług specjalistów. Dokładnie. I oni po prostu musieli być złotymi rączkami, bo nie mieli wyboru. A my teraz mamy wybór. Ja chcę zostać w swojej branży. No a ta kobieta często mówi, nie, to jest niemęskie. I wiesz, to jest takie zachęcanie mężczyzny znowu, żeby wrócił do tych ról patriarchalnych, kiedy ten mężczyzna sam naprawia samochód na przykład. No, są teraz już warsztaty wyspecjalizowane, żeby wymienić śrubkę. Mój ojciec często się na to powołuje. Żeby wymienić przednią lampę w jego aucie, to trzeba rozkręcić pół przodu samochodu, nie? Wiesz, samemu tego się nie zrobi. Bardzo dobrze, fajnie, że się tak wszyscy wyspecjalizowaliśmy, i to znaczy nie wszyscy, ale dużo osób się wyspecjalizowało i spełnia się w tej funkcji. Więc chcę powiedzieć, podsumowując, że dużo jest kobiet, które bronią tego patriarchatu.
0: Świadomie czy podświadomie?
1: Podświadomie, bo mają poczucie, że to jest fajnie, jak jest równy podział pieniędzy, na przykład tyle samo się zarabia na danym stanowisku, kobieta zarabia i mężczyzna. Ja też się z tym zgadzam. Ale na przykład, jeśli on ma żałobę po śmierci swojej matki czy ojca, no to on musi być w żałobie maksymalnie tydzień. A ona daje sobie pół roku, rok, żeby płakać, żeby być w gorszym nastroju, Więc wpychanie mężczyzn taki patriarchat, czyli że ten mężczyzna powinien być twardy, wszystko uniesie, jest moim zdaniem niesprawiedliwe. Moim zdaniem jako specjalisty, bo przychodzą do mnie ci pacjenci, którzy są ofiarami patriarchatu i bardzo z tego powodu cierpią. I dbanie o prawa mężczyzn, o troskę systemową w stronę mężczyzn wcale nie jest unieważnieniem cierpienia kobiet i nie jest przywracaniem mężczyznom jakby tych luksusowych praw patriarchalnych, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście byli zadbani i mężczyźni, i kobiety, a nie żeby teraz robić jakiś odwet. Niektórzy, ja mam różne panele na różnych konferencjach i czasami kobiety, niektóre kobiety opowiadają o tym, że no kobiety były tak uciskane, no to teraz jest czas na rewanż, czas na to, żeby kobieta została jakoś szczególnie doceniona. Tylko że wtedy z sali padają głosy mężczyzn, którzy mówią, że ale ja absolutnie nie czuję się winny za to, co mój dziadek zrobił, czy mój ojciec. Czuję się odpowiedzialny za to, jaką ja krzywdę zrobiłem, czy cierpienie, a nie będę spłacał długu z ostatnich kilku wieków.
0: No tak, ale ten rewanżyzm chyba jest jednak skrajną postawą. Tak? Jak ty to oceniasz? Czy to jest skrajna postawa, czy raczej często się przejawiająca w tych bańkach, w których ty się poruszasz?
1: To znaczy, ja widzę, że często ten rewanż pojawia się na przykład na terapii par, że on stara się, jak się kłócą, stara się utrzymywać emocje na wodzy, a ona, ta kobieta jest niezwykle kastrująca. Jeśli coś jej się nie spodobało, czyli na przykład on się spóźnił 15 minut, albo nie zrobił porządku w domu, to ona nie mówi o tym porządku, czy o tym spóźnieniu, tylko jedzie po całej jego tożsamości, że jest impotentem, że jest bezrobotnym, idiotą i tak dalej. I jak ja to na terapii par właśnie jako psychoterapeuta, seksuolog prostuję, że jeśli jest pani zezłoszczona na dane zachowanie swojego partnera, to trzymajmy się tego zachowania, bo dzięki temu ten mężczyzna będzie miał motywację, żeby zmienić to zachowanie na takie, które będzie pani odpowiadało. A ona zazwyczaj odpowiada kobieta, że ale nie, mężczyźni tak długo rządzili tutaj na tym świecie, teraz musi być jakiś odwet, tu musi być sprawiedliwość. Teraz ja mam możliwość powiedzenia w twarz wszystko, co myślę i co chcę mężczyźnie. No i ja

0: lekarza, no bo oni są właściwie jakby odpychani od tego. Czy to jest słuszne twierdzenie, czy raczej tutaj za daleko poszedłem?
1: To znaczy, na pewno jest tak, że oni sami mają wątpliwość, czy skorzystać. Kobiety wypychają mężczyzn do profilaktyki, ale nieraz słyszę w gabinecie właśnie na terapii par, że jak on się długo z czegoś leczy, z choroby otyłościowej albo z depresji, to partnerka mu dokręca śrubę. A dlaczego ty jesteś 2 lata na terapii? Inny mężczyzna to sobie by tą depresję uporządkował w rok. A ty 2 lata? No ale wiesz, to jest rozmowa typu, że przychodzi, nie wiem, ojciec do syna i mówi: synu, powiedz mi, ile masz lat. No i chłopiec odpowiada: 8, tato. A on mówi: wiesz co, a ja w twoim wieku miałem 9.
0: Przepraszam. Ty spotykasz te pary, które przeżywają pewne trudności i to być może jest takie zawężenie
1: poznawczego. Tak, wypowiadam za te doświadczenia, z którymi się mierzę każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku w gabinecie.
0: No bo szczęśliwi niekoniecznie przychodzą do ciebie, żeby się pochwalić
1: no
0: twoim
1: szczęściem
0: w związku.
1: Tak. Całe szczęście, że szczęśliwi nie przychodzą, ale mówię o tym, że to się odzwierciedla niestety w takich typowych kłótniach Polaków.
0: A jak byś miał doradzić najpierw mężczyznom, jak reagować w takiej sytuacji, kiedy no mają niesprzyjające otoczenie i ono, to otoczenie no nie zachęca do tego korzystania z opieki medycznej. Jakie by były twoje 3 rady, 3 punkty?
1: Ja najczęściej mam jedną radę, mianowicie taką, że wielu mężczyzn jest konkretnych. Oni chcą się oprzeć o jakiś konkret. I ja mówię... totalny konkret, mianowicie profilaktyka jest znacznie tańsza niż leczenie. Leczenie jest drogie,
0: długie, jest
1: bolesne. Wiąże się z cierpieniem, z powikłaniami, z krzywdą, a zaniedbanie to jeszcze z większymi powikłaniami i trudnościami. Dlatego zachęcam ich z takiego punktu ekonomicznego, że dużo tańsza jest profilaktyka i do nich to dociera. Więc może w ten sposób warto mężczyzn zachęcać, bo jak ja mówię o dobrostanie, o jakości życia, to dla wielu mężczyzn to jest totalna abstrakcja.
0: Czyli tutaj taki rachunek ekonomiczny, tak, można powiedzieć.
1: Ale wiesz co, Michał, ja jestem też... tego nie powiedział poprzedni Michał, który był też specjalistą w naszej rozmowie, a to jest ważny wątek, że nie tylko problem, wina leży po stronie mężczyzn.
0: Tego niekorzystania z medycyny.
1: Tak, którzy nie korzystają z systemu. Nie tylko wina leży po stronie osób, które piszą ustawy, polityków i tak dalej. Ale niestety, rzucę tu kamyczek do ogródka, wina leży też po stronie nas, specjalistów. Bo na przykład jak w tamtym roku występowałem na największej konferencji urologicznej i pytałem się... Było na sali 600 urologów i pytałem się, jak często państwo rozmawiają ze swoimi pacjentami o seksie, o seksualności. Są państwo na pierwszej linii, no już bliżej się nie da. Sprawdzają prostatę, no już bliżej się nie da być mężczyzn i męskości. To niecałe 10% podniosło rękę. I z badań też wynika, że jeśli chodzi o specjalistów, którzy się zajmują mężczyznami, urologów, andrologów, to niecałe 10% pyta o kwestie seksualne. Wiesz, więc problem też leży po stronie specjalistów.
0: A rada dla pań, partnerek, matek, córek?
1: Żeby metodą zdartej płyty przypominały o tym, że warto się badać, sprawdzić, że to mniej obciąży budżet danej rodziny.
0: Czyli właściwie trochę optymistycznie, bo masz rady i polecenia zarówno dla mężczyzn, jak i dla specjalistów, jak i dla kobiet. Ta audycja mogła być smutniejsza, ale na szczęście doszliśmy do takiej konkluzji. Andrzej Grzewski, psychoterapeuta, seksuolog, psycholog, autor książek, autor podcastów, autor różnych wypowiedzi dbający o męskie zdrowie. Był też z nami przed chwilą gość zdalnie, czyli Michał Gulczyński, zajmujący się nierównościami. W naszym społeczeństwie. Michał Bonarowski,

wiadomości takie jak te nie należą do najprzyjemniejszych. Glenn Hansard, irlandzki wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, zginął dzisiaj w wypadku motocyklowym. Wysłuchany przed chwilą utwór Falling Slowly, który wykonał razem z Marketą Irglową, słuchałem swego czasu w zapętleniu, przyznaję. Również sam film Once przez prawie 20 lat temu już się ukazał. Oglądałem kilka razy i przypomnijmy, że ta piosenka, której wysłuchaliśmy, dostała Oscara. Wciąż, proszę Państwa, nie mogę się otrząsnąć. Glenn Hansard miał tylko 56 lat. Bardzo smutna, rozdzierająca serce informacja. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam dzisiaj serdecznie w imieniu realizującego tę audycję Macieja Karolaka oraz w imieniu własnym. Kłania się Mariusz Duda i dzisiaj do północy zapraszam na najnowszy przekaz podprogowy.

Chelsea Wolfe wydaje swój nowy album zatytułowany The Dark w sierpniu, dokładnie 21 sierpnia. No i właśnie poznaliśmy najnowszy singiel zatytułowany Cold. Bardzo ładny i melodyjny utwór, zresztą tak samo jak poprzedni, tytułowy. No, zapowiada się bardzo udana płyta i chyba taka bardziej nawet przystępna. Nie mam absolutnie nic przeciwko takim albumom. Proszę Państwa, cóż czeka nas w dzisiejszym odcinku? Otóż w tej godzinie posłuchamy tradycyjnie trochę nowości, a w drugiej godzinie chciałbym Państwu zaprezentować kilka tegorocznych piosenek, w sensie wydanych w tym roku, z którymi w jakiś sposób szczególny się zżyłem, które były mi bliskie, które miałem na swoich playlistach, których słuchałem trochę częściej niż innych. A jako, że opuszczam Państwa w sierpniu, bo pomyślałem, że dzisiaj podzielę się takimi właśnie piosenkami. Można komentować dzisiejszą audycję na Facebooku Mariusz Duda oraz na Facebooku Radia 357. Można też napisać maila na adres mariusz.duda@radio357.pl. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze i maile. Z góry dziękuję, że są Państwo ze mną, słuchają tej audycji, czy to przed urządzeniami specyficznymi w domu, czy też, nie wiem, może w samochodzie. Bardzo jestem za to wdzięczny. No dobrze, to nowości. Posłuchajmy sobie zatem teraz zespołu z Rotterdamu. 18 września wydają nowy album.

mroczne bardzo. Playgrounded, tak nazywa się ten zespół i właśnie ukazał się ich nowy singiel zatytułowany Snow. Playgrounded to muzycy z Grecji, którzy mieszkają w Holandii i tam sobie tworzą wspólnie muzykę. Nie jestem do końca pewien, ale chyba gdzieś przecięły się nam drogi z zespołem na R. Być może nawet zespół Playgrounded supportował zespół na R, ale to może tylko gdzieś przeczytałem i na pewno nic nie pamiętam. I to jest dosyć ciekawe, bo tytuł Snow mieliśmy dzisiaj przed chwilą. Wcześniej był Cold, a mamy koniec lipca i wciąż są wakacje. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi artystami, że takie akurat tytuły wydają latem. Czy najnowsza płyta zespołu Playgrounded zatytułowana A Flower to Water, która ukazuje się 18 września, będzie tylko w takich klimatach? No nie do końca. Na płycie będą również mocniejsze rzeczy.

Counting Embers. Tak nazywała się ta kompozycja, a zespół nazywa się Playgrounded i we wrześniu wydaje swój kolejny album zatytułowany A Flower to Water. W niezłe mroki uderzyliśmy dzisiaj, ale no, śmierć Glenna dosyć mocno mną, przyznaję, dzisiaj wstrząsnęła. Niemniej trzeba iść dalej. Muzyka pozostaje, piękna muzyka. Kto wie, być może niektórzy dopiero teraz zainteresują się niektórymi płytami tego, moim zdaniem, fantastycznego artysty. A teraz będzie kolejna nowość z płyty, która już się ukazała, dokładnie w ubiegły piątek.

Ciekawe jest to, co było przed chwilą słychać. Niby zespół metalowy, a wokal jak w Tame Impala. To był zespół Rezn z Chicago, proszę państwa. Już zresztą prezentowany w przekazie podprogowym z singlem Aria Birth, zapowiadającym album, znaczy właściwie informującym o tym, że już jest album Cycles of the Infinite Dream. I ten oto album Amerykanie ukazali właśnie światu w ubiegły piątek. Dobrze, zmieńmy trochę klimat, bo się nam zrobiło tak pochmurno, ponuro, a przecież mamy wakacje i urlopy. Zastanawiam się, gdzie państwo urlopy spędzają i czy spędzają w ogóle, czy dopiero zamierzają. To jest bardzo ciekawe pytanie, czy lipiec, czy sierpień. Jak ktoś gdzieś właśnie, w jakichś pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych się znajduje, no to bardzo proszę się pochwalić jakąś, może sweetfocią, albo chociaż jakimś ładnym komentarzem. Przypomnę, że komentujemy na stronie facebookowej Mariusz Duda, albo na stronie facebookowej Radia 357. Dzisiaj mamy 30. odcinek przekazu podprogowego. Ktoś ostatnio wyliczył, że od początku trwania tej audycji w programie zaprezentowanych zostało już jakieś 650, 660, prawie 700 kompozycji. Niemało, niemało, zwłaszcza, że za chwilę dołożymy kolejną i tym razem zmienimy klimat na syntezatorowe 80'sy.

Dynatron, Endless Part 3. Dynatron to solowy projekt producenta z Danii i kompozytora Jeppe Hasserisa, który muzykę swoją tworzy już od 2012 roku i jest uważany za jednego z pionierów gatunku Space Synthwave. No, przyznaję, że w dyskografii ten Space Synthwave często porusza się na takiej granicy, czasami ją wręcz przekracza, co przypomina mi eksperymenty niejakiego zespołu Koto z dawnych lat, ale Endless Part 3 był całkiem przyzwoity. No i słychać przede wszystkim dobre inspiracje. Dlaczego zagraliśmy ten utwór? Ona dlatego, że ukazała się niedawno nowa płyta tego projektu zatytułowana Dark Matter. I jeśli są wśród Państwa miłośnicy muzyki elektronicznej, to polecam Dynatron, ten najnowszy album. No dobrze, to teraz zagramy trochę mocniej, bo właśnie ukazał się nowy singiel zespołu Temik.

Tamik, Cease to Be. Tamik to taki międzynarodowy zespół założony przez meksykańskiego klawiszowca Diego de Heide, znanego między innymi z Heiken, i amerykańskiego gitarzysta Erika Gillietta z The Neil Morse Band. No i nie tylko, ale chyba w tym zespole gra najczęściej. To jest taki międzynarodowy projekt z bazą w Europie, ponieważ grają w nim i artyści z Meksyku, i z USA, i z Norwegii, i z Portugalii. No po prostu totalne, no dużo tego jest. To jest przede wszystkim najważniejsze, że ci panowie się zebrali w jedną całość i 2 października ukaże się ich drugi album zatytułowany Sejba. A z tego, co wyczytałem, Sejba to nazwa świętego drzewa Majów, które według wierzeń łączyło podziemie, świat, ludzi i niebo. No to czuję, że Diego de Heide tutaj przejął inicjatywę. A teraz zagramy coś holenderskiego. Zespół Le Soir 23 października zaprezentuje swój nowy album i właśnie poznaliśmy kolejny singiel zatytułowany pytająco Is It Nothing? No to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Sprawdźmy.

Prawda, jakie sympatyczne plumkanie. Floating, The Album Leaf. The Album Leaf to projekt amerykańskiego kompozytora i multiinstrumentalisty Jimmy'ego LaVeyla z San Diego w Kalifornii. Powstał pod koniec lat 90. i początkowo był takim jednoosobowym przedsięwzięciem, ale oczywiście z czasem, jak to bywa przy takich projektach, został przekształcony w zespół koncertowy. I nowa płyta A Body of Voices ukaże się 2 października 2026 roku. Bardzo dużo gości jest na tej płycie, między innymi znany już chociażby z przekazu pod i nie tylko Black Mountain. A dobrze, a teraz będą urodziny. Ten sympatyczny pan kończy dzisiaj dokładnie 73 lata.

Dobry wieczór. W drugiej godzinie dzisiejszej audycji słuchają Państwo Radio 357. Audycja nazywa się Przekaz Podprogowy, a to był Gerlie Wine Rip, znany bardziej pod pseudonimem scenicznym jako Geddy Lee, ze swojej jedynej jak dotąd solowej płyty zatytułowanej My Favorite Headache. Geddy Lee kończy dzisiaj 73 lata. Dużo zdrowia, panie Geddy, bo musi pan jeszcze zagrać sporo koncertów. Czy pamiętają państwo, że koncert Rush już tylko za 8 miesięcy? 27 marca 2027, Tauron Arena Kraków. No dobrze, czyli witam w drugiej godzinie programu i w tej godzinie posłuchamy sobie kilku piosenek, które ukazały się w roku 2026 i których dosyć sporo razy słuchałem. Pan Roman w komentarzach mnie tu zaczepił, zadał pytanie, a kto tu słucha singli? Przecież my tu albumy głównie celebrujemy. Otóż przyznam się państwu, że ja czasami słucham, ale te utwory to nie będą tylko single, takie single, tylko utwory typu, nie wiem, słuchają państwo płyty i na przykład nagle jest reakcja, ojej, jakie ładne. Albo inna reakcja zaczynająca się od samogłoski, o. I refleksja. Chyba muszę przesłuchać jeszcze raz. Bo proszę mi nie mówić, że nie zdarzyło się państwu podczas słuchania jakiejś płyty, nie wiem, cofnąć czasami jednego utworu kilka razy, zanim przejdą państwo do następnego. No i proszę mi nie mówić, że nie zdarzyło się państwu, nie wiem, w tym roku nie dodać jakiegoś utworu, ulubionego utworu do prywatnej playlisty. Z podpisem ulubione właśnie. Ulubione 2026. No mnie się w tym roku zdarzyło i pomyślałem, że się z państwem podzielę właśnie takimi dzisiaj utworami. Ale to będą przede wszystkim piosenki. Krótkie, melodyjne, ładne piosenki. Piosenki, które już gościły w naszych audycjach, więc będzie takie specyficzne private the best of z okazji 30. wydania audycji Przekaz Podprogowy. Ale zacznę dosyć nietypowo.

Myślę, że mam na liczniku już około 25 godzin grania w tę grę. I oczywiście mam zamiar grać dłużej, ale żeby była jasność, to nie dlatego biorę urlop w sierpniu. Chociaż teraz, jak o tym pomyślałem, to może. No i jak się gra w grę, to się pewnych motywów słucha dosyć sporo, tak? Więc to jest jeden z tych utworów, które słucham w tym roku dosyć często. Witam zatem w krótkim kąciku gracza. Kompozycja, której wysłuchaliśmy, to oczywiście główny motyw z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Teraz wyszedł w nowej, zremasterowanej wersji. No i w związku z nową wersją gry ukazała się również pewna szanta, którą też słucham namiętnie, bo jak tam w tym statku się płynie, to się szant słucha, można sobie wybierać. Jedna bardzo często się przewija. No i tak wymyślili sobie twórcy, Ubisoft i inni, że będzie jeszcze jedna piosenka, która będzie promowała to wydawnictwo, zremasterowaną wersję, tę zremasterowaną wersję Assassin's Creed. Bardzo mroczna szanta.

Woodkid i melodia tradycyjna, szanta, której możemy słuchać w grze Assassin's Creed 4, nowej, zremasterowanej wersji. No dobrze, to przechodzimy teraz do tych piosenek, o których Państwu wspomniałem. Ta będzie jedną z tych, o których się mówi, że czasami trzy akordy na krzyż mają o wiele większą moc niż niejedne skomplikowane, dziwne struktury.

Artysta zwany Zeroes wydał w tym roku piękną płytę zatytułowaną Death in the Business of Wailing w styczniu tego roku. No i przy tym utworze, przyznaję, dosyć często się zatrzymywałem. To jeden z tych takich utworów plastrów, o których kiedyś rozmawialiśmy. Piękne trzy akordy na krzyż, które trafiają prosto do serca. Kompozycja nazywa się Hunter. A teraz przypomnimy sobie zespół Planet of Souls i moje trip-hopowe serce również się na chwilę uraduje.

klimaty takie zbliżone do Zero Seven, prawda? Gdyby muzyka mogła mieć jakąś formę, to byłaby, nie wiem, granatowym jedwabiem. Gdyby miała smak, pewnie byłaby waniliowa. 19 marca wyszła płyta Lumière. Zespół nazywa się Planet of Souls, a utwór, którego wysłuchaliśmy, No Way Back. A teraz będą takie rozlane przestrzenie.

Słuchają Państwo 30. odcinka przekazu podprogowego, a w związku z tym przypominamy sobie dzisiaj pewne utwory wydane w tym roku. Utwory, których słuchałem, myślę, tak co najmniej 10 razy. Utwory, dodajmy również, będące na bardzo udanych płytach. To był zespół Hammock w utworze Like Sinking Stars z majowej płyty The Second Coming Was Moonrise, coś ewidentnie chyba mi było na swego czasu potrzebne, żeby się uspokoić i ukoić. To teraz będzie fragment mojej ukochanej tegorocznej płyty.

Ed O'Brien, Teachers. Pamiętajmy o Edzie, proszę Państwa. Nie samym Tomem Yorkiem Radiohead żyje. Płyta Blue Morpho Eda O'Briana to naprawdę, naprawdę świetna rzecz. A teraz będzie Ladytron.

Lady Tron to brytyjski zespół z Liverpoolu, założony w 99 roku. I to jest zespół, który, no, on jest taki synthpopowy, new wave'owy, shoegaze'owy. Ktoś mi mówił, żeby absolutnie nie używać w audycji tego, jak zespoły są określane, w sensie, co to za rodzaj muzyki. No, zespół to zespół, muzyka to muzyka. No, ale czasami taką szufladkę może warto gdzieś jednak umieścić. No i co? I ten zespół wydał w tym roku album, który się nazywa Paradises, 20 marca. I przyznaję się bez bicia, że z tej płyty najbardziej lubię ten utwór. I słuchałem go bardzo, bardzo wiele razy. No i dzisiaj jest akurat taki moment, gdzie można tego typu kompozycje zaprezentować. Dziękuję bardzo za wszystkie propozycje Państwa piosenek. Słuchają Państwo przekazu podprogowego. Dzisiaj z okazji swoistej rocznicy, bo to jest 30 program i z racji tego, że wybieram się na urlop w sierpniu, pomyślałem, że zaprezentuję Państwu w ramach The Best Of takie moje ulubione kompozycje tegoroczne, wydane w tym roku, których słuchałem namiętnie albo przynajmniej kilka razy, tak zdecydowanie, konkretnie, bo mi się te piosenki podobały. No i z tego, co słyszę i z tego, co czytam, przepraszam, jest trochę również Państwa propozycji i bardzo te propozycje mi się podobają i sprawdzam, czy no, są jakieś takie, które się pokrywają i jest bardzo dużo, które się pokrywa. Natomiast ja wybrałem dla Państwa dzisiaj utwory, które już były w przekazie podprogowym, ale te utwory były takie nie do końca oczywiste, więc może niekoniecznie Peter Gabriel, może niekoniecznie Dead Can Dance, ale na przykład Derry.

w ramach Retromanii i tęsknoty za dźwiękami 4AD i Cocteau Twins. Nie ukrywam, że bardzo polubiłem nowy album zespołu Deary zatytułowany Birding, a kompozycja, której słuchałem chyba najczęściej, nazywa się Seabird. No dobrze, to teraz będzie fragment płyty, która pojawiła się już w pierwszym programie przekazu podprogowego, tylko utwór będzie inny.

To był oczywiście Younger Brothers, płyty Mutually Assured Destruction w utworze, który się nazywał Walk Away. Proszę Państwa, niezwykle ubolewam nad faktem, że nie będę mógł z Państwem o tej płycie porozmawiać za tydzień, ponieważ za tydzień mnie nie będzie. Nie będzie mnie również przez kolejne tygodnie, gdyż w sierpniu robię sobie urlop. Ale bardzo będę tęsknił i zapewniam Państwa, że tak będzie. I wracam do Państwa we wrześniu. Natomiast chodzi o to, że w najbliższy piątek ukazuje się nowy album zespołu Sharewater.

Sharewater. Nowy album The New World ukazuje się 31 lipca w najbliższy piątek i wierzę, że takich piosenek plastrów będzie na tej płycie sporo. Czekam bardzo. No i to by było na tyle. Dziękuję pięknie za dzisiejszą Państwa obecność, wysłuchanie tych moich propozycji, tych przypomnień tak naprawdę, pewnych singli, pewnych piosenek, które w tym roku się pojawiły i które, mam nadzieję, Państwu również się spodobały. W sierpniu w przekazie podprogowym będą zastępstwa. Proszę pamiętać o środach, proszę pamiętać o tym, że na antenie Radia 357 przekaz podprogowy wciąż będzie. Na pewno w zastępstwie pojawi się redaktor Dunaj, na pewno będzie ktoś jeszcze, a ja wracam do Państwa troszkę później. Przywitaliśmy się smutno dzisiaj, smutną piosenką, smutną wiadomością i smutno się również pożegnamy, bo nie ukrywam, że to jest też mocno wstrząsająca wiadomość. Otóż wczoraj zmarł Vincent Bello Gray, zwany jako Kawiński. Artysta, mój Boże, z mojego rocznika. Do 51 lat zabrakło mu 3 dni. No i ponieważ tego utworu słuchałem w swoim życiu wiele, wiele razy, gdyż film Drive, z którego ten utwór pochodzi, film Drive z Ryanem Goslingiem, oglądałem wielokrotnie, to chciałbym się tym utworem dzisiaj z Państwem pożegnać. Dziękuję pięknie jeszcze raz. Audycję realizował dla Państwa Maciej Karolak, a przed mikrofonem mówił do Państwa Mariusz Duda, który powróci i będzie bardzo stęskniony we wrześniu. Do usłyszenia.

Wcale cię to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Na szlaku.
2: Mateusz Kuźniewski, dzień dobry Państwu. Kłaniam się i zapraszam na górską audycję w Radiu 357. Bardzo mi miło, że znów możemy spotkać się w tym formacie. Postarałem się przygotować dla Państwa takie atrakcje, które powinny zadowolić zarówno miłośników gór, jak i osoby, które z tematem nie są aż tak bardzo związane. Połączymy się dziś ze Sławkiem Gortychem, polskim pisarzem, autorem cyklu powieści kryminalnych, których akcja dzieje się w górach, konkretnie w Karkonoszach. Napisał on dotąd 3 książki zatytułowane Schronisko, które przestało istnieć, Schronisko, które przetrwało i Schronisko, które spowijał mrok. Akcja wszystkich tych książek dzieje się w Karkonoszach, no ale właśnie skupia się na schroniskach i bardzo często opowiada nam prawdziwą historię tych miejsc. Sporo będzie w naszej rozmowie wątków dotyczących Karkonoszy, sporo będzie wątków dotyczących schronisk. Niektóre mają nawet nazistowską historię. No i będziemy też oczywiście zachęcać Państwa do tego, by książki Sławka przeczytać. A każdy, kto kocha polskie góry, każdy, kto kocha Karkonosze, powinien to zrobić. No a poza tym będziemy bardzo na bieżąco. Donald Trump został nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, no i wiele jego propozycji budzi kontrowersje. Jedną z takich propozycji jest zmiana nazwy najwyższego szczytu Ameryki Północnej z Denali na Mount McKinley. Dlaczego ta sprawa budzi tak duże emocje? Co powoduje, że Donald Trump zdecydował się na taką zmianę? No ale przede wszystkim, jaką górą jest Denali? Polscy podróżnicy Monika Witkowska i Michał Leksiński już w tym studiu opowiadali o swoich przygodach na Denali, tudzież Mount McKinley. No i dzisiaj do tych wypowiedzi wrócimy. Do godziny 17 to jest audycja Na Szlaku, a zaczynamy jak zwykle.

0: Początek prezydentury Donalda Trumpa niesie za sobą mnóstwo emocji nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo i na całym świecie kolejne wypowiedzi czy decyzje 47. prezydenta USA mają momentami siłę trzęsienia ziemi czy, pozostając bardziej przy górskiej terminologii, potężnej lawiny. Jako że nie jest to audycja międzynarodowa, to nie będziemy się tu rozwodzić nad cłami nakładanymi na kolejne kraje, polityką imigracyjną czy działaniami związanymi z konfliktami w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Ale Donald Trump dotknął też kwestii geograficznych. Zmienił nazwę z Zatoki Meksykańskiej na amerykańską i podobnie w przypadku najwyższego szczytu Ameryki Północnej z Denali na Mount McKinley. William McKinley, 25. prezydent Stanów Zjednoczonych, uczynił nasz kraj bogatym i zarobił pieniądze, które potem Theodore Roosevelt użył, by wybudować Kanał Panamski i wiele innych rzeczy. McKinley był dobrym, jeśli nie wręcz wspaniałym prezydentem. A oni zmienili nazwę tej góry tak, żeby nie nazywała się już Mount McKinley. Tak zrobili. Dlatego my tę nazwę teraz przywracamy, bo William McKinley na to zasługuje. Oj tak, on na to zasługuje, szczególnie, że jak wiecie, on został zamordowany i jeszcze ostatnio ktoś odebrał mu nazwę tej góry. Utyskiwał Donald Trump podczas swojej inauguracji i jak zapowiedział, tak zrobił. Kilka dni później Departament Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych wydał taki komunikat. Z dumą ogłaszamy wdrożenie przywrócenia nazwy, która honoruje dziedzictwo amerykańskiej wielkości, a proces ten jest już w toku. Na szczeblu federalnym zmiany te weszły w życie ze skutkiem natychmiastowym, a zatem sześciotysięcznik znów oficjalnie nazywa się Mount McKinley. Wcześniej nosił nazwę Denali, taką jaką górze nadali rdzenni mieszkańcy Alaski, ale po kolei. O nazwie tego pięknego szczytu w Stanach Zjednoczonych dyskutuje się od wielu lat. Pierwotną nazwę Denali rzeczywiście nadali jej miejscowi. Pochodzi od słowa w języku Koyukon, używanego przez jedno z plemion Atabasków, zamieszkujących obszary na północ od gór Alaska. W wolnym tłumaczeniu Denali oznacza wysoka góra i trzeba przyznać, że jest to nazwa dobrze oddająca potęgę tego szczytu. Jak powszechnie wiadomo, Alaska została zakupiona przez Amerykanów od Rosjan w 1867 roku. Przez jakiś czas szczyt nazywał się Densmore's Mountain, na cześć poszukiwacza złota Franka Densmora. Natomiast nazwa Mount McKinley po raz pierwszy została użyta pod koniec XIX wieku przez innego poszukiwacza złota, Williama Dickeya, który chciał w ten sposób wesprzeć kandydującego w wyborach prezydenckich Williama McKinleya w jego politycznych ambicjach. A zatem nazwa pojawiła się jeszcze zanim McKinley piastował urząd. Oficjalnie jednak była używana od 1917 roku, czyli już długo po śmierci 25. prezydenta Stanów Zjednoczonych, na którego działaniach dziś wzoruje się Donald Trump. Być może dlatego do sprawy obecny prezydent podchodzi tak osobiście. Przez lata działacze na rzecz praw rdzennych Amerykanów walczyli o przywrócenie nazwy Denali. W latach 70. XX wieku się udało, ale tylko na szczeblu stanowym. Na poziomie federalnym wciąż funkcjonowała jednak nazwa Mount McKinley i dopiero w 2015 roku to się zmieniło.
1: Obama will formally change the name of Mount McKinley to Denali, the traditional name used by the local indigenous people.
0: Prezydent Barack Obama, przywracając pierwotną nazwę szczytu, podkreślał, że w ten sposób chce docenić dziedzictwo rdzennych mieszkańców tych terenów. Nie bez znaczenia był też fakt, że William McKinley nigdy nawet nie był na Alasce i nie widział góry, która nosi jego imię. Chciałabym podziękować prezydentowi Obamie za pracę z nami i osiągnięcie tak ważnej zmiany, która oddaje należny honor, szacunek i wdzięczność ludowi Atabasków. Mówiła senator ze stanu Alaska Lisa Murkowski. Nazwa Denali przetrwała jednak tylko 10 lat, bo teraz Donald Trump postanowił wrócić do poprzedniej. Przeciąganie liny trwa, a sprawa zainteresowała media na całym świecie. Największe emocje budzi, co oczywiste, na Alasce.
2: President Trump called for the highest peak in North America to retake the name of President William McKinley as part of the Restoring Names That Honor American Greatness order. We asked Alaskans how they feel about renaming Denali.
3: Awful, awful idea.
0: Dziennikarze Alaska's News Source zapytali mieszkańców, czy zmiana nazwy z Denali na Mount McKinley im się podoba.
4: I think it should stay Mount Denali.
0: Uważam, że nazwa Denali powinna pozostać. Dla lokalnej kultury to ważna sprawa.
4: That name.
0: Mam silne poczucie, że powinniśmy zostawić pierwotną nazwę naszej wielkiej i pięknej góry i wydaje mi się, że większość ludzi na Alasce myśli właśnie w taki sposób. W podobnym tonie wypowiadają się znani amerykańscy wspinacze, wśród nich autor słynnej książki Into the Wild, John Krakauer, czy lider wypraw Konrad Anker, który w przeszłości odnalazł ciało George'a Malorego na zboczach Everestu. Ci panowie stwierdzili, że nie mają zamiaru używać nowej, starej nazwy. Dla nich najwyższy szczyt Stanów Zjednoczonych to wciąż Denali. Nie brakuje jednak osób, które cieszą się z decyzji Trumpa. Wśród nich mieszkańcy stanu Ohio, skąd pochodzi William McKinley. Ludzie z Alaski już niekoniecznie. I nie rozstrzygniemy tu, która nazwa tak naprawdę jest lepsza. Nie jest to zresztą moim celem. Ale skoro świat tak bardzo zainteresował się tym szczytem, to warto trochę o nim opowiedzieć. Mount McKinley leży w południowej części stanu Alaska. Jest najwyższą górą nie tyle tylko Stanów Zjednoczonych, co całej Ameryki Północnej. Wznosi się na 6190 metrów nad poziomem morza. Siłą rzeczy jest częścią korony Ziemi. Patrząc tylko na wysokość, to Denali, tak, postaram się zamiennie używać obu nazw, jest niskim sześciotysięcznikiem, ale to mylące. Ze względu na szerokość geograficzną, ciśnienie atmosferyczne na szczycie jest takie, jak na niektórych siedmiotysięcznikach. I to tylko jedna z wielu trudności dla wspinaczy. Denali wznosi się na 5,5 tysiąca metrów ponad okoliczne doliny, co sprawia, że jego wysokość względna dorównuje najwyższym górom świata. Dołóżmy do tego szalony wręcz klimat. Alaska leży w strefie subarktycznej, co sprawia, że bywa tam po prostu ekstremalnie. Wiatr często przekracza tu prędkość 160 km na godzinę. Temperatura w górnych partiach szczytowych potrafi osiągać minus 60 stopni Celsjusza. I co najgorsze, pogoda potrafi zmienić się błyskawicznie. Jest nieprzewidywalna, co w połączeniu z odległością od najbliższych ludzkich osad często stanowi dla wspinaczy śmiertelną pułapkę. Podróżnik Michał Leksiński jest w trakcie kompletowania korony Ziemi. Mount McKinley próbował zdobyć już dwa razy, niestety bez skutku. Raz do szczytu brakowało mu kilkudziesięciu metrów, ale pogoda wygoniła go w dół. Posłuchajmy jego momentami mrożącej krew w żyłach opowieści z poprzedniej wyprawy, gdzie niestety zdarzył się wypadek.
5: Na Denali można jechać z amerykańskimi agencjami. Są 4-5 akredytowanych. Mówię to zawsze głośno. Nikt z Polski nie może organizować wyprawy na Denali w takim znaczeniu. Oferować ekspedycji płatnej na Denali. Nie ma takiej możliwości.
0: Nikt nie ma takiego pozwolenia.
5: Nikt nie ma takiego pozwolenia. Pozwolenie mają tylko na stronie nps.gov.pl, czyli National Park Services, tam Denali. Jest wykaz tych agencji i można spokojnie sprawdzić, z którymi agencjami można jechać. Albo można jechać oczywiście samodzielnie. Ja pierwszy raz w 2018 roku byłem z agencją, jakby byłem trochę mniej opierzony, tak bym powiedział, i też no, nasłuchałem się o tej górze, więc wolałem wybrać ten wariant. Wtedy byliśmy na grani szczytowej. 300 metrów może dystansu i 70 metrów przewyższenia i ten szczyt byłby nasz, ale musieliśmy się wycofać przez burzę śnieżną. A teraz pojechaliśmy sami. Od A do Z w zespole trzyosobowym wszystko samodzielnie sobie zorganizowaliśmy. Trzeba brać pod uwagę, jakby dla tych, którzy nie wiedzą, wyobrazić sobie to, że to wyprawa inna niż wszystkie, bo tu samolot zostawia człowieka na lodowcu, wylatuje, odlatuje sobie, a my na wysokości 2200 pozostawieni ruszamy do kolejnych obozów, wszystko ciągnąc na saniach, czyli namioty, śpiwory, sprzęt, paliwo, jedzenie na 22-25 dni. Wszystko mamy ze sobą na tych saniach. Jest to męcząca bardzo wyprawa fizycznie przede wszystkim, a od tych 4300 metrów, gdzie jest taka zaawansowany obóz, tak bym to nazwał, czternastka taka, tak to się nazywa, 14 camp, to tam rzeczywiście zaczyna się już zabawa i tango z pogodą. I my byliśmy już przygotowani do zdobywania szczytu, to znaczy byliśmy w czternastce, byliśmy na 4300 metrów, na 5000 metrów założyliśmy sobie depozyt, czyli wkopaliśmy w jamę śnieżną na grani nasze jedzenie i ciężki sprzęt puchowy, żeby móc po drodze do kolejnego obozu go po prostu podebrać i iść dalej. Byliśmy zaaklimatyzowani i już tylko czekaliśmy na ten moment okna pogodowego. I rzeczywiście to okno niby nadeszło, ale ono było takie super krótkie. I ruszyliśmy z innymi zespołami i na grani na wysokości około 5000 metrów, to jest jeszcze 300 metrów przed obozem, z którego rusza się na szczyt, no to już było wiadome, że to jest no go, że tej grani się nie da pokonać, że teren jest zbyt lawiniasty, śniegu jest po pas i wyżej. I nawet jeśli ktoś by się przedostał, a przedostały się ekipy do tej siedemnastki tego dnia, to tak zwana autostrada, autoban, czyli taki odcinek pierwszy między obozem 5300 a szczytem, takiego gigantycznego trawersu, który też już miałem tą przyjemność pokonywać, był w takiej kondycji, że jednoosobowy, tam kilkuosobowy zespół samodzielnie nie byłby w stanie go jakby pokonać. W sensie to by było bardzo niebezpieczne. No więc kiedy się jedzie samemu, te decyzje o odwrocie są trochę prostsze. O wiele prostsze, bo tu zawsze z agencją to jednak ktoś inny decyduje, a tutaj jakby ta decyzja jest jasna. Ryzyko jest za duże, schodzimy. No ale to tak naprawdę nie o to chodziło, w takim sensie, że to nie tutaj ta przygoda się wydarzyła, bo na zejściu, kiedy byliśmy na wysokości około 3,5 tysiąca metrów, to niestety jedna z osób w zespole było nas trzech, plus trzy pary sań, więc jedna z osób, no podmuch wiatru ją jakby na tyle jakby zepchnął, że straciła równowagę i zaczęła po prostu spadać. No więc zaczęliśmy się rozpędzać po lodowcu, dwójka partnerów moich i trzy pary sań, no to się robi prawie 300 kilo, które zaczyna w dół lecieć. Szczęśliwie wyhamowaliśmy ten wypadek. Ja byłem pierwszy na linie, więc jakby byłem taką kotwicą, ale przypłaciłem to wyhamowanie tym, że wyrwało mi rękę z barku, zwichnąłem bark. Adrenalina pozwoliła nam jakby otrzepać się z tego upadku i dojść do obozu niżej. Tam potem się takie egzorcyzmy odbyły, bo przez 15 minut tam razem z Nepalczykami, z Austriakami, z innych ekip, tam był lekarz, który mówił, że on dookoła ortopedii coś tam ma wspólnego, nie pamiętam.
0: Nie miałeś zaufania.
5: Nie, miałem, no jemu pozwoliłem ostatecznie, żeby to wykonał, ten próbę manewru nastawiania barku na żywo. Nie polecam. Trwało to 15 minut, tam pięciu chłopa próbowało mi te ręce rozciągać, żeby to wskoczyło z powrotem, ale nie wskoczyło. No byliśmy już w kontakcie z Rangersami i Rangersi nam powiedzieli, czekaliśmy tam no niecałą dobę, bo przenocowaliśmy na wysokości 3200 mniej więcej i po tym powiedzieli nam Rangersi, że to już niestety nie ma szans, w sensie musimy próbować schodzić. To jest 15 kilometrów zejścia do bazy, gdzie jest lotnisko, gdzie jest pas startowy, no i 1000 metrów jakby w pionie w dół trzeba pokonać. Plus to jest taki teren już dolny lodowca, tego Kalitny, gdzie te szczeliny to są wielkości Pałacu Kultury. Więc to trochę wyglądało tak, że moi współtowarzysze, kochani, którzy wzięli na siebie mój sprzęt i bagaż de facto, ja szedłem pierwszy z kijkami, właściwie z jednym kijkiem i z ręką w tembaku, jakimś tam zrobionym z czegoś, co mieliśmy pod ręką. I z czekanem. No i potem jakby pojawiała się jakaś wielka szczelina, to oni, prawda, stawali, wbijali te czekany, linę przywiązywali do czekanów, obwiązywali, a ja przeskakiwałem w ten blaku szczelinę. Po to, żeby potem, żebym ja zrobił to samo po drugiej stronie, żeby oni mogli przejść. No i to tak przemieszczaliśmy się i dotarliśmy do tej bazy. Kilometr przed bazą de facto nadciągnęła kawaleria, jak w filmach. Czyli taki super mały helikopter nadleciał Rangersów, który mnie zabrał. Oni doszli do bazy i następnego dnia samolotem wrócili, a ja jeszcze tego dnia zostałem od razu z lotniska tam w Talkitnie, czyli w tej małej wioseczce, tam mieszka 100 osób, mniej więcej, zabrany przez karetkę do najbliższego oddalonego o 200 kilometrów, bo taka wygląda realia Alaski.
0: Alaska.
5: Tak, szpitala, gdzie no tam w 40 minut mnie naprawili, więc jakby no góra nie wpuściła.
0: W 2014 roku Góra Denali wpuściła Monikę Witkowską, podróżniczkę, himalaistkę i żeglarkę, ale też z przygodami, jakby na tym szczycie nie dało się inaczej. Monika brała na Alasce udział w akcji ratunkowej. Posłuchajmy jej wspomnień.
6: Wraz z trzema kolegami weszliśmy na Denali w momencie, kiedy no, było tam załamanie pogody. To jest taka góra, gdzie prognozy pogody się często nie sprawdzają. I to był właśnie taki dzień, gdzie wystartowaliśmy, było wszystko pięknie, niebieskie niebo, a potem się okazało, że Właśnie jest to załamanie pogody i na szczycie spotkaliśmy Rumuna, którego bardzo dobrze znaliśmy. I Rumun zapytał, czy ma biały nos. Mówimy tak, masz biały nos, co oznaczało, że odmrożony. No dobra, jakoś się tam zawinął, włożył sobie tam, podciągnął kominiarkę, no i schodził z nami. I później po drodze już było widać, że coś z nim nie tak, że ma problemy wysokościowe. Powiedział w pewnym momencie, że on siada i dalej nie idzie, bo on nie chce nas opóźniać, a już wtedy mieliśmy termometr, z którym sprawdziliśmy temperaturę. Wtedy już było minus 35, a warunki się pogarszały. Ten wiatr, który tam był, sprawiał, że szybciej człowiek się wychładza. Prowadząc Rumuna, powiedzieliśmy mu, że absolutnie nigdzie nie zostaniemy, idzie z nami. Mieliśmy linę, na którą postanowiliśmy go oczywiście wziąć, żeby sprowadzić do obozu. I po drodze spotkaliśmy Polaka. Tego Polaka też dobrze znaliśmy. Mało tego, ja wcześniej kilka dni wcześniej miałam z nim taką rozmowę, kiedy mówiłam mu, że nie powinien moim zdaniem wyjść do góry, bo nie ma z ekipy, nie ma liny, nie ma doświadczenia, nie ma kondycji. On mi powiedział, że on jest dorosły i wie, co robi. No i poszedł. No i okazało się, że no, miał problemy. Nie był w stanie tam pokonać takiego troszeczkę trudniejszego odcinka. No i okazało się, że my nie jesteśmy w stanie na tym trudnym odcinku sprowadzić dwóch ludzi. Ta nasza lina jest wyliczona na 4 osoby, nie na 6, ale poza tym warunki są takie, że w ogóle nie, jak gdyby nie, nie przybliżaliśmy się do obozu. I w pewnym momencie dotarło do nas, że mamy dużą szansę my zginąć w tych górach, to znaczy albo będziemy ratowali dwie osoby i nie mogąc ich uratować, zostaniemy z nimi, aż zamarzniemy, no i później będzie 6 zamarzniętych ciał na górze. Druga opcja jest taka, że schodzimy, zostawiamy tych dwóch ratowanych, my schodzimy do obozów, prawda, jesteśmy za 2 godziny w naszym tempem w cieple, w bezpiecznych warunkach, no i do końca życia sobie mamy wyrzuty sumienia, że nie pomogliśmy im i że oni zginą. No a trzecia opcja była taka, że uratujemy jednego. Jednego jesteśmy w stanie uratować, ale drugiemu musimy powiedzieć, że zostanie i on nie zejdzie sam. Też zginie w tych warunkach. No i muszę powiedzieć, no, to są strasznie trudne dylematy, bo jeżeli się jeszcze ratuje kogoś, komu się zdarzył po prostu wypadek i wiemy, że no, po prostu wtedy człowiek działa odruchowo, ale znając tego Polaka, widzieliśmy, że on się tam wpakował na własne życzenie i jeszcze no, po prostu nam zrobił problem. No ostatecznie wszystko się skończyło dobrze, tam podzieliliśmy się, to tam długa historia, no ale zrodziliśmy się po prostu. Ja zeszłam do obozu szukać pomocy, chłopcy zostali z tymi ratowanymi, żeby utrzymywać ich, no żeby nie zasnęli, żeby jeszcze dawać im jakieś resztki herbaty, jakieś ogrzewacze. Udało mi się dojść do obozu, co też nie było takie proste, bo tam można było zjechać z lawiną, gdzieś tam wpaść do szczeliny, ale też co ciekawe, w obozie zaczęłam obchodzić różne namioty i prosić ludzi z różnych krajów, czy ktoś by nie wyszedł w góry, żeby pomóc tamtym i wszyscy mi odmawiali. Po prostu wyciągałam kolejnych ludzi z namiotu i każdy mówi, nie, no ja jestem wyczerpany, zmęczony, w takiej pogodzie to nie pójdę, a w ogóle to ja ich nie znam. No ogólnie było wszystko dopiero przy ostatnich namiotach, gdzie obudziłam oficera armii amerykańskiej, który miał tam żołnierzy na takim zimowym poligonie, no to wreszcie no, oni zdecydowali, że do góry pójdą.
0: Mount McKinley to niebezpieczna góra i zdaniem wielu trudniejsza nawet niż Mount Everest, czyli najwyższy szczyt świata i najwyższy szczyt korony Ziemi. Taki to paradoks. Nie trzeba być jednak wytrawnym wspinaczem, by odwiedzić okoliczny park narodowy o nazwie, nie inaczej, Denali. To trzeci co do wielkości park narodowy w Stanach Zjednoczonych. Klimat jest w nim surowy. Może nie tak jak na szczycie, ale jednak często stanowi to problem. Park narodowy Denali słynie z bogatej fauny. Spotkać tu można liczne grizzly, karibu, łosie czy wilki. Dzika przyroda i piękne, momentami surowe widoki to największe zalety tego miejsca. Na szczęście można stąd również dostrzec szczyt najwyższej góry kontynentu, który od niedawna zwie się Mount McKinley. Choć tak po prawdzie tylko co trzeci odwiedzający park dostąpi tego zaszczytu, bo pogoda zazwyczaj uniemożliwia ujrzenie góry w pełnej okazałości. Taki już jej urok. Jest piękna i majestatyczna, ale niekoniecznie często swoją urodą lubi się chwalić. I teraz dzięki Donaldowi Trumpowi przez chwilę Mount McKinley, tudzież Denali, stała się równie znana co najwyższe ośmiotysięczniki. Cieszę się, że mogłem opowiedzieć Państwu historię tego wyjątkowego szczytu. A w audycji Na Szlaku za chwilę wrócimy do Polski i odwiedzimy znacznie niższe góry, choć też piękne i bliskie naszym sercom – Karkonosze.

0: To jest audycja Na Szlaku. Razem z nami obiecany gość Sławek Gortych, autor kryminałów, których akcja dzieje się w Karkonoszach, twórca bloga Zagubiony w Karkonoszach. No i przede wszystkim, właściwie może powinienem od tego zacząć, wielki miłośnik tych przepięknych gór. I to nas łączy, ponieważ ja Karkonosze również bardzo kocham. Sławku, witamy cię serdecznie w audycji Na Szlaku.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Trzy książki jak na razie napisałeś, schronisko, które przestało istnieć, schronisko, które przetrwało i schronisko, które spowijał mrok. I tak sobie myślę, że bardzo się skupiłeś na tych schroniskach. Jak to się w ogóle zaczęło, skąd pomysł, żeby akcję swoich kryminałów ulokować w Karkonoszach i żeby poniekąd głównymi bohaterami tych opowieści były karkonoskie schroniska, takie, które istniały albo takie, które istnieją?
1: Jeżeli chodzi o pytanie, dlaczego Karkonosze, no to tutaj odpowiedź jest dosyć oczywista i sam ją zawarłeś na początku, a mianowicie jestem wielkim miłośnikiem tych gór. To są też góry, po których od dzieciństwa chodzę. Najpierw zabierali mnie tam rodzice, później zacząłem też sam zgłębiać te karkonoskie szlaki i z tego narodziła się wielka fascynacja, taka nieprzemijająca. Co więcej, to jest taki rodzaj fascynacji, który mam wrażenie, że z roku na rok przybiera na sile, bo im bardziej zagłębiam się w historię tych gór, tym więcej tak niezwykłych wydarzeń czy opowieści z przeszłości gdzieś tam udaje mi się odkryć, że te góry stają się dla mnie jeszcze bardziej niezwykłe i atrakcyjne, wbrew pozorom, mimo iż właśnie znam je coraz lepiej. Natomiast wybór schronisk jako bohaterów książki, ja celowo używam słowa bohaterowie też dlatego, że te schroniska w pewien sposób w książkach nabierają ludzkich cech. One mają swoje charaktery, swoje humory i też odgrywają znaczącą rolę w fabule. To wynikało z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że schronisko jako sam konstrukt, to było chyba coś, co jako pierwsze pokochałem w górach jako dzieciak, kiedy te wędrówki czasami mi się dłużyły, czasami gdzieś tam bolały mnie nogi, miałem już dosyć i później pojawiało się to magiczne miejsce, schronisko, gdzie było ciepło, gdzie można było odpocząć, zjeść coś dobrego, pocieszyć się tymi widokami, które podczas wędrówki człowiek nie zawsze aż tak docenia, kiedy jest skupiony na drodze i też na sygnałach płynących ze swojego ciała. Więc te schroniska, to wydało mnie się czymś fantastycznym już jako dziecku, że ktoś wpadł na taki pomysł, że są takie miejsca, gdzie ludzie długo wędrują i pewnie chcieliby po drodze odpocząć. Więc skojarzyły mi się z samymi dobrymi rzeczami. A drugi powód jest taki, że schroniska w Karkonoszach mam wrażenie, że są trochę niedoceniane. To znaczy te góry mają największe zagęszczenie schronisk na kilometr kwadratowy w Polsce. Dość powiedzieć, że schronisk w Karkonoszach polskich i czeskich łącznie jest przeszło 70. No to jest ewenement. Żadne inne góry nie mają tych schronisk tak dużo. Ale drugim ewenementem jest fakt, że one mają bardzo, bardzo długą historię, wielokrotnie dłuższą niż najstarsze tatrzańskie schroniska. Te w Tatrach to mogą się poszczycić historią 100, czasami 200-letnią, ale nie więcej niż 200, nawet trochę mniej. Natomiast schroniska karkonoskie w większości wyłaniają się gdzieś tam z mroków historii już 400 lat temu. I to, co jest w nich najciekawsze, to to, że przez te 400 lat były świadkami tak różnych niezwykłych wydarzeń, bo Karkonosze były górami, gdzie przez które ta historia w dosyć burzliwy sposób się przetaczała. Tu nierzadko toczyły się walki o granice, różnego rodzaju spory, zarówno między hrabiostwem po śląskiej i czeskiej stronie, jak i spory już takiej natury geopolitycznej i poważnej, jak spory między Niemcami a Czechosłowacją przed II wojną światową, później czas II wojny światowej i zajęcia Czechosłowacji, aż wreszcie lata powojenne, konflikty polsko-czechosłowackie o granice, o których nie każdy wie, fakt, że ta granica dopiero kilka czy kilkanaście lat po wojnie uzyskała ostateczny kształt i zatwierdzenie. Więc te schroniska to tacy niemi świadkowie historii, którzy bardzo dużo widzieli, a mam takie poczucie, że nikt nigdy nie zapytał tych schronisk, co wyście przez te 400 lat widziały. A druga rzecz jest taka, że kiedy te schroniska powstawały, to wbrew pozorom praktycznie żadne z nich nie powstało oryginalnie jako schronisko, czyli właśnie miejsce, które ma świadczyć takie usługi dla turystów. One powstawały z zupełnie innych przyczyn i często to były jakieś przyczyny związane z ucieczkami. Albo były to ucieczki ludzi w góry przed wojnami, bo życie na dole nie było bezpieczne, więc zakładali coraz wyżej osady, domy, które właśnie zamieniały się z czasem w schroniska. Albo uciekano przed epidemiami, taka jest historia schroniska pod Łabskim Szczytem. Albo wyruszano w te góry w poszukiwaniu wolności religijnej i tak było na przykład ze schroniskiem Luczni Bołda, gdzie jego pierwsi mieszkańcy to byli uciekinierzy religijni, którzy spod krwawego berła Habsburgów uciekli w góry, żeby móc swobodnie wyznawać protestantyzm. I tych przyczyn, dla których powstawały te schroniska, było jeszcze o wiele, wiele więcej. To jest taki fenomen, że każde z tych miejsc nosi w sobie jakiś ten prapoczątek związany z jakąś trudną ludzką decyzją, z jakimś kryzysem, z ucieczką i z tym, że te góry oferowały to, czego nie było na dole i co moim zdaniem oferują do dzisiaj, a tym czymś jest wolność. I dlatego trudno było mi sobie wyobrazić, żeby opowiadając o Karkonoszach przegapić chyba najbardziej oryginalny element ich takiej kulturowej tożsamości, czyli właśnie schroniska.
0: Opowiadasz historię tych schronisk w swoich górach, to znaczy inaczej, no bo opowiadasz tam fikcyjne bardzo często historie, ale one są zawsze w oparciu o fakty, prawda? To znaczy część faktów, które znajdziemy w twoich książkach, to są fakty historyczne właśnie o tych schroniskach. Jak bardzo ta fikcja miesza się właśnie z prawdziwą historią w twoich książkach? No bo przecież mówimy o kryminałach.
1: Staram się mieszać ją w taki sposób, żeby czytelnik nie był w stanie zorientować się, gdzie kończy się prawda, a zaczyna fikcja. Wybieram też często historie tak bardzo niezwykłe, a jednocześnie historie zapomniane, nie takie oczywiste, o których słyszał każdy, tylko takie, które gdzieś tam ten kurz niepamięci już pokrył dość grubą warstwą. I często gdzieś takie opinie płyną od czytelników, że no to zdarzenie, które pan opisał, na przykład w trzecim tomie jest historia zamachu na radziecki pociąg specjalny, który wiózł premiera ZSRR przez Jelenią Górę i na ten pociąg napadli uczniowie Jeleniogórskiego Liceum. I jeden z czytelników ostatnio powiedział na spotkaniu autorskim, że dla niego to już było tak przekombinowane i tak nierealne, że gdzie premier ZSRR w Jeleniej Górze tuż po wojnie, gdzie jakiś radziecki pociąg specjalny i gdzie jeszcze uczniowie liceum, którzy na ten pociąg napadają i mówi, że no zbierał zęby z podłogi, kiedy na końcu książki przeczytał posłowie, w którym dowiedział się, że to akurat było wydarzenie prawdziwe. Więc wbrew pozorom w tych książkach to, co się wydaje najbardziej niewiarygodne, zazwyczaj jest prawdą. I dlatego też do każdego z tomów dodaję posłowie. A te posłowie mają jeszcze takie rozwinięcie w podtytule, czyli to, co wydarzyło się naprawdę, a co jest tylko fikcją. I to posłowie służy właśnie temu, żeby no z jednej strony tym zaintrygowanym historią czytelnikom ułatwić śledzenie później na własną rękę losów bohaterów, postaci czy miejsc, które rzeczywiście istnieją lub istniały, a z drugiej strony chodzi o to, żeby pokazać bogactwo tej zapomnianej historii, trochę tego czytelnika dodatkowo zaskoczyć i właśnie wiele osób mówi, że te książki są dla nich tym cenniejsze, im bardziej później okazuje się, że to, co przeżyli z bohaterami podczas lektury, to podczas czytania posłowia okazuje się, że większość tych rzeczy, które przeżyli, rzeczywiście miały miejsce. I ludzie przez to też, mam wrażenie, inaczej te książki zapamiętują i też inaczej spoglądają na Karkonosze podczas wędrówek, gdy gdzieś tam w ich wyobraźni dalej istnieją twarze czy miejsca opisane w schroniskach.
0: To wszystko bardzo ciekawe, a może teraz porozmawiajmy trochę na konkretach, no bo jednak ty w swoich książkach wspominasz o bardzo konkretnych schroniskach, to znaczy każda książka ma takiego jednego bohatera głównego, czyli właśnie schronisko. I bardzo interesujące jest to, że w tej pierwszej książce, którą tak naprawdę przedstawiłeś się czytelnikom, opowiadasz o schronisku, które już nie istnieje, bo opowiadasz o schronisku nad Śnieżnymi Kotłami. Tytuł książki to schronisko, które przestało istnieć. No i to jest też interesujące, bo jest mnóstwo takich schronisk w Karkonoszach, które były, ale już ich nie ma i jedno z nich znajduje się właśnie na Śnieżnych Kotłach, w jednym z najbardziej emblematycznych miejsc w Karkonoszach, a według wielu, na przykład według mnie, najpiękniejszym miejscu w polskich Karkonoszach.
1: Tak, ten tytuł w ogóle ma jeszcze takie drugie, głębsze dno. To dla czytelników jest, myślę, bardziej widoczne w drugiej części książki, a mianowicie zasadniczym źródłem tego tytułu jest schronisko księcia Henryka, czyli przedwojenny princ Heinrich Baude. Schronisko, które stało w równie widowiskowym miejscu jak schronisko nad Śnieżnymi Kotłami, czyli na grani Srebrnego Upłazu nad Wielkim Stawem. I to schronisko po II wojnie światowej spaliło się w okolicznościach, które do dzisiaj nie zostały wyjaśnione. Co więcej, właściciel tego schroniska, gospodarz Niemiec i jego dwaj synowie, którzy pozostawali w tym schronisku po II wojnie światowej i według niektórych źródeł nadal je prowadzili, świadczyli te usługi turystyczne, mimo iż formalnie nie byli już u siebie, bo tu już formalnie organizowała się Polska, to nie wiadomo, co z tymi gospodarzami się stało. Czy oni zginęli w tym pożarze, czy zaginęli przed nim, czy też to oni podpalili to schronisko, uciekając, stosując taką taktykę spalonej ziemi, że skoro my tego nie możemy mieć, to wy też tego nie będziecie mieli. Więc to schronisko było pierwszym, które tak rozbudziło moją wyobraźnię. Drugim są, tak jak powiedziałeś, Śnieżne Kotły, czyli schronisko, które formalnie jako budynek stoi, natomiast jako schronisko nie istnieje już od około 60 lat. I takie miejsca, które gdzieś już od wielu lat nie pełnią tej swojej zasadniczej funkcji, bo zostały zamknięte albo uległy pożarowi, one zazwyczaj najbardziej rozbudzają wyobraźnię, bo pod tą taką pozornie zwyczajną fasadą schroniska nad Śnieżnymi Kotłami, czy pod tą stertą gruzu, która pozostała i nadal pozostaje w miejscu schroniska księcia Henryka, kryje się mnóstwo naprawdę niezwykłych historii z czasów, gdy te miejsca były w pełni swojej świetności. Nie jest łatwo do tych historii dotrzeć, bo tak jak mówiłem, książę Henryk spalił się w 1946 roku, Śnieżne Kotły przestały funkcjonować 60 lat temu, a więc nie ma tak wielu cennych i obszernych źródeł na temat tych miejsc w języku polskim. Ale jeżeli się pogrzebie głębiej w bibliotekach, w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, w archiwach państwowych, w antykwariatach niemieckich i czeskich, to okazuje się, że tych źródeł w językach dawnych mieszkańców Karkonoszy, czyli Niemców, i w języku mieszkańców południowych Karkonoszy, czyli Czechów, można znaleźć bardzo dużo świetnych opowieści o tych miejscach i moją rolą i marzeniem było, żeby te historie czytelnikom przybliżyć, ale nie poprzez napisanie jakiejś suchej, takiej historycznej monografii, bo wiem, że to nie jest coś, co by dotarło do szerokiego grona. To jest już taki smaczek dla koneserów. Ja natomiast chciałem, żeby ta historia stała się popularniejsza, żeby ludzie, którzy będą wędrowali nad Wielki Staw, mijając te stertę gruzu, mieli świadomość, że to nie jest tylko jakieś wysypisko śmieci, które ktoś tu, nie wiem, przywiózł, tylko że w tych kamieniach kryje się ogrom historii, tajemnic, które zostały zapomniane. Więc moim marzeniem było to, żeby No, o ile nie jestem w stanie, bo nie mam ani takiej władzy, ani wiedzy, ani finansów, żeby którekolwiek z tych schronisk przywrócić do świetności, odbudować schronisko księcia Henryka, czy wznowić działalność schroniska nad Śnieżnymi Kotłami, o tyle miałem takie poczucie, że z pomocą tych książek mogę przynajmniej przywrócić je do istnienia tak metafizycznie, przywrócić pamięć o nich, a to już moim zdaniem będzie bardzo, bardzo dużo. I widać, że powoli to się dzieje, że coraz częściej czytelnicy sięgają po tę książkę, mimo iż ten pierwszy tom miał premierę już przeszło 2,5 roku temu, to nieustannie na tych listach bestsellerów się utrzymuje, a nawet pnie w górę. I coraz częściej też ludzie nadsyłają zdjęcia ze swoich wędrówek po Karkonoszach, które odbywają szlakami bohaterów schroniska, które przestało istnieć, oraz kolejnych tomów.
0: Wspominasz o schroniskach, które pojawiają się w kolejnych książkach, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali chwilę o tomie numer 2 i tomie numer 3. Tom numer 2 to schronisko, które przetrwało, i to właśnie o odrodzeniu, o schronisku Odrodzenie na Przełęczy Karkonoskiej. Kto jeździ w Karkonosze, na pewno doskonale zna to miejsce. No i właśnie, to jest takie miejsce, takie schronisko, z historią, która mocno odznaczyła się właśnie na tym schronisku w trakcie II wojny światowej, no bo pojawiają się tutaj absolutnie nazistowskie wątki, prawda?
1: Tak, każdy z tomów ma taki cel, żeby przybliżyć jakiś fragment dwudziestowiecznej historii Karkonosza, ale z różnych perspektyw. I tak jak w pierwszym tomie, główna perspektywa to jest perspektywa niemieckich mieszkańców, którzy po 1945 roku byli z tych gór wysiedlani, oraz perspektywa polskich mieszkańców, którzy dopiero w te góry obce sobie dotychczas przyjeżdżali, i są opisane ich dramaty, głównie tej ludności cywilnej. Tak drugi tom skupia się na tej nazistowskiej historii, a więc są przedstawieni tam Niemcy kaci, czyli sprawcy z różnych dramatycznych i straszliwych zbrodni. Między innymi jest wspomniana historia filii obozu Gross-Rosen, który był nazywany, tak nazwała go Joanna Lamparska w swojej książce, był nazywany Imperium Małych Piekieł, bo sam obóz może nie był taki wielki, ale miał dziesiątki czy setki pododdziałów, które były rozsiane po całym Dolnym Śląsku, w tym były właśnie w Karkonoszach, i wiele osób zginęło w tych obozach, w tych pododdziałach, w dramatycznych warunkach, pracując nad ludzkimi siłami, bez żadnych rozsądnych racji żywnościowych, umierając z powodu chorób, tortur, głodu i zimna. Więc ta historia jest tutaj opowiedziana, historia ofiar, historia katów, ale też bardzo ważne było dla mnie opowiedzenie jeszcze w tym drugim tomie dwóch perspektyw. Pierwszej to perspektywy Niemców, którzy mieszkali w tych górach i udawali, że nie widzą, co się dzieje. Bo to też jest taka perspektywa, o której warto pamiętać, tych ludzi, którzy udawali czy próbowali pozostać neutralni, a wiadomo nawet z Boskiej Komedii, że neutralność w dobie moralnego kryzysu będzie najsurowiej karana, więc tutaj też ten wątek się pojawia, ale pojawia się też wątek tych osób, które czyniły zło, tych Niemców, którzy czynili zło w czasie II wojny światowej, ale ta ich wina jest trudna do oceny, bo były to osoby od najmłodszych lat indoktrynowane przez formowanie ich światopoglądów, ich moralnych kręgosłupów w zbrodniczej organizacji, jaką było Hitlerjugend, do której przynależność była przymusowa i w której starano się po prostu wychowywać kolejne pokolenia bezwzględnych morderców, którzy bezrefleksyjnie będą wykonywać rozkazy przełożonych. I tę historię opowiedziałem właśnie poprzez schronisko Odrodzenie, gdyż ono po krótkiej historii niezależności, wybudowane pod koniec lat 20. XX wieku, a już w 1933 roku, przejęte przez Hitlerjugend, było takim miejscem, gdzie organizowano obozy wypoczynkowe dla członków tejże organizacji. Przy czym nie były to obozy takie, jakie możemy sobie dzisiaj wyobrazić, że to było po prostu mniej miejsce odpoczynku, bo Hitlerjugend miał takie zasady, że każda formuła spotkania członków tej organizacji, w tym wyjazdy wakacyjne, no miały na celu utrwalanie w młodzieży odpowiednich wzorców zachowania, więc możemy przypuszczać, że w tym schronisku też różne makabryczne rzeczy się działy i trochę o tym staramy się w tej książce opowiedzieć, bo ta historia odrodzenia z czasów Hitlerjugend jest zupełnie zapomniana. Ja sam, kiedy pierwszy raz trafiłem na zdjęcie tego schroniska, przed którym na potężnych sztandarach powiewają swastyki, byłem w szoku i pomyślałem, że to fotomontaż. Okazało się jednak, że to prawda, że tam ta historia z czasów Hitlerjugend jest. I dlatego też to zdjęcie pojawia się w drugim tomie, właśnie żeby tą makabryczną i mroczną historię przypomnieć.
0: Tak, swoją drogą, kiedy wchodzi się do odrodzenia, to ja mam poczucie, że tam cały czas jest trochę mrocznie, mimo że obecni dzierżawcy bardzo się postarali, żeby to schronisko jednak było jak najbardziej przyjazne, ale odczuwa się tam taki pewien niepokój. Przynajmniej ja tak mam, być może państwo inaczej. Nie wiem jak ty, Sławku.
1: Tak, to jest odczucie, o którym mówi bardzo wielu czytelników. Ja też piszę o tym bardzo dosadnie w kilku miejscach w schronisku, które przetrwało, o tym poczuciu takiej monumentalności i mroczności tego schroniska, jeżeli chodzi o jego architekturę. Architektura to jest coś, co na mnie osobiście bardzo mocno oddziałuje i to czasami w taki sposób poza świadomością. To znaczy, że jeszcze nie wiem, co jest nie tak z tym miejscem, ale wchodzę tam i czuję, że jest ono w jakiś sposób niepokojące. I takie właśnie jest schronisko Odrodzenie. W dużej mierze może to wynikać z faktu, że ono powstawało na krótko przed dojściem Hitlera do władzy, a więc to już był ten czas, gdy w architekturze niemieckiej zaczynały królować te trendy monumentalizmu, takiego fanatycznego umiłowania symetrii, nawiązywania do bardzo klasycznych brył. No tutaj ta piramidalna struktura dachu schroniska. To gigantyczne wnętrze holu schroniska, wielkie żyrandole, klatka schodowa. To wszystko było tak zbudowane, że nawet przy największych staraniach to nie ma prawa być przytulne i ciepłe. Co innego już oczywiście pokoje czy sale jadalne, gdzie tutaj już właściciele właśnie wkładają dużo pracy, żeby to miejsce uprzytulnić. Natomiast jeżeli chodzi o ten hol, to on jest trudny do porównania z czymkolwiek innym niż z hotelem Panorama z Lśnienia Kinga. I rzeczywiście kilku czytelników, to porównanie pada też w książce, kilku czytelników już mi o tym napisało, też sam gospodarz powiedział, że on też miał takie skojarzenia, że no to przypomina ten hotel Panorama, a zwłaszcza jak zobaczy się to miejsce nocą, to uwierzcie mi, nawet jeżeli nie macie jakiejś bardzo wybujałej wyobraźni, to jeżeli dotrzecie do Odrodzenia nocą, wejdziecie do środka, do tego holu, to nie wierzę, że gdzieś tam z tyłu głowy nie przyjdzie wam myśl, że tutaj zaraz z boku będzie siedział jakiś opętany człowiek, który próbuje pisać książkę, ale mu nie wychodzi, albo nie zobaczycie tych słynnych dwóch dziewczynek, które gdzieś tam przechadzają się schroniskowym korytarzem.
0: Sławku, czas nam się powoli kończy, ale chciałbym, żebyśmy wspomnieli jeszcze o tomie trzecim, Schronisko, które spowijał mrok. I to jest o schronisku Strzecha Akademicka, o schronisku bardzo popularnym, no bo też na popularnym szlaku się znajduje. Ale co ciekawe, napisałeś nie osamotnie, a jednak o Strzesze Akademickiej, czyli mam wrażenie tym ciut mniej popularnym z tych dwóch schronisk znajdujących się przecież nieopodal siebie.
1: Tak, no wybór, po pierwsze nie chciałem wybierać samotnie i na pewno nie pojawi się on jakoś bardzo szybko jako główny bohater mojej książki. Jest, oczywiście odgrywa swoją rolę w schronisku, które spowijał mrok w tym trzecim tomie, bo trudno pominąć tak ważne i piękne miejsce, opowiadając o Strzesze, gdzie odległość między tymi schroniskami to jest zaledwie 10 minut drogi pieszo. Natomiast nie chciałem poświęcać jej pełnej uwagi, bo to schronisko w ostatnim czasie obrosło już taką ilością złej energii związanej z zmianą gospodarzy, że nie chciałem też, żeby ktoś miał poczucie, że ja wykorzystuję jakąś ludzką tragedię, czy nieszczęście, czy jakiś skandalik do budowania swojej popularności. To by było mało etyczne, a ja też nie chciałbym stawiać się w roli sędziego, który będzie tutaj wydawał wyroki, a jednak często czytelnicy gdzieś tego oczekują, żeby w przypadku tej samotni opowiedział się po jakiejś stronie, czy to wskazywał, ale to jest zbyt długi i skomplikowany temat, żebym poruszył go tak po prostu w książce i rozpalał na nowo te emocje w ludziach. Tutaj myślę, że najpierw jest trochę spokoju potrzebne. Natomiast wybór strzechy był bardzo mocno uzasadniony. Ja w tym schronisku sam przeżyłem wiele niezwykłych przygód, w tym przygody w trakcie Sylwestra na koniec roku 2018, gdzie byłem tam na kilkudniowym wyjeździe z przyjaciółką, z którą znamy się od urodzenia, i podczas tej zabawy sylwestrowej wpadłem na pomysł, że o tym miejscu można byłoby napisać niezły kryminał.

0: Grilla w drodze na Śnieżkę. Natomiast ta jego historia jest dużo bardziej bogata. Uważa się je za jedno z najstarszych, o ile nie najstarsze, schronisko w Karkonoszach. Ono należy do tych seniorów właśnie, którzy sobie około 400 lat liczą. I stwierdziłem, że fajnie będzie pokazać miejsce popularne, ale z tej niepopularnej strony. Mam do Państwa bardzo krótki apel. Jeżeli ktoś z Was przeczytał schronisko, które spowija mrok, albo przeczyta je w najbliższym czasie i przeżyjecie udane przygody, odkrywając jego mroczną historię, to gorąco zachęcam Was do zagłosowania na tę książkę, która startuje w plebiscycie portalu lubimyczytać.pl, największym plebiscycie czytelniczym w Polsce, i walczy o tytuł książki roku w kategorii kryminał. Głosować można internetowo, nie trzeba zakładać konta ani się logować, wystarczy wejść na stronę, kliknąć zagłosuj i później potwierdzić ten głos mailowo, tak żeby nie było wątpliwości, że ktoś kliknie 15 razy i odda więcej głosów.
1: No i też dodajmy, że kolejna książka, kolejny tom historii o schroniskach w Karkonoszach powstaje, prawda?
0: Tak, powstaje już, jest nawet dużo bliżej końca niż dalej. Mam nadzieję, że premiera będzie gdzieś w okolicy czerwca, lipca, czyli jeszcze tak, żebyście mogli Państwo powędrować w wakacje śladami bohaterów czwartego tomu. Nie mogę na razie zdradzić, jakie schronisko będzie bohaterem. Mogę tylko powiedzieć, że jest to miejsce, które też już nie istnieje i które jest zupełnie zapomniane, ale też klimat książki będzie inny. Tak jak wspomniałem, że pierwszy tom to ta historia cywilów, drugi historia zbrodni nazistowskich, w trzecim jest więcej historii PRL-u, tak czwarty to będzie taka powieść bardziej sensacyjno-szpiegowsko-polityczno-dyplomatyczna. Będą się tam przeplatały bardzo mało znane wątki z historii Karkonoszy, na które natrafiłem w pewnych dokumentach, które występują praktycznie wyłącznie w języku niemieckim jako oryginały, bo nie były nigdy tłumaczone na język polski, a co ciekawe, dokumenty te znalazłem w archiwum, które jest kilka tysięcy kilometrów od Polski, ale dzięki Bogu ma zbiory zdigitalizowane. I kiedy przeczytałem tę historię tam opisywaną, co wydarzyło się w Karkonoszach w czasie II wojny światowej, no to powiem Wam, że kapcie z nóg mi spadły. Po pierwsze, że takie coś się wydarzyło, po drugie, że nikt do tej pory tego nie opisał. No i mam nadzieję, że i Wam za niedługo te kapcie z nóg podczas lektury spadną i tego Wam życzę. A jeżeli ktoś z Was chciałby o tych schroniskach jeszcze porozmawiać, mielibyście jakieś pytania, to gorąco zachęcam wszystkich do udziału w spotkaniach autorskich. Odbywam ich zazwyczaj kilka do kilkunastu miesięcznie. Grafik możecie sprawdzić na moim blogu wspomnianym już, Zagubionym w Karkonoszach, na Facebooku i na Instagramie. Teraz w lutym będę jeszcze w Poznaniu, w Łodzi, w Warszawie i w wielu, wielu innych miejscach, w Gdyni, w Gdańsku. Także jeżeli ktoś z Was chciałby zajrzeć na te spotkania, to gorąco Was zapraszam.
1: A to wszystko mówił bardzo ciekawie Sławek Gortych, autor książek o Karkonoszach, kryminałów, których akcja dzieje się właśnie w tym paśmie górskim w zachodniej Polsce. Sławku, bardzo dziękuję Tobie za rozmowę, no i trzymamy kciuki za sukces Twojej kolejnej książki.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dzięki wielkie. Szanowni Państwo, ja Państwu też chciałbym już podziękować za to spotkanie w ramach audycji Na Szlaku. Usłyszymy się za tydzień punktualnie o godzinie 16:00.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu.
3: Na audycję zaprasza Radio 357 i miesięcznik Pismo, magazyn opinii.
4: Dobry wieczór, ja się nazywam Grażyna Morek, audycję realizuje Jasiek Wroński, a dzisiejszy Plac na Rozdrożu powstaje we współpracy z magazynem Pismo. W sierpniowym numerze Pisma, który ukaże się już za kilka dni, będzie jak zwykle dużo do poczytania, a ja chciałabym szczególnie Państwu polecić jeden z tekstów. Wywiad Agnieszki Sowińskiej z doktorem inżynierem Adamem Mirkiem, najbardziej chyba rozpoznawalnym polskim popularyzatorem nauki na TikToku. I to właśnie Adam Mirek będzie dziś z nami, ale nie sam. Dołączą do niego dwaj inni goście, których przedstawię Państwu za chwilę. Zrobiło się może trochę tajemniczo, ale my w dzisiejszym Placu na Rozdrożu nic nie będziemy przed Państwem ukrywać. Porozmawiamy o tym, jak mówić i pisać o nauce, by zaciekawiać. Po co w ogóle to robić? Czy popularyzacja nauki jest dziś łatwiejsza czy trudniejsza niż dajmy na to 20-30 lat temu? Wracamy po piosence.